0: Poznaliśmy wielkiego pasjonata Marcina Kapucińskiego spod Wrocławia, który w swojej kolekcji ma już ich 300.
1: Siadamy wspólnie przy stole, są nie tylko z rodziną, ale też ze znajomymi, czasami na wyjazdach. To jest świetny sposób na przełamanie pierwszych lodów. Ja, jak jadę gdzieś na przykład na konwent, gdzie znam mało osób, to biorę ze sobą 2-3 planszówki, takie, które wiem, że każdy się gdzieś zagra, i wyciągam je, składam na stolik i zapraszam do siebie. I tak poznaję ludzi.
2: Czyli osobna walizka na gry.
1: Ta osobna torba, no nie walizka, żeby jak najmniej miejsca zajmowały w bagażu, ale żeby można było więcej wziąć i mieć większy wybór, większą różnorodność.
0: Usłyszała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska, a więc chowajcie smartfony, czas na wielką planszową bitwę. A skoro mowa o bitwie, to o poranku w Szanghaju tenisowy pojedynek Huberta Hurkacza. W trzeciej rundzie zmierzy się z Chińczykiem Yi Zhu. Początek spotkania około godziny 8. Przypomnę, że Hubi w drugiej rundzie turnieju pokonał uznawanego za jednego z najlepszych tenisistów w historii, Serba Nowaka Dżokowicza.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Wracamy teraz do rozmowy z koszykarzem Dominikiem Olejniczakiem. Reprezentant Polski gra obecnie we włoskiej Tortonie, gdzie odwiedził go Patryk Serwański. Jaki wpływ na karierę Olejniczaka miały narodziny córki? Jak czuje się na zgrupowaniach biało-czerwonej kadry? O tym wszystkim opowiedział naszemu dziennikarzowi.
4: Jak zmieniła cię rodzina, narodziny dziecka? Czujesz się od tego czasu, nie wiem, inaczej patrzysz na świat? Jesteś bardziej dojrzały, bardziej spokojny, bardziej odpowiedzialny? Jakie cechy byś tutaj wybrał?
5: Na pewno. No, w sumie z tego, co powiedziałeś, to wszystko tak naprawdę i mogę teraz bardziej szczegółowo opowiedzieć. Na pewno koszykówka spadła na drugi plan, przez co nie tak jak powiedziałem wcześniej, co może było trochę chore, ale jeżeli na przykład trener robił, że się trening dzień przed meczem, a ja potrafiłem pójść na bieżnię i biegać sprinty, bo musiałem dojechać siebie, żeby czuć, że jestem gotowy na mecz, no to może to było trochę chore i ta koszykówka faktycznie była troszeczkę za bardzo ambitnie do tego podchodziłem i też może dlatego to spadło. Spalałem się na boisku, ta głowa nie chodziła tak jak potrafiła, po narodzinach mojej córeczki zmieniło się to zupełnie, koszykówka spadła na drugi plan, okazało się, że o wiele łatwiej można w nią wtedy grać. No i jeżeli to by było, jeżeli chodzi o koszykówkę, tak wiadomo, jako człowiek, no na pewno, żeby być dojrzalszy, masz w swoich rękach dziecko takie małe, które nie potrafi nic zrobić, jest bardzo kruche, więc musisz dojrzeć w pewnych aspektach.
4: Córka zapatrzona w tatę?
5: myślę, że tak. Zapatrzona w oboje rodziców, naprawdę. Tak naprawdę, ale uwielbia już chodzić na nasze mecze, uwielbia oglądać na moje mecze, uwielbia oglądać mnie w telewizji, zawsze żona mi wysyła filmiki po meczu, jak widzi mnie na boisku, tylko ta i to jest naprawdę mega.
4: Zastanawiam się też, bo ostatnio pojawiła się informacja o twoim kontrakcie z daną marką odzieżową, sportową i tak sobie nad tym się zastanawiałem, jak sformułować to pytanie, no bo z jednej strony ty jesteś zawodnikiem, który od razu rzuca się w oczy, raz posturą, dwa tatuaże, trzy w ostatnim czasie taki charakterystyczny wąs, prawda, więc do tego zawsze w meczu kilka tych danków, wsadów zaprezentujesz, co zawsze po prostu też jest mega widowiskowe, ale gdybyś mógł powiedzieć trochę o kulisach, jak do tego doszło, że jesteś teraz twarzą takiej marki.
5: Na pewno duża rola była tego, że Adidas został oficjalnym sponsorem kadry, więc to już była bardzo duża furtka dla mnie. Potem Michał Latoś, nasz człowiek od sponsoringu i od wszelkiego tego typu rzeczy na kadrze, zapytał mnie, czy nie byłbym zainteresowany. I brnąłem w ten temat i w końcu dogadaliśmy się koniec końców. I też dostałem na przykład taką informację. Żyjemy też w takich czasach, że te social media naprawdę mogą fajnie pomóc mi czy komukolwiek. Jeżeli je prowadzisz, to naprawdę można z tego wyciągnąć fajne benefity i na przykład Adidas jest takim jednym benefitem i po tym sam zacząłem bardziej patrzeć na to, co daje, może dawać właśnie troszeczkę więcej, tak jak powiedziałeś sam o tym, że widziałeś, że pojechaliśmy do Zakopanego z rodziną, więc z tego czasu też próbuję rozbudowywać swoje social media, żeby właśnie sobie pomóc i tych benefitów nabrać, ale też myślę, że to jest ciekawe dla kibica.
4: Kilka razy też w naszej rozmowie pojawił się wątek pieniędzy. Ty masz taką świadomość i takie poczucie, że zarobiłeś na tej karierze dotychczasowej, że masz takie poczucie bezpieczeństwa. No przed tobą jeszcze, miejmy nadzieję, ładnych kilka lat grania, ale masz takie poczucie, że to na razie układa się tak, jak chciałeś pod tym względem?
5: Na razie tak, ale to naprawdę w porównaniu do tego, ile gra w koszykówkę, to zaczęło się dopiero bardzo, bardzo niedawno. gdzie mógłbym powiedzieć, że okej, jeżeli w tym kierunku to będzie szło, no to będę zadowolony, ale to naprawdę zaczęło się dopiero niedawno, a mam 30 lat, więc jeszcze dużo, dużo pracy przede mną i na pewno nie jestem usatysfakcjonowany z niczego.
4: A propos pracy, masz taki element, jeden w swojej grze, który na przestrzeni lat poprawiasz, próbujesz go poprawić, ale cały czas byś powiedział, że cię irytuje, że wkurza cię, że nie możesz

0: A może nie zawsze, może czasami ci to irytowało, że jesteś aż tak wysoki?
1: Na pewno jakiś tam lekki bullying na pewno był w, nie wiem, w jakiejś tam podstawówce czy coś, że jesteś wysoki i tego typu rzeczy, to normalne też u dzieci. Ale nigdy mi to nie przeszkadzało, a na pewno je było tutaj od samego początku, bo gdyby nie ten wzrost, to myślę, że nie grałbym w koszykówkę, bo też nie miałem zamiaru grać w koszykówkę. Moi rodzice mnie do tego popchnęli głównie dlatego, że byłem taki wysoki, no i trochę szkoda by było to zmarnować.
0: Efekty są całkiem niezłe.
1: Tak, zgadza się. Muszę im to oddać, że gdyby mnie w to nie pchnęli, no to żałowałbym, plułby sobie brodę, gdybym mógł zobaczyć siebie nie grającego koszykówkę i grającego koszykówkę, jak te drogi życiowe się potoczyły.
0: Tak, dzisiaj byłbyś jakimś gościem z teczką, chodziłbyś do firmy na przykład i tyle.
1: Na przykład i miałbym problemy z plecami, musiałbym siedzieć na krześle cały dzień.
0: Jeszcze chciałem cię spytać, właśnie już też to wywołałem, o tatuaże. Masz ich sporo. Z czego się wzięła ta pasja?
1: Dobre pytanie to jest. Zawsze mnie one jakoś intrygowały od samego początku. Pierwszy tatuaż, kiedy tylko skończyłem 18 lat, od razu sobie zrobiłem tatuaż. Moja mama też ma kilka tatuaży, może patrzyłem na nią jako dziecko i troszeczkę mnie to zafascynowało. No tak bym odpowiedział na to pytanie. Nie wszystkie są jakieś ważne dla mnie, niektóre po prostu mam, bo mi się podobają, a niektóre mają tam jakieś symboliczne znaczenie dla mnie.
0: Chciałem cię jeszcze spytać o kadry oczywiście, no bo to w ostatnim czasie myślę, że rozbudza emocje. W końcu możecie grać na dużych halach i one się wyprzedają, bo ludzie wiedzą, że gwarantujecie widowisko. Może być zwycięstwo, może być porażka jak w meczu z Niemcami, ale emocje ogromne były w tym spotkaniu. Pytanie o ten awans na Mistrzostwa Świata, domyślam się, że to musi niesamowicie nęcić, jak już jest tak blisko. Grałeś, tak, raz na Mistrzostwach Świata, tam też to była niesamowita przygoda, jak daleko udało się dojść do prezentacji, do tego 8. miejsca na turnieju w Chinach. Rozumiem, że chciałbyś to przeżyć jeszcze raz.
1: Oczywiście, a dla mnie dalej to nie do pojęcia. Pamiętam, już to powtórzyłem kilka razy w wywiadach, ale pamiętam, jak właśnie siedzieliśmy, bardzo możliwe to było przed meczem z Łotwą w Gdyni na arenie i komentator powiedział, że Polska na Mistrzostwach Świata w historii swojej była tylko dwa razy. Ja mówię, kurczę, dwa razy, ja byłem raz, teraz mamy szansę drugi raz pojechać, ja mówię, to by było coś naprawdę niesamowitego, co się nie zdarza, nie zdarza się to cały czas, nie jest to jakieś regularne wydarzenie dla naszej kadry, więc naprawdę dwa razy pojechać na Mistrzostwa Świata w czasie swojej kariery tej reprezentacyjnej, to by było coś naprawdę fajnego.
0: Ty sobie zaznaczasz w kalendarzu jakoś tak na czerwono ten czas, kiedy zbliża się zgrupowanie, no bo to, że jesteś na nie powoływany, to właściwie już jest, powiem tak kolokwialnie, że z urzędu, tak jakby jesteś powoływany regularnie, to już tam jest zaznaczone, te kolejne dni na czerwono, że to już znowu będzie spotkanie z tą ekipą i szansa na znowu zrobienie czegoś fajnego?
1: Nie zaznaczam ich w kalendarzu, ale jestem świadomy tego, że one się zbliżają, listopad, luty, ale głównie z tego powodu, że lubię tam być po prostu. To jest, myślę, że taki największy magnes i to, co sprawia właśnie, że nie mogę się doczekać tych zgrupowań, bo naprawdę mamy bardzo, bardzo fajną ekipę od, nie wiem, na przykład naszego fotografa Wojtka do jakiegoś chłopaka, który przyjechał właśnie na zgrupowanie po raz pierwszy i uczy się i coś trener go wdraża. Naprawdę wszyscy są bardzo fajnie do siebie skomponowani i jest przyjemność współpracować z nimi i być tam. I dla mnie to już w ogóle jest dodatkowy plus, bo jestem tutaj we Włoszech, nie mam żadnego Polaka ze sobą, przeciwko któremu gram, czy spędzam czas na co dzień, więc naprawdę jest to fajne.
0: Czyli widzimy się w Polsce w listopadzie i walczycie o awans.
1: Zgadza się. Mam nadzieję, że ten awans już w listopadzie będzie.
0: Dominik Olejniczak, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Z Dominikiem Olejniczakiem, przypomnę, reprezentantem Polski w koszykówce, rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku wypadek tramwajowy w Göteborgu w 1992 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Na zegarach 3:00, przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A na początek śledztwo w sprawie ataku nożowniczki w zespole szkół w Warszawie. Policja wyjaśnia motywy działania 21-letniej kobiety. USA ostro potępiają ostatnie uderzenia na Arabię Saudyjską. To brak szacunku dla życia cywilów, trzeba to natychmiast przerwać, komentuje amerykański sekretarz stanu. W Krakowie dziś półmaraton królewski. Na linii startu rekordowa liczba biegaczy. Policja bada okoliczności ataku 21-letniej nożowniczki w zespole szkół przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Na podstawie dotychczasowych ustaleń służby nie potwierdzają, że atak ma związek z internetowym wyzwaniem. Jak informowaliśmy, ranne zostały 3 osoby. Jedna z nich, 17-latka, trafiła do szpitala.
1: Sprawczyni nie komunikowała w chwili zatrzymania przez policjantów, już przekazania policjantom, którzy znaleźli się na miejscu po 4 minutach, od chwili zgłoszenia do Centrum Powiadomienia Ratunkowego. Zastali na miejscu tą kobietę, która została obezwładniona wcześniej. Nóż jej odebrany został przez pracownika tejże uczelni, dorosłego, 43-letniego mężczyznę.
0: Relacjonował w rozmowie z RMF FM komisarz Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji. Na komisariacie na warszawskiej Pradze 21-latka miała zostać przesłuchana. Pobrano jej także krew do badań. Na razie nie są znane motywy działania kobiety. Pomóc ma w tym zebrany materiał dowodowy. Jak podkreśla policja, analizowana jest też aktywność 21-latki w sieci. Stany Zjednoczone potępiają ostatnie uderzenia na terytorium Arabii Saudyjskiej. Tylko we wczorajszym ataku na międzynarodowy port lotniczy w Riyadzie, stolicy kraju, zginęło 12 osób, a ponad 300 zostało rannych. Wśród ofiar również obywatel USA. Te godne potępienia ataki pokazują rażący brak szacunku dla życia niewinnych cywilów. Muszą się one natychmiast zakończyć, napisał w mediach społecznościowych amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Arabia Saudyjska przypisuje atak na lotnisko w Riyadzie jemeńskim rebeliantom Houthi. Irlandzka prezydencja opublikowała nową propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Dokument przewiduje mocne cięcie wydatków. Czy i jak odczuje to Polska? Nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, rozmawiała o tym z wiceministrem do spraw europejskich, Ignacym Niemczyckim.
2: Polska zachowuje największą kopertę narodową, a pieniądze na wsparcie regionów i rolnictwo pozostają bez zmian. Jak powiedział mi Niemczycki, budzi to ostrożny optymizm. Największe cięcia dotyczą konkurencyjności, w tym badań naukowych i inwestycji, a z tych środków korzystają przede wszystkim najbardziej rozwinięte państwa. Cięcia dotyczą także pomocy dla państw spoza Unii. Propozycja dotycząca wpływów z handlu emisjami, czyli ETS-u, nadal nie satysfakcjonuje Polski. W przyszłym tygodniu propozycją irlandzkiej prezydencji zajmą się unijni przywódcy na szczycie.
0: 18 tysięcy osób zgłosiło chęć startu w dzisiejszym PKO Krakowia półmaratonie królewskim. To rekordowa liczba biegaczy, którzy wezmą udział w rywalizacji na dystansie ponad 21 kilometrów. Pod Wawelem pojawią się m.in. aktorzy, którzy poprzez udział w biegu wesprą fundację Mam Marzenie, zapowiada Andrzej Popiel.
3: Moim takim skrzydłowym jest zawsze wiernie Mateusz Janicki, który promuje naszą akcję od samego początku. W zasadzie wspólnie byliśmy pomysłodawcami tego projektu. No a oprócz tego chciałbym podtrzymać trochę słuchaczy w niepewności, jak to jest przed premierą filmu. Zobaczymy, kto stawi się z aktorów, ale mogę zapowiedzieć, że będą to też głośne nazwiska z całego kraju, a nawet spoza granic.
0: Krakowski półmaraton także z udziałem gwiazd rozpocznie się o 10:00.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Krzysztof Paszyk, szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, i Robert Biedroń, europoseł Lewicy, byli gośćmi wczorajszego programu Sprawdzam Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Posłuchajmy.
5: To, co działo się teraz w ostatnich godzinach w Polsce, nie pokazuje, jak łatwo jest rozchwiać społeczne emocje. Jeśli ktoś tym sterował, no bo w internecie też pewnie czytacie, tak, tam jest bardzo dużo różnych opinii, emocji. Ja nie wiem rzeczywiście, czy ktoś to zaprojektował, w sensie ktoś tam z tych naszych nieprzyjaciół na świecie, czy nie, ale to pokazuje, jak łatwo jest zdestabilizować życie w kraju, panie pośle.
6: Myślę, że po pierwsze musimy być też bardzo ostrożni w opiniach i ja też będę, pan redaktor pozwoli, bardzo powściągliwy, bo to nie pomaga, jeśli będziemy już doszukiwać się bez dowodów jakichkolwiek znamion jakiejś szerszej operacji. Bardzo ważne jest to i o tym trzeba mówić, że dzisiaj całe zasoby państwa zostały skierowane do tego, aby rozstrzygnąć tą kwestię. My nie forujmy dzisiaj tych rozstrzygnięć, bo to niczemu nie pomoże. Natomiast też przypominam wypowiedzi i premiera Kosiniaka-Kamysza, ministra Kierwińskiego, przedstawicieli rządu, ministra koordynatora, również Siemoniaka, że polski internet jest przedmiotem niebywale nachalnej ingerencji właśnie służb i wrogich sił z kierunku wschodniego właśnie, aby kreować internet, różne trendy, ale może wykorzystywać to do siania zamętu.
5: Odporność społeczna jest w Polsce za mała. To też pokazuje, jak łatwo jest nas wszystkich jakoś tam zmanipulować jedną informacją.
7: No tak, ale proszę pamiętać, że taką odporność się buduje poprzez inwestycje na przykład w rzetelne media. To, co państwo robicie jako RMF, co robią poważne stacje, badają, weryfikują fakty, nie podają niesprawdzonych informacji. Państwo to robicie.
5: Dziękuję za uznanie, no tak, rzeczywiście
7: no,
5: tak
7: ale jest. Tak jest. I są takie stacje radiowe, telewizyjne, są takie wydawnictwa, które to robią, ale jest dużo więcej. Ocean dezinformacji. I dobrze by było, żeby państwo budowało także zaufanie do takiej stacji. Po drugie, trzeba doprowadzić do sytuacji, w której będziemy także inwestowali w wiedzę ludzi, jak weryfikować informacje. To nie jest dzisiaj robione. Ludzie nie potrafią często oddzielić fake newsa od prawdziwej informacji. Więc w ten sposób trzeba także działać. No i oczywiście ważne jest także, żebyśmy jako państwo dbali o to, żeby stać zawsze, chcę to ubrać odpowiednie słowa, stać zawsze po stronie ofiary. Nie można skupiać się na sprawcach, ponieważ doświadczenia pokazują, że to zachęca innych potencjalnych sprawców do działania. Dobrze by było, tak jak pan zresztą zapytał o tą woźnią, żebyśmy rozmawiali o ofiarach. Mhm. Czym skutkuje nienawiść? Do czego prowadzą tego typu sytuacje? O tym trzeba rozmawiać. Ale panie redaktorze, na koniec dnia i tu trzeba się, wszyscy musimy się uderzyć w piersi. Znaczy, dzisiaj w polskiej szkole także brakuje psychologów, psychiatrów. Jeżeli w Polsce mamy ponad 800 psychiatrów...
5: Miał być inaczej, panie pośle, ta koalicja miała to zmienić.
7: No więc tu trzeba się uderzyć w piersi, trzeba się zastanowić, jak to zmienić. Jeżeli w Polsce jest ponad 800 psychiatrów dziecięcych na ponad 6 milionów dzieciaków, czyli na jednego dzieciaka, na jednego psychiatrę przypada prawie 8 tysięcy dzieciaków, no to nie jesteśmy w stanie rozwiązać bardzo poważnych
5: problemów. Niech to wszystko, co się działo, będzie jakąś lekcją, z której mam nadzieję szybko wyciągniemy wnioski. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce postawić prezesa NBP przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pan poseł mówił o takiej zaufaniu do państwa. Ja zapytam, jak, jeśli rzeczywiście do tego by doszło, no bo będzie głosowanie w Sejmie, jak to można nadwyrężyć zaufanie A do złotówki, B do banku centralnego i C w ogóle do polskiej gospodarki, kraju.
6: Wszystko przed nami. Głosowanie najprawdopodobniej na listopadowym posiedzeniu Sejmu, bo tu jesteśmy też w ramach określonej procedury, która nakazuje 21 dni odstępu między decyzją komisji a głosowaniem plenarnym. No, dzisiaj opozycja głównie podkreśla kwestie skutków na opinię na temat Polski.
5: No, też część ekonomistów.
6: W kontekście tej decyzji część ekonomistów.
5: Patrząc, na pewno to nie będzie miało...
6: Ale nie możemy tracić, panie redaktorze, z pola widzenia zaufania Polek i Polaków do tej bardzo ważnej instytucji, jaką jest Narodowy Bank Polski. Słabe zarządzanie, wiele błędów i przewinień pana prezesa Glapińskiego spowodowały wielomilionowe, wielomiliardowe straty dla
5: Polski.
6: On
5: wszystkiemu zaprzecza,
6: które też przełożyły się, ale wczoraj to było bardzo jasno wykazywane przez przedstawicieli komisji. Jego działania bardzo negatywnie

0: wniosek, panie
1: Robert Biedroń. Czy...
2: No, PiS stosuje taktykę zamiast murem za mundurem, to murem za Glapińskim, tym jastrzębiem polskich finansów.
1: Pan...
2: Okazuje się, że zarzuty, bo pan powiedział, czy to są wystarczające zarzuty. Panie redaktorze, szanowni państwo, zarzuty są bardzo poważne, między innymi rolowanie polskiego długu, rolowanie deficytu. No, w tym prawdopodobnie uczestniczył prezes NBP i to jest jeden z zarzutów. Brak współpracy z Radą Polityki Pieniężnej. To jest obowiązek, uwaga, konstytucyjny prezesa.
1: Trudno udowodnić.
2: NBP. Znaczy, komisja znalazła na to dowody. Przesłuchała, z tego co pamiętam, chyba 50 świadków w tej sprawie. Jest bardzo
1: A to nie jest zemsta polityczna, raport. Panie pośle? Proszę? Bo pan pamięta, czy to nie jest zemsta polityczna? Bo Donald Tusk obiecywał, że go wyprowadzi z siedziby NBP-u. Tomasz Siemoniak tak samo.
2: No, ale może to jest Glapińskiego dowód? W trybie natychmiastowym trzeba wyprowadzić z NBP-u, ponieważ doprowadził do bardzo poważnych, dzisiaj mówimy jeszcze o zarzutach.
1: Wyobrażacie sobie takie obrazki, ale... w telewizjach zagranicznych, że jest
2: panie
1: wyprowadzany
2: redaktorze,
1: przez służby,
2: no dobrze,
1: szef banku centralnego?
2: Czy pan oczekuje, żeby państwo było słabe wobec silnych i silne wobec słabych?
1: Tego nie chcę, ale...
2: Więc ja oczekuję, że państwo będzie działało, że państwo będzie skuteczne. Jeżeli państwo jest skuteczne, a mieliśmy takie przypadki, że jest w stanie aresztować chłopaka niepełnosprawnego, kilka lat temu była taka sytuacja za kradzież batonika w sklepie, a nie jest w stanie aresztować polityka, który odpowiada...
1: Przesuwują babcie z pietruszką się często aresztuje,
2: no właśnie,
1: a ludzie, którzy handlują narkotykami, zostają bez kary.
2: To nie może być postawione na głowie, znaczy koniec immunitetami wobec polityków.
1: I Krzysztof Paszek, jedno słowo i przechodzimy dalej.
3: Nie ma miejsca w przyszłości na prezesa Narodowego Banku Polskiego, który zamiast wsłuchiwać się w interes gospodarczy, w interes swojego państwa, wsłuchuje się w opinię szefa swojej partii politycznej. Po prostu nie ma dla czegoś takiego miejsca i myślę, że te zarzuty będą i procedura wobec Glapińskiego mają też prewencyjnie na przyszłość tą sprawę rozstrzygnąć raz na zawsze.
1: Dobrze, panowie, to taki temat poboczne, ale jednak łączące się, bo mamy drogą energię, mamy dziurę budżetową, a do Sejmu znów wraca, uwaga, aborcja. Panie pośle, co się z tym takiego dzisiaj znowu wydarzyło, że trzeba liberalizować, przynajmniej tak chce Komisja Nadzwyczajna Sejmowa tego?
2: Apeluję też, żeby nie stawiać w kontrze jednego tematu z drugim. Jeden i drugi jest ważny. Znaczy, Polki oczekują równych praw. Mamy 2026 rok, jesteśmy w sercu Europy i Polki oczekują, chcą być traktowane jak wszystkie inne Europejki. Więc ja nie widzę tutaj powodu, dla którego mielibyśmy się tym tematem nie zajmować wprost. Przeciwnie, widzę obowiązek, żeby się
1: tym zająć.
2: Ja dodam,
1: o co chodzi. Chodzi o dekryminalizację aborcji oraz pomocy przy jej przeprowadzaniu i drugi projekt, bo są dwa, przewiduje przywrócenie możliwości przerywania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych
2: wad płodu. I wszystkie trzy projekty powinny być procedowane i powinny zostać przyjęte, ponieważ wszystkie trzy są pilnie potrzebne Polkom, ale także facetom, którzy przecież to są nasze często siostry, matki, córki, koleżanki z pracy. Te rzeczy trzeba w końcu raz na zawsze po ludzku rozwiązać.
4: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca na naszej stronie internetowej rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Jest czwarta w RMF FM, czas na kolejne fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. Władimir Putin chce zakończenia konfliktu w Ukrainie, przekonuje Donald Trump i zarzuca Władimirowi Zełenskiemu, że ten, choć miał okazję, nie zawarł porozumienia. Podróbował faktów RMF FM Hospicja. Sprawdzaliśmy, co warto o nich wiedzieć i jakie mity wokół nich narosły. A na koniec faktów małopolska Szczawnica, jesienny rynek, który w tym roku przyciągnął tłumy widzów. Władimir Putin chciałby zakończenia konfliktu w Ukrainie. Powinny odbyć się wybory prezydenckie, mówi prezydent USA Donald Trump. Wcześniej zarzucił Władimirowi Zełenskiemu, że już wiele razy mógł zakończyć konflikt w Ukrainie, ale wolał tego nie robić. Dodał, że prosił też ukraińskiego przywódcy, by nie atakował rosyjskich rafinerii. Mimo to ataków nie przerwano. Miał wiele okazji na to, aby zakończyć wojnę. W Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Zełenski nie może podnosić cen ropy na świecie. Jej wystarczająco dużo. To wojna, która nigdy nie powinna była się wydarzyć. Ukraina, Rosja, to nigdy nie powinno się stać. Gdybym był prezydentem, to nigdy by się to nie wydarzyło. Prezydent Zełenski mógłby zakończyć tę wojnę, albo przynajmniej zawrzeć jakieś porozumienie. W piątek prezydent Donald Trump ogłosił, że porozumiał się z Putinem w sprawie importu do Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Niemal 5 milionów ton rosyjskiego oleju napędowego. Oznacza to też zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo do kwietnia przyszłego roku. Decyzja prezydenta USA wywołała falę krytyki zarówno wśród demokratów, jak i części republikanów. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham tymczasem zapewnia Ukrainę o dalszym wsparciu. Po rozmowie z prezydentem Władimirem Zełenskim zapowiedział, że Londyn zaostrzy sankcje wobec Rosji. Ukraiński prezydent podkreślił, że obecnie najpilniejszą potrzebą jest zapewnienie obrony powietrznej dla jego kraju. Wcześniej Zełenski rozmawiał telefonicznie także z prezydentem Francji i Finlandii, a także z premierem Norwegii. Ponad 800 hospicjów działa obecnie w Polsce. W Światowym Dniu Hospicjów i Opieki Paliatywnej w faktach RMF FM pod lupę braliśmy te ważne placówki dla osób nieuleczalnie chorych. Rozwiewamy najczęstsze mity na ich temat. Co warto wiedzieć na temat takich miejsc? Ze specjalistami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Przede wszystkim hospicja mocno się zmieniają. Rozmawiałem z prezes Fundacji Polskie Hospicja Dorotą Sikorską. Ona podkreśla, że takim placówkom powierza się bliskich, by wzmocnić ich zdrowie. Na ile jest to możliwe w obliczu poważnej choroby?
2: Z hospicją normalnie pacjenci wychodzą do domu.
3: To nie jest bilet w jedną stronę?
2: Nie jest bilet w jedną stronę, ponieważ osoba podleczona, osoba zaopiekowana potrafi potem jeszcze kilkanaście lat przeżyć u siebie w domu, kiedy ma pomoc opieki z hospicjów domowego.
1: Ponad 400 hospicjów w Polsce to teraz właśnie te domowe, gdzie personel przyjeżdża do domu pacjenta. Największe wyzwanie dotyczy teraz tego, że takie miejsca są i będą potrzebne coraz bardziej wraz ze starzejącym się społeczeństwem i właśnie o tworzenie nowych placówek apelują dziś specjaliści.
4: Fakty z Małopolski.
0: Redyk w Szczawnicy przyciągnął jeszcze więcej turystów niż przed rokiem. Tysiące ludzi czekało wzdłuż głównej ulicy Uzdrowiska, by zobaczyć, jak baca Andrzej Majerski sprowadza z hal swoje stado owiec. Dla turystów to wielkie widowisko, a dla baców i juchasów wielkie, radosne święto, które kończy sezon wypasu, czyli pół roku spędzonego z owcami na halach.
5: No też na wiosnę się cieszymy, że wychodzimy na tę halę po tej zimie, że idziemy tymi owieczkami, żeby zrobić jakiegoś dobrego bunca czy osypka, a przede wszystkim, żeby się napić. Ale tak powiem, że ten jesienny to już taki jest naprawdę, na który czekamy, żeby po prostu jakoś zejść z tymi owcami po całoletnim trudzie, żeby one wszystkie wróciły z hali do swoich właścicieli, zdrowe, wypasione i nie zjedzone przez wilki.
6: No i wielkie święto to jest, bo zakończymy sezon, no i będziemy troszeczkę spać przy babach, nie przy owcach. Będę prosić Boga dozyść do wiosny, na wiosnę odpocząć od nowa.
0: Z bacą Andrzejem Majerskim i jego juchasem Andrzejem Bryłką rozmawiał reporter RMF FM Maciej Połachicki.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
1: Te tematy budzą emocje już o poranku.
2: Byłam w Ostrołęce i widziałam, jak dzieci, nastolatki oglądają filmy z miejsca zdarzenia. Oglądają filmiki, które zachęcają do przemocy. Takie rzeczy muszą być w trybie natychmiastowym usuwane, a tak naprawdę w ogóle nigdy nie powinny się w tym internecie znaleźć.
0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.

0: Na zegarach zaraz wybije piąta. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Na początek tego wydania faktów o dezinformacji wokół aktów przemocy i zagrożenia w szkołach. Służby badają możliwy rosyjski ślad. W Krakowie dziś przedterminowe wybory prezydenta miasta. Lokale wyborcze będą otwarte od 7:00, wciąż obowiązuje cisza wyborcza. A na koniec Gdańsk, w którym studenci w widowiskowy sposób postanowili zainaugurować nowy rok akademicki. Policja, służby specjalne oraz NASK prowadzą czynności operacyjne w związku z dezinformacją i zgłoszeniami o zagrożeniach w szkołach. Poinformował o tym minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Nie wykluczył rosyjskich działań, zaznaczając, że najpierw jednak potrzebne są dowody. Według ministra celem dezinformacji jest podważanie zaufania do państwa. W piątek 24 tysiące policjantów monitorowało szkoły i ich okolice. Dotychczas kontrolowano blisko 50 tysięcy szkół i zatrzymano 76 osób. Patrole wrócą do placówek jutro i pozostaną tam do odwołania. To dobra decyzja. Tak goście programu Sprawdzam w RMF FM komentowali zawieszenie przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka. Z materiału pokazanego przez Kanał Zero wynika, że były wiceminister rolnictwa oraz założyciel Agrouni miał m.in. stosować przemoc fizyczną i psychiczną. Miał też namawiać do zażywania narkotyków. O sprawie Krzysztof Ziemiec rozmawiał z Krzysztofem Paszykiem, szefem klubu PSL oraz Robertem Biedroniem, europosłem Lewicy.
1: Sprawa wygląda poważnie, bardzo wiarygodne materiały w postaci nagrań, zeznań zostały ujawnione. Myślę, że dobra decyzja klubu parlamentarnego. Myślę, że teraz czas na działanie służb, instytucji wyjaśniających.
2: Robert Biedroń, to cios dla Koalicji Obywatelskiej, no bo to był człowiek, którego promował Donald Tusk.
3: Takie sytuacje dzieją się ponad podziałami politycznymi, więc po pierwsze pan Kołodziejczak prawdopodobnie ma problem z uzależnieniem, z jakąś chorobą.
2: No tylko tutaj chodziło o zmuszanie osób
3: trzecich. A po drugie, tak, no właśnie, doszło do bardzo poważnego przestępstwa i w tej sprawie pełna solidarność z tymi kobietami.
0: Na rmf24.pl znajdziecie całą rozmowę Krzysztofa Ziemca. Polecamy. Kraków wybierze dziś nowego prezydenta. Lokale wyborcze otworzą się już za niecałe 2 godziny. Będą otwarte do 21:00. Do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza. Nie wolno m.in. rozwieszać plakatów czy publicznie zachęcać do głosowania na danego kandydata lub też przeciwko niemu. Za złamanie ciszy wyborczej grożą kary finansowe. Mieszkańcy Destin na Florydzie usuwają skutki przejścia huraganu. Na miejscu widać powalone drzewa, połamane gałęzie i uszkodzone posesje. W części okolicy zabrakło prądu. Mieszkańcy przyznają jednak, że obawiali się znacznie większych zniszczeń. Naprawdę się cieszę, że huragan nie zniszczył wszystkich firm i całego dorobku ludzi, którzy pracowali na niego przez całe życie. W Destin jest bardzo drogo, więc zniszczenia mogłyby oznaczać ogromne straty finansowe. Wielu mieszkańców to starsze osoby, które przez całe życie pracowały i oszczędzały. Mówił jeden z mieszkańców pracujący przy usuwaniu skutków huraganu.
4: Fakty z Pomorza.
0: Studenci i wykładowcy z różnych pomorskich uczelni rozpoczęli rok akademicki kolorową paradą w Gdańsku. Przemaszerowali ulicą Długą w historycznym centrum miasta.
5: To jest wspaniały widok, szczerze mówiąc. To pokazuje, że jesteśmy społecznością, która potrafi się jednoczyć.
6: Fajnie głośno rozpoczynać rok akademicki, bo potem wiadomo, będzie ciężko z innymi rzeczami, a tak to jest trochę zabawy.
7: Trochę imprezy na początek o to chodzi?
6: Tak, uwielbiamy taką imprezę, specjalnie w Gdańsku i jeszcze, że 20 uczelni jest, no to super, naprawdę.
8: Świetne, huczne rozpoczęcie i miejmy nadzieję, że dalszy rok będzie właśnie taki szczęśliwy i kolorowy, jak ta parada.
0: A ze studentami podczas tej parady rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Niech ten rok akademicki będzie udany. Życzymy wam samych sukcesów.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Wiele zespołów takiego właśnie przewlekłego bólu umiejscowiają się, mówiąc obrazowo, w głowie, w mózgu naszych pacjentów.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Zbliża się szósta, czas na poranne fakty w RMF FM. Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od śledztwa w sprawie ataku 21-letniej nożowniczki w zespole szkół w Warszawie. Służby chcą ustalić, jakie były motywy działania kobiety. W faktach także Donald Trump, który twierdzi, że Ukraina potrzebuje nowego przywództwa. Zajrzymy też do Gdyni, w której odbył się wyjątkowy morski zlot. Policja wyjaśnia motywy działania 21-latki, która nożem zaatakowała wczoraj 3 osoby na terenie zespołu szkół przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Dwie kobiety zostały niegroźnie ranne, a 17-latka trafiła do szpitala.
2: Najważniejsze w tej całej trudnej sytuacji kryzysowej to, że jej życiu nie zagraża ani bezpieczeństwo. Została przetransportowana do szpitala z tymi ranami. Sprawczyni nie komunikowała w chwili zatrzymania przez policjantów, już przekazania policjantom, którzy znaleźli się na miejscu po 4 minutach od chwili zgłoszenia do Centrum Powiadomienia Ratunkowego.
1: Relacjonował rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji komisarz Jacek Wiśniewski. Obecnie policja wyklucza, aby 21-latka znała swoje ofiary. Nie potwierdzono także, aby atak miał związek z internetowym wyzwaniem czy ostatnią falą agresji w szkołach. Donald Trump krytykuje Wołodymyra Zełenskiego i sugeruje, że to czas na zmianę władzy w Kijowie. Zełenski mógł wielokrotnie zakończyć tę wojnę. Wielokrotnie, a jednak tego nie robi. To bardzo trudna sytuacja. Gdybym ja był prezydentem, ta wojna nigdy by nie wybuchła. Gdyby wybory nie zostały sfałszowane, byłbym prezydentem i do tej wojny by nie doszło. Ale on mówił o wielokrotnie zakończyć, a zdecydował się tego nie robić. Mówiliśmy im, możecie robić z Rosją co chcecie, ale nie uderzajcie w rafinerię, bo to powoduje problemy na skalę światową. A on chce stwarzać problemy światu. Chce sprawiać kłopoty naszym rolnikom i hodowcom. Komentował prezydent USA. Wypowiedź Donalda Trumpa padła tuż po fiasku negocjacji z ukraińską delegacją w Miami. W piątek amerykański przywódca ogłosił też porozumienie z Władimirem Putinem dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Za godzinę w Krakowie rozpocznie się głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta. My już teraz zapraszamy Was na krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM, Radiu RMF 24 i na YouTube. Program tworzymy we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Usłyszycie relacje prosto ze sztabów kandydatów, komentarze ekspertów i emocjonujące rozmowy na żywo. Startujemy o 20.55, a wcześniej już od 19.10 Kraków wybiera w Polsat News. Strażacy z Wielkopolski odnotowali znaczny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących ulatniającego się tlenku węgla. Od stycznia do października to ponad 440 interwencji, czyli 2 razy więcej niż rok temu. Strażacy apelują, by na początku sezonu grzewczego sprawdzić kominy. Warto się również zaopatrzyć w czujki dymu.
3: 1800 kolejnych zdarzeń to pożary w budynkach mieszkalnych, gdzie w zeszłym roku to było powiedzmy około 1600. Ten statystyczny sezon grzewczy rozpoczynamy 1 października, kończymy go statystycznie, znów powiem, 31 marca. Widzimy wtedy, że z jednej strony ludzie są narażeni na to, że podtruwają się tlenkiem węgla czadem w wyniku eksploatacji właśnie urządzeń grzewczych, ale z drugiej strony poprzez nieodpowiednie ustawianie takich urządzeń jak farelki, pozostawianie włączonych też urządzeń w naszych domach, no bo to jest też okres świąteczny, szczególne takie czasy, gdzie w naszych kuchniach eksploatujemy urządzenia bardziej niż zwykle.
1: Mówił aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Poranne fakty w RMF FM.
1: Od rana Gdynię opuszczają klasyczne jachty, które wzięły udział w zlocie Próchno i Rdza. Najstarsza jednostka ma 108 lat, o 8 lat więcej niż samo miasto gospodarz.
5: Staramy się o to, żeby ten jacht jak najlepiej, że tak powiem, wyglądał. Coroczne remonty, malowania, usuwanie tak zwanej rdzy z pokładu. Dzięki temu pływamy.
6: Zapach mnie przyciągnął do panów, muszę przyznać.
5: Zapraszamy. Jest to oryginalny grill kupiony razem z jachtem. Tutaj jest tak przykręcony do kosza. Dzisiaj jest kiełbaska, a często gęsto jest rybka. Złowiona własnoręcznie.
7: Co roku jest dużo pracy przy tym i kwestia wybieramy, co jest najpilniejsze. Te klasyczne jachty idą jak przecinaki przez tą falę.
6: Pani też z miłością patrzy.
8: No ja nie wiem, czy ja patrzę z miłością, bo to jest moja rywalka. Ma 14 metrów, waży 14 ton, no i jest mahoniowa.
6: I co pan na to odpowie?
7: Co prawda, to nie grzech. Ona te 14 ton waży wtedy, jak już po sezonie wyschnie, stanie suchy, bo to tak to może i 15 ton waży.
1: W gdyńskiej marinie był nasz reporter Stanisław Pawłowski, a na fakty o poranku zapraszam w imieniu Marleny Chudzio.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu radio. Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i nie

0: Zaczynamy Fakty RMF FM o 7:00. Z nami Marlena Chudzio.
1: Dzień dobry, zapraszam. Krakowianie mogą już głosować. Ostatecznie zapadnie dziś decyzja, kto przejmie stery w Urzędzie Miasta w Krakowie. Unijny budżet z propozycjami cięć. Ich zwolennicy twierdzą, że są zbyt małe. W faktach też niezwykła impreza w Szczawnicy.
2: Ludzie potrafią stać kilka godzin, żeby zobaczyć to niesamowite zjawisko.
1: To zjawisko to Redyk. Kraków wybiera dziś prezydenta w drugiej turze przedterminowych wyborów. W porannych faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, do której potrwa głosowanie?
3: Zgodnie z planem do lokali wyborczych będzie można pójść do godziny 21:00. Trzeba będzie mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. W komisji otrzymamy kartę do głosowania, mniejszą niż w pierwszej turze, bo formatu A5, a na niej dwa nazwiska kandydatów.
4: Co ważne, zwróćmy uwagę, aby na tej karcie do głosowania była odbita pieczęć obwodowej komisji wyborczej. Wtedy mamy pewność, że karta, którą otrzymaliśmy, jest kartą ważną. Oczywiście, tak jak zawsze przypominam, głosujemy na jednego kandydata, to znak X, dwie przecinające się linie w obrębie kratki.
3: Przypomina Barbara Golanko, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Trwa cisza wyborcza, a w tym czasie nie można prowadzić agitacji. Podobnie jak 2 tygodnie temu, teraz też w trakcie głosowania nie będą publikowane dane o frekwencji.
1: Zapraszamy na krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM, informacyjnym radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News. O 19:10 Kraków wybiera w Polsat News, od 20:55 krakowski wieczór wyborczy RMF FM. Irlandzka prezydencja w Unii Europejskiej przedstawiła propozycję cięć w nowym budżecie. Chodzi o 141 miliardów euro w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej z lipca zeszłego roku. To odpowiedź na żądanie tak zwanych oszczędnych państw na czele z Niemcami. Polska jest zadowolona, że cięcia nie objęły rolnictwa i pieniędzy na wsparcie regionów.
5: Polska w propozycji prezydencji irlandzkiej dalej pozostaje z największą kopertą narodową. Ta koperta w ogóle nie uległa żadnym zmianom w porównaniu do propozycji Komisji Europejskiej i w tym sensie to jest bardzo dobra wiadomość.
1: Powiedział w rozmowie z naszą brukselską dziennikarką wiceminister do spraw europejskich Ignacy Niemczycki. Na linii Katarzyna Szymańska-Burgino. Kasiu, jakie są jeszcze inne reakcje na te propozycje?
6: Ostro, a nawet brutalnie zareagował obóz państw tak zwanych oszczędnych. Szwedzka minister do spraw europejskich uznała propozycję za nierozsądną. Szwecja będzie nadal walczyć o lepszy budżet, a nie większy, napisał. Holenderski minister finansów poszedł jeszcze dalej. Odsyłamy tę propozycję natychmiast z powrotem, oświadczył, domagając się znacznie większych cięć. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przypomniał, że budżet musi być do udźwignięcia dla tych, którzy najwięcej do niego wpłacają. Na razie stanowiska są więc bardzo odległe. Dyplomata jednego z państw oszczędnych powiedział mi, że grudniowy termin porozumienia nie jest wiążący, a to oznacza możliwą blokadę porozumienia.
1: Od jutra aż do piątku na Mazowszu potrwają ćwiczenia Syrena 26. Mieszkańcy powinni liczyć się z tym, że kilka razy dziennie będą mogli usłyszeć trwający przez minutę dźwięk. Służby będą sprawdzać w ten sposób funkcjonowanie systemu ostrzegania ludności.
7: Są i takie fakty.
1: Niektórzy stali kilka godzin na ulicy, by przez kilka minut oglądać stado owiec wędrujące przez miasto, a potem jeszcze kilka godzin w korku, by wyjechać ze Szczawnicy. Wczorajszy Redyk jesienny, największy w Polsce, przerósł nawet oczekiwania organizatorów.
8: W tym roku, co roku więcej. Pogoda nam dopisała. W tamtym roku było taka kapryśna pogoda, ale tak samo było tłumy ludzi. Z jednego Redyku, który się teraz kończył, to już zamawiają sobie miejsca i lokale na drugi idą.
2: Sam jestem w szoku, co to się dzieje, że ludzie potrafią stać kilka godzin, żeby zobaczyć to niesamowite zjawisko. Czym jest ten fenomen tej Szczawnicy, tego największego Redyku jesiennego w Polsce? Ja jestem pod niesamowitym wrażeniem, może kiedyś się dowiem.
1: Mówili baca, który prowadził owce, Andrzej Majerski i burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczyk. A jak wyglądał Redyk, możecie zobaczyć na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.

0: want stars. We want smart people.
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
2: Czy demokraci znaleźli sposób na Donalda Trumpa? Prezydent obiecuje tysiące dolarów dla każdego, a Amerykanie wciąż nie są przekonani.
1: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
3: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.

0: Zbliża się 8, to są najnowsze fakty w RMF FM. Z nami Marlena Chudzio.
1: Zapraszam. Na szkolnych korytarzach jutro znów pojawią się policjanci, a za pół godziny o aktach agresji w placówkach oświatowych rozmawiać będą ministrowie pod przewodnictwem premiera na specjalnej naradzie. W Krakowie zapada dziś ważna decyzja. Mieszkańcy wybierają prezydenta miasta. A na koniec ptasi klucz do sukcesu w podróży. Jutro patrole policji wrócą do szkół. Wzmożone kontrole będą prowadzone w całym kraju do odwołania. To w związku z ostatnimi aktami agresji. Wczoraj 21-latka raniła nożem 3 osoby w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie. 17-latka trafiła do szpitala.
2: Zabezpieczamy ślady i te ślady cyfrowe zostawione mają dać nam odpowiedź, czy faktycznie nic tej osoby nie łączyło sprawcę z sobą zaatakowaną, czy sprawczyni wysyłała jakiekolwiek sygnały, czy w jakiś sposób manifestowała wcześniej swój stan emocjonalny chociażby.
1: Mówił RMF FM komisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Służby na razie wykluczają, aby ostatnie ataki były ze sobą powiązane. Nie potwierdzono też, że napastnicy inspirowali się internetowym wyzwaniem. Za pół godziny w kancelarii premiera początek specjalnej odprawy z udziałem szefa rządu oraz ministrów i służb. Według danych policji z wczoraj od ostatniego ataku, czyli od środy, skontrolowanych zostało niemal 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób.
3: Tym żyje Kraków.
1: Od godziny w Krakowie trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Wszystkie lokale zostały otwarte zgodnie z planem, informują krakowscy urzędnicy. Na karcie do głosowania są dwa nazwiska kandydatów, którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki w pierwszej turze. Aby głos był ważny, trzeba zaznaczyć się X przy nazwisku jednego z kandydatów. Tuż przed zamknięciem lokali wyborczych, czyli przed 21, startuje nasze studio wyborcze. Zapraszamy do słuchania faktów internetowego radia RMF24 i śledzenia naszych mediów społecznościowych. Gospodarzem wieczoru będzie Piotr Salak. Piotrze, kto pojawi się w studiu?
4: Między innymi były prezydent Andrzej Duda. Odniesie się do tego, co stanie się dzisiaj wieczorem w Krakowie, ale też były prezydent dawno nigdzie się nie pojawiał, a dużo się dzieje i w krajowej polityce, i o tym także porozmawiamy. Te wybory mają znaczenie nie tylko dla stolicy Małopolski, mają znaczenie także dla polityki krajowej. Dlatego Tomasz Terlikowski ze swoimi gośćmi skomentuje to ze studia w Warszawie. Potem wracamy na Kopiec Kościuszki, no i ludzie Krakowa i z Krakowem związani, czyli na przykład Łukasz Orbitowski. Wiemy, jak pisze, ale nie wiemy, co myśli o funkcjonowaniu miasta i na pewno tego się dowiemy dzisiaj wieczorem. Zapraszamy!
1: Za sprawą jesiennej migracji na niebie zrobiło się tłoczno. Widać m.in. klucze gęsi i żurawi. Taki układ lotu to klucz do sukcesu przy długich ptasich podróżach.
5: Jest to sposób na ograniczenie zużycia energii. Za pierwszym ptakiem tworzą się tak zwane prądy, wiry powietrza, które, jeżeli ptak ustawi się pod odpowiednim kątem, ułatwią lot kolejnym ptakom. Ptak, który jest na początku, prowadzi. On oczywiście najwięcej tej energii zużywa, bo on jest pierwszy, ale nie robi tego cały czas. Następuje co jakiś czas zmiana i kolejny ptak wskakuje na miejsce numer jeden.
1: Mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. A za godzinę w faktach inna odsłona jesiennej przyrody. Wybierzemy się na grzyby.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24.
7: A4. Poranny program w RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i mam nadzieję, że spędzicie z nami ten niedzielny czas. O czym dzisiaj? Delegacja Ukrainy z wizytą w Stanach Zjednoczonych. O szczegółach tych rozmów posłuchacie w RMF 24. Będą także informacje związane z dynamicznymi cenami OC i oczywiście nie zabraknie również piłki nożnej, jako że przed nami wielki ligowy klasyk. Legia Warszawa, Wisła Kraków. RMF 24. Bądźcie blisko!

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Za kilkanaście minut w kancelarii premiera rozpocznie się zwołana wczoraj odprawa premiera Donalda Tuska z szefami resortów. To pokłosie ostatnich alarmujących incydentów, do których dochodziło między innymi w szkołach. Łączymy się z warszawskim studiem i naszą reporterką Magdaleną Greiner.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Magdo. Magdo, kto weźmie udział w tej odprawie?
1: Poza premierem i szefami resortów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji i koordynatora służb specjalnych, również przedstawiciele służb, powinniśmy poznać najnowsze policyjne dane, bo ostatnia aktualizacja zatrzymanych osób pochodzi, sprawdziłam przed chwilą, sprzed prawie doby. I przypomnę, że wczoraj policja wtedy informowała o 76 zatrzymanych.

0: do placówek oświatowych.
1: Tak, Tomasz Siemoniak zaznaczył, że służby sprawdzają wszystkie hipotezy. Policja, służby specjalne, NASK prowadzą czynności operacyjne w związku z dezinformacją i zgłoszeniami o zagrożeniach w szkole. Podkreślił, że w tego typu sytuacjach, cytuję, Rosja regularnie próbuje destabilizować sytuację w Polsce. No i badane są wszystkie wątki. Wspólny mianownik tych niebezpiecznych ostatnich wydarzeń, czyli młodzi ludzie, którzy ostrymi narzędziami atakują albo pojawiają się w okolicach szkół, niepokoi mieszkańców. Między innymi są sąsiadów uczelni, w której wczoraj nożem zaatakowała inne osoby, 21-letnia kobieta.
2: To jakby jest jakaś, no ewidentnie jakaś zorganizowana akcja, tak?
3: Pani ma takie wrażenie, że...
4: Ciężko powiedzieć. Dla mnie to jest coś nowego, ponieważ chyba z tego, co wiem, do tej pory to byli chłopcy czy mężczyźni, którzy atakowali. To chyba pierwszy przypadek, że to 21-letnia kobieta zaatakowała, więc też ciekawe, czy to jest jakby częścią tego, co się działo przez ostatnie dni, czy to w ogóle jakoś niezwiązane z tym. Trochę się boimy, jakby nie wiemy w ogóle skąd to się wzięło, czy to jakiś online challenge był, czy o co chodzi.
1: Tyle podejrzenia zwykłych mieszkańców, zwykłych ludzi, no a teraz czekamy na wyjaśnienia rządu i służb.
0: No i właśnie, w tej dyskusji zabrali głos także nauczyciele, no i pytają między innymi, jak mają poradzić sobie z agresją w szkołach.
1: No bo nie chcą dostać kolejnego obowiązku, czyli bycia jeszcze ochroniarzem w placówce. ZNP pisze w swoim stanowisku opublikowanym w mediach społecznościowych: dzisiaj nie chcemy szukać winnych tej tragedii, ale żądamy od państwa szybkich i skutecznych rozwiązań, zanim wydarzy się następna. Nie chcemy pozorowanych działań, kolejnej kampanii, poradnika czy procedury pozostawiającej nauczyciela samego z problemem. Domagamy się realnej ochrony nauczycieli i pracowników szkół. Domagamy się pilnych i konkretnych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej, a nie pustych słów i zapewnień służących propagandzie sukcesu. Oczekujemy realnego bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, a nie deklaracji o prawach ucznia i jego dobrostanie. No i na dzisiejszej odprawie będzie szefowa MEN. Zobaczymy, czy się odniesie do tych słów.
0: A my z pewnością będziemy wracali do tej sprawy. Magdalena Greinert dla Radia RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję. Dobrego dnia. Radio.

0: Radiu RMF24 przenosimy się za ocean. Donald Trump zaostrza retorykę wobec Wołodymira Zełenskiego. Prezydent USA zarzucił ukraińskiemu przywódcy, że atakując rosyjskie rafinerie, przyczynia się do globalnych problemów z dostawami oleju napędowego. Stwierdził też, że nadszedł czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta. Myślę, że powinni przeprowadzić wybory. I on mógł zakończyć ten konflikt wiele razy. I powinni zorganizować wybory. I on nie może podnosić ceny ropy. Ma wystarczająco dużo. To wojna, która nie powinna mieć miejsca. Ukraina, Rosja, to nie powinno było się zdarzyć. Gdybym był prezydentem, nigdy by do tego nie doszło. Ale prezydent Zełenski mógłby rozwiązać tę wojnę. Albo mógł zawrzeć porozumienie wiele razy. Mówił Donald Trump. Dodał, że ostrzegał Zełenskiego przed atakowaniem rafinerii, ponieważ może to uderzyć m.in. w amerykańskich rolników i hodowców. Mimo tych apeli, jak przekonuje Donald Trump, ukraińskie ataki na rafinerie były kontynuowane. Zełenski mógł zakończyć tę wojnę wiele razy. Wiele, wiele razy. I decyduje się tego nie robić. Bardzo trudne. To wojna, która nigdy nie powinna była się rozpocząć, gdybym był prezydentem. Gdyby wybory nie były sfałszowane, byłbym prezydentem i ta wojna nigdy by się nie zaczęła. Ale on mógł ją rozwiązać wiele razy, a wybrałby tego nie zrobić. Powiedzieliśmy, możesz robić z Rosją co chcesz, ale nie atakuj rafinerii, bo to powoduje światowy problem. A on chce sprawiać problemy dla świata. Obie te wypowiedzi padły chwilę po tym, jak Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w kwestii dostarczenia przez Rosję oleju napędowego na rynek światowy. Amerykański przywódca publicznie skrytykował prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego.
1: Tu Radio RMF 24.

0: naszym porannym programie dobiegamy do stolicy Małopolski. W Krakowie dziś święto biegaczy i zakończenie biegowej triady królewskiej. Na dystansie ponad 21 km zmierzą się uczestnicy PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Do rywalizacji może stanąć nawet 18 tysięcy osób.
1: Jak wyjątkowe wydarzenie, to też wyjątkowa atrakcja. Tak mogę powiedzieć. Zeszły rok nam pokazał, że potrafimy robić duże imprezy. W zeszłym roku 16 tysięcy uczestników na starcie. Przez ostatnie tak naprawdę miesiące analizowaliśmy to, co możemy zwiększyć jeszcze, żeby ludzie czuli się przede wszystkim bezpiecznie i na starcie, i w trakcie biegu, więc udało nam się tak zmodyfikować lekko i start, i metę, i tak naprawdę całą trasę, że tych uczestników w Krakowie będziemy mogli zobaczyć w niedzielę 18 tysięcy. Bardzo mnie cieszy, bardzo duża frekwencja osób z Krakowa. Ponad 6 tysięcy osób na półmaratonie. To pokazuje, że krakowianie kochają biegać, lubią biegać i ufają naszym imprezom. To też chyba ma też odzwierciedlenie na trasie, gdzie na każdym kilometrze tak naprawdę jest niesamowity doping, niesamowite emocje, że biegacze czują się nie tylko z Krakowa, ale również ci spoza, jakby byli u siebie w domu. Więc tworzymy tak naprawdę niesamowite wydarzenie, które moim zdaniem pozostaje na długo w pamięci nie tylko uczestników, ale również kibiców, więc serdecznie zachęcam do przyjścia i kibicowania. Jeżeli chodzi o wybory, my tak naprawdę zanalizowaliśmy każdą komisję wyborczą. Zapewniliśmy dostęp do każdej komisji wyborczej, że na pieszo będzie można dojść do wszystkich. W niektórych przypadkach będą czasowe i to chcę tu bardzo mocno podkreślić, czasowe utrudnienia z dojazdem, ale wszystkie informacje, w których godzinach mniej więcej te utrudnienia mogą nastąpić, są na naszych stronach internetowych. Wysłaliśmy do wszystkich mieszkańców tutaj okolicy Tauron Areny i ulicy Lema informacje Pocztą Polską. Są informowane wszystkie rady dzielnicy, wszystkie komisje wyborcze, że te czasowe utrudnienia mogą nastąpić, ale pamiętajmy, zagłosować można przez cały dzień, a bieg trwa tylko kilka godzin. Trasa bardzo wyjątkowa, ruszamy pod Tauron Areny, biegniemy w stronę rynku, gdzie oczywiście te najważniejsze historyczne rzeczy nasze biegacze będą mogli zobaczyć. Oczywiście biegniemy bulwarami wiślanymi i tą bardziej nowoczesną część Krakowa nasi biegacze będą mogli zwiedzić. No i wielki finał w naszej pięknej, wyjątkowej Tauron Arenie, gdzie przy aplauzie kilku tysięcy kibiców biegacze wbiegną na metę i będą mogli zakończyć swoje wyzwania.
0: Zapowiadał Tomasz Marzec, dyrektor zarządu infrastruktury sportowej w Krakowie. Początek dzisiejszej rywalizacji o godzinie 10. Są jednak drobne minusy takich wydarzeń, także całą mapę utrudnień i dojazdów do lokali wyborczych znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl.
2: Radio RMF 24.
0: Tymczasem w kancelarii premiera trwa specjalna odprawa z udziałem służb. Do tego tematu wrócimy już za moment w radiu RMF 24. Bądźcie blisko.

0: Tu radio RMF24. Wracamy do kancelarii premiera, gdzie trwa specjalna odprawa z szefami resortów. 10 tysięcy funkcjonariuszy tylko dzisiaj patroluje okolice szkół prowadzących w niedzielę zajęcia edukacyjne. Na jutro zapowiadane jest zwiększenie intensywności patroli. To po serii ataków z użyciem noży w szkołach. Nie mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą, mówił premier na specjalnej odprawie ze służbami.
1: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście w ostatnich latach, a szczególnie miesiącach, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, wzrost fascynacji przemocą. To już ma nawet swoje terminy w służbach różnych państw i w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Przemoc dla przemocy, taka nihilistyczna przemoc, a więc niezwiązana z poglądami czy z jakimiś politycznymi zamiarami, tylko no, mamy do czynienia z bardzo ponurą modą na przemoc. Wśród tych grup, które identyfikujemy, tych aktywnych głównie w sieci, to zwraca uwagę grupa, która... To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywnie jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich związanych z przemocą tą, no, z czasów II wojny światowej, kult siły, no i niektóre z osób, które zostały zatrzymane w trakcie naszych czynności w ciągu tych kilkudziesięciu godzin, one są aktywne właśnie w tym ultraprawicowym środowisku, które angażuje niestety bardzo często nawet najmniejsze dzieci.
0: Mówił premier Donald Tusk. Odprawa wciąż trwa, oczywiście śledzimy ją dla was i będziemy do niej wracać w Faktach RMF FM o godzinie 9 oraz w radiu RMF 24.
2: RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już dziś po 18:00.
2: Dlaczego mózg ciągle chce więcej? Jak z tym walczyć? O tym w tym tygodniu będziemy rozmawiać z dr Asią Wojsiak, autorką książki Na zdrowy umysł.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Coraz bliżej godzina 9:00. Pora na fakty RMF FM. Ma je dla Was Marlena Chudzio.
1: Premier, ministrowie i służby na specjalnej odprawie rozmawiają o bezpieczeństwie w szkołach. Po spotkaniu mamy poznać kolejne kroki. Przez Kraków przebiegnie dziś PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Powiemy, gdzie możecie spodziewać się utrudnień. Na koniec dary jesieni, czyli grzyby, ale będą też fakty sportowe i piłkarska ekstraklasa. Dziś 10 tysięcy funkcjonariuszy będzie pilnowało bezpieczeństwa w szkołach. Chodzi o te placówki, które są czynne w niedzielę. Jutro będą prowadzone kolejne kontrole, przekazał na początek specjalnej narady z ministrami i służbami premier Donald Tusk. Kolejny raz potwierdził, że akty przemocy, do których doszło w ostatnich dniach, to nie była zorganizowana akcja. Wystąpienia szefa rządu słuchała nasza reporterka Magdalena Gnajder.
2: Tak, dzień dobry.
1: Magdo, jaki jest wskazany przez premiera wspólny mianownik tych incydentów?
2: Zdaniem Donalda Tuska to zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności w sieci. Chodzi o obserwowany nie tylko w Polsce wzrost fascynacji przemocą i wyszukiwanie treści nazistowskich związanych z czasami II wojny światowej.
3: Niektóre z osób, które zostały zatrzymane w trakcie naszych czynności w ciągu tych kilkudziesięciu godzin, one są aktywne właśnie w tym ultraprawicowym środowisku, które angażuje niestety bardzo często nawet najmniejsze dzieci.
2: Mówił premier, ale chodzi też o grupy młodych ludzi aktywnych w różnego rodzaju grach internetowych, nawet z pozoru niewinnych. Donald Tusk wspomniał o kluczowej roli rodziców, bo służby nie będą kontrolować wszystkich rodzajów aktywności, ani wprowadzać radykalnych form cenzury w internecie.
1: Od 2 godzin Kraków głosuje w drugiej turze przedterminowych wyborów. Przed godziną 21:00, czyli tuż przed zamknięciem lokali wyborczych, w RMF FM informacyjnym Radiu RMF 24 oraz w naszych mediach społecznościowych ruszy specjalny krakowski wieczór wyborczy, a w nim relacje prosto ze sztabów kandydatów, komentarze ekspertów i rozmowy na żywo. Wieczór wyborczy powstaje we współpracy z dziennikarzami Polsat News. Zapraszamy.
4: Fakty na weekend w RMF FM.
1: Także w Krakowie dziś jedna z największych imprez biegowych, PKO Krakowia Półmaraton Królewski. To oznacza niemałe utrudnienia dla zmotoryzowanych. W porannych faktach nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Pawle, której części miasta dotkną one najbardziej?
5: Dzień dobry. Największe utrudnienia czekają kierowców w okolicy Tauron Areny, gdzie zlokalizowane są start oraz meta półmaratonu. Wyłączenia z ruchu samochodowego potrwają mniej więcej do godziny 14, kiedy to ostatni uczestnicy zawodów powinni pokonać dystans około 21 km. Dziś w związku z zawodami, innymi trasami oraz ze zmienioną częstotliwością pojadą pojazdy komunikacji miejskiej. Dotyczy to zarówno tramwajów, jak i autobusów. Organizatorzy Krakowia Półmaratonu Królewskiego przygotowali również szczegółową, interaktywną mapę dotyczącą dojazdu do komisji wyborczych. Do każdej z nich, pomimo dzisiejszej imprezy biegowej, można dostać się pieszo. Mogą natomiast wystąpić czasowe ograniczenia w dojeździe, a dotyczy to 33 lokali wyborczych.
1: Przeczytajcie o tym na rmf24.pl. Jesień zaczyna traktować nas chłodno, pogoda jakby mniej zachęca do spacerów, zwłaszcza tych długich w poszukiwaniu grzybów, ale wytrwały grzybiarzy to nie odstrasza. Pozostali mogą iść na grzybobranie na targ. Ile trzeba wydać?
6: Podgrzybki małe do marynaty 15 zł, no jakieś 35 deko.
7: A tutaj suszone już.
6: Kilogram po wysuszeniu jest 10 deko, kosztuje 40 zł.
7: Drobniejsze są droższe.
6: Tak jest, krzyż boli.
7: Ale grzyby są.
6: Końcówka, bo była susza i grzyby już pękają. Trzeba szybko kupować.
1: Usłyszał na targu przy Ruskiej w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga, czyli to ostatni moment, żeby się zaopatrzyć przed Wigilią.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
8: Dzień dobry. Hubert Hurkacz gra z Chińczykiem i Zhu. Trzecia runda turnieju tenisowego w Szanghaju trwa pierwszy set. Jak na razie procentuje doświadczenie naszego tenisisty, który prowadzi 4-2 i ma już przewagę przełamania. Górnik Zabrze potwierdza dobrą formę w Ekstraklasie. Lider rozgrywek wywiózł komplet punktów z Białegostoku. Pokonał Jagiellonię 3-1. Wszystkie bramki padły w drugiej części tego spotkania.
9: Bardzo ciężko jest grać przeciwko Jagiellonii. Szacunek dla chłopaków, że wygrali tak ciężki mecz.
8: Podsumował trener Górnika Michal Gasparik. Dla Jagi trafił Jesus Imaz i to już jest 113 gol Hiszpana w naszej ekstraklasie. Z wygraną Krakowia 3-1 z Zagłębiem Lubin w pierwszej połowie gol dla Miedziowych, który jednak nie podłamał gospodarzy.
10: Bardzo dobrze zawodnicy reagowali w szatni w przerwie. Między sobą rozmawiali też, co oczekują od siebie i wyszliśmy jako silniejszy zespół i odwróciliśmy ten mecz.
8: Tak mówił trener Bartosz Grzelak. Dwa gole dla pasów strzelił Aydin Hasic. To były rzuty karne po analizach VAR. Pierwszy karny wzbudził wątpliwości trenera Zagłębia Leszka Ojrzyńskiego, który uznał, że nie powinien być ten karny podyktowany. W innym meczu jeszcze Lech Poznań wygrał ze Śląskiem Wrocław 4-1. A Manuel Neuer w ogniu krytyki po błędach w meczu z Augsburgiem. Bayern Monachium zremisował 2-2 już w pierwszych sekundach spotkania po rozpoczęciu meczu. Przez Bawarczyków Neuer stracił piłkę poza swoim polem karnym i Augsburg w ten sposób wyszedł na prowadzenie. W Hiszpanii FC Barcelona ciągle z kompletem zwycięstw. 3-0 z Getafe. Real Madryt skromnie 1-0 pokonał Villarreal z golem Vini Junior, a Brazylijczyk dostał także czerwoną kartkę, bo ciągnął rywala za włosy. Paul Seixas wygrał kolarski klasyk Il Lombardia, zaliczany do grona tak zwanych monumentów kolarstwa. To jeden z pięciu takich wyścigów w kalendarzu. 239 km z Bergamo do Como. 20-letni Francuz został najmłodszym w historii triumfatorem tej imprezy.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
11: Niedzielny poranek w RMF 24 i oczekiwanie na to, co wydarzy się wieczorem. Przed nami piłkarski klasyk Legia Warszawa, Wisła Kraków. Miejmy nadzieję, że czekają nas wielkie sportowe emocje. Na razie nie brakuje tych pozasportowych. O tym wszystkim porozmawiamy z legendarnym łowcą bramek, czyli Tomaszem Frankowskim. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej.

0: Radiu RMF24 pora na sport. Zanim piłka nożna, to wcześniej szybki rzut oka na korty w Szanghaju. Hubert Hurkacz wygrał pierwszego seta z Chińczykiem Zhu 6-2 w meczu 1/16 turnieju ATP 1000. Do tego spotkania oczywiście będziemy wracali w Radiu RMF24. A teraz piłka nożna. Przed nami 175. ligowe starcie Legii Warszawa z Wisłą Kraków, ale jeszcze przed pierwszym gwizdkiem najwięcej emocji budzi sprawa kibiców gości, których dzisiaj zabraknie. Legia uzyskała zgodę na rozgrywanie meczów bez przyjezdnych, a Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nałożyła na stołeczny klub karę 250 tysięcy złotych za każde takie spotkanie. Wisła uważa jednak, że to za mało i domaga się ponownego rozpatrzenia sprawy. Jej prezes Jarosław Królewski zapowiedział też, że nie pojawi się na meczu przy ulicy Łazienkowskiej. O sportowej rywalizacji, ale też o tym, co dzieje się wokół tego klasyka polskiej piłki, porozmawiamy z Tomaszem Frankowskim, byłym reprezentantem Polski i piłkarzem Wisły Kraków w latach 1998-2005. Dzień dobry, panie Tomaszu.
1: Dzień dobry, witam pana.

0: tysięcy złotych za każdy mecz Legii bez kibiców gości i uważają za zbyt niską. Czy takie sankcje mogą rzeczywiście skłonić klub do zmiany tej decyzji?
1: Nie sądzę. Myślę, że tutaj nie o pieniądze chodzi, ale o jakąś przewagę psychiczną, bym powiedział, nad drużyną Wisły Kraków. Mieliśmy w przeszłości wielokrotnie już historię, gdy Wisła grała na poziomie pierwszej ligi i kluby goszczące zespół z Krakowa nie wyrażały zgody na przyjazd pod absurdalnymi pretekstami remontu akurat właśnie wówczas trybuny kibiców gości. Wydawało się, że awantura pomiędzy Wisłą a Śląskiem Wrocław zakończona po myśli kibiców krakowskich zakończy ten spór niewpuszczania kibiców na stadiony przyjezdne. Jednak widzimy, że tutaj Legia swoimi kanałami, ścieżkami ponownie umiała zablokować przyjazd kibiców. No, jest takie powiedzenie, piłka nożna dla kibiców. Właśnie gramy dla nich. Chcielibyśmy, żeby byli tym 12 zawodnikiem, tak? Czy to drużyny gospodarzy, czy to drużyny gości, jak wczoraj mieliśmy przykład w Białymstoku, kiedy na spotkaniu Jagiellonia przeciwko Górnik Zabrze cały sektor gości, nie wiem, czy tam jest 500 osób, czy 1000, był wypełniony kibicami Górnika Zabrze, którzy fantastycznie dopingowali, oczywiście nie zawsze zgodnie z kulturą obowiązującą w szkole, a bardziej na stadionie, no ale myślę, że tutaj nikt w Białymstoku nie miał pretensji do kibiców Górnika, że dopingowali swój zespół, choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że podtekst niewpuszczania kibiców Wisły jest nieco inny.
0: No to właśnie, jak pan ocenia samą tą decyzję o niewpuszczaniu kibiców drużyny przyjezdnej i pytanie, jakie konsekwencje dla atmosfery na stadionie, no i przede wszystkim dla całej ekstraklasy ma pozbawianie takich spotkań obecności obu grup kibiców, no bo przecież wiemy i pamiętamy te fantastyczne oprawy, tak jak pan wspominał, no nie zawsze zgodne z tą metodyką szkolną, no ale rzeczywiście to zawsze robiło wrażenie.
1: Tak, zgadzam się. Oczywiście jestem zdania, że tutaj grupy kibicowskie Legii Warszawa wymogły na klubie taką, a nie inną decyzję i klub Legia poddał się, występując z odpowiednich władz po zgody na zamknięcie trybuny gości. Nie chcę mi się wierzyć, że działacze i byli piłkarze, którzy tam klubem zarządzają, mieliby coś przeciwko, gdyby kibice Wisły byli obecni na trybunach, jak to się dzieje co kolejkę, kiedy Legia gości kibiców gości przeciwnych. Nikt nie ma problemu, gdy przyjeżdża właśnie zespół czy Górnika Zabrze, czy Jagiellonia Białystok, czy Lecha Poznań do Warszawy i tam cały sektor jest wypełniony gośćmi, kibicami gości.
0: Zanim zapytam pana o pańskie wspomnienia związane z rywalizacją z Legią Warszawa, bo przecież tych meczów było, jeśli mnie pamięć nie myli, 12, no to wcześniej jakiego spotkania pan dzisiaj oczekuje? Co wydarzy się dzisiejszego wieczora przy Łazienkowskiej?
1: Wie pan co, no generalnie gospodarzem jest Legia. Legia potrzebuje punktów, bo zespoły z górnej połówki tabeli, czyli Lech Poznań i Górnik Zabrze, wygrały wczoraj swoje spotkania. Więc tutaj ofensywa Legii musi zadbać, żeby mecz był otwarty. Natomiast Wisła ma dwa oblicza. Te drużyny grające u siebie, gdzie wszystkie mecze wygrywa i gra z polotem, oraz trochę taka nieśmiała Wisła grająca na wyjazdach, która dotychczas w Ekstraklasie no nie pokazała świetnego czy pięknego oblicza w meczach wyjazdowych, więc mniemam, że trochę za podwójną gardą będzie schowana Wisła, próbując kontratakować. No a jak to się skończy, no to życie pokaże.
0: Panie Tomku, odwołując się do pańskich wspomnień, czy na mecze z Legią człowiek, zawodnik, napastnik specjalnie się motywował? To były takie mecze, no troszkę używając tej nomenklatury kibicowskiej, podwyższonego ryzyka, ale z perspektywy piłkarza?
1: Tak, może nie powiem, że inaczej, natomiast na pewno poziom koncentracji wzrastał, szczególnie w tygodniu, kiedy wiedzieliśmy się, że w weekend mierzymy się z Legią Warszawa. Po pierwsze z powodów miejsca w tabeli, gdyż w moim okresie Wisła Kraków i Legia Warszawa to były dwie najlepsze polskie drużyny i mimo, że Wisła częściej sięgała wówczas po tytuł mistrzowski, bo 5 razy w 7-letniej przygodzie z Wisłą miałem przyjemność Puchar za Mistrzostwo Polski podnieść, a Legia wówczas raz nas ubiegła, to jednak

0: Tak, mecze szczególnie w Warszawie dla Krakowianina, czyli piłkarza Wisły, były takiego podwyższonego ryzyku, podwyższonej presji, ale zwycięstwo na Łazienkowskiej niejednokrotnie smakowało podwójnie.
1: Jaki wynik dzisiaj padnie przy Łazienkowskiej? Zaryzykujemy?
0: No życzyłbym sobie, żeby to jednak Wisła strzeliła pierwszą bramkę i jeśli nie będzie w stanie dowieść tego korzystnego wyniku do końca, no to żeby się skończyło podziałem punktów i żeby Kraków również, Wisła do Krakowa zabrała jakieś cenne punkty, bo nie zapominajmy, że są Beniaminkiem.
1: A my przypominamy, że to spotkanie, ten ligowy klasyk o godzinie 20.15. A razem z nami w Radiu RMF24 był były reprezentant Polski i piłkarz Wisły Kraków w latach 1998-2005, słynny łowca bramek Tomasz Frankowski. Panie Tomku, wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję pięknie, pozdrawiam, miłego dnia.
2: Radio RMF24.

0: Radiu RMF 24 wracamy do odprawy premiera Donalda Tuska ze służbami oraz szefami resortów po serii ataków w szkołach. Przez ostatnie 3 dni kontrole prowadziło 40 tysięcy policjantów. Przeprowadzono ich 65 tysięcy, zatrzymano 117 osób. Głównie za szerzenie gróźb karalnych lub posiadanie niebezpiecznych narzędzi. Sprawy są teraz kierowane do prokuratury lub sądów rodzinnych.
1: Zdarzeń, które odnotowaliśmy, było 275. Wszczęliśmy postępowania karne w ilości 105. Przekazaliśmy materiały do sądu rodzinnego, do oceny karnoprawnej w 46 przypadkach, ale już są pierwsze środki zapobiegawcze, kiedy sądy stosują, czyli mówimy to o tymczasowych aresztowaniach. W tych ostatnich przypadkach z Ostrołęki, z powiatu wyszkowskiego czy z Sierpca. I są też tymczasowe nadzory kuratora, ale też osoby są kierowane do szpitali psychiatrycznych. Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów i tutaj chciałbym powiedzieć o tym, że to są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły.
0: Mówił komendant główny policji generał Marek Boroń. Do odprawy z udziałem szefów resortów i służb zwołanej w związku z aktami przemocy jeszcze będziemy wracali w naszym niedzielnym programie.

0: Radiu RMF 24. Ponownie sport. Tym razem jednak nie piłkarska ekstraklasa, a tenis. Hubert Hurkacz podejmuje w 1/16 finału turnieju ATP 1000 w Szanghaju Chińczyka i Zhu. To spotkanie śledzi Patryk Serwański z redakcji sportowej. Witamy, Patryku.
1: Jestem, dzień dobry.
0: No i chyba przynosisz dobre wiadomości. Jak idzie panu Hubertowi?
1: Pierwszy set bardzo dobry. Wygrał go szybko Hubert Hurkacz. Tam dosłownie pół godziny gry. Zwycięstwo 6-2. Także ten pierwszy krok w stronę kolejnej rundy zrobiony. No oczywiście Chińczyk tutaj w Szanghaju gra z dziką kartą. No przeszedł już dwie rundy, więc to i tak jest dla niego bardzo dobry wynik, bo pokonał rywali wyżej notowanych. Ale kiedy już w tym pierwszym secie Hubert Hurkacz przełamał ten jego serwis, no to troszkę ta gra, mam wrażenie, że Chińczykowi trochę się rozsypała. Miał co prawda jedną szansę też na jeszcze powrót, na przełamanie Hurkacza, ale z tym sobie nie poradził. No i potem Hurkacz jeszcze poszedł za ciosem drugie przełamanie i ten pierwszy set w gruncie rzeczy łatwo poszedł dla naszego tenisisty. Natomiast teraz mamy już tego seta numer 2 i tutaj Chińczyk stawia wyżej zawiesił poprzeczkę Hurkaczowi. Te warunki, które postawił, są na pewno cięższe, bo na razie panowie idą łeb w łeb, utrzymują swoje gemy serwisowe. Zresztą te gemy bardzo krótkie, także i jeden, i drugi bardzo dobrze serwuje, bardzo łatwo zdobywają punkty przy tych swoich serwisach, no i efekt jest taki, że na razie mamy 3-3, teraz serwuje Zhu i prowadzi w swoim gemie 40-30, więc no ma szansę na to, żeby utrzymać się w tej grze. A kto wie, no może Hubert Hurkacz jakoś tutaj go przełamie, bo teraz błąd akurat, Zhu wyrzuca piłkę w aut, więc 40-40 równowaga, no i może otwiera to jakąś szansę na przełamanie i myślę, że takie jedno przełamanie już by tutaj sprawę meczu załatwiło. Łatwiło, bo jednak Hurkacz w ogóle na tym turnieju bardzo pewnie serwuje, co też widzieliśmy w meczu z Nowakiem Dżokowiczem na przykład.
0: Ja oczywiście już wybiegam hen daleko w przyszłość, ewentualnie Patryku, z kim Hubert w kolejnej rundzie, czy to za wcześnie?
1: To są te momenty, w których zawsze się możemy trochę obawiać, tak? To wybieganie w przyszłość w sporcie bywa, czasami te nasze pomysły kiepsko się starzeją, no tak? Ten mecz rywali Hurkacza, potencjalnych rywali jeszcze się nie zaczął, to będzie albo Francis Tiafoe, albo Alejandro Dawidowicz Fokina, więc albo Hiszpan, albo Amerykanin. No Tiafoe oczywiście to jest czołowa dziesiątka rankingu tenisistów. Fokina też gdzieś tam wyżej notowano od Hurkacza, także no już oczywiście nie będzie to już na pewno taki bardzo łatwy mecz. To będzie już 1/8 finału, no ale zobaczymy. Na razie jeszcze trzeba zamknąć to spotkanie. Póki co Zhu się obronił, zdobył 4. punkt, także prowadzi 4-3 i teraz będziemy mieli gem serwisowy Huberta Hurkacza.
0: A my oczywiście cały czas będziemy to spotkanie śledzili w Radiu RMF 24. Patryk Serwański z redakcji sportowej. Dziękujemy.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie radia RMF 24. To nasz niedzielny program, a w nim teraz bilans zdrowia sześciolatków. I niestety, niepokojące wyniki. Pamiętacie może, jak ponad rok temu do bilansu zdrowia sześciolatków wprowadzono obowiązkowe badanie cholesterolu, czyli lipidogram? Było wiele dyskusji i komentarzy na ten temat, no i teraz poznaliśmy wyniki tych badań. I okazuje się, że co dziesiąty sześciolatek w Polsce ma zbyt wysoki poziom cholesterolu. Do tych wyników dotarł nasz reporter Michał Dobrołowicz. Rozmawiał z koordynatorką tych badań, endokrynolog dziecięcą, profesor Małgorzatą Myśliwiec.
1: Na przestrzeni roku zostało zbadanych, wykonanych lipidogramów w podstawowej opiece zdrowotnej 40 tysięcy dzieci. Skierowanie do poradni specjalistycznych, czyli do tej poradni ośrodków lipidologicznych, które mieszczą się w ramach poradni endokrynologicznej, diabetologicznej bądź też metabolicznych, zostało przekierowanych 4 tysiące, czyli lekarza musiał zaniepokoić któryś parametr. My taki paszport dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, który taki algorytm, można powiedzieć, jakie punkty odcięcia budzą niepokój w poziomie np. LDL, cholesterol czy trójglicerydów, napisaliśmy. No i jeżeli te poziomy były podwyższone w lipidogramie, podwójne oczywiście wykonany lipidogram, to tak jak wspomniałam, 4 tysiące dzieci zostało, czyli co dziesiąty pacjent został przekierowany do poradni specjalistycznej, do tych ośrodków, w którym leczą lekarze ze specjalnością endokrynologii, diabetologii dziecięcej, czy też chorób metabolicznych. Jedynie co nas może niepokoić, że nie wszyscy pacjenci mogli do nas trafić po wykonaniu lipidogramu, ponieważ on nie ma na dzień dzisiejszy wyłonionej tak zwanej poradni lipidowej u dzieci, o co bardzo mocno zabiegamy. Konsulat Krajowy do Spraw Endokrynologii, Diabetologii Dziecięcej Zowaczek napisał pismo zarówno stworzenie poradni leczenia otyłości u dzieci, jak i też poradni lipidowej dla dzieci, bo wówczas dzieci z zaburzeniami lipidowymi by od razu były kierowane do tych poradni, a tak ustawiają się w kolejce z pacjentami do poradni endokrynologicznej, a wiemy, że tam kolejki są duże. Ale mam nadzieję, że wkrótce te ośrodki, które już istnieją, a jest ich 18 w Polsce, współpracujemy bardzo mocno z tymi ośrodkami, spotykamy się 2 razy w roku na webinar, że przedstawiamy przypadki i rzeczywiście to jest fantastycznie, trafia do nas, mówię fantastycznie, bo wyłoniliśmy na przykład dziecko z hipercholesterolemią rodzinną, poziom LDL, na przykład u sześciolatka 280,
2: anorma.
1: No i okazuje się, a norma jest do 100. No, każdy poziom LDL powyżej 130, wykonany na czczo, dwukrotnie potwierdzony, no budzi niepokój, a już taki LDL powyżej 200, no to przy prawidłowym poziomie trójglicerydów na pewno bardzo budzi duży niepokój. I wówczas wiemy, oczywiście wykonujemy badanie genetyczne, potwierdzamy, że jest to hipercholesterolemia rodzinna i wtedy na 100% wiadomo, że jedno z rodziców również tę chorobę posiada.
0: Co dziesiąty sześciolatek w Polsce ma za wysoki poziom cholesterolu. Taki jest niepokojący wniosek z bilansów zdrowia dzieci. Właśnie lipidogram, czyli badanie poziomu cholesterolu od ponad roku jest w pakiecie badań dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Lekarze zachęcają rodziców, by zgadzali się na pobranie krwi do badań u dziecka, by sprawdzić poziom cholesterolu. To ma znaczenie i dla dzieci, i dla rodziców.
3: Tu Radio RMF 24.
0: A u nas szybki meldunek z Szanghaju. Hubert Hurkacz przegrał drugiego seta z Chińczykiem Yi Zhu 3-6. W meczu mamy remis 1-1.

0: Ogłoszenie.
1: Dziś Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
2: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
1: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
3: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
4: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
5: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
6: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
7: Kto wygra bój o Kraków?
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już dziś, tuż przed 21.

0: Zbliżamy się do godziny 10. Fakty RMF FM i Marlena Chudzio.
1: Kolejne zatrzymania w związku z aktami agresji w szkołach. Minionej doby to 41 osób. Kraków wybiera nowego prezydenta. Dziś druga tura przedterminowych wyborów. Ziemniak lub, jak kto woli, pyra króluje w wielkopolskiej Szreniawie.
2: Będzie właśnie możliwość własnoręcznego wykopania takich ziemniaków.
1: A w faktach sportowych mecz Huberta Hurkacza w Szanghaju. Czterdzieści jeden osób zostało zatrzymanych przez policję w ciągu ostatniej doby od środy, czyli od początku akcji związanej z niebezpiecznymi sytuacjami po atakach w placówkach oświatowych zatrzymano 117 osób. Do 6 rano w sumie odnotowano 275 zdarzeń, z których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Z nami Magdalena Greinert.
3: Dzień dobry.
1: Magdo, w ponad 100 przypadkach policja wszczęła postępowanie karne.
3: Do sądu rodzinnego trafiły materiały dotyczące 46 osób. Zastosowano już pierwsze środki zapobiegawcze, czyli tymczasowe aresztowania w związku z wydarzeniami z Ostrołęki, powiatu Wyszkowskiego i Sierpca. Są też decyzje o tymczasowym nadzorze kuratora oraz kierowanie do szpitali psychiatrycznych. Policja zabezpieczyła do tej pory ponad 100 niebezpiecznych przedmiotów.
4: To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły.
3: Wymienia szef polskiej policji komendant Marek Boroń. W jednej ze spraw młody człowiek, zafascynowany grą komputerową, stworzył wirtualną makietę swojej szkoły i postać, która dokonywała zamachów na uczniów właśnie tej szkoły. Posiadał broń palną, amunicję, noże i komunikował się z osobami spoza Polski.
1: W Krakowie trwa druga tura przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Już teraz zapraszamy Was na krakowski wieczór wyborczy w RMF FM, informacyjnym radiu RMF 24 oraz w naszych mediach społecznościowych. Zaczynamy o 20.55 razem z dziennikarzami Polsat News. I łączymy się teraz z Teresą Gut. Jakie są najnowsze informacje z Krakowa?
5: Głosowanie przebiega spokojnie. Członkowie komisji, z którymi rozmawiałam, potwierdzają, że ruch przy urnach jest raczej umiarkowany. Mieszkańcy Krakowa mają jeszcze dużo czasu na oddanie głosu. Lokale będą otwarte do 21. Ale na tym nie koniec, bo wieczorem specjalny program przygotowany przez Polsat News i RMF FM, a w nim analizy, rozmowy i co najważniejsze, pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Z Krakowa Teresa Gut, Polsat News.
6: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Co dziesiąty sześciolatek w Polsce ma za wysoki poziom cholesterolu. I taki jest niepokojący wniosek z bilansów zdrowia dzieci. Właśnie lipidogram, czyli badanie poziomu cholesterolu, od ponad roku jest w zestawie badań dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Do ich pierwszego podsumowania dotarł reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
7: Badanie poziomu cholesterolu ma za sobą ponad 40 tysięcy sześciolatków w całej Polsce. U 4 tysięcy dzieci wynik był za wysoki i ta grupa małych pacjentów z rodzicami jest już pod opieką lekarzy. To potwierdza endokrynolog dziecięcy profesor Małgorzata Myśliwiec.
8: Wyłoniliśmy na przykład dziecko z hipercholestymią rodzinną, poziom LDL, na przykład u sześciolatka 280.
7: A norma?
8: No i okazuje się, a norma jest do 100. I wówczas wykonujemy badanie genetyczne, wtedy na 100% wiadomo, że jedno z rodziców również tę chorobę posiada.
7: Specjaliści apelują do rodziców, aby zgadzali się na pobranie krwi u sześciolatków, by można było wykonać badanie poziomu cholesterolu. Rozważane, jak ustaliłem, jest też rozszerzenie bilansu sześciolatków o badanie glukozy, by jak najszybciej wykryć u dzieci cukrzycę. Decyzje w tej sprawie mogą zapaść w najbliższych miesiącach.
1: Parada zabytkowych ciągników, warsztaty z przygotowywania przetworów na zimę oraz wspólne wykopki to atrakcje, które dziś czekają na odwiedzających w Muzeum Rolnictwa w wielkopolskiej Szreniawie. Poznańska pyra to wydarzenie, które kręci się wokół ziemniaka.
2: Pokażemy, jak kiedyś wyglądał zbiór ziemniaków. Też będzie właśnie możliwość własnoręcznego wykopania takich ziemniaków przez zwiedzających i zabrania ich sobie do domu. Ponadto będzie też dużo stanowisk takich edukacyjnych dla dzieci, jakieś warsztaty. No i oczywiście możliwość skosztowania tych ziemniaków już w przetworzonej formie na talerzu, czy to właśnie pyra z gzikiem, czy placki ziemniaczane po poznańsku plędze, czy jakieś szare kluchy.
1: O tych pysznościach mówiła Katarzyna Nowicka z Muzeum Rolnictwa w wielkopolskiej Szreniawie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Fakty Sportowe i Patryk Serwański.
10: Hubert Hurkacz przełamany. Polak po wygraniu pierwszego seta z Chińczykiem Izhu 6-2. W drugiej partii przegrał 3-6. To jest trzecia runda turnieju tenisowego w Szanghaju. Trwa decydująca trzecia partia. W niej jak na razie panowie utrzymują swoje punkty serwisowe. Jest 2-2 jak na razie. Efektowne zwycięstwo mistrza w Ekstraklasie. Lech Poznań wygrał 4-1 ze Śląskiem Wrocław. Górnik Zabrze w Białymstoku pokonał 3-1 Jagiellonię. Krakowia też 3-1 wygrała z Zagłębiem. A wieczorem ligowy klasyk. Legia Warszawa podejmie Wisłę Kraków.
11: Tego się spodziewam, że Wisła tutaj gra powtarzalnie, jest nastawiona ofensywnie, jest w dobrym momencie. Taki typowy flow Beniaminka dla mnie, która dobrze rozpoczęła, punktuje.
10: Tak mówił trener Legii Marek Papszun. Oskar Pietuszewski zdobył zwycięską bramkę dla FC Porto. Na murawę wszedł w 79 minucie meczu z Maritimo. W 86 wpisał się na listę strzelców. Wynik 2-1. W drugiej Bundeslidze wczoraj jest golem Mateusz Żukowski. Będzie polski finał turnieju Bogdanka Volley Cup. To impreza poświęcona pamięci Tomasza Wójtowicza. Wczoraj w półfinałach projekt Warszawa wygrał z ACH Volley Lubliana. Bogdanka Lublin pokonała Fenerbahcze.
12: Bardzo fajnie zorganizowany turniej. Super, wiadomo, ludzie w Lublinie po tej 3-4-miesięcznej przerwie są głodni siatkówki. Skończyli tydzień temu sezon żużlowy i zaczynają teraz przychodzić na halę.
10: Tak mówił Mateusz Malinowski z lubelskiego klubu. W Zala sobie memoriał Arkadiusza Gołasia, tam w finale Asseco Rysowie Rzeszów i PGS Krabełchatów. Max Verstappen ruszy z pierwszego pola startowego do wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. Wczoraj Holender wygrał kwalifikację, wcześniej także sprint. Teraz za bolidem kierowcy Mercedesa ustawią się dwaj kierowcy Ferrari, Charles Leclerc i Lewis Hamilton, a początek wyścigu o 14.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
0: Niedzielne przedpołudnie z RMF 24. Jak już wiecie, Donald Trump ponownie uderzył w prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Amerykański przywódca skrytykował militarne działania Ukrainy i sugeruje wybór nowego prezydenta. Już za chwilę tę sytuację skomentuje nasz gość, dr Marek Stefan, Strategy and Future i magazyn Układ Sił. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami.

radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej komentarzy. Donald Trump ponownie uderza w Wołodymira Zełenskiego. Amerykański prezydent zarzucił ukraińskiemu przywódcy, że mimo jego ostrzeżeń Ukraina nadal atakuje rosyjskie rafinerie, co ma wpływać na światowy rynek paliw. Stwierdził też, że Ukraina powinna wybrać nowego prezydenta i przekonywał, że Zełenski mógł już wcześniej zakończyć wojnę. To kolejna odsłona napięć między Waszyngtonem a Kijowem, szczególnie, że zaledwie dzień wcześniej Donald Trump informował o rozmowie z Władimirem Putinem i ustaleniach dotyczących dostaw rosyjskiego

0: naukowymi do kongresu, gdzie nawet w tych Stanach, gdzie republikanie od wielu lat, w zasadzie nawet od dekad, uzyskiwali poparcie i nominacje, no dzisiaj ta ich sytuacja nie jest wcale taka jednoznaczna, więc republikanie stoją przed realnym obliczem sytuacji, w której będą musieli pożegnać się z przewagą, którą w tej chwili mają w kongresie, a jeżeli demokraci zdobyliby tam przewagę, no to oznaczałoby to problemy dla administracji Trumpa, kolejne wnioski o impeachment i wiele innych problemów. Dlatego między innymi Donald Trump próbuje różnymi sposobami walczyć o obniżenie cen paliw i jak się wydaje, ten krok jest obliczony przede wszystkim tą logiką wewnętrzną. Natomiast problem polega na tym, że te wolumeny, o których tutaj mowa i które Trump zakomunikował, one w żaden sposób radykalnie nie wpłyną na obniżenie cen paliw, w tym przede wszystkim diesla, bo to o diesla tutaj chodzi właśnie, bo na to wpływ ma przede wszystkim sytuacja w ciśnienie Ormus i wciąż trwający konflikt z Iranem.
1: No właśnie, sporo tych deklaracji padło ze strony Donalda Trumpa. Stwierdził między innymi, że Wołodymyr Zełenski powinien ustąpić i że mógł już wcześniej zakończyć wojnę. Proszę mi powiedzieć, czy takie wypowiedzi są przede wszystkim elementem presji negocjacyjnej na Kijów, czy mogą zapowiadać realne ograniczenie tego amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy?
0: Według portalu Axios, który wczoraj relacjonował kulisy ostatnich spotkań między delegacją amerykańską a ukraińską w Miami, podobno ze strony Amerykanów wpadały takie sugestie, że Amerykanie mogą ograniczyć wsparcie wywiadowcze, jeżeli strona ukraińska nie zmniejszy tej częstotliwości albo nie zakończy nawet tych ataków na rosyjskie instalacje energetyczne. Tu warto mieć przede wszystkim na uwadze jedną rzecz, to znaczy przez tak naprawdę te miesiące tej drugiej kadencji Donalda Trumpa, kiedy obserwujemy, w jaki sposób Amerykanie podchodzili do wojny rosyjsko-ukraińskiej, to cel Donalda Trumpa wydaje się niezmienny. Mogły zmieniać się jedynie metody i akcenty. Czasem było trochę więcej kijów wobec Moskwy, czasem było więcej marchewek wobec Rosji, natomiast ogólnie rzecz biorąc Donaldowi Trumpowi chodzi o to, żeby wojnę zakończyć i otworzyć sobie tym samym możliwość gry z Rosją, a ta gra Amerykanom i obecnej administracji jest potrzebna po to, żeby z kolei poprawić swoją pozycję negocjacyjną wobec Chin, bo Chiny zawsze są gdzieś w tle tych wszystkich rozgrywek wokół konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i w administracji amerykańskiej i w kręgach partii republikańskiej nie brakuje polityków i strategów, którzy właśnie myślą w tych kategoriach. Jeżeli chcemy osłabić pozycję globalną Chin, to musimy rozbić to partnerstwo rosyjsko-chińskie albo przynajmniej sprawić, że Chiny poczują się mniej komfortowo, będą miały mniej komfortu strategicznego, żeby koncentrować się na zachodnim Pacyfiku. Więc to jest bardzo ważny punkt odniesienia, jeżeli zastanawiamy się, co stoi za posunięciami Białego Domu wobec Kijowa.
1: No to teraz zatrzymujemy się przy tych marchewkach w kontekście Rosji albo przy tych potencjalnych marchewkach, bo według Donalda Trumpa Rosja ma dostarczyć dodatkowe ilości oleju napędowego na rynek światowy, a amerykańska administracja zapowiedziała tymczasowe zezwolenie na takie dostawy. Jakie znaczenie ma to porozumienie w kontekście sankcji nałożonych na Rosję, no i przede wszystkim na jej zdolności do finansowania wojny?
0: Jeśli chodzi o Rosję, to warto zwrócić uwagę, że to zwolnienie będzie miało charakter półroczny. Już wcześniej mieliśmy do czynienia z podobnymi ruchami administracji Trumpa, gdzie w związku z wojną w Iranie, kiedy ceny paliw rosły wiosną tego roku, Amerykanie również na 30 dni jednak tylko wprowadzali takie zwolnienia z sankcji i to nie na paliwa, tylko na przede wszystkim surową ropę. W tej chwili mówimy aż o półrocznym zwolnieniu, więc teoretycznie z punktu widzenia Rosji jest to dobra wiadomość. Rosjanie będą mogli rzucić więcej tego paliwa, więcej go sprzedawać. Natomiast dlaczego powiedziałem teoretycznie? Dlatego, że w tej chwili ukraińskie zdolności do uderzeń głębokich i cała ta kampania wymierzona w infrastrukturę krytyczną, energetyczną Rosji, ona przynosi efekty. Mamy w tej chwili wciąż trwający zakaz eksportu diesla z Rosji, dlatego, że tego diesla brakuje, bo uszkodzone są rafinerie. I tutaj w związku z tym też duży znak zapytania, czy nawet mimo tych zwolnień sankcji Rosja będzie w ogóle w stanie dostarczyć to obiecane paliwo na rynki zagraniczne. No ale tu z kolei otwiera się kolejna kwestia, to znaczy jeżeli Rosja nie będzie w stanie tego zrobić.

0: robić, no to Władimir Putin będzie mógł wrócić do Donalda Trumpa i powiedzieć: słuchaj, chciałem, no ale Ukraińcy mi to uniemożliwiają, więc musisz przykręcić im śrubę, musisz zakończyć wsparcie wywiadowcze, no bo w innym wypadku ja nie będę w stanie wywiązać się z naszych ustaleń. I chyba o to właśnie tutaj przede wszystkim chodzi i z tej perspektywy warto patrzeć na tę umowę. To jest przede wszystkim duży plus dla Moskwy, duży krok naprzód, jeśli chodzi o pewne zyski strategiczne z punktu widzenia Rosji.
1: Cały czas orbitujemy wokół rozmów Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Czy te bezpośrednie rozmowy prowadzone przy jednoczesnej publicznej krytyce Wołodymyra Zełenskiego mogą doprowadzić do porozumienia pokojowego, czy raczej zwiększają ryzyko, że Ukraina będzie zmuszana do ustępstw bez wystarczających gwarancji bezpieczeństwa?
0: Nie sądzę, żeby Ukraina została objęta jakimiś naprawdę wiążącymi gwarancjami bezpieczeństwa ze strony mocarstw zachodnich. Tu przede wszystkim, jeżeli Ameryka się nie zobowiąże, to nie sądzę, żeby również Europejczycy to zrobili. Już abstrahując od realnych zdolności, które posiadają państwa europejskie, żeby cokolwiek gwarantować Ukrainie. Więc tego bym się nie spodziewał. Natomiast jak najbardziej większa presja na Ukrainę jest możliwa ze strony Stanów Zjednoczonych. Natomiast dodajmy tutaj jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Otóż w momencie, kiedy Donald Trump i Władimir Putin umawiali się co do porozumienia, o którym w tej chwili rozmawiamy, Ukraińcy zaatakowali kolejną rafinerię w Rostowie nad Donem. Co dobrze pokazuje, że Ukraińcy posiadają po pierwsze własne zdolności do uderzeń głębokich, a w zakresie wywiadu i namierzania i targetingu również w ciągu tych ostatnich miesięcy zdołali opracować zdolności, które w coraz mniejszym stopniu są zależne od Stanów Zjednoczonych. No dość powiedzieć, że między innymi bardzo precyzyjne zdjęcia satelitarne, które są dostarczane stronie ukraińskiej, pochodzą bardzo często od firm prywatnych, między innymi od polsko-fińskiego ISAI, które jest wiodącą firmą na tym rynku właśnie obserwacji satelitarnej. W związku z tym to nie jest tak, że Ukraińcy są zupełnie zależni w tym zakresie wywiadowczym i zwiadowczym od Stanów Zjednoczonych, z jednym zastrzeżeniem: Starlink. To znaczy Starlink w tej chwili wciąż jest takim potężnym narzędziem, które teoretycznie Amerykanie mogliby użyć wobec Ukrainy, odcinając ją od tej konstelacji komunikacji satelitarnej. Natomiast wciąż nie zdecydowali się na ten krok, no ale tutaj też warto dodać, że Ukraińcy również na tym polu bardzo pilnie zdwajają wysiłki, żeby stworzyć własną konstelację na niskiej orbicie, po to, żeby właśnie uniezależnić się od Starlinka, no i od ewentualnej właśnie dźwigni w postaci wyłączenia możliwości korzystania z tej technologii.
1: To panie doktorze, jeszcze na koniec króciutko, Europa, co w tej sytuacji powinna zrobić? I pytanie, czy państwa europejskie są przygotowane na ten potencjalny scenariusz, w którym USA będzie coraz mocniej kierować się własnymi interesami, no i jednak, ale ograniczy to polityczne czy też militarne wsparcie dla Kijowa?
0: Niestety chyba docieramy do kresu tego, co Europa może zrobić, dlatego że suma wszystkich kryzysów, z którymi w tej chwili mierzy się Europa, kryzys na scenach politycznych, zbliżające się wybory we Francji, we Włoszech, niepewna sytuacja polityczna w Niemczech, kryzys energetyczny, w tej chwili nadchodzi zima, również jeśli chodzi o magazyny gazu, nie wygląda to najlepiej w Europie, zobaczymy też jak ciężka będzie to zima. Kryzys fiskalny, potworne zadłużenie Francji. To wszystko sprawia, że kolejna perspektywa wielomiliardowego finansowania Ukrainy ze strony Unii Europejskiej stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. Wydaje się, że taki drugi pakiet, jak ten uchwalony w zeszłym roku w wysokości 90 miliardów euro, już raczej nie zostanie podpisany i tamten był ostatnim tego typu zakrojonym na szeroką skalę wsparciem. Więc przed Ukrainą no, na pewno bardzo ciężkie miesiące. Jeżeli mówimy o porozumieniu pokojowym i jakichkolwiek szansach, to zobaczymy tak naprawdę, jaki będzie stan po zimie. Nie sądzę, żeby najbliższe miesiące, te zimowe, przyniosły tutaj rozstrzygnięcie, a natomiast no, zobaczymy, co przyniesie wiosna, jaki będzie stan zarówno Rosji i Ukrainy po tej nadchodzącej zimie.
1: Doktor Marek Stefan, Strategy and Future i magazyn Układ Sił, był razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Radio RMF 24. Radio informacyjne.
1: W radiu RMF 24 szybki meldunek z Szanghaju. W meczu 1/16 finału turnieju ATP 1000 Hubert Hurkacz wygrał 2-1 z Chińczykiem Yi Zhu. 6-2, 3-6, 6-3. Panie Hubercie, gratulujemy.

0: W Radiu RMF 24 wracamy do specjalnej odprawy służb z udziałem premiera. 117 osób zatrzymanych przez policję od środy to efekt działań mundurowych, którzy intensywnie patrolują okolice szkół, ale też internet w związku z niebezpiecznymi sytuacjami w placówkach oświatowych. W kancelarii premiera zebrali się szefowie resortów i przedstawiciele służb. A ich wystąpień słuchała nasza reporterka Magdalena Greiner.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Witamy ponownie, Magdo. Magdo, osoby, którymi zajmują się policjanci, można podzielić na trzy grupy.
1: Pierwsza to osoby o wyraźnej fascynacji przemocą i ideologią faszystowską, z wieloma kontaktami, poszukujące w ostatnim czasie treści o charakterze faszystowskim. Druga grupa to osoby zafascynowane światem gier komputerowych, no i czerpiące też ze świata tego właśnie inspiracje do tych działań, które wykonują. No i ta trzecia grupa to osoby, które działają niestety zainspirowane incydentami, które później tłumaczą służbom, że ich działania no to był żart. Szef MSWiA potwierdzał rano, że nie ma związków pomiędzy tymi najbardziej tragicznymi przypadkami i nie wydaje się, żeby te osoby się ze sobą w jakiś sposób kontaktowały, chociaż policja nadal to wyjaśnia.
2: Brak jest także podstaw, o czym mówił pan premier, do stwierdzenia, że jest jakiś ogólnopolski challenge, wyzwanie, które angażowałoby czy inspirowałoby większą liczbę osób. Tym niemniej trzeba też bardzo jasno powiedzieć, że liczba komentarzy, też niesprawdzonych informacji, dezinformacji, które pojawiły się, też widzimy w sieci, że nakręca kolejne osoby.
1: Podkreślał minister Marcin Kierwiński, stąd apel o niepowielanie nieprawdziwych informacji.
0: I my do tego apelu jak najbardziej się dołączamy. Magdo, jak słyszeliśmy w faktach, policja wszczęła ponad 100 postępowań karnych.
1: Tak, materiał w 46 sprawach trafił do sądu rodzinnego. Są też pierwsze zastosowane przez sądy środki zapobiegawcze. To tymczasowe aresztowania w tych ostatnich przypadkach z Ostrołęki, powiatu wyszkowskiego czy z Sierpca. I są też tymczasowe nadzory kuratora, ale też osoby są kierowane do szpitali psychiatrycznych. Policja zabezpieczyła też ponad 100 przedmiotów, które młodzi ludzie chcieli wnieść do szkół. Przedmiotów niebezpiecznych. To noże, maczety, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Policja podkreśla, jak bardzo ważna jest współpraca z nauczycielami, rodzicami i całym środowiskiem placówek oświatowych. Szef polskiej policji zapowiada akcję profilaktyczną.
3: Wspólnie tutaj policjanci prewencji kryminalnej, policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i policjanci Wydziału do Zwalczania Przestępczości Cyfrowej Komend Wojewódzkich Policji będą z profilaktyką wychodzili do młodzieży po to, żeby uświadomić zarówno te zagrożenia, z którymi się dzisiaj musimy mierzyć w sieci, a później w realu, ale też mówić o odpowiedzialności karnej.
1: Podkreślał komendant główny Marek Boroń i przywołał przykład młodego człowieka, który zafascynowany grą komputerową i fabułą tej gry przygotowywał się do takiego działania w realnej szkole. Stworzył makietę swojej szkoły w grze Roblox, gdzie stworzona przez niego postać dokonywała zamachów na uczniów właśnie tej szkoły. Posiadał broń palną, amunicję, noże, podręczne szkice broni. To właśnie ta fascynacja związana z możliwością bycia w sieci i komunikowania się z osobami spoza Polski, między innymi ze Szwecji i z Kanady. Jutro nowy tydzień w szkołach z obecnością policji. No i oby już bez żadnych niebezpiecznych incydentów.
0: Oby tak było. Magdalena Greinert zebrała dla nas te informacje. Magdo, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję. Spokojnego dnia.

Radiu RMF24. Pilna informacja sprzed chwili. Służby sprawdzają informacje o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Poinformował o tym rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński we wpisie na platformie X. Jak przekazał, informacja wpłynęła do policji. W związku ze sprawą minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński polecili podjęcie działań. Na godzinę 11 zaplanowano spotkanie w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wezmą w nim udział funkcjonariusze ABW oraz przedstawiciele policji i Służby Ochrony Państwa.

0: W radiu RMF 24 teraz Kraków, który od 7 rano w drugiej turze wybiera nowego prezydenta. Jak informuje Barbara Golanko, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, głosowanie do tej pory przebiega spokojnie.
1: Jak informuje Miejska Komenda Policji, żadne zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg głosowania, nie miały miejsca. Natomiast z informacji, które zostały mi dzisiaj rano przekazane, w dniu wczorajszym Centrum Operacyjne Komendy Miejskiej Policji poinformowało, że w komisji 94 i 95 zgłaszający oświadczył, że w trakcie liczenia kart do głosowania pojawiła się kobieta, która zaczęła się głośno zachowywać i przeszkadzać. Ukarana została mandatem w wysokości 500 zł, natomiast odmówiła przyjęcia tego mandatu.
0: A o czym należy pamiętać, idąc do głosowania? Posłuchajmy.
1: Trzeba przede wszystkim być mieszkańcem miasta Krakowa ujętym w Centralnym Rejestrze Wyborców, bo to są wybory przedterminowe, które dotyczą miasta Krakowa, więc tylko te osoby są uprawnione do głosowania w tych wyborach. To ponad 590 tysięcy osób. Co trzeba mieć? Trzeba mieć dokument tożsamości, na podstawie którego komisja jest w stanie zweryfikować naszą tożsamość. Po tej weryfikacji otrzymamy kartę do głosowania. Karta formatu A5, mniejsza karta, na karcie dwa nazwiska dwóch kandydatów, aby mieć pewność, że głos oddany jest ważnie. Głosujemy na jednego kandydata, to jest znak X, czyli dwie przecinające się linie w obrębie kratki. Zwróćmy uwagę, czy na tej karcie również znajduje się pieczęć obwodowej komisji wyborczej, czerwona pieczęć. Dzięki temu mamy pewność, że karta i nasz głos będzie ważny.
0: Dodaje Barbara Golanko. A ja już teraz zapraszam. Dziś wieczorem o godzinie 20:55 krakowski wieczór wyborczy w radiu RMF24, w faktach RMFFM i na kanale RMF24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Program poprowadzi Piotr Salak, a w krakowskim studiu spotkają się przedstawiciele różnych środowisk reprezentujący odmienne spojrzenia na przyszłość miasta. Wśród gości znajduje się m.in. były prezydent RP mieszkający w Krakowie Andrzej Duda. Z kolei gospodarzem faktów RMFFM podczas wieczoru wyborczego będzie Tomasz Staniszewski.
2: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku wypadek tramwajowy w Göteborgu w 1992 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: Zbliżamy się do godziny 11.
1: Zbliża się godzina 11, czas na fakty w RMF FM z Marleną Chudzią.
2: MSWiA informuje o groźbie potencjalnego zamachu na premiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Rozpoczyna się spotkanie służb w tej sprawie. Wyborcy decydują, kto obejmie gabinet przy Placu Wszystkich Świętych w Krakowie. Trwa druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta. Hubert Hurkacz, lepszy od rywala z Chin, awansował do 1/8 finału tenisowego turnieju w Szanghaju. W Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinno rozpoczynać się spotkanie funkcjonariuszy ABW i przedstawicieli policji oraz Służby Ochrony Państwa. Jak podaje w mediach społecznościowych rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, chodzi o informację dotyczącą możliwego zamachu na premiera i szefa MON. Tyle wiemy w tej chwili w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Od 4 godzin mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta miasta. Trwa druga tura przedterminowych wyborów. Przed jednym z lokali wyborczych przy ulicy Rejmonta jest reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, jak przebiega głosowanie?
3: Sprawnie, bez zakłóceń. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, podkreślali, że dla nich udział w wyborach jest ważną sprawą.
4: To obowiązek jest. Nie prawo, a obowiązek.
3: To są ważne wybory dla Krakowa?
5: Jak najbardziej uważam, że są ważne, bo jednak decydujemy o tym, kto i jak nas będzie reprezentował, więc uważam, że każdy powinien przyjść i oddać głos tak zgodnie ze swoimi przekonaniami.
3: Głosowanie potrwa do 21:00 sprzed Obwodowej Komisji Wyborczej nr 121 Anna Kropaczek.
2: A od 20:55 krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM, radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Na naszej antenie wieczór wyborczy poprowadzą Tomasz Staniszewski, Piotr Salak i Tomasz Terlikowski. Z nami jeden z prowadzących, Tomasz Terlikowski. Tomku, kto będzie twoim gościem?
6: Skład jest doborowy, bo to Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, Paulina Piechna-Więckiewicz z Nowej Lewicy i Tobiasz Bochański z PiSu. A gości zapytam o wyniki wyborów, o to, co z nich wynika dla Polski, ale także dla ich własnych formacji, ale także o to, jakie wnioski wyciągają oni i ich partie z tego, co się wydarzyło. To będzie rozmowa o wielkiej polityce, ale nie zabraknie także pytań krakowskich. Start tej części o 22:00.
2: Gości będzie znacznie więcej, będą relacje ze sztabów, gorące komentarze i opinie krakowian. Zapraszamy do radia, transmisja wideo na naszym kanale na YouTubie i w mediach społecznościowych. Nie możecie tego przegapić.
7: Sport w faktach RMF FM.
2: Hubert Hurkacz z awansem do 1/8 finału turnieju tenisowego w Szanghaju. Polak pokonał Chińczyka Yi Zhu. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Rywal dużo niżej notowany, ale pojedynek okazał się trudny.
8: Tak, to prawda, trzeba było rozegrać 3 sety. 21-letni Chińczyk wysoko zawiesił poprzeczkę. W drugim secie potrafił przełamać serwis Hurkacza.
9: Też gdzieś w drugim secie mój poziom gry trochę spadł i on korzystał tą sytuację.
8: Tłumaczył na gorąco nasz tenisista. Natomiast w pierwszej i trzeciej partii, gdy to Polak zyskiwał także przewagę przełamania, no to z rywala dość szybko schodziło powietrze. Chyba to jest jednak wynik braku doświadczenia. Chińczyk jednak zanotował w Szanghaju 2 zwycięstwa z wyżej notowanymi rywalami, a Hurkacz czeka teraz na 4. rywala.
2: Tysiące biegaczy na krakowskich ulicach. Przed godziną rozpoczęły się zmagania podczas PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Uczestnicy mają do pokonania trasę ponad 21 kilometrów. Dla niektórych to czas walki o życiowy czas, a dla innych po prostu biegowa rekreacja.
10: Pogoda dopisuje, także faktycznie jest ładnie, ludzi mnóstwo, także mam nadzieję, liczę na fajną zabawę po prostu.
11: Fajna zabawa to też pewnie jakieś marzenie o czasie, który uda się zrobić. Jaki to czas?
10: Dziś nie. Dziś tak na spokojnie, tam ustawiłem się godzina 50, może troszeczkę strefa wcześniej, ale na spokojnie zabawa, po prostu bez żadnych życiówek tym razem.
12: Mam nadzieję, że uda się pokonać czas sprzed roku, bo jest to mój trzeci półmaraton. W tamtym roku pokonałam czas sprzed roku, więc teraz jest cel pokonać czas z tamtego roku.
11: Progres co roku.
12: Tak. Powiedziałam, że dopóki będzie progres, to znaczy, że się nie starzeje.
2: Usłyszał przy linii startu nasz reporter Paweł Konieczny. Zwycięzca powinien być na mecie w Tauron Arenie już za kilka minut.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Niedzielne przedpołudnie z RMF 24. Nie jest to łatwy czas dla kierowców. Dużo mówimy o rosnących cenach paliw, a już za chwilę pomówimy o obowiązkowym ubezpieczeniu OC, którego cena także rośnie. Razem z nami będzie dziennikarz motoryzacyjny Interi Paweł Rygas. A ja nazywam się Kuba Śliwiński i gorąco zapraszam.

0: Tu radio RMF24 i grupa AC/DC, czyli idealna muzyka do samochodu. No i właśnie, czas na informacje dla kierowców, ale uspokajamy wyjątkowo nie o szybujących cenach paliw. Tym razem drożeje coś innego. A mianowicie kierowcy znów zapłacą więcej za obowiązkowe ubezpieczenie OC. We wrześniu mediana najtańszych ofert wzrosła do 653 zł, czyli o 29 zł w ciągu miesiąca. W 6 miastach wojewódzkich przekroczyła 800 zł, a w Gdańsku zbliżyła się do złotych 900. Eksperci wskazują na rosnące koszty likwidacji szkód, ale czy rzeczywiście mamy do czynienia z powrotem dużych podwyżek, czy to na razie jednorazowy skok? I dlaczego kierowcy w jednych miastach płacą znacznie więcej niż w innych? O tym wszystkim porozmawiamy z panem Pawłem Rygasem, dziennikarzem motoryzacyjnym Interi i autorem kanału Motoprawda na YouTubie. Dzień dobry, panie Pawle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy OC rzeczywiście wystrzeliło cenowo? No bo wrześniowa podwyżka wyniosła 4,6%, ale jak te dane wyglądają na tle ostatnich miesięcy czy też poprzednich lat?
1: Póki co jeszcze uspokajam, to nie jest tak najgorzej wbrew pozorom, bo jesteśmy mniej więcej na poziomie 2024 roku, jeżeli chodzi o ceny OC, przy czym rzeczywiście ostatnio był taki trend, że jednak to ubezpieczenie przynajmniej od początku roku taniało, a w ostatnich 3 miesiącach faktycznie poszło dość mocno do góry. No i niestety myślę, że muszę to powiedzieć wprost, ale musimy się nastawić na kolejne podwyżki, bo to wynika z rentowności tego całego systemu. Jeżeli wierzyć KNF-owi i danym oficjalnym firm ubezpieczeniowych, to rentowność całego systemu OC w Polsce to jest na poziomie 0,5 do powiedzmy może 1,5%, więc niestety, ale podwyżki są nieuniknione.
0: No to zatrzymajmy się przy tym, z czego to wynika, ale na razie zatrzymajmy się przy tej mapie Polski, ponieważ w Gdańsku mediana najtańszych ofert przekroczyła 877 zł, we Wrocławiu wyniosła 856 zł, a w Łodzi i Poznaniu 820 zł. Panie Pawle, z czego wynikają tak duże różnice między miastami i dlaczego miejsce zamieszkania ma aż tak duże znaczenie?
1: No to wszystko wynika z rachunku prawdopodobieństwa i z natężenia ruchu dla firmy ubezpieczeniowej, która musi oszacować sobie ryzyko wystąpienia szkody. Jest pewne, że w mieście, gdzie mamy dużo więcej zarejestrowanych pojazdów, dużo większy ruch, dużo większe korki, prawdopodobieństwo nawet dzisiaj takiej niegroźnej kolizji jest dużo wyższe niż w mniejszych miejscowościach i to widać w tych danych, bo rzeczywiście nawet na konkretnych województwach, tak, no we Wrocławiu mamy w granicach powiedzmy tych 800 zł, ale wystarczy od tego Wrocławia odjechać czasami 30-40 km i to będzie bliżej 600 zł, więc no z tego to między innymi wynika, a podwyżki biorą się też z faktu, że po prostu samochody robią się coraz bardziej skomplikowane i naprawy, które jeszcze 5 czy 10 lat temu pochłaniały jakieś konkretne, łatwe do oszacowania koszty, w tej chwili no, mogą niestety być bardzo drogie.
0: No to właśnie, przy tym się zatrzymajmy i ten temat rozwińmy. Co dokładnie podnosi koszty likwidacji szkód? To są ceny części, to jest robocizna, to są naprawy właśnie tych wspomnianych przez pana nowoczesnych samochodów, czy może rosnąca liczba wypadków?
1: Wszystko po trosze, natomiast myślę, że tutaj największy udział to jest jednak zmiana parku naszych pojazdów, tego czym my się poruszamy i w związku z tym dużo większa techniczne, dużo większe skomplikowanie tych samochodów. Zwróćmy uwagę, że jeszcze powiedzmy 10 czy 15 lat temu dało się na drogach zauważyć dość sporo samochodów typu Skoda Felicia, Skoda Fabia, takich aut, które były bardzo proste, konstrukcyjne, zwykła stłuczka czy taka kolizja, czyli zdarzenie, w którym nie ma ofiar, pochłaniało niewielkie koszty de facto, bo wymieniało się maskę zderzaka, tak, bo przypominam, że zderzak się składa z kilku elementów, to nie jest tylko to, co my widzimy, ale no tak jak mówię, wystarczyło wymienić tę maskę zderzaka, często nie trzeba było nawet lakierować tego zderzaka, bo one nie były w kolorze nadwozia i to w zasadzie tyle. Dzisiaj przy najmniejszej kolizji współczesnym samochodem, no często jest tak, że zderzak to leci w pył. Na tym zderzaku mamy zamontowane czujniki odległości. Często w centralnym punkcie mamy na przykład radar sterujący tempomatem czy systemem już dzisiaj wymaganym w Unii Europejskiej automatycznego hamowania przed przeszkodą. I taka naprawdę na kolizja, która kiedyś generowała koszty rzędu 2-3 tysięcy złotych, we współczesnym samochodzie może kosztować 25 tysięcy złotych i no niestety to widać, tak? Średnia cena dzisiaj stłuczki, czy inaczej, średnia cena szkody w Polsce w tej chwili to jest ponad 12 tysięcy złotych, a przeważnie są to właśnie takie dość drobne kolizje.
0: No to właśnie, zatrzymajmy się jeszcze przy konkretnych kierowcach. Od czego jeszcze zależy cena polisy konkretnego kierowcy? Jak duże znaczenie mają wiek, historia szkodowości, samochód, miejsce parkowania? I pytanie, czy kierowca może realnie wpłynąć na wysokość składki?
1: To jest dobre pytanie, bo rzeczywiście te algorytmy, które wyliczają wysokość składki, biorą pod uwagę wszystkie możliwe czynniki, czyli tak, faktycznie historia szkodowości, historia polis, kiedy, jak długo po prostu poruszamy się tym samochodem, kiedy wyrobiliśmy prawo jazdy, czyli doświadczenie, ale też coraz częściej mówi się o tym, że na przykład część ubezpieczycieli będzie proponować chociażby aplikacje takie mobilne, które będą nas, kierowców, śledzić po to, żeby szacować właśnie ryzyko tych szkód. To już się przyjmuje w niektórych krajach takie rozwiązania i kierowcy się na to godzą właśnie po to, żeby płacić mniej za OC, bo jeżeli ubezpieczyciel może przynajmniej z pewną dozą dokładności oszacować, z jakimi prędkościami się poruszamy, w jakich warunkach, no to potem to też się przekłada na wysokość polisy. I tak jak pan powiedział, wszystko się tutaj składa, miejsce parkowania tego samochodu, no teoretycznie nie ma to znaczenia, a w praktyce, jeżeli parkujemy na jakimś otwartym parkingu czy wzdłuż ulicy, to ryzyko, że to auto będzie uczestnikiem jakiejś szkody, jest na pewno większe niż

0: pamiętajmy, bo to trochę tak jest, że OC jest w teorii tym ubezpieczeniem, które jest dla kogoś, tak, które ma nas zabezpieczyć przed następstwami tych szkód, ale radzę jednak wczytać się w te pakiety, bo czasami naprawdę niewielka dopłata jest chociażby za rozszerzone assistance, na przykład na szyby, za jakieś holowanie. Radzę to sobie tak na spokojnie przekalkulować, bo nie zawsze ta najtańsza polisa jest de facto najlepszą.
1: Ten ubezpieczyciel trudno przez gardło przechodzi, ale warto o tym oczywiście pamiętać. Dziennikarz motoryzacyjny Interi, autor kanału Motoprawda na YouTubie, pan Paweł Rygas, był razem z nami w RMF24. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy i szerokości miłego dnia.
2: Radio RMF24.

0: W Radiu RMF24 mamy teraz ważne informacje dla mieszkańców Lublina. W poniedziałek w Lublinie zaczną się kontrole szkół pod kątem zapewnienia uczniom i pracownikom bezpiecznych miejsc schronienia na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. To konsekwencja wydarzeń z 17 września, gdy po uruchomieniu syren w kilku placówkach uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku do centrów handlowych, bo dyrektorzy nie mieli w szkołach pomieszczeń bez okien, a w niektórych szkołach ewakuacji nie było wcale. Kontrole planowane przy współudziale Straży Pożarnej mają sprawdzić, czy szkoły mają odpowiednie miejsca ewakuacji, drogi ewakuacji oraz procedury, mówi Iwona Nowakowska, dyrektor Miejskiego Wydziału Oświaty.
1: W poniedziałek zaczynamy wizje lokalne na miejscu. Po to jedziemy, żeby zobaczyć te wszystkie miejsca na żywo, chociażby w zakresie takich miejsc, gdzie nie mamy oddzielonego dwoma ścianami bez okien.
2: Co w takich przypadkach? Folia?
1: Państwo dyrektorzy, niektórzy już to zaczęli robić, czyli oklejać okna folią antyodorową, certyfikowaną, i być może w niektórych szkołach też będziemy takie rozwiązania rekomendować po takich wizjach lokalnych na miejscu. Procedury zostały do szkół przesłane. Są bardzo rzeczywiście dobre, szczegółowe materiały, które mówią i o tym, jak przygotować miejsca ewakuacji, jak przygotować ludzi, jak przeprowadzić ewakuację, jak reagować po. Państwo dyrektorzy w naszych szkołach, akurat dyrektorzy mieli wcześniej już wypracowane procedury bezpieczeństwa, również na wypadek ataku z powietrza. Oczywiście opracowując te procedury nie mogli wszystkiego przewidzieć, bo nikt nigdy w tej sytuacji nie był. I obecnie te procedury również i na podstawie tych doświadczeń z 17 września, jak i tych zaleceń MSWiA są modyfikowane.
0: Mówiła Iwona Nowakowska, dyrektor Miejskiego Wydziału Oświaty, z którą rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. A my przypominamy, kontrole odbędą się jutro w Lublinie.
3: Tu Radio RMF24.

0: Słuchacie radia RMF24. Teraz zrobi się bardzo smacznie. Pyry z gzikiem, plędze, szare kluchy i wiele innych smakowitości. Do tego możliwość złapania haczki i własnoręcznie zebrane ziemniaki. Takie atrakcje czekają dziś na odwiedzających Muzeum Rolnictwa w Szereniawie pod Poznaniem. Poznańska Pyra. To wydarzenie, podczas którego wszystko kręci się wokół kartofli.
1: Na pewno będziemy chcieli pokazać naszym zwiedzającym, jak zbiór ziemniaków i wszystkie tego typu prace wyglądały kiedyś, więc na polu bardzo dużą atrakcją będzie właśnie pokaz dawnych maszyn w zaprzęgu konnym, ale też w zaprzęgu ciągnikowym. Pokażemy, jak kiedyś wyglądał zbiór ziemniaków. Niewątpliwą atrakcją też będzie właśnie możliwość własnoręcznego wykopania takich ziemniaków przez zwiedzających i zabrania ich sobie do domu. Ponadto będzie też dużo stanowisk takich edukacyjnych, dla dzieci jakieś warsztaty, no i oczywiście możliwość skosztowania tych ziemniaków już w przetworzonej formie na talerzu, czy to właśnie pyra z gzikiem, czy placki ziemniaczane po poznańsku plędze, czy jakieś szare kluchy, także będzie dużo, dużo takich atrakcji już.
2: Trzeba przyjść ze swoją haczką, czy to jednak czeka tutaj na nas w muzeum?
1: Haczki mamy w muzeum, koszyczki, takie kobiałki też będziemy rozdawać. Będzie też można wiklinowy koszyczek wykonać sobie na warsztatach samemu. Także trzeba się na pewno odpowiednio ubrać do jakby miejsca, w którym będzie się to odbywać, czyli na polu, no i dostosowany ubiór do pogody, bo wiadomo, że z pogodą jest różnie i trzeba się na to przygotować.
2: To są takie wydarzenia, które cieszą się dużą popularnością wśród zwiedzających?
3: Ogromna popularność. Liczymy na bardzo dużą frekwencję. Widać za oknem pogoda, jaka jest, więc liczymy na to, że będzie też słońce i dużo ludzi.
2: Muzeum Rolnictwa w Szereniawie, miejsce, które często jest odwiedzane właśnie w tym takim okresie również jesiennym, kojarzącym się właśnie między innymi ze zbiorami?
3: Oczywiście, że tak. Teraz mamy na terenie muzeum taką inicjatywę edukacyjną, pokazy jesienne, wszystko co związane z jesienią, czyli przetwory. Pokazujemy, jak muci się zboże, jak to zboże oczyścić, gdzie w fazie końcowej powstaje chleb. I właśnie ta pora roku sprzyja nam na wykopki.
0: Edukacyjnie i smacznie. A mówiły panie Katarzyna Nowicka i Milena Wieczorek z Muzeum Rolnictwa w Szereniawie. A rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.

Na koniec naszego niedzielnego programu zapraszam na krakowski wieczór wyborczy. Od godziny 20.55 w radiu RMF24, faktach RMF FM oraz na kanale RMF24 w serwisie YouTube krakowski wieczór wyborczy. Gospodarzem programów RMF24 będzie Piotr Salak. Nasi reporterzy pojawią się w sztabach obu kandydatów, a dziennikarze w Krakowie i Warszawie będą śledzić wydarzenia oraz rozmawiać z zaproszonymi gośćmi. W krakowskim studiu spotkają się przedstawiciele różnych środowisk, którzy porozmawiają o wynikach głosowania, nastrojach mieszkańców oraz o wyzwaniach stojących przed miastem. A wśród gości znajdą się były prezydent Polski Andrzej Duda, inicjator referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego Jan Hoffman, były wiceprezydent miasta profesor Stanisław Mazur oraz pisarz Łukasz Orbitowski. Wyniki krakowskiego głosowania będą także analizowane z perspektywy ogólnopolskiej. W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski porozmawia z Dorotą Łobodą, Pauliną Piechną-Więckiewicz i Tobiaszem Bocheńskim o znaczeniu wyborów i ich możliwych konsekwencjach dla krajowej polityki. A wcześniej, bo od godziny 19.10 specjalny program Kraków wybiera w Polsat News. Przypominam, wieczór wyborczy będzie można śledzić na antenach radia RMF24, RMF FM oraz i oczywiście w internecie. Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część niedzielnego przedpołudnia. Punktualnie o godzinie 12 zapraszam na fakty RMF FM i oczywiście zachęcam. Zostańcie z radiem RMF24.

0: 24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Byłam w Ostrołęce i widziałam, jak dzieci, nastolatki oglądają filmy z miejsca zdarzenia. Oglądają filmiki, które zachęcają do przemocy. Takie rzeczy muszą być wtedy natychmiastowo usuwane, a tak naprawdę w ogóle nigdy nie powinny się w tym internecie znaleźć.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.

0: Zbliża się godzina 12. Czas na fakty w RMF FM z Marleną Chudzią. Słuchamy.
1: Nożownik poszukiwany w Warszawie późnym wieczorem zaatakował dwóch mężczyzn w autobusie. Krakowska druga tura wyborów prezydenckich przebiega spokojnie. Na razie nie odnotowano naruszeń ciszy wyborczej. Najlepsi zawodnicy PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego są już na mecie. Na czwartym miejscu Polak Mateusz Kaczor. Stołeczna policja szuka nożownika, który na warszawskich Bielanach zaatakował dwóch mężczyzn. Do ataku doszło wczoraj wieczorem. Poszkodowani trafili do szpitala. Informacje w tej sprawie zbiera nasza reporterka Magdalena Greiner.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Co ustaliłaś?
2: Wczoraj przed północą policjanci otrzymali zgłoszenie, że w autobusie miejskim linii 755 jeden z pasażerów zaatakował innych używając noża. Na miejscu okazało się, że poszkodowani zostali dwaj mężczyźni. Mają rany cięte, na szczęście nie zagrażające życiu. Zostali przewiezieni do szpitala.
3: Napastnik oddalił się z miejsca zdarzenia przed przybyciem funkcjonariuszy. Policjanci wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania.
2: Powiedział mi przed chwilą młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. Jak nieoficjalnie ustaliłam, poszukiwany to pełnoletni mężczyzna.
1: Prokuratura wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmem, który umieścił w internecie. Na nagraniu widać go z nożem. Został zatrzymany w piątek z dwójką innych uczniów z zespołu szkół w Wysokiem Mazowieckiem na Podlasiu.
4: Wybory w faktach RMF FM.
1: Dwóch kandydatów, czas na decyzję. Do 21. Kraków w drugiej turze wybiera prezydenta miasta. Jak na razie głosowanie przebiega spokojnie, informuje dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
5: Liczymy, że tak będzie do godziny 21. I korzystając z okazji, jeszcze raz przypominam, apeluję za trwa cisza wyborcza. Nie agitujemy, nie zachęcamy do głosowania na konkretnego kandydata, nie publikujemy w internecie żadnych treści. Życzmy sobie wszyscy, aby ten dzień tak spokojnie przebiegł jak pierwsza tura wyborów.
1: A my zapraszamy na krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM, informacyjnym radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News. O 19.10 Kraków wybiera w Polsat News. Od 20.55 krakowski wieczór wyborczy RMF FM. Teraz jeszcze informacja sprzed chwili. Policyjna interwencja w Nowym Sączu. Chodzi o mężczyznę, który miał przy sobie nóż. Do incydentu doszło na ulicy Lwowskiej. Funkcjonariusze musieli użyć broni. Więcej w kolejnych faktach. A teraz dzisiejszy rozkład piłkarskiej ekstraklasy. Trzy mecze dziś w planach. Zaczynamy o 14.45 od pojedynku Piasta Gliwice z Widzewem Łódź. Patryk Cerwański teraz w faktach. Widzew w tym sezonie z zaledwie jednym zwycięstwem.
6: Przed reprezentacyjną przerwą trener Mateusz Stolarski poprowadził łódzką drużynę w dwóch spotkaniach i to były remisy z Wieczystą i z Legią. Teraz spokojne treningi mają dać drużynie nowy impuls, szczególnie, że zawodnicy chłonęli wiedzę i pomysły sztabu szkoleniowego.
7: Jak coś proponujemy, to zawodnicy są w stanie przyswoić to i od razu wykonać. Tutaj jak najbardziej na plus. Jeśli chodzi też o takie budowanie team spiritu, też wykonaliśmy pracę.
6: Tak mówił trener Widzewa. Oczywiście meczem numer jeden wieczorny klasyk ligowy Legia kontra Wisła. W cieniu tego, co na boisku, kwestia kibiców. Jak wiemy, ci z Krakowa nie wejdą na stadion Legii. No będzie też mecz Pogoni z Koroną.
1: Kenijczyk Derrick Chege, najszybszym zawodnikiem PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Krakowską trasę ponad 21 kilometrów pokonał w czasie godzina, 2 minuty i 41 sekund. Najlepszy z Polaków, Mateusz Kaczor, otarł się o podium, ale zakończył rywalizację na czwartym miejscu.
8: Ja mam niedosyt, no bo czwarte miejsce niby pierwszy Polak, ale no do końca walczyłem, kurczę, o to trzecie miejsce. Tam do 17 kilometra nawet biegłem w grupie na trzeciej pozycji i myślałem, że nawiozę to do mety. Niestety tam przyszedł jakiś pierwszy kryzys, dałem chłopakom uciec, no i później było już ciężko do nadrobienia to.
1: Na linii startu krakowskiego półmaratonu stanęło dziś ponad 16 200 osób.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie radia RMF24, to program O tym się mówi, program, w którym podsumowujemy najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia. Temat numer jeden. Ataki nożowników w polskich szkołach. Napastnikami byli młodzi ludzie, często uczniowie i absolwenci danych placówek. O powodach agresji wśród właśnie młodych ludzi. W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim mówił pułkownik rezerwy dr Krzysztof Danielewicz.
1: Takie dane z 2002 roku i 2018 roku, które dotyczą w sumie 74 szkolnych zamachowców. I tam w tej pierwszej statystyce, która dotyczy 37, okazało się, że 70% wszystkich zamachowców na szkoły, tak, oczywiście to byli sami uczniowie, 100%, tak, to były ofiary przemocy rówieśniczej, tak. Także to jest ogromny czynnik, bo często mówimy gdzieś tam, że będziemy szkolić na wypadek zamachu terrorystycznego, co jest kompletnie zmarnowanym czasem i energią, bo w Polsce żadna osoba od 15 lat nie zginęła w wyniku zamachu terrorystycznego, a mamy tyle przypadków właśnie, czy samobójstw wśród dzieci w wieku szkolnym, czy tego właśnie w przypadku hejtu. No i teraz mamy jakby ten cały wysyp. To narastało od kilku lat, bo my to obserwujemy, no a w tej chwili mamy tak by to niestety te efekty tego wszystkiego, tak?
2: Czyli się dobrze rozumiem, to jest skorelowane, to znaczy z jednej strony mamy hejt, przemoc rówieśniczą na różnych bardzo, w różnych bardzo formach, od takiej przemocy werbalnej przez fizyczną po seksualną, bo o tym się też często zapomina, także seksualną wirtualnie. Mamy samobójstwa z tym związane, no i wreszcie mamy również taką reakcję innych osób w kierunku cudzysłów, bo to oczywiście nie jest dobre określenie, ale odwetu w ich mniemaniu, tak, albo zemsty.
1: Tak. Wie pan, na to się jeszcze też nakładam inne problemy, typu jakby też ta problemy dyrektorów czy nauczycieli w szkołach, w pracy z rodzicami. Rodzice są bardzo roszczeniowi. Dochodzi do sytuacji, które my tu obserwujemy w ramach naszej działalności, że pani dyrektor na przykład chce zamknąć szkołę, a nagle ojciec się nagrywa dziecka, które dopiero do szkoły zapisał. Przed szkołą szkoły pani dyrektor uniemożliwia jej zamknięcie szkoły pod kątem właśnie tych bezpieczeństwa, tak? Tak, gdzie ona musi, bo jako jedyna jakby prawnie odpowiada za bezpieczeństwo w szkole, tak. Rodzice czasami nie współpracują. Często oczekujemy, że szkoła naprawi problemy wychowawcze, tak, czy te problemy wychowawcze dzieci, tak. No, z samym szacunkiem, jeżeli pan dyrektor ma 500 czy 1000 osób w szkole, tak, i czy dostaje, jak to nazywam czasami, 500 eksperymentów wychowawczych, 500 różnych rodzin i ma to wszystko w szkole pokładane, to jest niemożliwe, tak. Dyrektor nie jest w stanie naprawić błędów wychowawczych, tak, a często mamy takie oczekiwania od szkoły. Jest to niewykonalne.
2: A na ile to jest też to, że ci młodzi ludzie, wbrew temu, co się często wydaje rodzicom, widzą często w rozmaitych, już nie chcę wymieniać nazw tych platform, w tych rozmaitych platformach, gigantyczne,
1: tak,
2: czy sieciach antyspołecznościowych, różnie się już je nazywa, ale skalę przemocy, z którą ich rodzice, dziennikarze, którzy przecież funkcjonują w takiej infosferze, często nie mają pojęcia, to znaczy my byśmy nigdy nie puścili takich filmów, sami byśmy ich nie obejrzeli, a oni pośród wielu innych filmików dostają co jakiś czas takie uderzenie przemocą obrazową, niewyobrażalną. Co w przypadku młodego intelektu czy młodej wyobraźni jest destruujące.
1: Nie pamiętam, ale problem jest jeszcze inny. Niech pan sobie wyobrazi, że dzieciak ma w domu, w danej rodzinie ma 8 czy 9 lat. No, i na przykład wystarczy, że babcia, mama, starszy brat komentują jakieś wiadomości w telewizji, takie czy inne, to bez znaczenia, tak?

0: To więc co możemy zrobić? To znaczy, no bo to trzeba zupełnie jasno powiedzieć, wielu rodziców, nie tylko w Ostrołęce, no w tej chwili to jest kolejne takie miejsce, zaczyna się zastanawiać, posyłać dziecko do szkoły, czy nie posyłać?
1: Ale posyłać, reagować przede wszystkim stop tolerancji dla przemocy. Finowie, którzy mieli w 2007-2008 roku dwa duże zamachy na szkoły podstawowe, powiedzieli zasadę stop tolerancji dla przemocy. Polega to między innymi na tym, że każde dziecko, które dopuści się pierwszego jakiegokolwiek czynu związanego z przemocą, z hejtem, to pierwsze wydarzenie ewentualnie może być w szkole mediowane, rozwiązane, zwane rodziców. Przy każdym drugim, trzecim wszystko ma natychmiast wyjść na zewnątrz szkoły, policja, prokuratura, sąd rodziny. W Korei Południowej, o ile pamiętam, prowadzono taką zasadę, że kary za przemoc rówieśniczą, za ten hejt są tak zwane ważone, czyli mamy kary od 1 do 15. Jeżeli na przykład maturzysta kończy szkołę średnią i ma na swoim sumieniu karę za przemoc rówieśniczą, za nienawiść, za hejt, która jest ważona od 8 na przykład do 15, to każda szkoła oficerska, policyjna, czy wojskowa, czy dobra politechnika mówi, nie, my ciebie, człowieku, nie chcemy. Ty jesteś niebezpieczny. Ty stwarzasz zagrożenie dla innych studentów.
2: Tak mówił nam pułkownik rezerwy dr Krzysztof Danielewicz. A my już za chwilę w programie O tym się mówi porozmawiamy o literackiej Nagrodzie Nobla. Zostańcie z nami.
3: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: O tym się mówi Radio RMF 24 i literacki Nobel Anne Kelson, 76-letnia kanadyjska poetka, pisarka, została laureatką literackiej Nagrody Nobla. To autorka m.in. wydanej po polsku książki Słodko-gorzki Eros. W swojej twórczości często odwołuje się do starożytności, zaciera też granice między tradycyjnymi gatunkami literackimi. O literaturze Anne Kelson, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta i Bogdan Zalewski rozmawiali z doktor literaturoznawstwa Katarzyną Witkiewicz.
1: Twórczość Anne Kelson jest trochę o tym, to wyrasta z takiego romantycznego pragnienia, tego co my znamy z polskiego nawet romantyzmu, że najbardziej atrakcyjne jest to gonienie i nas napędza to, czego my nie możemy mieć. Jeśli chodzi o Eros, to będzie ta namiętność, to ta próba spełnienia, ale nie chodzi w tym nawet o sam moment spełnienia, który jest niemożliwy, bo ten bąk wirujący wtedy opada, tylko o tę drogę, o to patrzenie i o to, żeby ten filozof, jeszcze raz do niego nawiążę, on pomimo tego, że ten bąk opada i przestaje się kręcić, to później, kiedy dzieci znowu go wpuszczają w ruch, to on wraca i to jest dla niego cały czas tak samo pociągające. I na takiej zasadzie działa właśnie Eros, wzięty trochę z Safony. My mamy dwa teksty Anne Kelson po polsku. Pierwszy to jest właśnie ten, od którego zaczęliśmy w przekładzie Renaty Lis, a drugi to jest autobiografia Czerwonego.
2: Jeszcze mamy Piękno męża. To jest jeszcze kolejne tłumaczenie.
1: To przeoczyłam. Tak. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o autobiografię Czerwonego, to chyba jest najbardziej znany tekst w Polsce. To przełożył Maciej Topolski i dostał za ten przekład nagrodę.
2: Karkołomna sprawa.
1: Tak.
3: I przepiękny przekład zresztą. Tak.
1: Rzeczywiście.
3: Pani Katarzyno, jest pani autorką też podcastu Literatura Przepiękna, gdzie przybliża pani literaturę również młodym ludziom i o młodych czytelników i o młodych słuchaczy chciałam panią zapytać. Gdyby słuchał nas teraz ktoś, bo oczywiście możemy o Anne Kelson powiedzieć bardzo dużo. Słuchał ktoś, kto pierwszy raz na przykład usłyszał to nazwisko, bo tak się też może zdarzyć. To co by pani powiedziała tej osobie o Anne Kelson, co powinna na pewno zapamiętać z biografii tej właśnie wybitnej kanadyjskiej poetki?
1: Myślę, że ją najlepiej poznać poprzez czytanie. I książka Autobiografia Czerwonego byłaby idealnym wyborem, znacznie lepszym niż Słodko-gorzki Eros. To jest też książka, która pomimo tego, że jest bardzo erudycyjna momentami, intertekstualna, tam jest bardzo dużo przeróżnych form, zresztą Anne Kelson potrafi nam wplatać teksty greckie, a potem je dopiero
2: Herakles
1: tłumaczyć.
2: Jest bohaterem.
1: Możemy sobie poczytać po grecku, biorąc jej teksty. To Autobiografia Czerwonego jest tekstem bardzo lubianym, ponieważ to jest historia o Gerionie i on jest czerwonym, skrzydlatym chłopcem. To jest historia o miłości, miłości queerowej i myślę, że poznanie takiego tekstu to się dzieli na dwie części. Pierwsza jest taka starożytna, oparta na eposie, ale druga część jest już taką twórczą, współczesną i tu
2: właściwie się dzieje w Kanadzie, prawda? Bo ten Gerion skrzydła chowa pod płaszczem, więc...
1: Tak, on jest takim uwspółcześnionym potworem, ale bardzo wrażliwym. To jest historia nastolatka, który się po prostu zakochuje, jest to miłość nieszczęśliwa, czyli znów mamy to gonienie naszego bąka i to wyrasta z mitów. To nam też pokazuje, że warto też wrócić do mitologii, ale też Anne Kelson daje nam tak dużo wskazówek i nas zaciekawia, że proszę się nie bać jej twórczości.
0: Tak mówiła nam literaturoznawczyni dr Katarzyna Witkiewicz. Anne Kelson to już 18. kobieta, która otrzymała literacką Nagrodę Nobla. A my już za chwilę porozmawiamy o nowych mundurach dla polskich żołnierzy.

0: O tym się mówi w Radiu RMF 24. Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia tygodnia. Teraz o nowych mundurach. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało nowy wzór munduru polskich sił zbrojnych. Mają nie tylko inny krój, ale przede wszystkim nowy schemat kamuflażu. Nowy mundur ma zastąpić dotychczas stosowane modele, w tym popularny wzór 93 Pantera. O tych zmianach mówił nam analityk wojskowy Jarosław Wolski.
1: Przede wszystkim zmiany są trzy. Pierwszą, najbardziej rzucającą się w oczy, jest nowy wzór kamuflażu. Jest to kamuflaż ryś zmodyfikowany. Jest to kamuflaż, który ma 5 barw dobranych optymalnie do polskiego krajobrazu. Dzięki temu on jest o wykrywalny zasięgu o 30% mniejszego niż stara Pantera, a w nocy w noktowizji jest 2 razy mniej widziany niż stary wzór umundurowania. Inaczej rzecz biorąc, Pantera, którą wszyscy znają, czyli ten typowy wzór Wojska Polskiego, no ma już 33 lata. Od tego czasu pozmieniały się wzory umundurowania, mamy też troszeczkę inne warunki klimatyczne i pogodowe w Polsce przez te lata, no i należało zaktualizować wzór kamuflażu. Nowy wzór ma dobraną inną kolorystykę, inny rozkład, kolokwialnie mówiąc, plamek. I to powoduje, że zasięg wykrycia jest po prostu niższy. Ale to jest pierwsza warstwa rewolucji. Ta druga polega na zastosowaniu zupełnie innych materiałów. One mają mieć większą odporność na ścieranie, sam mundur ma 2 razy bardziej przepuszczać parę wodną, czyli ma lepiej oddychać. Mają być po raz pierwszy w historii Wojska Polskiego kroje zaprojektowane również dla kobiet. Rozdzielona jest rozmiarówka bluzy i spodni, czyli bluzę i spodnie żołnierze będą wybierali sobie indywidualnie, zależnie od ich sylwetki. No i mundur jest mniej więcej 1/3 bardziej odporny na rozdzieranie niż te używane do tej pory. Oznacza to po prostu bardzo, bardzo dużą rewolucję, jeżeli chodzi o umundurowanie żołnierza, zarówno na poziomie jego kroju, jego wygody i cech użytkowych, jak i oczywiście kamuflażu.
2: Mm-hmm. A proszę powiedzieć, czy ta zmiana oznacza, że żołnierze będą musieli wymienić całe swoje dotychczasowe umundurowanie i wyposażenie?
1: Bez wątpienia MON będzie dążył do wymiany całego umundurowania. Mówi się, że Ministerstwo Obrony Narodowej chce, żeby najdalej do końca 2028 roku wszyscy żołnierze operacyjni mieli już nowe umundurowanie. No oczywiście wymiana całości umundurowania to jest proces. Ten proces będzie trwał ponad 5 lat. Trzeba też pamiętać o tym, że bardzo wielu żołnierzy ma pokupowane za własne pieniądze kamizelki kuloodporne, różne rodzaje toreb, pokrowców, ładownic, więc przez jakiś czas będzie to powodowało pewne problemy. Natomiast nowy wzór kamuflażu jest zdecydowanie lepszy od starego. No i przede wszystkim on dąży do tego, żeby żołnierze w ramach operacji Szpej dostali w końcu nowoczesne umundurowanie, nowoczesne wyposażenie. No i można powiedzieć, że w końcu ta operacja Szpej jest zwieńczona i w końcu widzimy efekt naprawdę wielu, wielu lat działań całego sztabu osób. Żołnierz polski dostanie nowoczesne, wygodne, przede wszystkim dobrze kryjące go na współczesnym polu walki maskowanie.
2: Mhm. A jak dużą przewagę może to faktycznie dać żołnierzowi w warunkach, wie pan, wojny z wykorzystaniem dronów czy termowizji?
1: Znaczy, to, co obecnie widzimy na Ukrainie, pokazuje dwie rzeczy. Pierwszą, że jest gigantyczna rola maskowania indywidualnego. Jeżeli żołnierz najlepszym sposobem uniknięcia zostania trafionym przez drona jest po prostu nie dać się wykryć. Czyli szeroko stosowany kamuflaż, ukrywanie się, maskowanie i tutaj rola dobrego wzoru munduru i nie tylko, również siatek maskujących jest po prostu nie do przecenienia. To jest gigantyczna przewaga, jeżeli ma się dobrze dobrany wzór kamuflażu, jeżeli potrafi się go zastosować na polu walki. Natomiast drugą kwestią jest kwestia szybkiej identyfikacji wzrokowej, czyli żeby wiedzieć, że to są nasi żołnierze, a nie wrogowie. No i tutaj troszeczkę psując większość efektu kamuflażu, obie strony na Ukrainie stosują kolorowe taśmy, które mają umożliwić błyskawiczną identyfikację żołnierza.
0: Tyle Jarosław Wolski, analityk wojskowy. Już za chwilę w Radiu RMF 24 Fakty RMF FM, a po nich porozmawiamy o nocnej prohibicji, bo Sejm właśnie zdecydował, że będzie obowiązywać w całym kraju.
3: RMF 24 Radio Informacyjne.

0: Ogłoszenie.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już dziś po 18:00.
2: Dlaczego mózg ciągle chce więcej? Jak z tym walczyć? O tym w tym tygodniu będziemy rozmawiać z dr Asią Wojsiak, autorką książki Na zdrowy umysł.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Zbliża się godzina 13. Sprawdzamy najnowsze fakty RMF FM. W studiu Marlena Chudzio.
1: W Warszawie zakończyło się spotkanie służb po groźbie potencjalnego zamachu na premiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Zmarł mężczyzna postrzelony przez policjantów w Nowym Sączu. Został ranny podczas interwencji. Papież Leon XIV poinformował dziś, że wykryto u niego zmianę w płucu. Wkrótce przejdzie operacja. Za chwilę rozpocznie się konferencja służb po spotkaniu w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak informowaliśmy w faktach, rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka podała dziś, że otrzymano informację o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. W tej sprawie odbyła się narada funkcjonariuszy ABW, przedstawicieli policji oraz Służby Ochrony Państwa. Nasi reporterzy ustalają szczegóły w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w Nowym Sączu. Jak wiecie z faktów, 41-latek miał przy sobie nóż. Funkcjonariusze interweniowali na ulicy Lwowskiej. Informacje dostaliśmy na gorącą linię RMF FM. Papież poinformował dziś o wykryciu w jego płucu niewielkiego guza. Jak zaznaczył, narośl jest w fazie początkowej. Leon XIV na początku przyszłego tygodnia ma zostać poddany operacji. Hospitalizacja ma potrwać kilka dni.
2: Czas na fakty RMF FM.
1: Bez większych problemów przebiega druga tura wyborów prezydenta Krakowa, poinformowała Miejska Komisja Wyborcza. W faktach z najnowszymi informacjami

0: Mi reporterka RMF FM, Anna Kropaczek. Kiedy w takim razie można spodziewać się wyników?
1: Około 2-3 w nocy głosy powinny być już policzone. Lokale wyborcze będą otwarte do 21. Na razie nic nie wskazuje na to, by głosowanie miało zostać przedłużone lub przerwane.
2: Nie mamy żadnych informacji do chwili obecnej jako Miejska Komisja o jakichś istotnych naruszeniach prawa wyborczego czy procesu głosowania. Były takie kwestie techniczne, ale to one są wyjaśniane na bieżąco. To takie zwykły tok pracy Komisji Obwodowej.
1: Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl przypomina, że obowiązuje cisza wyborcza, nie można publikować sondaży, nie można prowadzić agitacji wyborczej. Podobnie jak w pierwszej turze, komisja nie zbiera i nie przekazuje cząstkowych informacji o frekwencji.
0: Uwaga na telefony od oszustów podszywających się pod pracowników banku. Coraz popularniejsza jest metoda wyłudzania danych i pieniędzy w związku z rzekomym zaciągnięciem kredytu na nasze dane. Naszemu reporterowi Krzysztofowi Zasadzie udało się nagrać takiego oszusta. Jaką legendę ci przedstawią?
3: Nawiązał ze mną kontakt jako pracownik jednego z wiodących banków, który ponoć weryfikował prawidłowość zaciągniętego przeze mnie kredytu. Starał się sprawić wrażenie, że działa w pilnej sprawie.
4: Niecałą godzinę temu za pośrednictwem strony internetowej naszego banku była złożona pożyczka gotówkowa online. Ten kredyt został uzupełniony przy użyciu pana profilu zaufanego i teraz kontaktujemy się, żeby wyjaśnić, czy pan osobiście podejmował te czynności.
3: Potem nastąpiło wiele argumentów, które miały go uwiarygodnić, m.in. pytanie, czy zaciągałem kredyt.
4: No, czyli jeżeli to nie pana czynności, to oczywiście teraz proszę nie obawiać się swojego powodu. My natychmiast podejmujemy odpowiednie procedury zabezpieczające. I najpierw poproszę mi poinformować, czy w ostatnim czasie nic nie było zgubione lub skradzione u pana.
3: Oszust przedstawił się polskim imieniem i nazwiskiem, które polecił zapisać, takie jak też jego rzekomą bankową funkcję i numer służbowy. Jak tłumaczył, to dla późniejszych kontaktów z policją.
0: Pamiętajmy, taki rozmówca to oszust, który próbuje zdobyć różne dane wrażliwe, wykorzystując presję związaną z rzekomą utratą pieniędzy. W Poznańskim Teatrze Nowym dziś ostatni dzień 29. edycji festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. Utwory polskiej poetki zaprezentowane są w różne, ba, czasami zaskakujące sposoby.
5: Dołożyliśmy ponownie format OFF Osiecka, czyli Sofinka, która zdobyła 45. nagrodę PPA, piosenka aktorska we Wrocławiu, a także Poznań Voice Studio, czyli jeżeli chcą państwo usłyszeć muzykę w wersji Pentatonix, ale z Agnieszką Osiecką, to zapraszamy do Teatru Nowego. Sami uczestnicy też starają się łamać Agnieszkę Osiecką, jak źle to nie brzmi, jak tylko się da. Od elektroniki, przez rap, przez bardzo mocne wokalizy, przez jazzowy vibe. Tutaj wszystko mamy już dostępne. Każda wersja Osieckiej jest możliwa, jak się okazuje.
0: Zapraszał Rafał Michalczuk z Teatru Nowego w Poznaniu. W piątek przypadła 90. rocznica urodzin Osieckiej. Kolejne fakty w RMF FM za godzinę. Zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy i życzę miłej niedzieli.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: trwa program O tym się mówi, tu Radio RMF 24. Sejm przyjął w czwartek ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Nowe przepisy przewidują także zakaz reklamy alkoholu i podwyższenie opłaty za jego sprzedaż. Polacy chwalą sobie nocną prohibicję. Służby z kolei mówią o spadku liczby interwencji. To jest efekt zmiany naszego podejścia do alkoholu, który jest chociażby widoczny w ostatnich latach. Tak mówi nam Alicja Basia-Krasała z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a rozmawiał z nią Tomasz Terlikowski.
1: Spadek nieznaczny spożycia alkoholu obserwujemy dopiero w ostatnich latach. Natomiast od 2002 roku obserwowaliśmy ogromny wzrost i spożycia alkoholu, i też konsekwencji zdrowotnych, bo obserwowaliśmy również ogromny wzrost odsetka zgonów odalkoholowych, czyli spowodowanych przez spożycie alkoholu. Dopiero w okresie popandemicznym obserwujemy niewielki spadek spożycia alkoholu per capita i więcej osób w badaniach populacyjnych, takich jak nasze, ale ogólnopolskie również, deklaruje rezygnację z alkoholu. W ostatnim badaniu CBOS też zwrócono uwagę na to, że coraz więcej osób deklaruje, że nie potrzebuje alkoholu na przykład do dobrej zabawy podczas spotkań towarzyskich, ale też sporo osób powołuje się na zdrowy styl życia. Mamy więc nadzieję, że edukacja zdrowotna również w tym kontekście działa.
2: No właśnie, co jest najskuteczniejsze? Profilaktyka, uświadamianie czy twarde zakazy? Albo może ceny, podniesienie akcyzy by zadziałało? Chociaż jak wiemy, w krajach skandynawskich to tam są bardzo wysokie podatki na alkohol, a i zakazy są dość surowe i niekoniecznie to skutkuje.
1: Punkty widzenia zdrowia publicznego obie rzeczy są niezwykle istotne. Z jednej strony edukacja zdrowotna, która zmieni nasze nastawienie do alkoholu, bo trzeba przyznać, że nasza świadomość zdrowotna związana z konsekwencjami spożycia alkoholu w społeczeństwie nie była zadowalająca, ale również te działania instytucjonalne są niezwykle istotne, co widzimy w kontekście na przykład palenia papierosów i tego, jak to zmieniało się w ciągu lat, jak zmieniało się również w tym kontekście trendy. To, że mówimy w tej chwili o tym, że spożycie alkoholu troszeczkę spada, czy powoli spada, możemy mówić o pewnym umiarkowanym optymizmie, ale nie zapominajmy, że problem w dalszym ciągu jest duży. Zgodnie z raportem OECD spożywamy alkoholu per capita więcej niż powiedzmy ta średnia OECD wynosi. W dalszym ciągu, mimo że te spadki jakieś tam są, to znakomita większość dorosłych Polaków deklaruje spożywanie alkoholu, więc za wcześnie jeszcze na odwołanie powiedzmy pewnego alarmu z tym związanego.
2: No właśnie, tutaj pani mówi o tym, że zdecydowana większość deklaruje spożywanie, ale jak rozumiem, dla ogromnej większości Polaków, no właśnie, tu pytanie o procenty, to jest spożywanie, no powiedziałbym, od czasu do czasu, takie niezwiązane ani z chorobą alkoholową, ani nawet z niebezpiecznym używaniem alkoholu.
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o takie spożywanie epizodyczne w dużych ilościach, to nie jest tak duży odsetek, jest to może znaczy mniejszy niż oczywiście całkowita liczba osób, które deklaruje spożywanie alkoholu. Natomiast pamiętajmy, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. To, że my sobie powtarzamy, że spożywamy umiarkowane ilości, że to nie są duże ilości, że spożywamy alkohol bezpiecznie, dla każdego z nas troszkę to będzie oznaczało coś innego i prawdopodobnie ta świadomość, że każda dawka alkoholu, każda kolejna zwiększa ryzyko zdrowotne, gdzieś tam umyka, bo to ryzyko rośnie od zera z każdą kolejną dawką. Pamiętajmy, że to są ryzyka związane nie tylko z marskością wątroby, chorobami sercowo-naczyniowymi, to są choroby nowotworowe, nowotwór gardła, jamy ustnej, wątroby, to jest ryzyko zaburzeń funkcji poznawczych.

0: Tak mówiła Alicja Basiak-Rasała, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. A za chwilę Rosja, Irkuck i niepokojące informacje o dżumie.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: O tym się mówi Radio RMF 24, nasz cotygodniowy program, w którym podsumowujemy najważniejsze informacje. Duży niepokój w tym tygodniu na całym świecie spowodowała wiadomość o dżumie, na którą zmarła 28-letnia kobieta pracująca w laboratorium w Irkucku. Po tym zdarzeniu 200 osób zostało objętych kwarantanną. Sytuację w Rosji monitoruje Komisja Europejska, dopytują się także o nią władze amerykańskie. Mówiąc wprost, czy grozi nam epidemia? I czym tak naprawdę jest dżuma, trochę już zapomniana w Europie choroba? Oto Tomasz Terlikowski dopytywał wirusologa profesora Tomasza Dziesiątkowskiego.
1: Dżuma ma przede wszystkim trzy postacie. Taką najpopularniejszą, najczęstszą to jest tak zwana dżuma gruczołowa, czyli dżuma dymienicza, przebiegająca z zajęciem węzłów chłonnych. Dżuma płucna ma bardzo wysoką zaraźliwość, również bardzo wysoką śmiertelność. No i najgorszą postacią jest dżuma septyczna, czyli zakażenia ogólnoustrojowe. Natomiast, należy wyraźnie powiedzieć, że co roku kilkadziesiąt przypadków dżumy na świecie się stwierdza, w tym co najmniej kilkanaście przypadków w Stanach Zjednoczonych i nikt z tego tytułu jakoś akurat kopie nie kruszy.
2: No właśnie, bo bardzo dużo o tym dyskutujemy, ale rozumiem, że to jest wciąż choroba, która występuje dużo rzadziej już niż kiedyś i rozumiem, że też jest, nie ma przede wszystkim pandemii czy epidemii, ale to wciąż
1: nie ma epidemii,
2: patogen
1: natomiast
2: obecny.
1: I są regiony endemicznego występowania dżumy. To właśnie, tak jak powiedziałem, jest pogranicze południowe Stany USA. To może być Kongo, to może być Madagaskar, ale również właśnie akurat Mongolia i południowa Syberia. Wszystko zależy od rezerwuaru zwierzęcego, bo tutaj akurat dżuma jest patogenem odzwierzęcym. To są zawsze gryzonie, to w przypadku akurat najczęściej oczywiście mówi się o szczurach, ale mogą być świstaki, susły, czy w przypadku Stanów Zjednoczonych pieski preriowe.
2: To w zasadzie dlaczego udało się gdzie indziej wyplenić? Chodzi o te zwierzęta, tak? Że gdzie indziej już nie ma tych zwierząt i patogenów u zwierząt?
1: To znaczy, mamy zdecydowanie mniejsze występowanie szczura jako takiego, zwłaszcza szczurów zakażonych. Susłów akurat i świstaków na terenie Europy to już prawie spotkać nie można. Pomijając również oczywiście kontrolę tutaj czystości w związku z tym, oczywiście warunki higieniczne. Generalnie to nie jest na takiej zasadzie, że każdy kontakt ze szczurem będzie powodował zakażenie pałeczką dżumy, natomiast musi akurat w tym momencie zostać przeniesiony przez dodatkowy wektor, którym najczęściej są pchły.
2: To jeszcze pytanie, jakie są objawy, panie profesorze, i sposoby leczenia? Bo rozumiem, że to nie zawsze jest choroba śmiertelna.
1: To znaczy, to w dużej części może być choroba śmiertelna. Leczeniem tutaj z wyboru są antybiotyki i należy bardzo wyraźnie podkreślić, że dżuma nie jest bakterią, która jest jakoś specjalnie na antybiotyki odporna. To są stare antybiotyki w rodzaju streptomycyny czy chloramfenikolu i sprawdzają się one doskonale. Natomiast objawy generalnie akurat zależą od postaci dżumy. Oczywiście najczęściej będzie to wysoka gorączka w przypadku tutaj dżumy płucnej, bo to też należy wyraźnie podkreślić, że nie ta sama bakteria, ta sama akurat bakteria Yersinia pestis może wywołać akurat postać dymieniczą, może wywołać postać płucną i może wywołać postać septyczną. Wszystko zależy od drogi, w jaki sposób się przeniesie. Natomiast w przypadku dżumy płucnej to jest po prostu ciężkie zapalenie płuc.
2: To jeszcze ostatnie pytanie. Dlaczego właśnie Stany Zjednoczone tak się interesują tym, co dzieje się w Rosji? To znaczy, jeżeli sam pan, panie profesorze, mówi, że ta choroba występuje również i ta bakteria występuje również w Stanach Zjednoczonych, to dlaczego się interesują Rosją?
1: A to już należałoby akurat zadać to pytanie Amerykanom, generalnie rzecz biorąc. Natomiast, należy też wyraźnie powiedzieć, że oczywiście ze względu na spore ryzyko akurat poważnych zakażeń i wysoki odsetek zgonów, dżumę uważa się za potencjalny patogen broni biologicznej. W związku z tym być może akurat Amerykanie właśnie dlatego nawołują do bacznych obserwacji.
0: Tak nam mówił wirusolog profesor Tomasz Dziesiątkowski. Już za chwilę w radiu RMF 24 w programie O tym się mówi. Więcej o sukcesie polskiej drużyny młodzieżowej, piłkarskiej drużyny młodzieżowej, która zagra na przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Także zostańcie z nami.

0: Słuchacie Radia RMF 24, programu O tym się mówi. Te ostatnie dni no nie były udane dla polskiej reprezentacji, przynajmniej jeśli chodzi o piłkę nożną. 4 mecze w Lidze Narodów, tylko 4 punkty, remis i porażka z Bośnią Hercegowiną, przegrana na wyjeździe ze Szwecją, wysoka wygrana u siebie z Rumunią. O tym też pamiętamy. Polacy nie mają już praktycznie szans na awans do elity. Jakie są przyczyny tej słabej gry? O tym w Radiu RMF 24 mówił nam były selekcjoner kadry Waldemar Fornalik.
1: Nie potrafimy utrzymać dobrego poziomu gry w perspektywie 90 minut i te takie, powiedzmy, z mojej perspektywy przestoje, a to też się zdarza w piłce ligowej. Te przystoje bardzo dużo, często drużynę kosztują, więc tu chyba jest jakiś problem, natomiast ta drużyna też pokazuje, że potrafi naprawdę dobrze grać. Przypomnijmy sobie też pierwszą połowę w Szwecji, tak, gdzie zdominowaliśmy Szwedów, więc ja tu uważam, że potrafimy grać w piłkę i problem tylko polega na tym, żeby to robić przez pełne 90 minut.
0: A no właśnie, a pańskim zdaniem, gdyby Robert Lewandowski mógł zagrać w tym spotkaniu, lepiej by to wyglądało, lepiej by wyglądała nasza skuteczność?
1: No Robert, już wie pan, tyle lat pokazuje, że jest wybitnym snajperem i uważam, że zbyt szybko też już go żegnano z tą reprezentacją. Ten mecz też pokazał, że Roberta no, na pewno brakowało jego skuteczności, a przede wszystkim tego, że no, przeciwnik często też absorbuje jego i pozwalając na więcej jego kolegom.
0: Ty, pańskim zdaniem nasze formacje zagrały na swoim maksymalnym poziomie?
1: Pan nigdy nie ma określenia, czy to jest maksymalny poziom, czy nie. Zawsze będą rezerwy, zawsze można zrobić coś lepiej. Mhm. I tu tak samo było w tym spotkaniu.
0: Pana zdaniem jest przyszłość przed tą reprezentacją? Zawodnicy chcieliby bardzo, żeby został Jan Urban. Jak znam życie, jak znam funkcjonowanie też z tej strefy medialnej, no to za chwilę będą głosy, że należy zmienić selekcjonera. Co pan myśli na ten temat?
1: Wie pan co, ja nie chciałbym się w tym temacie wypowiadać, bo też to przerobiłem. W pewnym momencie, jak idzie lawina medialna, no to już nikt nie zauważa, czy coś dobrego się robi, czy drużyna się rozwija, czy zawodnicy się rozwijają. Po prostu wtedy już jest ruch w jedną stronę, tak? Ja uważam, że przed tą drużyną na pewno jest przyszłość, na pewno Janek jest doświadczonym, świetnym trenerem i wie, co robi. No, też była mowa, że Liga Narodów ma też służyć temu, żeby zrobić przegląd kadr. Natomiast my, jak gdyby, chcemy robić i przegląd, i wszystko wygrywać. No, nie jest to takie proste.
0: Tyle Waldemar Fornalik, były selekcjoner kadry. Dodam tylko, że na szczęście honor polskiej reprezentacji raduje drużyna młodzieżowa, która awansowała do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Wiemy, że trener tej drużyny, Jerzy Brzęczek, w najbliższych tygodniach nie zastąpi Jana Urbana. Żelisław Brzeżyński, ekspert Kanal Plus Sport, mówi nam, że to bardzo dobre rozwiązanie.
2: Właściwie każdy, naprawdę każdy trener, łącznie nawet z Adamem Nawałką, odchodził z reprezentacji Polski w niesławie. Przychodził jako ten, który ma być zbawcą, mniejszym lub większym, a kończył w oczach wielu jako nieudacznik. No i to jest taka nasza trochę cecha narodowa. Natomiast ja się bardzo cieszę, że tę pracę będzie kontynuował Jerzy Brzęczek z tymi chłopcami. Bardzo mi się podobało, jak wziął na siebie też winę za to, co się stało w Peskarze, ale przypomniał też, bo mnie też od razu przyszły do głowy te obrazki, gdy reprezentacja, której kapitanem był Brzęczek, przegrywała 0-5 z Duńczykami w Olborgu, początek lat 90. W Polsce ogromny dramat, a potem się okazało, że no dzięki tym wielu punktom zdobytym wcześniej udało się pojechać w konsekwencji na Igrzyska Olimpijskie i przywieźć stamtąd srebrny medal, więc cudownie by było, gdyby ta reprezentacja prowadzona teraz przez Brzęczka, nie z boiska w roli kapitana, a z ławki, zaczęła odnosić takie sukcesy, bo tam naprawdę jest potencjał, tam jest wielu zdolnych młodych chłopaków, którzy mogą tutaj dać dużo na boisku i dużo dać też tej dorosłej kadrze już teraz, to zresztą regularnie pokazują, bo przecież ta drużyna w Peskarze była osłabiona brakiem kilku zawodników powołanych przez Jana Urbana do tej reprezentacji seniorów.
0: I powinien, twoim zdaniem, Jan Urban w wystarczający sposób czerpie z tych młodych piłkarzy, czy powinien to robić jeszcze szerzej?
2: No nie można też nagle powiedzieć, zmieniamy szyld i jedziemy dalej i jakkolwiek no najważniejsze jest, wiadomo, zawsze dla trenera seniorów w każdej drużynie, to powtarzam też przy szkoleniu młodzieży, nie to jakie wyniki robisz w kategoriach młodzieżowych, a ilu zawodników jesteś w stanie dać tej dorosłej kadrze, no to myślę, że teraz w momencie, gdy ta dorosła dużo przegrała, a nam naszej piłce potrzebne jest trochę radości i gdy mamy tutaj możliwość powalczenia przede wszystkim o igrzyska olimpijskie, no to myślę, że tutaj tutaj ci, których będzie chciał mieć Jerzy Brzęczek, to powinien ich mieć. Natomiast no prędzej czy później będą wchodzić ci chłopcy i to taką szeroką ławą. Nie za szeroką też, bo to nie da się tak wymienić, nagle pięciu tych młodych wstawić i powiedzieć grajcie, ale są pozycje, na których piłkarze z kadry młodzieżowej mogą się i muszą pokazać. Na przykład ja byłem bardzo zdziwiony, że Michała Gurgula nie było w reprezentacji seniorskiej, czy że Wojciech Mońka no był tak dziwnie przerzucany między zgrupowaniami tak naprawdę i nie dostał szansy też w tej dorosłej reprezentacji.
0: Tak mówił Żelisław Rzeżyński, ekspert Kanal Plus Sport na antenie radia RMF24. Czy polskim piłkarzom uda się awansować na Igrzyska Olimpijskie? Tego dowiemy się już w przyszłym roku. A to był program O tym się mówi w radiu RMF24 i liczę na Was za tydzień. Do usłyszenia. Piotr Salak.
3: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: We want stars. We want smart people.
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
2: Czy demokraci znaleźli sposób na Donalda Trumpa? Prezydent obiecuje tysiące dolarów dla każdego, a Amerykanie wciąż nie są przekonani.
1: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
3: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.

0: 14. Sprawdzamy najnowsze fakty RMF FM w studiu Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Premier i szef MON na celowniku. Posłuchajcie, jak służby komentują doniesienia o możliwym zamachu. O tym na początku dziennikarka RMF FM. Lublin sprawdzi szkoły i przedszkola. Chodzi o miejsca schronienia przed atakiem z powietrza. NBA wkracza do Poznania. Ruszyły szkolenia dla młodych koszykarzy. Pogróżki przesłane wiadomością mailową były źródłem doniesień o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby podkreślają, że sprawa jest, tu cytat, śmiertelnie poważna. Na konferencji po pilnym, zwołanym dziś spotkaniu policji, Służby Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego była reporterka RMF FM Magdalena Grajner.
2: Tak, dzień dobry.
1: Witaj Magdo. Co wiemy o tych pogróżkach?
2: Wiadomość dotyczyła premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mail wpłynął do Służby Ochrony Państwa. Ona przekazała informacje dalej do policji. Mimo że pogróżki wobec najważniejszych osób w państwie pojawiają się regularnie, przedstawiciele rządu przekonują, że tym razem były przesłanki, by stanowczo zareagować.
3: Opieramy się na doświadczeniach funkcjonariuszy. To oni, jeśli robią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informacje fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem.
2: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby nie informują o tym, kto może być nadawcą pogróżek. Nie pojawiła się też informacja, by został zatrzymany.
1: Jutro w Lublinie ruszają kontrole szkół i przedszkoli pod kątem przygotowania miejsc schronienia na czas zagrożenia atakiem z powietrza. Służby mają sprawdzić, czy placówki wdrożyły ministerialne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.
4: Będziemy sprawdzać te wyznaczone miejsca i rozmawiać z państwem dyrektorami, sprawdzać, czy są miejsca ewakuacji, dobrze wyznaczone kierunki ewakuacji, rozmawiać, czy wszystko jest już dopracowane, czy te miejsca, które są wyznaczone jako miejsca bezpieczne, faktycznie są właściwie wyznaczone, czy być może są potrzebne jakieś dodatkowe inwestycje, żeby takie miejsca były faktycznie bezpieczne.
1: Zapowiadała Iwona Nowakowska, dyrektor Miejskiego Wydziału Oświaty w Lublinie. Kierowcy, uważajcie, na łódzkim odcinku krajowej S8. Osobówka zderzyła się z ciężarówką w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Warszawy.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: W Singapurze rozpoczyna się wyścig Formuły 1. To jedna z imprez rozgrywana już po zachodzie słońca. Właśnie w Singapurze 18 lat temu odbył się pierwszy wyścig przy sztucznym oświetleniu. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, dziś to już coraz bardziej popularne rozwiązanie.
6: No ale zdecydowanie droższe. Mówimy o milionach dolarów. Głównie chodzi o kwestie oświetlenia, szczególnie na ulicznych torach, jak właśnie w Singapurze. Generuje to koszty związane chociażby z instalacją całego systemu.
1: A mówimy o bardzo mocnych lampach w Singapurze. To 1500 reflektorów o natężeniu 3000 luksów.
6: Tak, no musimy mieć świadomość, że kierowcy jadą z ogromną prędkością, muszą mieć idealną widoczność, niemal jak w dzień. No i ten cały system musi oczywiście być niezawodny. Obecnie w kalendarzu F1 mamy 6 nocnych wyścigów, niektóre rozgrywane są o zmierzchu, inne w nocy. Pierwszy taki wyścig właśnie w Singapurze 18 lat temu, a pierwszym zwycięzcą był wtedy Hiszpan Fernando Alonso, który ciągle rywalizuje w F1. Najwięcej takich nocnych wyścigów, 16, wygrał z kolei Lewis Hamilton.
1: Jedyna w Polsce szkółka koszykarska pod patronatem Ligi NBA rozpoczęła całoroczne szkolenia młodych zawodników. Do tej pory organizowane były pojedyncze obozy koszykarskie. Teraz w Poznaniu dzieci mogą brać udział w treningach pod okiem najlepszych trenerów.
7: Dla mnie bardzo ważną informacją jest, że około 90% naszej kadry to są zawodnicy. Pewnie wszyscy z nich przeszli przez poziom reprezentacji Polski, więc to są takie niuanse, którymi mogą się podzielić. Nie zależy nam na tym, żeby wszyscy wchodzili w profesjonalny sport, ale żeby się rozwijali jako jednostki, a już same będą dzieciaki i rodzice decydować, w którą stronę to pójdzie. Ale nawet taką wisienką na torcie, czyli ta ostatnia już ścieżka, zobaczyć mecz NBA na żywo.
1: Wyjaśniał Szymon Orduch, trener i brązowy medalista Mistrzostw Europy w koszykówce 3x3. Kto obejmie prezydencki fotel w Krakowie? Mieszkańcy decydują, a my dla Was śledzimy, jak przebiega głosowanie. A już za niecałą godzinę o szczegółach naszego wieczornego programu wyborczego w Faktach, informacyjnym Radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie opowie Tomasz Staniszewski, który wieczorem poprowadzi specjalne wydania Faktów RMF FM. Już teraz zapraszam w jego imieniu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: 24. Informacje i muzyka.
10: Cześć, tu Grzegorz Krychowiak. Zapraszam Was na kolejną rozmowę w stylu Krychowiaka na antenie radia RMF 24.
11: Wiecie, że Zakop Power obchodzi 20-lecie na scenie?
10: Tak, ja też poczułem się staro. Dzisiaj ze mną legenda polskiego folku Sebastian Karpiel-Bułecka. Trochę powspominamy.

0: Tu Grzegorz Krychowiak, ze mną w studiu Sebastian Karpiel-Bułecka. I to oznacza tylko jedno. Startujemy w stylu Krychowiaka w radiu RMF 24. W latach 90. w Mrzeżynie można było robić tylko jedno. Grać w piłkę. A jak było na Podhalu?
1: No wiesz, w górach jest inna sytuacja, inna rzeczywistość. Większość młodych chłopców zwykle w zimie jeździ na nartach. To jest coś, co każdy chłopak robi i to jest absolutnie normalne.
2: A ta muzyka, kiedy ona pojawiła się w twoim życiu?
1: Wiesz, muzyka na Podhalu jest obecna wszędzie tak naprawdę, bo ona towarzyszy różnym aspektom życia. Jest już na początku naszej drogi, bo na chrzcinach gra się po góralsku. Oprócz tego jest duże zapotrzebowanie na muzykę góralską, bo przecież Podhale to region taki mocno turystyczny, gdzie przyjeżdża mnóstwo ludzi i oni chcą ten folklor zobaczyć, chcą muzyki góralskiej posłuchać, więc to też napędza i ułatwia po prostu młodym ludziom spotkanie z tą muzyką, z tym folklorem. Ja od dziecka muzykę góralską przez to słyszałem i oprócz tego, że też miałem ją w genach, bo u mnie w rodzinie tak naprawdę wszyscy grali, pradziadek jeden i drugi. Drugi pradziadek i mój tata, mój dziadek, bracia dziadka, więc miałem to też po prostu we krwi i to w pewnym momencie ze mnie wyszło, ujawniło się, dlatego zdecydowałem się na to, żeby grać na skrzypcach.
2: Skąd się pojawiła chęć akurat wybrania skrzypców?
1: Muzyka góralska jest silnie związana ze skrzypcami. Cały skład góralski składa się z instrumentów smyczkowych. No masz wiolonczele, tak zwane basy, my na to mówimy, masz troje skrzypiec, to jest taki podstawowy skład góralski. To było coś dla mnie oczywistego, że będę grał na skrzypcach, a nie na akordeonie na przykład.
2: Powiedziałeś, w końcu skrzypce wygrały, to była decyzja serca.
1: Skrzypce wygrały, tak, no bo też miałem jakieś okresy buntu w swoim życiu. Wiesz, ja grałem od 8 roku życia, czyli od dziecka i robię to do teraz, ale był taki okres, kiedy tam miałem kilkanaście lat, że postanowiłem już więcej nie grać, bo stwierdziłem, że nie wiem, będę teraz słuchał nowoczesnej muzyki, chodził na dyskoteki do szkoły i tak dalej. Ale to nie trwało zbyt długo, może miesiąc i do tych skrzypiec wróciłem. No ta miłość zdecydowanie do tego instrumentu przeważyła nad tą fanaberią, jaką było odstawienie ich na szafę.
2: Raper OSTR powiedział mi, że on chciał wybrać gitarę, a skrzypce nie były takim magnesem na dziewczyny, ale wszyscy chcieli grać na gitarach.
1: No widzisz, a u nas jest na odwrót na Podhalu. Tam wszyscy chcą grać na skrzypcach, chcą być muzykantami, a się wszyscy, większość tych młodych chłopaków. Muzykant jest szanowaną osobą bardzo. Ktoś, kto umie grać, jest zawsze w jakiś sposób podziwiany, doceniany. I to też w jakimś stopniu imponuje tym młodym ludziom, ale główną pobudką do tego, żeby sięgać po ten instrument, jest po prostu miłość do góralskiej muzyki, do tego folkloru, do korzeni. Ja dlatego to chciałem robić, bo to kochałem. Ja czułem, że jest mi to bardzo bliskie i że po prostu mnie to absolutnie fascynuje, podoba mi się, że darzę ten folklor, tą muzykę miłością. Więc to było coś, co zadecydowało, że poszedłem tą drogą, a nie inną.
2: I kryzysy mnie interesują, dlatego że wracam znowu do Ostrego. On mi powiedział, że skrzypce zabrały mu trochę dzieciństwo.
1: Wiesz, bo skrzypce są bardzo wymagającym instrumentem. Tak naprawdę klasyczny skrzypek, jeżeli chce dobrze grać, to musi ćwiczyć 8 godzin dziennie. No to jest kawał czasu. I teraz sobie wyobraź chłopaka młodego, który 8 godzin ćwiczy na skrzypcach w czasie, gdy jego kumple grają w piłkę albo jeżdżą na nartach. No to jest duże poświęcenie. Rzeczywiście trzeba być wielkim pasjonatem tego instrumentu, kochać to, żeby się aż tak temu poświęcić. Oczywiście ja nie musiałem ćwiczyć 8 godzin dziennie, bo ja nie chodziłem do szkoły muzycznej, nie byłem skrzypkiem klasycznym, byłem po prostu ludowym muzykantem, dalej nim jestem tak naprawdę, więc mogłem sobie to ustawiać, mogłem ćwiczyć godzinę, dwie, trzy, cztery, w zależności jak miałem ochotę, miałem tu większą wolność. Natomiast rozumiem dokładnie to, o czym on mówi, bo rzeczywiście, jeżeli decydujesz się na szkołę muzyczną, na tą drogę skrzypka

0: Krychowiaka w radiu RMF 24. W studiu nadal ja, Grzegorz Krychowiak, i mój dzisiejszy gość Sebastian Karpiel-Bułecka. Powiedz mi, jak 20 lat temu była odbierana muzyka ludowa?
1: Wiesz co, na Podhalu zawsze była na piedestale, tak? Była bardzo ważna i tak jak już wspomniałem, no grać to był honor. Muzyka...
0: Honor?
1: Tak, no to taka honorowa rzecz tak naprawdę. Muzykanci byli darzeni szacunkiem zawsze i to nie ulega wątpliwości. Natomiast jeżeli popatrzmy, jak folklor w tych czasach był pokazywany w innych częściach Polski, choćby w Warszawie, no to nie był zbyt atrakcyjnie pokazywany, tak? Często ludziom z mojego pokolenia folklor był pokazywany jak, nie wiem, choćby przegląd kapel ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie dwóch starszych panów sobie muzykuje, jeden uderza w bębenek, a drugi coś rzępoli na skrzypcach. Oczywiście z pełnym szacunkiem, bo robią to świetnie i w niepowtarzalny sposób, natomiast wątpię, czy to mogło w jakiś sposób zachęcać młodych ludzi do zagłębienia się w temat, do poznawania folkloru. Też my, zakładając zespół Zakopaler, chcieliśmy dotrzeć do młodych ludzi z tą rdzenną, prawdziwą muzyką góralską, pokazać ją bardziej taki nowoczesny sposób, skłonić tych młodych ludzi, że może dzięki temu, że oni słyszą, że to jest nowoczesne, to sięgną do tej tradycyjnej, takiej rdzennej góralskiej muzyki i się nią zainteresują. Od tych czasów, kiedy ja byłem małym chłopcem, naprawdę wiele się zmieniło i myślę, że też widać to po ilości muzykantów na Podhalu, że w tej chwili muzyka góralska przechodzi naprawdę renesans i coraz więcej młodych ludzi chce to robić. Podobnie jest widzę, postrzegana w innych regionach Polski, że ludzie są bardziej jej świadomi, że lepiej ją znają. No wiesz, dużo jeżdżę, gram, koncertuję i dochodzą właśnie do mnie takie informacje, że rzeczywiście w tej chwili inaczej kompletnie się patrzy na folklor, bo nie tylko na muzykę góralską, ale na folklor polski szeroko pojęty. Też było wiele projektów, które rzeczywiście temu pomogły. No, nie wiem, takim pierwszym był zespół Depres. Nie wiem, czy pamiętasz, oni śpiewali taki kawałek: wesoły osę łącka kosić, słonko świeciło, przysłał ku mnie z jagodami, dziewce ja z miło, nazbierała jagód z bąd, pójdź ze Jasiu, to ci dom. Taki, wiesz, rockowy, świetny zespół, który... którego liderem był Andrzej Dziubek. Jest Andrzej Dziubek. On jako młody chłopak uciekł do Austrii, potem wyjechał do Norwegii i tam w tej Norwegii założył ten zespół i śpiewali góralskie piosenki. Akurat ta, którą zaśpiewałem, pochodzi z Pienin, ale generalnie piosenki z południa Polski zaaranżowane w rockowy, taki nowoczesny sposób, i odnieśli tam wielki sukces. I to była jedna z takich pierwszych ekip, która zaczęła eksperymentować z tą muzyką góralską i w jaki sposób ją promować tak naprawdę. Potem przecież było wielu młodych ludzi naśladujących. No nie wiem, no powstał zespół Zakopower, no my też w pewnym sensie czerpaliśmy z ich pomysłu, no. Ale już odcinając się od współczesnych czasów, generalnie jak popatrzmy na historię muzyki i na to, komu udało się odnieść sukces międzynarodowy, to zobaczymy, że byli to ludzie właśnie, którzy czerpali z folkloru, nie? W swojej twórczości. Był to Fryderyk Chopin, który absolutnie był miłośnikiem folkloru polskiego, był to Henryk Mikołaj Górecki, był to Karol Szymanowski, czyli wybitne postaci tak naprawdę. To pokazuje, jaka jest siła tej muzyki tak naprawdę. Dlatego żal tych czasów, kiedy ta muzyka właśnie była pokazywana w taki trochę niefortunny sposób. To jedno, a z drugiej strony jest wielka radość teraz, że rzeczywiście to się zmieniło i zupełnie w tej chwili inaczej na to wszystko patrzymy.
2: Ty wprowadziłeś elektryczne gitary, rytmikę.
1: Wiesz, takie rzeczy wprowadzono wcześniej, no, byli Skaldowie, było wiele takich zespołów, które te nowoczesne instrumenty wykorzystywały, grały na nich, czerpiąc z tego folkloru. My robiliśmy to w taki sposób, żeby podejść z szacunkiem do tej góralskiej muzyki, nie przerabiać jej na siłę, tylko ewentualnie wykorzystywać jakieś motywy, jakieś akcenty, ale nie robić tak, że bierzemy jakiś tradycyjny utwór góralski i go przerabiamy od A do Z. Doszliśmy do wniosku, że to mogłaby być w pewnym sensie profanacja tej muzyki. Ja też nie chcieliśmy nikogo urazić. Nie chcieliśmy urazić tych wielkich miłośników tam u nas na Podhalu, tej tradycji, tych ludzi, którzy kochają tą muzykę i dla których ona jest najpiękniejsza na świecie.
2: Właśnie, udało wam się?
1: Myślę, że tak. Pamiętam, że wpadliśmy na pomysł, żeby po prostu pisać kompozycję od początku do końca i zrobił to dla nas Mateusz Pospieszalski, ale śpiewać to gwarą, co potem też się zmieniło, bo już zaczęliśmy śpiewać językiem literackim. Oprócz tego grać na tych instrumentach naszych tradycyjnych, czyli żeby w takim zespole koniecznie był ten kwartet smyczkowy. I myślę, że to się udało. No, świadczy choćby o tym to, że już 20 lat jesteśmy na scenie i to dobrze funkcjonuje i gramy cały czas koncerty, jest na to zapotrzebowanie, więc myślę, że to, co sobie założyliśmy, udało się spełnić.
0: Do rozmowy z Sebastianem Karpielem-Bułecką wracamy za chwilę.
3: Radio RMF 24.

0: słuchacie w stylu Krychowiaka. W studiu nadal mój gość Sebastian Karpiel-Bułecka i ja, Grzegorz Krychowiak. Sebastian, ty podkreślasz, że jesteś introwertykiem, ale trochę mi się to nie łączy z karierą na scenie.
1: No jestem. No dla mnie każde wyjście na scenę to jest jakaś walka, którą tam muszę z sobą stoczyć. Czasem mam lepszy dzień, czasem gorszy, zależy. Czasem wychodzę na pewniaka, jest mi wszystko jedno, a czasem walczę ze sobą, żeby przełamać jakieś tam swoje przypadłości, jakieś, nie chcę powiedzieć paranoje, bo to nie jest paranoja, ale introwertycy wolą raczej gdzieś być schowani i być sami ze sobą, niż wystawiać się na publiczny widok, na publiczny osąd, a przecież granie koncertów z tym się wiąże. Ale to nie jestem odosobnionym przypadkiem, bo wielu znam kolegów i koleżanek z mojej branży, którzy tak mają, więc myślę, że to też nie jest nic niezwykłego. Oczywiście potem, jak już na tej scenie jesteś, jest fajnie, ale to wyjście, oswojenie się, no to zawsze jest jakaś walka.
2: To puszcza, kiedy pojawiasz się na scenie?
1: To też zależy, wiesz, od dnia. Czasem cię puszcza. Znam też takie koncerty, na których gdzieś do końca byłem, nie czułem się swojo. Często wtedy zamykam oczy, żeby gdzieś sobie zbudować taki swój świat. Więc to zależy, jaki masz nastrój, co się dzieje w twoim życiu prywatnym, co się dzieje w tobie. Czasem od pogody. Ludzie nawet sobie nie zdają z tego sprawy, ile czasem trzeba stoczyć wojen w sobie, żeby ten koncert wyglądał przyzwoicie, żeby był dobry.
2: Ale to troszeczkę jest sprzeczne, bo ja też poznałem to, że ty byłeś osobą, która bardzo dużo rywalizowała. Wręcz zwracała na siebie uwagę, jak była dzieckiem. I co się zmieniło z perspektywy czasu?
1: Nic. Dalej próbuję zwrócić na siebie uwagę. Dalej walczę o każdą płytę. No teraz chcę wydać następną płytę i znów walczę, wiesz. To nie jest tak, że coś zrobię raz i już mi jest wszystko dane. Robienie muzyki, życie z tego jest naprawdę trudnym kawałkiem chleba. Jestem na scenie 20 lat, a nie mam żadnej gwarancji, że piosenkę, którą wyprodukuję, którą zrobimy, zagra nam radio na przykład, tak? Nie mam, bo ona musi przejść badania, musi ci się spodobać ludziom. Wiesz, ktoś musi podjąć tą decyzję, uwierzyć w nią, okej, zagramy, no. Nie mam do końca na to wpływu. Oczywiście mógłbym się uginać czasem i próbować być jak z plastyliny i dopasowywać się do mód, trendów, żeby mnie tylko promowali, żeby mnie tylko zagrali, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi, bo ja chcę być w tym wierny sobie, no jestem po prostu Sebastianem Karpielem i mam swoją określoną drogę, swoją wybraną ścieżkę, wiem dokąd zmierzam i nie chcę się uginać przed modami, trendami. Oczywiście trochę trzeba, bo też nie wolno, wiesz, zostawać w tyle, ale chodzi o to, żeby w tym wszystkim móc sobie spojrzeć, stanąć przed lustrem i spojrzeć w oczy, że nie poszedłem nigdzie na skróty, że robiłem muzykę, żyłem tak, jak sobie to wymyśliłem, jak chciałem, realizowałem swój plan, nie skręciłem ani raz w bok z wcześniej wybranej drogi, wtedy to daje satysfakcję i wtedy ja przynajmniej czuję się spełniony, więc to jest walka, to jest cały czas walka, to jest cały czas mierzenie się też z przeciwnościami losu, ale jeżeli się to udaje, to też daje naprawdę przez to dużo większą radość i jest dużo trwalsze niż pewnie wtedy, kiedy bym gdzieś skręcił w bogi i poszedł na tak zwaną łatwiznę, no.
2: 20 lat w biznesie, więc jak ty się zmieniałeś jako artysta?
1: No pewnie jak byłem młodszy, to byłem trochę bardziej energiczniejszy na scenie niż teraz, więc to jest też zmiana. No, pamiętam, że te pierwsze nasze koncerty, to ja schodziłem ze sceny, to wykręcałem koszulkę, bo była tak jak ty po meczu, wiesz, że po prostu dałem z siebie wszystko, skakałem, podskakiwałem, pewnie robiłem milion rzeczy za dużo niż wymagała tego sytuacja, ale to mi kręciło, tak czułem, to było fajne dla mnie. Z wiekiem trochę okrzepłem, no to wszystko się stonowało. Zmieniła się też pewnie nasza twórczość mocno, choćby to, o czym śpiewamy. No pamiętam, że ta pierwsza płyta, oprócz tego, że była zaśpiewana cała gwarą, to jednak te teksty były takie troszkę, nie chcę powiedzieć, że one były głupie, absolutnie, nie, ale nie miały jakiegoś takiego głębszego przekazu, takiego jak mają teraz. Bo jednak teraz zawsze próbujemy poruszać rzeczy dosyć, uważam, istotne, które gdzieś tam nas frapują, o których myślimy. Próbujemy się dzielić naszymi przemyśleniami dotyczącymi życia, przemijania naszych problemów. Próbujemy się też dzielić, wiadomo, radościami. No generalnie dzielimy się tym, co mamy w środku. A ta pierwsza płyta, ona była taka, te teksty były takie lekkie, no one, widać było, że to młodzi chłopcy, którzy cieszą się życiem, jest fajnie, jest impreza, dawaj do przodu i super.
0: Do rozmowy z Sebastianem wrócimy za chwilę.

0: mamie.
1: Na zegarach 15:00 sprawdzamy, co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Politycy podzieleni w sprawie ujawnienia doniesień o możliwym zamachu na premiera i wiceszefa MON. Ich komentarze na początku. Mieszkańcy Krakowa decydują o przyszłości miasta.
3: Skoro mamy jako obywatele taką szansę, skorzystajmy z niej.
2: W tych faktach także zaproszenie na krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM i Radio RMF 24. Doniesienia o planowanych zamachach na premiera Donalda Tuska, a także wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza komentują politycy. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej uważa, że upublicznienie tej informacji przez służby było słuszną decyzją.
4: W ostatnim czasie nasilenie tej agresji wśród naszych dzieci, w przestrzeni publicznej, internetowej jest bardzo, bardzo duże. Jeśli pojawiają się informacje o tym, że ktoś coś szykował na premiera, czy na drugie dziecko, czy na kogokolwiek innego, ona powinna widzieć światło dzienne. Służby muszą robić swoje, ale my powinniśmy o tym też wiedzieć.
2: Przeciwnego zdania jest Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
5: My nie jesteśmy winni tego, że nic nie robiliśmy do tej pory, mówi rząd, bo my sami jesteśmy zagrożeni. Ludzie, współczujcie nam. Miałbym po pierwsze takie zdanie, że najpierw należy złapać osobę, a dopiero potem o tym informować. Nie należy o takich rzeczach informować na bieżąco.
2: Przypomnijmy, zgodnie z ustaleniami służb, celem potencjalnego zamachu mieli być premier Donald Tusk oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówiliśmy w faktach, doniesienia o możliwym ataku wpłynęły najpierw do Służby Ochrony Państwa. Potem przekazano te informacje do policji. Prawdopodobieństwo takiego zamachu zostało ocenione jako, tu cytat, duże.
6: Tym żyje Kraków.
2: Mieszkańcy stolicy Małopolski wybierają prezydenta miasta. Trwa druga tura przedterminowych wyborów. Głosować można do 21:00.
7: Bo to decyduje o całej naszej okolicy. To jak będziemy żyć i jak będą się rozwijać następne pokolenia.
8: W pierwszej turze też pani głosowała?
9: Nie, nie głosowałam w pierwszej turze.
8: A dlaczego teraz taka mobilizacja?
9: No bo teraz jest ważniejsze. Wiadomo było, jak pierwsza tura się skończy, a teraz jest ta decydująca.
8: Pan na wyborach był dzisiaj, tak?
10: Tak, obowiązkowo.
8: Obowiązkowo. W pierwszej turze też pan był?
10: Też, oczywiście. Wieczór jeszcze przyjdę, bo jeszcze z żoną przyjdziemy.
11: Nie byłam dzisiaj głosować, przyznam szczerze, bo tak ciężko mi się zdecydować.
3: Rozumiem ludzi, którzy nie chcą przyjść, bo nie mają swojego kandydata. Z drugiej strony, skoro mamy jako obywatele taką szansę, skorzystajmy z niej.
2: Mówili reporterce RMF FM Annie Kropaczek, mieszkańcy Krakowa. W faktach o 15:00 z nami nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski, który wieczorem poprowadzi specjalne wydanie faktów RMF FM.
12: Przypominamy, te same lokale wyborcze, co w pierwszej turze wyborów, otwarte do 21:00, 454 obwody głosowania. O 21:00 rozstrzygnięcie. Ze mną w studiu Małgorzata Świtała. Kraków wybiera w Polsat News.
13: Tomasz Staniszewski, no to od tego zacznijmy przede wszystkim, który również będzie współprowadził nasz wieczór, ale fakty RMF FM.
12: To jest wieczór wyborczy podzielony między dwie redakcje, między właśnie Polsat News i RMF FM oraz informacyjne radio RMF 24. Zatem?
13: Tak wyszło, że nawet gośćmi się dzielimy, drodzy państwo, bo jeżeli chcieliby państwo usłyszeć w ciszy wyborczej jeszcze, jak na to wszystko patrzy były prezydent Andrzej Duda, no to można w Polsat News.
12: Mieszkanie z Krakowa.
13: Jeżeli chcieliby państwo usłyszeć pierwszy komentarz zaraz po 21:00, no to wtedy zapraszamy do RMF FM.
2: A na naszej antenie były prezydent pytany już będzie o zwycięzcę. Zapraszamy zatem na krakowski wieczór wyborczy w faktach, informacyjnym radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Słuchacie faktów RMF FM. Departament Stanu USA zapowiedział dyskusję nad stałym członkostwem Polski w grupie G20, zrzeszającej największe gospodarki świata. Amerykanie zaproponowali, aby mówił o tym jeden z punktów końcowego oświadczenia po grudniowym szczycie przywódców w Miami. Przyjęcie Polski jako stałego członka wymagałoby jednak zgody wszystkich pozostałych państw, wśród których jest m.in. Rosja. Nasz kraj uczestniczy w tegorocznych pracach grupy na zaproszenie USA. Na grudniowy szczyt do Stanów poleci Karol Nawrocki. A w kolejnych faktach RMF FM zajrzymy do Singapuru, gdzie trwa nocny wyścig Formuły 1. Obecnie na prowadzeniu jest Max Verstappen z teamu Red Bull. Czy Holendrowi uda się utrzymać pozycję? Słuchajcie nas o 16:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
0: Tu Grzegorz Krychowiak i zaczynamy drugą godzinę w stylu Krychowiaka. Ze mną Sebastian Karpiel-Bułecka. Przed tą rozmową poobgadywałem Sebastiana z jego żoną, Pauliną. Gorąco ją pozdrawiamy. Więc koniecznie zostańcie z nami, żeby dowiedzieć się, co mi dokładnie powiedziała.

0: przy mikrofonie nadal ja, Grzegorz Krychowiak i mój dzisiejszy gość Sebastian Karpiel-Bułecka. Sebastian, co w twoim życiu zmieniło pojawienie się dzieci?
1: Dzieci nauczyły mnie wiele i nauczyły mnie jednej najważniejszej rzeczy, a mianowicie rezygnowania z siebie. To jest piękne, że pojawia się na tym świecie ktoś, kogo kochasz bezgranicznie i wszystko odchodzi na bok. Tak naprawdę przychodzą sytuacje, kiedy zostawiasz swoje przyjemności, swoje pragnienia, swoje plany po to, żeby zająć się tym małym człowiekiem, żeby zapewnić mu przyszłość, żeby zadbać o to, aby rozwijał się we właściwy sposób, aby po prostu był szczęśliwy. I to uczy cię rezygnowania ze swojego ego, tępienia swojego ego, ze swoich potrzeb. Pierwsze to było dla mnie dosyć trudne, bo jednak te moje dzieci pojawiły się dosyć późno, ja miałem 39 lat, więc wiesz, byłem już przyzwyczajony do tego, że gdzieś tam robię co chcę, jadę gdzie chcę, a tu nagle trzeba było to zweryfikować, podcinać, pozmieniać, ale zauważyłem, że im dłużej to robię, tym lepiej się czuję, tym po prostu czuję się lepszym człowiekiem, że mnie to absolutnie rozwinia duchowo. To, że potrafię odpuścić ze swojego po to, żeby być dla kogoś, jest naprawdę czymś, co sprawia, że rosnę duchowo, a to jest dla mnie bardzo ważne. Czuję, że po prostu, mówiąc prostym językiem, jestem lepszym człowiekiem.
2: Nawet w małżeństwie tak bardzo się nie poświęcałeś?
1: Nie, wiesz, bycie z kimś to są kompromisy, to są poświęcenia i tak dalej, ale wiesz, dziecko, ty jeszcze nie masz dzieci. Życzę ci, żebyś miał, bo naprawdę to absolutnie nas jako ludzi kształtuje i pomaga. Oczywiście są ludzie, którzy tych dzieci nie mogą mieć. No każdy też jest do czegoś powołany. Jeden ma być tym ojcem, matką, drugi ma nim nie być. Z mojej perspektywy to tak wygląda, a nie inaczej. Nie wyobrażam sobie mojego życia bez dzieci.
2: Ty zawsze właśnie powtarzałeś, że chciałeś mieć dzieci i stałeś się ojcem, jak miałeś 39 lat. Ciążyło to na tobie?
1: W sensie?
2: Że tak późno zostałeś tatą?
1: Trochę na początku sobie myślałem, że to jest późno, że gdyby tak 10 lat wcześniej, no to wiesz, można myśleć, no musisz przede wszystkim spotkać na swojej drodze kogoś, z kim te dzieci chcesz mieć. Więc ja spotkałem Paulinę i tak się stało. Mam dwójkę wspaniałych dzieci. Plusy tego, że tak późno je mam, to, że jestem, myślę, też dojrzalszy emocjonalnie, że inaczej podchodzę do tego ojcostwa. I to zdecydowanie jest na plus. Fizycznie staram się być sprawny po to, żeby móc jak najdłużej, nie wiem, im towarzyszyć w takich też, wiesz, różnych przyjemnościach, jak jazda na nartach, jak spędzanie aktywnie czasu, żebym po prostu mógł jak najdłużej to robić. I to jest do ogarnięcia. Więc nie żałuję. To się pojawiło w odpowiednim czasie w moim życiu. Musiałem przejść tą drogę, żeby być na to gotowym. Najwyraźniej gotowy byłem, skoro te dzieci przyszły na świat i teraz się tym życiem rodzinnym cieszę.
2: To będzie dziwny komplement, ale rzeczywiście zaskoczyłeś mnie, jak dowiedziałem się, że ty masz 50 lat.
1: No tak, ja jestem 76 rocznik. Ja sam jestem zaskoczony, że mam tyle pęci.
2: Naprawdę, ty dobrze wyglądasz.
1: No zrobię co mogę, no.
2: A powiedz mi, ten sport, te narty, czym są dla ciebie?
1: Narty są moją wielką miłością i jakąś odskocznią od świata codziennego tak naprawdę. Jest to coś, co absolutnie mi resetuje głowę, co sprawia, że zapominam o problemach, co daje mi po prostu taki psychiczny odpoczynek. Kocham to robić, robię to, kiedy tylko mam czas w zimie, jak mam jakieś wolne, czy nawet dwa dni wolnego, to siadam do samochodu, jadę do Zakopanego, idę na narty, bo jest mi to potrzebne do tego, żeby normalnie funkcjonować, żeby normalnie żyć tak naprawdę, żeby móc robić to, co robię w życiu, no, żebym mógł grać, koncertować. No to jest nierozerwalna część mojej egzystencji.
0: Wracamy do was z Sebastianem po chwili muzyki. Zostańcie z RMF 24.
3: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: tu Grzegorz Krychowiak i słuchacie mojego autorskiego programu w RMF 24 w stylu Krychowiaka. Ze mną w studiu bezustannie Sebastian Karpiel-Bułecka. Sebastian, rozmawiałem z twoją żoną i powiedziała mi, gdyby żył z innym artystą, byłoby mu ciężko. Jestem dla niego łatwym partnerem?
1: I ciekawie właśnie ta kwestia z Kają, że jak wiesz, to wyglądało?
2: Trzeba pamiętać, że dwóch artystów to jest duże tarcie, bo to są jednak takie osoby mocno skupione na sobie, często egocentryczne, często gdzieś zamknięte w swoim świecie, myślące o piosenkach, twórczości, często nadwrażliwe, a przez to trudne, bo nie jest łatwo żyć z kimś, kto... Wiesz, raz jest na górze, raz na dole. To jest trudne, dlatego spotkanie dwóch artystów jako para jest dużym wyzwaniem, myślę. Na tym też polega życie, żeby te wyzwania były. No przecież są udane pary, małżeństwa, gdzie na przykład aktor z aktorką, no i czy podejrzewam, że wokalista z wokalistką też, no w tej chwili nikt nie przychodzi, ale jest. Zresztą w którym związku nie trzeba kompromisu? No w każdym, jednak jest kobieta i mężczyzna, no to są dwa zupełnie odrębne światy, no trzeba jakoś się w tym wszystkim odnaleźć, trzeba umieć je odpuścić, trzeba po prostu umieć wybaczyć, umieć się zdystansować, no wiele trzeba umieć, żeby taki związek mógł funkcjonować. Dlatego też to, jeżeli się udaje spędzić całe życie w małżeństwie, uważam, że to jest naprawdę wielki sukces, wielkie szczęście przede wszystkim.
1: Tam jest nawet taka forma rywalizacji?
2: Wiesz co? O co tu rywalizować? No ja cały czas sobie patrzę tak na mnie i na Paulinę, czy my rywalizujemy. Myślę, że nie. Wspieramy się.
1: Artystów, wokalistów, jak bardziej
2: może
1: skają.
2: Może być. Może być forma rywalizacji, bo no jak ktoś nie umie odpuścić, ktoś nie umie być trochę w tyle, przynajmniej czasem, tylko cały czas chce być z przodu, to pewnie te tarcia są. No.
1: Ustalmy, twoja aktualna żona jest Miss...
2: Czemu aktualna?
1: Znaczy aktualna
2: moja żona.
1: Żona
2: po prostu pierwsza i ostatnia.
1: Tak, była Miss. Miss Polonia.
2: Tak, no.
1: Znasz różnicę między Polonią a Polską?
2: Wiesz co, kiedyś to był jeden konkurs, który miał dwóch właścicieli, czy nie wiem jak to powiedzieć. Oni się potem pokłócili, jeden zrobił został przy Miss Polonia, a drugi zrobił Miss Polski. I to cała historia.
1: Z Pauliną troszeczkę cię obgadywaliśmy. Powiedziała, że ją uspokajasz, że masz taką mądrość życiową i że poprzez właśnie powiedzenie kilku słów masz duży wpływ na nią.
2: Cieszę się, że tak myśli. No, wiesz, mam też kilka lat życia za sobą, mam jakieś swoje doświadczenia. Też życie mnie nauczyło trochę takiego dystansu. Też góry trochę dają taki dystans. Jak się tam jest, pojedzie, to można na różne sprawy popatrzeć z kompletnie z innej perspektywy. One uduchowiają, dają jakąś taką przestrzeń. Dają też czas do tego, żeby sobie niektóre rzeczy przemyśleć. One mnie uczą tego dystansu cały czas, więc myślę, że chyba to się głównie stąd bierze. Oczywiście nie chcę tu wyjść na jakiegoś, na osobie niespokoju i mędrca, który wszystko, bo tak nie jest, bo ja się cały czas tego uczę, ale myślę, że uczę się skutecznie.
1: Tak, bo ona też powiedziała, że jest on strasznym cholerykiem. Bardzo szybko traci cierpliwość.
2: No, nie jestem zbyt cierpliwy. Ale widzisz, dlatego też dzieci są super, bo one cię uczą tej cierpliwości. One po prostu każdego dnia ją testują. No i musisz zacząć umieć być cierpliwym. No nie da się tego zrobić pewnie z dnia na dzień, bo to jest proces, ale myślę, że warto.
1: I też jedna taka kwestia, którą powiedziała, że ani ty, ani ona nie jesteście zazdrośni.
2: Nie, no niech nie przesadza znowu.
1: No właśnie, jak mi to powiedziała, to ja bym zaskoczony.
2: Nie, to nie o to chodzi, że po prostu ufamy sobie. To bardziej o to chodzi w tym wszystkim, że mamy do siebie zaufanie, że wiesz, taka, jak się pojawia jakaś taka pozytywna zazdrość, aczkolwiek nie wiem, czy może być taka pozytywna, to chyba to nie jest złe. No,
1: wydaje mi się, że to jest wręcz wymagane, dlatego że...
2: Ale wiesz, myślę, że dużo ważniejsze w związku racji jest zaufanie do drugiej osoby, że po prostu możesz jej zaufać i to jest podstawa wszystkiego, że ta zazdrość wcale nie jest taka ważna.
1: Zgodzę się z tobą, no ale jak nie ma tej zazdrości, to mamy takie wrażenie, że nam nie zależy na drugiej osobie.
2: Nie mylmy zazdrości z miłością, no. jak kogoś kochasz, to ci zależy, a jak mu ufasz, to już w ogóle jest wszystko, no.
0: Czas na chwilę oddechu. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: Tak, cały czas słuchacie spotkania Grzegorza Krychowiaka z Sebastianem Karpielem Bułecką, a to jest w stylu Krychowiaka. Im jestem starszy, tym bardziej zastanawiam się nad zakończeniem kariery. To są twoje słowa, nie moje.
1: Też normalne, że człowiek im jest starszy, to zastanawia się, ile jeszcze mu będzie dane stać na tej scenie, ile jeszcze siły w sobie znajdzie, żeby to robić. Oczywiście to nie jest dowód na to, że ja już jej nie mam, czy to rozważam. To są normalne przemyślenia zdrowego, wrażliwego człowieka, który czasem ma jakąś refleksję. To nie jest nic nadzwyczajnego. Ale nie znam na to pytanie też odpowiedzi, więc nie nurtuje mi ono zbyt głęboko. Staram się skupiać teraz na tym, co mam do zrobienia. Mam wiele planów muzycznych, a kiedy przyjdzie koniec kariery, zobaczymy. Myślę, że to też tam gdzieś w górze jest zapisane i nie martwię się tym zbytnio. Pewnie to poczuję i wtedy tak zrobię, no chyba, że jeszcze jest jakiś inny plan na to wszystko. Zobaczmy.
2: Kiedy wychodzisz ze swojej strefy komfortu i robisz coś innego, to brakuje trochę pewności siebie?
1: Tak, ale to jest dobro, ten do końca brak pewności, taki lekki deficyt, bo to cię mobilizuje trochę, wiesz, daje ci taki impuls, że trzeba się postarać, trzeba coś wymyśleć, ale podobnie jest z graniem. Ja nigdy do końca nie jestem taki pewny, że ach, jestem taki świetny, wszystko zrobię świetnie. Zawsze się pojawia taka myśl, kurde, czy dobrze tym palcem tu nacisnę, czy nie zafałszuję, czy podobnie z tym jurorowaniem, czy nie palnę czegoś głupiego, wiesz, ale to jest bardziej takie mobilizujące niż coś, co mi przeszkadza. Dzięki temu małemu takiemu marginesikowi na niepewność pojawiają się dobre rzeczy.
2: Paulina dawała ci jakieś rady?
1: No, Paulina to cały czas mi daje rady. Moja żona się na wszystkim zna, wszystko robi najlepiej.
2: Aha, czyli po prostu ty nie szukasz w Google, czy nie, po prostu.
1: Tak, ja dzwonię, wszystko wiem, chat GPT mi nie jest potrzebny do niczego. Więc rad dostaję mnóstwo. Czasem z nich korzystam, czasem o nich zapominam. Też wiesz, Paulina jest, dobrze się porusza w tym świecie mediów. Jest świetną prowadzącą. Ona lubi ludzi, lubi z nimi rozmawiać, robi to dobrze i często te jej uwagi absolutnie są cenne. Ona by chciała, żebym ja cały czas, nie wiem, na scenie się uśmiechał, grał, śpiewał, uśmiechał się, patrzył do kamery, a też nie wie, jak to jest złożony proces, bo tu musisz grać, tu musisz śpiewać, tu musisz pamiętać tekst, tu jeszcze wkładasz w to emocje, jeszcze jak ci dochodzi tu pamiętanie o uśmiechaniu się i patrzeniu do kamery, to naprawdę można się wykończyć, więc to takie proste, ale z tymi uwagami się jej zgadzam, żeby nie było.
2: Każdy mąż się musi z nimi zgadzać, ale to jest też, że za dużo tych uwag i tracimy na wiarygodności, że to jest granie, taka maska, udawanie?
1: Nie, wiesz, ona tu ma rację, że ja czasem nawet grając trochę się za bardzo zamykam w tym swoim świecie. Okej, może to jest fajne na jakimś takim koncercie biletowanym, ale jak już grasz na przykład w telewizji, to dobrze jest czasem popatrzeć do kamery, uśmiechnąć się, bo musisz pamiętać, że oprócz tych ludzi, którzy są blisko ciebie na sali, są też ludzie przed telewizorami, którzy ten emocje odbierają w zupełnie inny sposób, nie mają takiego bliskiego kontaktu z tobą, więc to są dobre ruchy.
2: Ale to jest zupełnie inna kwestia, jak jesteś prezenterem? I to mówisz inna. O czym, a jak grasz, musisz się skupić. To są, no, to,
1: tak,
2: to też jest proces.
1: To jest zupełnie co innego, ale wiesz, ja miałem to szczęście w życiu, że różne spotykały mnie niespodzianki. Oprócz tego jurorowania też robiłem taki cykl programów, który nazywał się Magiczne Podhale. To była taka seria 2 razy po 10 odcinków, czyli w sumie 20 odcinków, 2 sezony, o tak się wyrażę, o historii Podhala i historii ludzi, którzy stamtąd pochodzą. I ja tam zadebiutowałem w roli prowadzącego ten program, więc też znalazłem się nagle w innej zupełnie przestrzeni. Musiałem się trochę tego nauczyć, o czym mówi Paulina. Tego takiego kontakt przez kamerę z widzami, z ludźmi, którzy będą ten program oglądać. Więc potem jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, że całkiem to nieźle wygląda. Więc mogę próbować różnych rzeczy na różnych polach się budować i myślę, że to jest dobre, fajne i jest to życie, które absolutnie mnie też satysfakcjonuje, bo poczuję w nim jakiś progres, wiesz, nie ma nudy, jest cały czas coś nowego do zrobienia, jest jakieś nowe wyzwanie, to ma sens.
0: Dziś ze mną był wspaniały artysta Sebastian Karpiel-Bułecka. Przypominam tylko, że cała rozmowa jest już jako podcast. Sprawdźcie w stylu Krychowiaka na YouTubie. Dziękuję wam za dziś. Grzegorz Krychowiak.
3: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie.
1: Dziś Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
2: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
1: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
3: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
4: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
5: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
6: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
7: Kto wygra bój o Kraków?
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już dziś, tuż przed 21:00.

0: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów ma dla nas Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Najpierw doniesienia z polskich dróg, problemy z przejazdem na Śląsku i Pomorzu. Potem wizy dla Rosjan pod lupą Unii Europejskiej. Do planów Brukseli dotarła korespondentka RMF FM. W faktach także rywalizacja kontrterrorystów i finał wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. Zderzenie trzech osobówek na krajowej 81 w Śląskiem. Do kolizji doszło na odcinku Strumień Pawłowice. Droga zablokowana w kierunku Katowic. Objazd przez miejscowość Strumień. Kierowcy, uważajcie też na pomorskim odcinku A1. Między Kopytkowem a Pelpinem zderzyły się auto osobowe z ciężarówką. Zablokowane dwa pasy ruchu w kierunku Gdańska. Unia Europejska zaostrzy politykę wizową wobec Rosjan. Jak ustaliła korespondentka RMF FM, unijni przywódcy na szczycie w przyszłym tygodniu wezmą do pilnego rozważenia takich restrykcji. Ma to związek z nasilającymi się rosyjskimi działaniami hybrydowymi, atakami sabotażu i naruszeniami przestrzeni powietrznej państw członkowskich, w tym Polski. Na linii Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co konkretnie Unia zamierza zrobić?
2: Chodzi przede wszystkim o zaostrzenie zasad wydawania Rosjanom wiz turystycznych. Komisja Europejska ma przedstawić propozycję w tej sprawie na początku przyszłego roku. Polska alarmowała w tej sprawie już w czerwcu. Wtedy ujawniłam, że Rosjanie otrzymali w ubiegłym roku prawie 478 tysięcy wiz turystycznych do strefy Schengen. Najwięcej wydały ich Francja i Włochy. Unia rozważa też ograniczenie podróży rosyjskich dyplomatów oraz zakaz wjazdu dla byłych rosyjskich żołnierzy walczących.
3: Precyzja wykonania zadania, szybkość, dokładność i sumienność przede wszystkim oraz posiadana wiedza na jak najwyższym poziomie.
1: Z jednym z organizatorów rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Dziś w Faktach będziemy obserwować z bliska te zawody. Wyścig Formuły 1 w Singapurze bez wielkich emocji. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach. Patryku, wygrał kierowca, który triumfował wczoraj w kwalifikacjach i ruszał do rywalizacji z pierwszego pola.
4: Od startu do mety na prowadzeniu Max Verstappen, kierowca Red Bulla, ma dobry okres w tym sezonie. Przed tygodniem wygrał Grand Prix Bahrainu, teraz był najszybszy w Singapurze. To w tym roku jego zwycięstwa numer 1 i 2, ale w całej karierze takich sukcesów Verstappen ma już 73. Na podium obok Holendra stanęli Charles Leclerc z Ferrari i Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. W klasyfikacji generalnej Holender przesunął się na czwarte miejsce. Do końca sezonu pozostało jeszcze 6 wyścigów Grand Prix.
1: Ponad 16 tysięcy biegaczy na starcie. Kraków opanowali dziś półmaratończycy.
5: Super, to był mój trzeci półmaraton w Krakowie, więc wiedziałam, czego się spodziewać.
1: A do tych wielkich emocji wrócimy w Faktach o 17. Bądźcie z nami.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF 24.

0: 24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już dziś po 18.
2: Dlaczego mózg ciągle chce więcej? Jak z tym walczyć? O tym w tym tygodniu będziemy rozmawiać z dr Asią Wojsiak, autorką książki Na zdrowy umysł.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Na zegarze już prawie godzina 17, czyli zaczynamy Fakty w RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Mężczyzna, który groził zamachem na premiera i szefa MON w rękach policji. Od tej pilnej informacji zaczynamy. Trump ogłasza energetyczne zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem. Posłuchajcie, co dokładnie to oznacza. W faktach także batalia o fotel prezydenta Krakowa i finał wielkich biegowych emocji w stolicy Małopolski. Policja zatrzymała mężczyznę, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, informuje o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wcześniej polskie służby przekazywały doniesienia o możliwym zamachu na premiera Tuska, a także szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mail z pogróżkami miała otrzymać Służba Ochrony Państwa, która przekazała informację dalej do policji. Prezydent USA Donald Trump ogłosił energetyczne zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. W faktach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, co wiemy więcej?
2: Dzień dobry. Chodzi o natychmiastowe wstrzymanie ataków wymierzonych w infrastrukturę energetyczną. Ponoć obie strony się zgodziły. Trump napisał o tym w swoim serwisie społecznościowym. To krótki wpis. Wcześniej prezydent Zełenski w wywiadzie powiedział, że jeżeli Trump chce wyborów na Ukrainie, to potrzeba całkowitego zawieszenia broni na 60 dni. To jest kolejny zwrot akcji w sprawie Ukrainy. Ostatnie 24 godziny to seria ostrych ataków Donalda Trumpa na Ukrainę i Wołodymira Zełenskiego. Amerykański prezydent, który przez pewien czas wypowiadał się o ukraińskim przywódcy w znacznie łagodniejszym tonie, najwyraźniej wraca do swojej wcześniejszej retoryki. Zarzuca Zełenskiemu, że nie chce porozumienia pokojowego z Rosją i sugeruje, że Ukraina powinna zmienić prezydenta. I jednocześnie przekonuje, że to Władimir Putin chce zakończenia wojny. Ale za tymi wypowiedziami kryje się także amerykańska polityka wewnętrzna. Na mniej niż 4 tygodnie przed wyborami do Kongresu Trump próbuje przekonać Amerykanów, że za wysokie ceny paliw odpowiadają nie działania jego administracji i wojna z Iranem, ale ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: W faktach teraz Kraków. Jeszcze 4 godziny głosowania w drugiej turze wyborów prezydenta miasta, a my łączymy się z dziennikarzem RMF FM Tomaszem Staniszewskim, który jest teraz w plenerowym studio Polsat News na Sandomierskiej w Krakowie ze swoim gościem.
3: Imponujące studio Polsat News z widokiem na Wawel, z widokiem na Zakole Wisły i program wieczorny Kraków Wybiera, którego ty będziesz gospodynią.
4: Witam serdecznie. Małgorzata Świtała, kłaniam się nisko. Tak można miło sobie w radiu to wszystko wyobrazić i opowiedzieć. Tak, to jest takie studio, do którego jak wchodzą goście, to mówią, wow, ale macie widok. Mogą to państwo zobaczyć, mogą o tym państwo posłuchać. Tylko u nas, drodzy państwo, proszę po prostu wziąć sobie to mocno do serca. Polsat News, RMF FM. Dwie niezależne sondażownie, które powiedzą, jaki jest wynik drugiej tury głosowania w wyborach prezydenckich. Czy wygrała kobieta? Czy wygrał mężczyzna? Decydują państwo, my informujemy.
3: Startujemy punktualnie o 21:00. A w Polsacie zacznie się to odrobinę wcześniej.
4: 19:10, zatem do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Dwa sondaże Exit Poll przygotowane przez pracownie Ipsos i OGB, dwie redakcje, Polsat News i RMF FM. Jeden wieczór wyborczy, startujemy tuż przed 21:00. Polecamy Fakty, Radio RMF 24 i kanał RMF 24 na YouTubie. W Krakowie dziś nie tylko finał wyborczego wyścigu. Pod Wawelem ponad 16 tysięcy osób wzięło udział w 12. edycji PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego.
5: Super, to był mój trzeci półmaraton w Krakowie, więc wiedziałam, czego się spodziewać.
6: No i w specjalnym stroju widzę dzisiaj do maratonu, szczególnie na głowie.
5: Tak, drugi raz z rzędu, drugi raz pod rok zdobyłam królowę polskich półmaratonów. Mogę przechodzić na emeryturę.
7: Super bieg, super zorganizowane trasa, super pogoda, super, zero wymówek, tylko skurcz, ale puścił po 8 kilometrze. Kocham moją żonę, która zawsze była przy mnie.
1: Z uczestnikami krakowskiego półmaratonu rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny. My oczywiście gratulujemy wszystkim, którzy podjęli się tego wyzwania.
8: Piłkarska Ekstraklasa w faktach RMF FM.
1: Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Za pół godziny zagrają Pogoń i Korona. W faktach z nami Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, wieczorem starcie Legii z Wisłą Kraków.
9: Dzień dobry. W Warszawie mecz bez kibiców Białej Gwiazdy. Oficjalny powód to konieczność remontu sektora gości na stadionie Legii, który ma podnieść poziom bezpieczeństwa. Ale podręcznik licencyjny nie pozostawia wątpliwości. Kibice gości swoje miejsce na stadionie mieć powinni. Komisja licencyjna PZPN-u nałożyła więc na Legię karę finansową. Trener stołecznej drużyny Marek Paprzu Fortune o wsparciu krakowskich kibiców na wyjazdach wypowiedział się nieco sarkastycznie.
10: Na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
9: A trener Wisły Mariusz Jo podpowiada.
11: Szukanie prawnych kruczków, myślę, że tutaj nie jest tym kierunkiem, w którym powinniśmy iść jako społeczność piłkarska.
9: No i przed ligowym klasykiem o samej piłce mówi się w gruncie rzeczy niewiele.
1: Dziękujemy Patrykowi. Do pojedynku w piłkarskiej Ekstraklasie wrócimy w Faktach Sportowych o 18:00. Już teraz zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF 24.

0: Ogłoszę.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Byłam ostrołęca i widziałam, jak dzieci, nastolatki oglądają filmy z miejsca zdarzenia, oglądają filmiki, które zachęcają do przemocy. Takie rzeczy muszą być w trybie natychmiastowym usuwane, a tak naprawdę w ogóle nigdy nie powinny się w tym internecie znaleźć.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.

0: Na zegarze już prawie godzina 18, czyli zaczynamy kolejne wydanie Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów ma dla nas Katarzyna Podrasa.
1: Zapraszam. Prezydenckie wybory w Krakowie na ostatniej prostej. Na 3 godziny przed zamknięciem lokali wyborczych sprawdzimy, jak przebiega głosowanie. Zełenski zaskoczony słowami Trumpa. Chodzi o ogłoszony przez prezydenta USA energetyczny rozejm między Moskwą a Kijowem. A na koniec faktów piłkarskie pojedynki w Ekstraklasie. Jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie, poinformowała Miejska Komisja Wyborcza. Na briefingu przewodniczącego komisji była reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, nic nie wskazuje na to, by głosowanie musiało być przedłużone.
2: Nie, do tej pory komisja nie odnotowała zdarzeń, które mogłyby przedłużyć lub przerwać głosowanie.
3: Komisje najprawdopodobniej zakończą pracę o 21:00, wtedy zaczną liczenie głosów, no i będą je przekazywać protokoły sukcesywnie do nas, no i będziemy to sumować i około 2-3 w nocy podamy tutaj wynik wyborów.
2: Mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl. Policja poinformowała wcześniej, że przed południem w Nowej Hucie na osiedlu Oświecenia mogło dojść do zerwania 11 plakatów wyborczych jednego z kandydatów. Trwa wyjaśnianie tej sprawy.
1: Oficjalne wyniki wyborów powinniśmy poznać około godziny 2-3 w nocy. Wcześniej, tuż po zamknięciu lokali wyborczych na antenie RMF FM, poznacie pierwsze sondaże. Zapraszamy Was na krakowski wieczór wyborczy w Faktach RMF FM, Radio RMF 24 i na YouTubie. Tworzymy go we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Zaczynamy o 20:55. Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Kijów zaskoczony ogłoszeniem przez Donalda Trumpa energetycznego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją. Jesteśmy gotowi i je przyjmiemy, oświadczył w rozmowie z dziennikarzem portalu Axios ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski. Prezydent USA, informując o rozejmie na swojej platformie Truth Social, przekazał, że wchodzi on w życie ze skutkiem natychmiastowym.
4: Fakty dla kierowców w RMF FM.
1: Jedna osoba ranna po tym, jak osobówka uderzyła w bariery na S16 w Warmińsko-Mazurskiem. Zablokowana droga w kierunku Olsztyna. Z kolei na dolnośląskim odcinku A4 zderzyły się 3 auta osobowe. Do kolizji doszło między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. Zablokowany 1 pas ruchu w kierunku Wrocławia. W Faktach zaglądamy teraz na piłkarskie boiska. W Ekstraklasie Pogoń Szczecin gra z Koroną Kielce. Portowcy przegrali w tym sezonie tylko raz na inaugurację sezonu, jeszcze w lipcu. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach.
5: Jestem.
1: Patryku, Pogoń utrzyma serię?
5: No na razie po 30 minutach meczu z Koroną 0-0 i taki mecz dosyć wyrównany. Natomiast no, temperatura trochę wzrosła. Nie mieliśmy takich dobrych okazji strzeleckich, ale mieliśmy kilka fauli i sędzia Piotr Lasek już 2 razy musiał tak dłużej rozmawiać z zawodnikami, by to wszystko trochę ostudzić.
1: Patryku, w Anglii trwa już piłkarski hit. Liverpool gra z Manchesterem City. Jak wynik w starciu gigantów?
5: No na razie też bez bramek. Niestety nie mogę o żadnej na razie powiedzieć. I dopiero pierwszy strzał przed chwilą celny w tym spotkaniu po 30 minut gry, więc na razie piłkarze i Liverpoolu i Manchesteru City, jeśli chodzi o sytuacje podbramkowe, nas nie rozpieszczają.
1: Dziękujemy Patrykowi, a do piłkarskiej rywalizacji wrócimy w Faktach Sportowych RMF FM o 19:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Niedzielny wieczór w Radiu RMF24. Zaczynamy wykład otwarty. Krzysztof Urbaniak, dobry wieczór. Dzisiaj naszym gościem jest pani doktor Asia Wojsiat, z którą będziemy rozmawiać o tym, dlaczego mózg ciągle chce więcej i jak z tym walczyć. Dobry wieczór, pani doktor, witamy.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie do wykładu otwartego.
0: Pani doktor, mówi się o tym, że dopamina to jest hormon szczęścia, ale podobno to jest uproszczenie, bo badania wyróżniają chcenie, taki motywacyjny pociąg do nagrody, za który odpowiada system dopaminowy, albo rozróżnia to od lubienia, czyli takiego samego doświadczenia przyjemności, które realizują zupełnie inne struktury mózgu. Wytłumaczmy to, pani doktor, jak najprościej wyjaśnić różnicę między chcieć a lubić i dlaczego można intensywnie czegoś chcieć, na przykład scrollować, sprawdzać telefon, nie czerpiąc z tego takiej prawdziwej przyjemności.
1: Tak, tak i w ogóle bardzo fajnie, że od tego pytania zaczynamy, bo myślę, że dzisiaj w dobie trochę też takiego niesłusznego deprywowania dopaminy, o czym też będę chciała wspomnieć, warto właśnie to rozróżnić. I tak naprawdę to rozróżnienie między chceniem i lubieniem w literaturze naukowej, w badaniach naukowych opisuje się to jako wanting i liking, wiadomo, z języka angielskiego. I to tak naprawdę jest w sumie taka kwintesencja tego, co dzisiaj my wiemy o tak zwanym układzie nagrody. I można powiedzieć, że to właśnie chcenie tak naprawdę oznacza, można powiedzieć, tak zwaną hedoniczną przyjemność, czy po prostu przyjemność, którą rzeczywiście odczuwamy podczas jakiegoś doświadczenia. Natomiast samo, przepraszam, lubienie, liking, mam tu na myśli lubienie, liking, czyli to jest przyjemność. A to chcenie, czyli właśnie to takie bardziej związane z motywacją, z przyciąganiem, odpowiada właśnie, to już szczególnie związane z układem dopaminergicznym, z neuronami dopaminergicznymi, za bardziej takie odczucie sprawdź, zobacz, sięgnij, idź dalej, tam może być jakaś nagroda, coś ekscytującego. I właśnie w tym drugim procesie, czyli w tym chceniu, bardziej mówimy o aktywacji układu nagrody. I dlatego właśnie może być tak, że chcemy czegoś bardzo, ale i to, co szczególnie widać na przykład w uzależnieniu, że już nie do końca to lubimy. I tak samo tutaj za przykład może posłużyć właśnie dzisiejszy problem chronicznego scrollowania, czy też tak jak mówimy, uzależnienia od po prostu kontaktu z telefonem, czy wchodzenia w social media, żeby coś sprawdzić, żeby dostać jakieś powiadomienie, żeby dostać jakąś ekscytację, która ostatecznie, jak mówią też badania, ma uzupełnić jakąś lukę, jakąś pustkę, moment wyregulowania stresu, ale wcale nie musimy tego lubić. Natomiast to, co ważne, żeby wyróżnić w tym układzie chcenie i lubienie, to właśnie tak jak pan powiedział we wstępie, że ta dopamina nie jest tutaj prostym sygnałem jakiejś przyjemności, tylko bardziej takim stałym napędzaniem poszukiwania i motywacji, żeby gdzieś tam na horyzoncie tą nagrodę, która się jawi, zdobyć. I to też jest istotne, kiedy myślimy o zachowaniach kompulsywnych, czy takich zachowaniach, gdzie no nie do końca tą, jak to mówimy w neuronauce, kontrolę poznawczą mamy zachowaną, czyli nie jesteśmy w stanie niejako decydować już o tych naszych ciągotach. I to chcenie może się wraz jakby z intensyfikacją tego, że coraz częściej sięgamy po coś, dajemy sobie daną przyjemność, która na moment nas tylko luzuje, ale wciąga nas właśnie w taki wir tego, że potrzebujemy więcej, mocniej, jakby bardziej intensywnie. I ostatecznie jest tak, że ta nasza wrażliwość później na ten bodziec, kiedy czegoś tak bardzo chcemy tylko po to, żeby coś właśnie załagodzić, załatać, ta nasza wrażliwość maleje. Więc możemy powiedzieć, że możemy czegoś nie lubić, ale bardzo mocno tego chcieć i właśnie tylko poszukiwać tego, żeby dawało nam to chwilową przyjemność ostatecznie, która kończy się takim no trochę błędnym kołem, żebyśmy wykonywali następny i następny krok w tym kierunku. Aha.
0: Czy w takim razie mózg da się w ogóle oszukać, nasycić? Czy każda nagroda tylko resetuje ten apetyt na kolejną? I co biologicznie odróżnia to zdrowe korzystanie z przyjemności od takiej no, pętli, o której pani doktor wspominała, czyli coraz więcej, coraz mniej satysfakcji?
1: Problem polega na tym, odnosząc się na przykład do wspomnianego już środowiska cyfrowego, czy tego, co nam daje taką szybką, bardzo intensywną nagrodę i coś, co charakteryzuje zmienność, że ta nagroda, ten pik, ta ekscytacja jest właśnie taka, powiedzmy, nieprzewidywalna, czy cały czas zmieniająca się, taka bardzo urozmaicona. Więc można powiedzieć, że takie zdrowe chcenie od takiego, powiedzmy, kompulsywnego cały czas nienasycenia odróżnia to, że my po uzyskaniu czy po poczuciu danej przyjemności, danej ekscytacji właśnie czujemy to nasycenie. To jest takie serotoninowe, można powiedzieć, uczucie, że jest wystarczająco. Jest wystarczająco, przychodzi spokój, przychodzi taka satysfakcja i to tak naprawdę można sobie zestawić właśnie z takim odczuciem, że to jakby jeszcze jedno, muszę jeszcze sięgnąć, muszę jeszcze sprawdzić, muszę jeszcze, nie wiem, skonsumować dany produkt spożywczy, czy na przykład myśląc o trunkach, to jest ważniejsze niż to, że to było przyjemne i mi to wystarczy. Mhm. I to też zazwyczaj jest związane z pewnego rodzaju dyskomfortem, bo my czujemy, że właśnie ten nawyk, czy ta pokusa, ta ciągota wyłącza niejako naszą racjonalizację. Czyli nawet jeśli sobie mówimy, nie, już wystarczy, to cały czas czujemy to takie rozedrganie i to takie nienasycenie, że kurczę, no żeby wejść w stan równowagi, ja tego potrzebuję. I to jest właśnie ta, mogłoby się wydawać taka subtelna różnica, no bo i tutaj chcę, tylko ten efekt tego właśnie nasycenia i tego momentu stop jest wystarczająco. Tutaj właśnie to jest znamienne.
0: My chcemy więcej informacji, dlatego wracamy do Was za chwilę w Radiu RMF 24. A przypomnę, że o tym, jak dbać o mózg w świecie nadmiaru, dr Asia Wosiat pisze w swojej nowej książce Na zdrowy umysł, która ukazuje się 14 października.

0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF24. Dzisiaj rozmawiamy o tym, dlaczego mózg ciągle chce więcej i jak z tym walczyć. A naszym gościem jest pani dr Asia Wojsiad, autorka książki Na zdrowy umysł, która ukaże się już 14 października. Pani doktor, kolejne badania, które pokazują, że powiadomienia szkodzą uwadze nawet wtedy, gdy ich nie sprawdzamy. Sam dźwięk alertu pogarsza wyniki w zadaniach wymagających skupienia. No i tutaj czytam dalej, że nawet sam telefon, który leży obok, niewyciszony, niewidoczny, obniża dostępną pojemność poznawczą, bo część uwagi zużywamy na takie hamowanie pokusy sięgnięcia po ten telefon. To pani doktor, co się dzieje w mózgu w momencie, gdy telefon wibruje? Dlaczego nawet te niezauważone albo zignorowane powiadomienie zostawia ślad w uwadze? No i ile nas naprawdę kosztuje takie jedno bzz?
1: Tak, dokładnie. Sama obecność telefonu, właśnie tak jak pan wspomniał, mamy badania, które pokazują, że już wiąże się niejako z deficytami uwagi, czy właśnie z taką cały czas usilną walką, powstrzymywaniem się przed tym, żeby po to narzędzie sięgnąć. I rzeczywiście po prostu dla nas telefon, niejako po prostu sprzęt, jakieś tam dobro technologiczne, jest po prostu swego rodzaju sygnałem istotności. I nasz mózg automatycznie orientuje uwagę na potencjalne zmiany w środowisku i my po prostu mając ten telefon gdzieś tam w podorędziu, pod ręką, cały czas dla nas jest to taka pokusa, żeby właśnie sprawdzić, czy przyszedł mail, czy przyszedł jakiś like, czy przyszedł jakiś komentarz. Też bardzo istotne jest to, że dla nas telefon jest no niejako takim epicentrum kontaktów społecznych, a wiemy, że te wszystkie kwestie relacyjne związane właśnie z akceptacją, z odpowiedzią na wiadomość, z jakąś po prostu reakcją na to, co publikujemy, wytwarza bardzo duże ilości dopaminy. Zresztą mamy też takie badania, bodaj to było magazyn, czasopismo naukowe Scientific Reports, gdzie w 2017 roku to w sumie były takie dosyć prekursorowe odniesienia wtedy, jak bardzo Facebook, jeszcze wtedy Instagram,

0: Instagram, powiedzmy, czy TikTok nie był tak rozhulany, ale jak bardzo Facebook powoduje właśnie uzależnienie i niejako aktywowanie się obwodów w mózgu, które ściśle związane są właśnie z tym układem nagrody dopaminowym. Więc ta myśl o tym, że tutaj leży nam ten portal do szybkiej stymulacji, szybkiej nagrody, jakiegoś czegoś takiego, co po prostu oczekujemy, nawet nie potrafiąc to do końca opisać, co to jest, powoduje, że no też bardzo mocno nam się przełącza uwaga. Nie jesteśmy w stanie być w takim ścisłym fokusie myślowym, skupionym na jednym działaniu, bo też już wiemy zresztą, że multitasking nie istnieje i mamy nawet badania, które pokazują, że każdorazowe po prostu reagowanie na powiadomienie, czy nawet właśnie to, że ten telefon zabrzęczy, my jeszcze do końca nie wiemy, co tam się dzieje, już nam osłabia zdolności poznawcze, zdolności uwagowe o kilkanaście sekund, więc...
1: Bo chcemy po niego sięgnąć, chcemy zobaczyć, co tam jest. Kusi.
0: Dokładnie. Dokładnie, a jeszcze wszystko to po prostu, co szczególnie dotyczy aplikacji czy social mediów, utkane i skonstruowane jest w taki sposób, żeby, no można powiedzieć w cudzysłowie, działało jak jednoręki bandyta, tak? Czyli cały czas chcemy sięgać i ruszać jakby tą wajchą ponowne bodźce, tak jakby bez końca, no bo też prawda jest taka, że właśnie w kontekście tego, co daje nam telefon, ta nieoczekiwaność nagrody i to, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co nas tam zastanie, jest po prostu nieskończona, bo tutaj nie ma takiego wyraźnego końca, jak na przykład, nie wiem, kończymy wspaniałą książkę, zamykamy ostatnią stronę i widzimy, że jakby zakończyła się ta podróż ekscytacji, to tutaj nie ma tego momentu. A z drugiej też strony jest tak, że no sam telefon, mówię i o social mediach, i o konkretnych aplikacjach, jest dzisiaj też zaprojektowany w taki sposób, żebyśmy my właśnie tkwili w tym tak zwanym nieskończonym scrollowaniu.
1: To jak to się ma, pani doktor, do tych codziennych sytuacji, czyli telefon na stole obiadowym, kiedy siedzi cała rodzina przy obiedzie, ale każdy tylko zerka na ten telefon. Na biurku przy nauce, przy łóżku w nocy bardzo często.
0: Tak, dokładnie. Ja tutaj często właśnie, kiedy mówimy o higienie cyfrowej, to przede wszystkim wspominam o tym, że znowu nie ma co walczyć z technologią i od razu po prostu tutaj demonizować, że telefon, technologia, social media są złe, bo tutaj tak naprawdę w całej tej grze chodzi o to, co my robimy z naszą uwagą i na ile my decydujemy o korzystaniu z tych urządzeń, tych dobrodziejstw technologicznych, a na ile to steruje gdzieś tam naszymi nawykami, naszym po prostu działaniem. I teraz w moim życiu, w moim domu gdzieś taką zasadę sobie ustaliłam i dosyć mocno się jej trzymam i ilekroć ten temat poruszam, to też zawsze zachęcam, żeby możliwie starać się traktować telefon jako źródło czegoś ważnego, ale w momencie, w którym ja będę o tym decydować, czyli potrzebuję w określonym momencie, czasie sprawdzić wiadomość, wysłać, nie wiem, SMS, odpisać, ale żeby to były dane okna, które my sobie ustalamy. Ja też to często porównuję do takiego, no po prostu obrazu, może trochę z kinematografii czy z filmu, który kocham, że my wtedy po prostu jesteśmy reżyserem i scenarzystą tego procesu i tego korzystania z tego telefonu czy z tych właśnie aplikacji, a nie tylko jak taki aktor po prostu bezwiednie gdzieś tam prowadzony z planu produkcji. I wydaje mi się, że na przykład nie wprowadzanie telefonu do sypialni w zamian za, nie wiem, po prostu zaopatrzenie się w jakiś analogowy budzik, czy w momencie, w którym oglądamy film, czytamy książkę, zostawiamy telefon, ja to u siebie w domu nazywam telefon w szatni, czyli na blacie w kuchni. My decydujemy, my przejmujemy kontrolę nad tym, co to z nami robi.
1: Na razie decydujemy o tym, że robimy krótką przerwę. Z nami na łączach zostaje pani doktor Asia Wojsiat i już za chwilę wracamy do wykładu otwartego w radiu RMF24.

0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF24. Dzisiaj naszym gościem jest pani dr Asia Wojsiat, autorka książki Na zdrowy umysł, a dzisiejszy temat to dlaczego mózg ciągle chce więcej i jak sobie z tym poradzić, jak z tym walczyć. No i tutaj ciekawostka, większość intensywnych użytkowników zna wibracje fantomowe. Wrażenie, że telefon wibrował, choć tego jeszcze nie zrobił. Pani doktor, to które elementy projektowania aplikacji najmocniej wykorzystują takie naturalne mechanizmy uwagi i nagrody? Czyli tą nieprzewidywalność, nowość, sygnały społeczne, o których pani doktor już wspominała? I dlaczego trudno się im oprzeć, nawet osobom, które świetnie znają te mechanizmy?
1: Tak, dokładnie. Nawet osoby, które gdzieś tam siedzą w neuronauce czy zajmują się neurobiologią, no po prostu też dają się w to złowić i ja nie ukrywam, że również jak mi się wyświetlają jakieś wspaniałe pieski albo jakieś super ciekawe doniesienia, no to ciężko po prostu przestać. I dokładnie tak jak pan wspomniał, tutaj no naprawdę jest to bardzo mądrze skonstruowane, żeby działać na zasadzie tych kilku elementów, o których też już powiedzieliśmy tutaj, czyli ta nieprzewidywalność, ta nowość, coś co jest też zarazem utkane na miarę naszych upodobań, bo wiadomo, że algorytm się nas uczy. Tak. W momencie, w którym zaczynamy oglądać ładne pieski, czy nie wiem, zdjęcia rowerów szosowych, no to automatycznie zaczyna nam być podsuwane i po prostu uszyte dla naszych upodobań. Czyli możemy tak bez końca scrollować i bez końca będzie coś nowego, czasami coś nudnego, jak nudne, no to kurczę, ciągnę dalej, bo może znowu coś ciekawego, coś ekscytującego, albo może coś przerażającego, bo też chciałabym zwrócić uwagę na takie zjawisko jak doom scrolling, o czym coraz częściej też się dzisiaj mówi, doprowadzając, że to zjawisko doprowadza niejako do takiej po prostu demencji też naszego umysłu, czyli karmienie się chroniczne nie tylko po prostu samymi bodźcami cyfrowymi, ale na przykład o takiej tematyce negatywnej, takiej tematyce, która wzbudza w nas lęk, na przykład jakieś chroniczne złe informacje, które mają dać nam takie powiedzmy pozorne poczucie kontroli i tego, że my wiemy, co się dzieje, ale to tylko jakby wiemy, że wzbudza w nas no właśnie taki lęk, niepokój, związany też jest ze zwiększonym poziomem kortyzolu i cały czas daje nam niejako tą nadzieję, że za chwilkę zobaczymy coś więcej albo może coś, co nas jakby załagodzi. I właśnie to, co pan też powiedział, że sama wiedza, to, że wiemy, że tak to działa, że dopamina będzie się wydzielać, no jak widać nie wystarcza, bo wiele osób, które no właśnie są gdzieś tam zaznajomione z tym tematem, z tym zagadnieniem, także mają problem z tym doom scrollingiem, bo po prostu można powiedzieć, że to jest automatyczne działanie naszego mózgu i naszego umysłu, który po prostu jest skonstruowany w taki sposób, że mówimy o nim, że mózg jest narządem predykcyjnym, mózg jest narządem, który ma za zadanie przewidywać i oczekiwać cały czas czegoś, co jakby da nam coś lepszego, coś nowego, jakąś potencjalną nagrodę. I to też było po prostu w taki sposób kształtował się nasz mózg, że to było związane ewolucyjnie z tym, żebyśmy my cały czas byli wyczuleni, wyostrzeni na jakieś potencjalne bodźce nagradzające, które, no tutaj warto dodać, że jeszcze w zamierzchłych czasach, chociażby kiedy byliśmy łowcami, zbieraczami, no nie było ich tak dużo, więc siłą rzeczy tych wszystkich dopaminowych pobudzeń nie było tyle, co teraz, które po prostu no, pojawiają się zewsząd, więc trudno nam utrzymać samokontrolę w sytuacji, w której tak wiele aspektów działania naszej psychiki i naszego umysłu ma za zadanie nas po prostu zachęcić do tego, żeby dać sobie tą właśnie krótką przyjemność, czy wyluzować nas na moment w chwili stresu, co oczywiście jest też bardzo pozorne, bo wiemy, że mózg nie odpoczywa, kiedy chronicznie spędzamy czas wolny leżąc na kanapie i po prostu scrollując telefon. I po prostu no, im więcej tego robimy, i jeszcze jest to połączone właśnie ze zmęczeniem, z jakimś takim bardzo dużym przeciążeniem, tym trudniej nasz umysł wychodzi z tej utrwalonej niejako w myśl neuroplastyczności sieci, żeby z tą pokusą walczyć.
0: A kiedy, pani doktor, to jest nawyk, a kiedy to już jest uzależnienie? Jakie sygnały ostrzegawcze powinny nas zaniepokoić u nas samych albo u bliskich, zwłaszcza nastolatków?
1: Na pewno jest to utrata kontroli, czyli rzeczywiście widzimy, że właśnie my tego nie chcemy, ale musimy i potrzebujemy, bo na przykład, nie wiem, mamy 2 godziny bez telefonu, kurczę, no nie daj Boże, zapomnieliśmy telefonu na spacer czy gdzieś tam na jakieś spotkanie i my czujemy już taki duży dyskomfort, tak, takie napięcie, pobudzenie. Nie mam kontroli nad tym, że nie mam przy sobie tego urządzenia. Też no, takie powtarzające się nieudane próby ograniczania, czyli okej, dzisiaj sobie obiecuję, że ten telefon tylko 30 minut tam, nie wiem, o 12 czy po obiedzie i za każdym razem mi się to nie udaje, czyli przegrywam niejako z tym postanowieniem. Mhm. Poza tym też no, to, co jakby jest charakterystyczne właśnie dla tej, powiedzmy, no, dla tego szkodliwego używania tego telefonu, kiedy my kontynuujemy to zachowanie, czyli znowu mamy to chcenie, ale po pierwsze nie daje nam to tego uczucia lubienia i nie daje nam to też spokoju. A jeżeli chodzi o nastolatków, o których pan pytał, to oczywiście, że sama liczba godzin już może być niepokojąca, bo dane no, naprawdę są zatrważające. Gdzieś ostatnio przeczytałam, że to może być nawet 7-8 godzin dziennie. Myślę, że coś, co jest jeszcze bardziej istotne, to to, że korzystanie z telefonu kompletnie na przykład przerywa czy fragmentuje sen, że gorzej śpimy, gorzej zasypiamy, wpływa też na naukę, wpływa też na to, że no, młody człowiek na przykład nie chce wyjść na zewnątrz do rówieśników, gdzieś tam powiedzmy bawić się czy spędzać czas jakkolwiek w tym analogowym świecie, pozbawionym gdzieś tam tych
0: mediów cyfrowych. Pani doktor Asia Wojsiat dziś z nami w wykładzie otwartym w Radiu RMF24. Za chwilę wracamy.

0: Pani doktor, a jeśli mamy stworzyć higienę powiadomień od zera, to co konkretnie działa najlepiej i od czego zacząć, żeby nie rzucić tego po 3 dniach?
1: Tak, i tak myślę, że to tak jak w kontekście jakiejkolwiek rutyny promózgowej czy po prostu prozdrowotnej, raczej tutaj nie sprawdza się taka metoda, że dobrze, to od jutra w ogóle nie używam telefonu, bo wiadomo też, że w dzisiejszych czasach nie jest to możliwe, czy używam telefon tylko 20 minut. To zazwyczaj może działać przez moment, tak jak takie wszystkie jednorazowe zrywy noworoczne, że idę na siłownię i wiemy, jak te statystyki później wyglądają, tylko bardziej uzmysłowić sobie w głowie, w swoim życiu, że telefon ma informować mnie wtedy, czy dawać mi jakieś powiadomienie wtedy, kiedy ta informacja rzeczywiście wymaga mojej uwagi, a nie za każdym razem, kiedy ta aplikacja chce mojej uwagi. Mam tutaj na myśli zbudowanie w sobie takiego poczucia, że to ja mam kontrolować. I to jest jakby po pierwsze, czyli że mam władzę nad tym, co się w danym momencie ze mną dzieje. I zdecydowanie taką dobrą metodą, myślę, dobrą praktyką jest po prostu wyłączenie powiadomień, które wiemy, że nie są dla nas jakieś po prostu być albo nie być. Na przykład, powiadomienie, że dziecko pisze, odbierz mnie ze szkoły, jest istotne, ale powiadomienie z Facebooka, z Instagrama, czy może też wcale nie musimy mieć powiadomień o jakimś newsie z portali, żeby wyłączyć te powiadomienia. Czyli znowu coś, co najbardziej, jak widać, nas po prostu rozrywa, chociażby w tym działaniu, w skupieniu. Myślę, że ważną częścią też jakby tego procesu powolnego, takiego uczenia się, że nie jesteśmy niewolnikami tego telefonu, tylko on ma nam służyć, jest próba właśnie takiego pobycia troszeczkę w takiej wolnej przestrzeni. Czyli kiedy stoję w kasie w markecie albo, czekam na stacji benzynowej, tankuje mi się auto, czy właśnie gdzieś po prostu siedzę na ławce.
0: To sięgam po telefon i skroluję.
1: Dokładnie, skroluję, sprawdzam 48 raz, wchodzę na pocztę, czy może pojawił się jakiś mail, próbuję po prostu, to też związane jest z praktyką uważności, o której ja dosyć sporo wspominam w książce, próbuję po prostu pobyć, zjeść kanapkę, czy zjeść posiłek bez tego telefonu, przejść się gdzieś, czy poczekać i totalnie, po prostu zawiesić się na tej przestrzeni, która jest wokół nas i to oczywiście na początku może być trudne, bo my robimy wszystko, żeby te luki, taki czas, powiedzmy, kiedy nasz umysł nie jest zajęty, coś nie kradnie naszej uwagi, jest początkowo bardzo takie dyskomfortowe, ale my dzisiaj widzimy i mamy wiele badań, że właśnie takie okresy odpoczynku, takiego błogiego nic nie robienia, takie okresy, kiedy my nie jesteśmy cały czas w tym pobudzeniu, w tym stymulowaniu uwagi, działają wspaniale, jeżeli chodzi o naszą kreatywność, relaksację układu nerwowego, też to, że my uczymy się niejako zasiewać takie nowe wzorce zachowania, które będą zmniejszały działania kompulsyjne. I to nawet nie dotyczy samego telefonu, ale po prostu troszeczkę mniej afektu, a więcej takiego działania z poziomu kontroli.
0: I to jest, pani doktor, ten prawdziwy reset mózgu? To jest ta moda na dopaminowe detoksy?
1: No właśnie, to też myślę, że warto tutaj troszeczkę odczarować to słowo dopaminowy detoks, bo tak naprawdę nie ma czegoś takiego z perspektywy biologii jak odtruwanie dopaminy i w ogóle byśmy nie chcieli tej dopaminy odtruwać, tak samo jak nie chcielibyśmy całkowicie zniwelować w naszym ciele działanie kortyzolu, czyli hormonu stresu, bo tak jak kortyzol jest nam potrzebny, żebyśmy się aktywowali do działania, żebyśmy odczuwali pewien bodziec i po prostu sprostali jakiemuś wyzwaniu, tak samo dopamina jest neuroprzekaźnikiem, który jest absolutnie niezbędny, żebyśmy właśnie motywowali się do działania, żebyśmy chcieli dążyć do jakiegoś celu, żebyśmy też podejmowali jakieś określone czynności. I też myślę, że warto wspomnieć, bo może nie wszyscy słuchacze, słuchaczki wiedzą, dopamina jest kluczowym związkiem, neuroprzekaźnikiem, który odpowiedzialny jest za kontrolę naszego ruchu. Chociażby w chorobie Parkinsona obserwujemy jej deficyty. Więc jeżeli pod tym modnym hasłem dopaminowy detoks kryje się, że całkowicie usunę dopaminę z mojego życia, to absolutnie nie jest możliwe i nie chcemy. Ale jeżeli pomyślimy o tym w ten sposób, że na jakiś czas po prostu będę ograniczać te najbardziej kompulsywne bodźce, czy coś, co widzę, że mnie bardzo mocno przyciąga, a nie do końca jest związane z tym, że to ja decyduję, to rzeczywiście to znaczenie neurobiologiczne może być tutaj inne. I też myślę, że warto gdzieś tam sobie w głowie od razu uzmysłowić, że my nie jesteśmy w stanie tych dopaminowych niejako receptorów zresetować w weekend, w 3 dni, czyli że nagle po prostu wszystko się zmieni. To jest też proces, który wymaga właśnie powtarzalności, tego, żeby to nie był, jak to często lubię nazywać, taki monozryw, tylko żebyśmy gdzieś tam próbowali w naszą codzienność włączać to, że to my decydujemy, mamy troszeczkę mniej tych bodźców. I rzeczywiście w takiej sytuacji, kiedy na przykład czas wolny spędzamy w środowisku naturalnym, w momencie, w którym widzimy się z bliskimi, nie mamy tego telefonu, kiedy oglądamy serial, nie skrolujemy już tego telefonu i ograniczamy sobie ilość tych takich kompulsywnych procesów, które totalnie zabierają nam naszą uwagę, to my jesteśmy w stanie, i naprawdę pokazują nam to badania, uwrażliwić się po prostu jakby na te małe przyjemności, na coś, co może nie jest takim właśnie hukiem i nagrodą od razu tu i teraz, tylko wtedy jakby przekształca się ta oś, o której mówiliśmy na początku, że my możemy coś lubić, poczuć to i powiedzieć okej. Okay.
0: Bardzo pani dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF24. Z nami na łączach była pani dr Asia Wojsiat. Ja przypomnę, że o tym, jak dbać o mózg w świecie nadmiaru, pani doktor pisze w swojej najnowszej książce Na zdrowy umysł, która ukazuje się 14 października. Bardzo dziękuję.
1: Również bardzo dziękuję i dobrego wieczoru.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Już dziś Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
1: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
0: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
3: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
4: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
5: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
3: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
1: Kto wygra bój o Kraków?
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już dziś, tuż przed 21:00.

0: understood. Na zegarze już prawie godzina 19, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów ma dla nas Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Coraz bliżej finału walki o prezydenturę Krakowa. Dwie godziny do końca głosowania w RMF FM i RMF 24. Specjalny wieczór wyborczy. Pięć zarzutów po ataku nożem w stolicy. Sąd zdecydował o areszcie dla 21-latki. Pogoń Szczecin gra z Koroną Kielce. O tym na początku Faktów Sportowych. Jeszcze dwie godziny głosowania w drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa. Mieszkańcy stolicy Małopolski decydują, kto zostanie prezydentem. W studiu nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski, gospodarz wieczoru wyborczego w Faktach RMF FM, przygotowywanego we współpracy z Polsat News. Tomku, dobry wieczór. Czego możemy się spodziewać?
2: Już za godzinę sprawdzimy, co słychać w sztabach, bo tutaj też mamy podział na tradycję i modernizm. Kandydatka w Hawełce na rynku. Kandydat w modernistycznym budynku dawnego hotelu Forum. My przed 21 startujemy ze specjalnym programem w Radiu RMF 24, ale też na YouTubie i w naszych mediach społecznościowych o 21 w tym programie. Fakty RMF FM, no i tam karty na stół, poznamy zwycięzcy drugiej tury i pierwsze sondażowe wyniki. Po faktach w naszym studiu m.in. były prezydent Andrzej Duda, mieszkaniec Krakowa. Jego zapytamy o decyzję krakowian i nowego prezydenta miasta, ale rozmówców do 23. Długa lista, na przykład starcie Jan Hoffman, Stanisław Mazur. Oczywiście oddamy też głos krakowianom, bo to oni i ich wybór jest tutaj najważniejszy.
1: Tomku, od 20.55 krakowski wieczór wyborczy w Faktach, Radio RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie i w naszych mediach społecznościowych.
2: Tak jest. Program realizowany we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Tam już za chwilę od 19.10 program Kraków wybiera i tam także będą nasi reporterzy.
1: Zapraszamy. Teraz informacje dla kierowców. Jedna osoba ranna w zderzeniu dwóch osobówek na Krajowej 25 w Kujawsko-Pomorskiem. Do kolizji doszło w pobliżu Koronowa. Zablokowana droga w kierunku Człuchowa. 3 miesiące spędzi w areszcie 21-latka, która wczoraj w Warszawie zaatakowała nożem 3 osoby na terenie zespołu szkół dla dorosłych. Kobieta usłyszała 5 zarzutów. Dotyczą one usiłowania, zabójstwa 3 osób, naruszenia nietykalności cielesnej policjantki i gróźb karalnych. 21-latka przyznała się i złożyła krótkie wyjaśnienia. W ostatnim czasie wzmogła się fala oszustw na pracownika banku. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada nagrał taką próbę oszustwa. Krzysztofie, jak przebiegała rozmowa?
3: Młody człowiek mówiący po polsku ze wschodnim akcentem przekonywał, że na moje dane przed godziną został wzięty kredyt. Weryfikował, czy ja go zaciągałem. Gdy zaprzeczyłem, stwierdził, że trzeba uruchomić procedurę bezpieczeństwa.
4: Zgodnie z regulaminem naszego banku, ja muszę zarejestrować przełamanie zabezpieczeń oraz kradzież danych osobowych pana i przekazać tę informację na policję do Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością. Więc poprosiłem, by pana zanotować moje imię i nazwisko oraz moje numer kadrowe, bo ta informacja będzie panu potrzebna, kiedy panem skontaktuje się funkcjonariusz policji.
3: Na wstępie niczego nie proponował, jedynie zadawał pytania, jak twierdził, w specjalnej ankiecie. Taka rozmowa może trwać i kilkadziesiąt minut do czasu uśpienia czujności. Eksperci podkreślają, takie telefony to oszustwo. Radzą, żeby nie wdawać się w dyskusję z dzwoniącymi, nie podawać im żadnych danych. O incydencie trzeba powiadomić bank, a także NASK.
5: Fakty z bliska.
1: Gdańsk, jak i całe Pomorze, stały się w tym tygodniu areną zmagań kontrterrorystów z całej Polski. Podczas zawodów taktyczno-medycznych paramedyk sprawdzali swoje umiejętności w niestandardowych sytuacjach.
6: Ranny, leży na środku. Słuchaj, będzie bolało, ale musimy ci zatamować tych fotów.
7: Chłopaki już prawie godzinę zajmują się pacjentem z założeniem, naszym funkcjonariuszem, który został ranny. Naszym założeniem jest to, że funkcjonariusze z PKP Gdańsku, działając przeważnie w terenie miejskim, bardzo szybko dostaną pomoc. Karetka czy szpital jest bardzo blisko, ale konflikt za naszą wschodnią granicą pokazuje, że nie zawsze tak może być. To dobrze wiedzieć, jak możemy sobie poradzić sami z tym, co mamy.
1: A zawody z bliska obserwował nasz reporter Stanisław Pawłowski. Przed faktami sportowymi zapraszam jeszcze na kolejne fakty RMF FM. O 20.00 przywita się z wami Tomasz Staniszewski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
9: Pogoń Szczecin gra z Koroną Kielce, to jest piłkarska ekstraklasa. W pierwszej połowie gol dla gospodarzy. Młody ofensywny piłkarz Pogoni Maciej Wojciechowski z bramką. Trwa druga część spotkania, już 73. minuta i ten wynik cały czas się utrzymuje. Wcześniej w doliczonym czasie wygraną nad Widzewem Łódź zapewnił sobie Piast Gliwice. Wynik 2-1. A wieczorem jeszcze ligowy klasyk. O 20.15 Legia Warszawa podejmie Wisłę Kraków, która w tym sezonie u siebie wygrywa mecz za meczem, ale na wyjeździe to się jeszcze nie udało. Z czego wynika ta różnica?
10: Różnica jest w efektywności naszych działań. To jest coś, co jest różne od tego, co dzieje się na własnym stadionie. Myślę, że my jako zespół jesteśmy tutaj gotowi na to, żeby ten sposób gry i tą efektywność w działaniu przełożyć też na mecze wyjazdowe.
9: Tak mówił trener Białej Gwiazdy Mariusz Jop. Piłkarski hit trwa w Anglii. Liverpool gra z Manchesterem City. Druga połowa. Manchester prowadzi 2-0. Haaland i Doku z bramkami. Liverpool gra z kolei w dziesiątkę. Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy turnieju tenisowego w Szanghaju. Przed południem pokonał Chińczyka i Zhu. To był trzysetowy pojedynek.
11: Dzisiejszy mecz na pewno był też wyzwaniem, szczególnie gdzie przeciwnik grał bardzo agresywnie, bardzo mocno uderzał piłki.
9: Podsumował nasz tenisista, który w 1/8 finału zagra z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W Azji także wyścig Formuły 1, nocny Grand Prix Singapuru. Zwycięzcą Max Verstappen, Holender na prowadzeniu od początku do końca. Za bolidem Red Bulla finiszowali Charles Leclerc z Ferrari i Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. Koszykarskie derby rozegrano dziś w Trójmieście. Arka Gdynia wygrała z Treflem Sopot 96-82. Dziki Warszawa pokonały Start Lublin. We Włocławku Anwil gra teraz z Czarnymi Słup. I w czwartej kwarcie prowadzi 69-61.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Tu Radio RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF 24. W niedzielny wieczór czas na program Czarne Skrzynki, w którym przypominamy największe katastrofy w historii. Dziś opowiemy o tragicznym wypadku tramwaju w szwedzkim Göteborgu w 1992 roku. Zginęło wtedy 13 osób, a ponad 40 zostało rannych. Kuba Śliwiński, zapraszam. Czwartek, 12 marca 1992 roku. Godzina 4 nad ranem. Nad Göteborgiem pada deszcz ze śniegiem. Choć większość mieszkańców jeszcze śpi, niektórzy przygotowują się już do rozpoczęcia swojej pracy. Wśród tych osób są pracownicy przedsiębiorstwa Göteborg Sporvägar, które zarządza systemem komunikacji tramwajowej. Już wkrótce na ulicę wyjedzie ponad 200 składów, które pozwolą mieszkańcom na sprawne przemieszczanie się po mieście. W siedzibie głównej Göteborg Sporvägar pojawia się 44-letni dyspozytor ruchu. Do jego zadań należy kontrolowanie płynnego przejazdu tramwajów oraz szybkie reagowanie w razie zablokowania którejś z tras, na przykład w wyniku awarii pojazdu. Około 5 nad ranem do pracy zgłasza się również 46-letni motorniczy. Wsiada do tramwaju M21, składającego się z dwóch wagonów. Tego dnia wyjedzie na trasę linii numer 7. Mężczyzna sprawdza pulpit sterowniczy i stwierdza, że wszystko działa tak, jak powinno. Gdy jest jeszcze ciemno, tramwaj opuszcza zajezdnię i wyjeżdża na ulicę miasta. Tymczasem Göteborg zaczyna budzić się do życia. W wielu domach mieszkańcy parzą kawę i przygotowują śniadanie. Otwierają się też pierwsze sklepy i kawiarnie, a na ulicach pojawiają się opatuleni w płaszcze przechodnie. Rozpoczyna się kolejny zwyczajny poranek. W mieście Kungälv, leżącym około 20 km od Göteborga, 39-letnia Karin Ida Strom ubiera swoją małą córeczkę w ciepłą kurtkę. Następnie powierza dziecko opiekunce. Kobieta pracuje jako bibliotekarka i tego dnia musi wybrać się do Göteborga, by tam wziąć udział w prezentacji dotyczącej książek dla dzieci. Żegna się z córką, zapewniając ją, że wkrótce wróci, po czym wsiada do autobusu jadącego do Göteborga. Zajmuje miejsce i postanawia uciąć sobie w czasie drogi krótką drzemkę. W tym samym czasie w Häxbo, południowej dzielnicy Göteborga, 23-letni Paul Sirugo je śniadanie. Myślami jest już jednak w pracy. Mężczyzna nadal studiuje i chce w przyszłości zostać nauczycielem matematyki i fizyki. Obecnie jest na praktykach w szkole Vasa Vux, zlokalizowanej w centrum miasta. Został mu już tylko tydzień do uzyskania uprawnień nauczycielskich. Po śniadaniu Paul wychodzi z mieszkania i wsiada w tramwaj jadący do centrum. Potem na przystanku Vasa Platsen musi się przesiąść na linię numer 7. W mieście zaczyna panować coraz większy ruch. Tramwaj M21, jadący na linii numer 7, rozpoczyna kolejny kurs w stronę pętli w dzielnicy Tynneret. Pojazd przejeżdża przez miasto i szybko zapełnia się pasażerami. Ale gdy dociera do ronda nieopodal przystanku Wawrinski Plac, inny tramwaj uszkadza swoim pantografem przewody sieci trakcyjnej przy Medicina Regatan. Doprowadza to do awarii zasilania na odcinku między Medicina Regatan a Wawrinski Plac. W takich sytuacjach, w tramwajach pozbawionych prądu, automatycznie uruchamiają się hamulce, które mają zapobiec niekontrolowanemu przemieszczaniu się wagonów. Niestety, skład linii numer 7 pechowo zatrzymuje się na środku ronda, powodując blokadę ruchu. Motorniczy informuje pasażerów, że niestety nie będą w stanie pojechać dalej. Wypuszcza ich z wagonów i wraca do kabiny, gdzie czeka na dalsze instrukcje. Tymczasem na torach za zatrzymanym składem zaczyna tworzyć się coraz większy korek. Na miejsce przybywa dyspozytor ruchu, którego zadaniem będzie opanowanie sytuacji i zaplanowanie alternatywnych tras. Kilku tramwajom udaje się wycofać i zawrócić na ulicy Vasagatan, ale pozbawiony zasilania skład M21 nadal stoi w miejscu i blokuje ruch. W tym momencie na przystanku Vasa Platsen, położonym na trasie linii numer 7, gromadzi się coraz więcej ludzi. Niecierpliwie czekają na tramwaje, które zabiorą ich do pracy czy do szkoły. Jednak z głośników rozlega się komunikat informujący, że z powodu awarii trakcji doszło do zatrzymania ruchu oraz że autobusy zastępcze są już w drodze. Wśród czekających na przystanku jest 23-letni student Paul Sirugo. W tłumie pasażerów jest też Karin Ida Strom, która stara się osłonić parasolem przed wiatrem i śniegiem. Kobieta spogląda na zegarek i orientuje się, że jeżeli wkrótce nie przyjedzie autobus zastępczy, spóźni się na prezentację. Dlatego zaczyna rozglądać się za taksówką. W innej części miasta, w dzielnicy Majorna, dwoje policjantów, Birgitta Norman i Stefan Karlsson, słucha w radiowozie lokalnych wiadomości. Głównymi tematami są pogoda oraz utrudnienia w ruchu. Funkcjonariusze zatrzymują się pod piekarnią, gdzie chcą kupić coś do jedzenia. Ale zanim podejdą do lady, dostają pilne wezwanie. Mają udać się na miejsce, gdzie stoi unieruchomiony tramwaj, by pomóc w kierowaniu ruchem. Tymczasem na Wawrinski Plac pracę rozpoczyna dyspozytor, który myśli nad sposobem cofnięcia tramwaju linii numer 7. Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Już za chwilę wrócimy do opowieści o tramwaju linii numer 7 w szwedzkim Göteborgu. Zostańcie z nami.
1: Radio RMF24.

To program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Wracamy w nim do największych katastrof w historii. 12 marca 1992 roku o poranku w Göteborgu dochodzi do paraliżu komunikacyjnego. By odblokować trasę, dyspozytor decyduje się na bardzo trudny i niezgodny z regulaminem manewr. Trakcja wciąż nie została naprawiona, ale na przystanku Chalmers, znajdującym się zaledwie 25 metrów od Wawrinski Plac, zasilanie jest już dostępne. To podsuwa dyspozytorowi pomysł. Postanawia ze zewnątrz ręcznie zwolnić hamulce i pozwolić tramwajowi stoczyć się do tyłu. Motorniczy miałby w tym czasie pozostać w środku. Gdy skład dotarłby do miejsca, gdzie jest już zasilanie, kierujący uruchomiłby hamulec awaryjny. Jest to jednak manewr niezgodny z regulaminem. System hamulcowy może być zwolniony ręcznie tylko w sytuacji, gdy tramwaj jest podłączony do pojazdu holującego lub do innego składu. Mimo to dyspozytor uznaje, że kontrolowany zjazd składu nie będzie stanowił zagrożenia i pozwoli szybciej odblokować ruch na rondzie. W tym momencie na miejsce przyjeżdża radiowóz. Policjant Stefan Karlsson wychodzi z pojazdu i podchodzi do dyspozytora i motorniczego. Pracownik przedsiębiorstwa informuje funkcjonariusza o swoim planie odblokowania ronda. Sugeruje też, że policyjny samochód mógłby jechać obok tramwaju, aby żaden samochód nie zakłócił tego krótkiego.

0: jego manewru. O godzinie 9 motorniczy wchodzi do wagonu i zajmuje miejsce przy dźwigni hamulca awaryjnego. W tym samym czasie dyspozytor ruchu ręcznie odłącza system hamulcowy. Skład zaczyna powoli toczyć się w kierunku przystanku Chalmers. Motorniczy uważnie obserwuje sytuację i gdy tramwaj dociera do wyznaczonego miejsca, pociąga za dźwignię. Ku jego przerażeniu skład się nie zatrzymuje, tylko nadal stacza się ze wzgórza, cały czas nabierając prędkości. Motorniczy wpada w panikę. Próbuje pociągnąć za inne dźwignie znajdujące się w wagonie, mając nadzieję, że może któraś z nich uruchomi hamulec. Jednak żadna z nich nie działa. Tramwaj mija przystanek i dyspozytor ruchu, który szedł obok pojazdu, orientuje się, że coś poszło nie tak. Przez chwilę biegnie wzdłuż torów, ale skład szybko się rozpędza i wkrótce mężczyzna nie jest już w stanie go dogonić. Motorniczy i dyspozytor zupełnie nie rozumieją, dlaczego tramwaj się nie zatrzymuje. Nie przypuszczają, że popełnili przed chwilą tragiczny błąd. Nie wiedzieli, że ręczne zwolnienie systemu hamulcowego spowoduje również dezaktywację hamulca awaryjnego. Cały plan wycofania składu od początku był skazany na niepowodzenie. Niestety, teraz jest już za późno i tramwaj w niekontrolowany sposób zaczyna rozpędzać się ze wzniesienia. Także policjanci dostrzegają, że coś jest nie w porządku. Przecież pojazd powinien się już zatrzymać. Od razu dochodzą do wniosku, że motorniczy musiał utracić kontrolę nad składem. Stefan włącza syreny, wyprzedza tramwaj i zaczyna jechać kilkanaście metrów przed nim. Ma nadzieję, że w ten sposób ostrzeże innych kierowców przed zagrożeniem. W tym samym czasie Birgitta informuje dyspozytornie o incydencie. Tramwaj mija przystanek Kapelplatzen i wjeżdża na ulicę Aschebergsgatan, która jest jeszcze bardziej stroma. Kilkudziesięciotonowy skład zaczyna coraz bardziej przyspieszać, a bezradny motorniczy wciąż próbuje znaleźć sposób na uruchomienie hamulców. To, co miało być jedynie krótkim, kontrolowanym manewrem, stało się teraz śmiertelnym zagrożeniem. Radiowóz wciąż jedzie przed tramwajem, a Stefan i Birgitta widzą, jak inne pojazdy zjeżdżają im z drogi. Gdy tramwaj dociera do skrzyżowania z ulicą Engelbrechtsgatan, na drodze pojawia się biały osobowy Ford. Niczego nieświadomy kierowca słyszy radiowóz na sygnale i próbuje zjechać z drogi. Samochód policyjny ledwo go mija, ale niestety kierowca wjeżdża wprost pod pędzący tramwaj. Dochodzi do zderzenia. Samochód zostaje niemal całkowicie zmiażdżony i odrzucony na bok. Kierowcy jednak cudem udaje się przeżyć i z tego wypadku wychodzi jedynie z niewielkimi obrażeniami. Rozpędzony skład jedzie dalej w kierunku ulicy Wasagatan i przystanku Wasaplatzen. Jego prędkość wynosi już prawie 100 km na godzinę. W tym momencie radiowóz nie jest już w stanie bezpiecznie jechać przed tramwajem i policjanci muszą zjechać na bok. Kilka sekund później skład dociera do skrzyżowania z Wasagatan. Z ogromną siłą uderza w stojącą na jego drodze taksówkę, która zostaje odrzucona i ląduje na dachu. W tym momencie wagony wypadają z szyn i skład sunie po asfaltowej drodze w stronę zatłoczonego przystanku Wasaplatzen. Wszystko dzieje się tak szybko, że w zasadzie nikt nie ma czasu, żeby jakkolwiek zareagować. Wielu pasażerów, osłaniając się przed padającym śniegiem, do ostatniej chwili nie widziało nadciągającego zagrożenia. O godzinie 9:17 rozpędzony tramwaj uderza w wypełniony ludźmi przystanek, siejąc tam spustoszenie. Wagony wypadają na jezdnię i niszczą stojące na ich drodze samochody. Rozpędzony tramwaj zatrzymuje się dopiero w momencie, gdy na swojej drodze napotyka ścianę jednego z budynków, w którą uderza z ogromną siłą. Nie oznacza to końca zagrożenia. Z uszkodzonych pojazdów wycieka benzyna i wkrótce wybucha pożar. Ulica, która jeszcze kilka sekund wcześniej tętniła życiem, zmienia się w miejsce niewyobrażalnej tragedii. Co wydarzyło się później? O tym już za chwilę w programie Czarne Skrzynki. Zostańcie z radiem RMF24.
1: RMF24. Radio informacyjne.

0: Niedzielny wieczór i program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Wracamy do najtragiczniejszego wypadku tramwajowego w historii Göteborga. W śnieżny poranek 12 marca 1992 roku zginęło 13 osób, a ponad 40 zostało rannych. Policjanci Birgitta i Stefan wyskakują z radiowozu i natychmiast ruszają na pomoc poszkodowanym. Wszędzie wokół nich rozlegają się krzyki rannych, a ogień zaczyna się rozprzestrzeniać. Birgitta dostrzega leżącą na ziemi 30-letnią kobietę, ale gdy się nad nią pochyla, szybko orientuje się, że ta już nie żyje. Przykrywa jej ciało swoim płaszczem przeciwdeszczowym. Funkcjonariusze próbują też ugasić płomienie, ale sami nie są w stanie opanować tak dużego pożaru. Na szczęście, zaledwie 2 minuty po uderzeniu tramwaju w budynek, na miejsce przybywa pierwszy ambulans. W ciągu następnych minut pojawiają się kolejni ratownicy, a także strażacy, którzy przystępują do gaszenia ognia. O całej sytuacji zostają też natychmiast powiadomione okoliczne szpitale, które rozpoczynają przygotowania do przyjęcia dużej liczby rannych. Także wielu zwykłych przechodniów stara się pomóc jak może. Wyciągają poszkodowanych ze zmiażdżonych samochodów lub udzielają rannym pierwszej pomocy. Podczas gdy na miejscu pojawiają się pierwsi ratownicy, oszołomiony motorniczy podnosi się z podłogi wagonu. Jest poobijany i wszystko go boli, ale żyje. Udaje mu się wydostać na zewnątrz przez dziurę powstałą w wyniku rozerwania wagonu. Gdy staje na ulicy, nie może uwierzyć w to, co widzi. Po drugiej stronie torów 23-letni Paul odzyskuje przytomność. Leży na boku i jest przykryty kocem. W pierwszej chwili chce uciekać, ale nie może się ruszyć. Dopiero po chwili zauważa, że jego noga jest nienaturalnie wygięta. Nieco dalej leży 39-letnia Karin Ida. Jest nieprzytomna, ma otwartą ranę na czole oraz złamaną kość udową. Służby działają bardzo sprawnie i już 40 minut po wypadku najciężej ranne osoby zostają przewiezione do okolicznych szpitali. Wśród nich są Karin Ida i Paul. Lekarze rozpoczynają walkę o życie pacjentów. Gdy Paul zostaje zbadany, okazuje się, że doznał rozległych obrażeń. Ma złamany nadgarstek oraz prawą kość udową. Uszkodzeniu uległy też wątroba i płuca, a na dodatek doznał wstrząśnienia mózgu. Stracił też dużo krwi. Szybko jednak wraca do zdrowia i już po 15 dniach wychodzi ze szpitala. Stan Karin Idy jest dużo poważniejszy. Doznała krwotoku mózgowego i uszkodzenia nerwu wzrokowego. Lekarze obawiają się też, że z powodu niedokrwienia będą musieli amputować jej nogę. Kobieta przechodzi kilka operacji i choć udaje się uratować jej kończynę, uszkodzenia nerwów i mięśni powodują paraliż stopy. Przez miesiąc pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Konieczne okaże się też usunięcie części kości biodrowej z powodu zakażenia. Kobieta powoli wraca jednak do zdrowia, a sił dodaje jej myśl, że 1,5-roczna córka będzie potrzebowała matki. Wypadek tramwaju z marca 1992 roku jest największą katastrofą komunikacyjną w historii Göteborga. Zginęło w nim 13 osób, a 42 odniosły rany. Rozpoczyna się śledztwo, które ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii i kto ponosi za nią odpowiedzialność. Staje się jasne, że kontroler w nieregulaminowy sposób próbował wycofać tramwaj z zatłoczonego ronda. Ale szybko wychodzi też na jaw, że ani on, ani motorniczy nie wiedzieli, jakie skutki będzie miało ręczne zwolnienie hamulców. Nie spodziewali się, że spowoduje to również dezaktywację hamulca awaryjnego. Nigdy nie zostali przeszkoleni w tym temacie. Ostatecznie wiosną 1994 roku, 2 lata po tragedii, kontroler ruchu oraz dwaj dyrektorzy przedsiębiorstwa komunikacyjnego stają przed sądem. kurator twierdzi, że kultura bezpieczeństwa w firmie jest na fatalnym poziomie, a prowadzone szkolenia są niewystarczające. 21 czerwca 1994 roku zapada wyrok. Dyrektorzy firmy zostają oczyszczeni z zarzutów. Dyspozytor ruchu zostaje uznany za winnego, ale sąd bierze pod uwagę okoliczności łagodzące i skazuje go na karę grzywny oraz pozbawienia wolności w zawieszeniu. Katastrofa tramwaju w Göteborgu do dziś pozostaje jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii miasta. Nieopodal Wasserplatzen stoi obecnie pomnik poświęcony ofiarom wypadku. Policjanci Birgitta Norman i Stefan Karlsson zostają odznaczeni złotymi medalami zasług. Ich błyskawiczna decyzja o wyjechaniu radiowozem przed pędzący tramwaj prawdopodobnie uratowała życie wielu osobom, które w porę zdążyły zjechać z drogi. Choć od czasu katastrofy minęły już 34 lata, dla wielu ocalałych wypadek nadal jest niezwykle bolesnym i traumatycznym wspomnieniem. To był program Czarne Skrzynki w radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziecie na platformie RMF On. Na kolejny zapraszam już za tydzień. Kuba Śliwiński, spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
1: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Na zegarze już prawie godzina 20, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM. W Faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Tomasz Staniszewski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Zaczynamy. Kraków wybiera. Łukasz Gibała czy Monika Piątkowska? Została godzina głosowania w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta miasta. W Faktach RMF FM za chwilę sprawdzimy sztaby kandydatów i zaprosimy na nasz specjalny krakowski wieczór wyborczy realizowany z Polsat News. Ale najpierw te najnowsze doniesienia. Jest punktualnie 20. Zaczynamy. Fakty RMF FM. Donald Tusk podziękował policjantom za szybkie i zdecydowane działanie po sygnale o możliwym ataku na premiera. Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany. Służby w tej chwili przeszukują jego mieszkanie. To Polak, który kierował groźby zarówno pod adresem szefa rządu, jak i wicepremiera, ministra obrony narodowej w mailu wysłanym do Służby Ochrony Państwa. 5 zarzutów po ataku na 3 osoby z użyciem noża. 21-latka, która wczoraj w Warszawie zaatakowała 3 kobiety w szkole dla dorosłych, spędzi teraz 3 miesiące w areszcie. Tak zdecydował sąd. A w Faktach reporter RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jakie zarzuty usłyszała nożowniczka?
2: Najcięższe spośród nich to usiłowanie zabójstwa 3 osób. Do tego prokuratura zarzuca kobiecie naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i składanie gruźb karalnych. Kierowała je w trakcie ataku w zespole szkół. Stawiała też opór podczas zatrzymania. 21-letnia Kamila D. przyznała się do zarzucanych jej czynów, ale odmówiła składania szczegółowych wyjaśnień. Kobieta stwierdziła, że na pytania odpowie dopiero przed sądem. Za usiłowanie zabójstwa grozi jej kara nawet dożywocia i nie niższa niż 10 lat pozbawienia wolności.
1: 3 samochody osobowe zderzyły się na ekspresowej S7 w Skurowie na Mazowszu. To jest odcinek Białobrzegi-Grójec. Uważajcie, w tej chwili zablokowany jest tam pas ekspresówki w kierunku Warszawy.
3: Dziś specjalne wydania Faktów RMF FM.
1: Krakowski wieczór wyborczy, który realizujemy we współpracy z Polsat News. Łukasz Gibała czy Monika Piątkowska? Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez godzinę mogą głosować w rozstrzygającej drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta miasta. W Faktach przenosimy się teraz do sztabu Łukasza Gibały w dawnym hotelu Forum. Tam jest reporter RMF FM Maciej Sołtys i Klaudia Syrek z Polsat News. Witajcie.
4: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Jaka atmosfera na godzinę przed ostatecznym rozstrzygnięciem?
4: Cierpliwego wyczekiwania. Nie ma tu jeszcze zbyt wielu osób. Więcej jest, tak mi się wydaje, przynajmniej dziennikarzy. Jest jeszcze godzina do zamknięcia lokali wyborczych i ogłoszenia pierwszych sondażowych wyników. Tutaj trwają jeszcze gorączkowe przygotowania. Dosłownie przed chwilą mijali nas jeszcze ludzie przenoszący catering.
5: Z każdą chwilą jednak ten tłum będzie gęstniał, ale tym razem i miejsca jest więcej, bo ciasne pomieszczenia Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, sztab Łukasza Gibały zamienił na modną restaurację w dawnym hotelu Forum. Spodziewamy się tutaj już wkrótce zobaczyć działaczy stowarzyszenia, współpracowników kandydata, którzy będą powoli zapełniać tę restauracyjną salę.
4: Ze sztabu Łukasza Gibały Maciej Sołtys
5: i Klaudia Syrek, Polsat News.
1: A teraz sztab Moniki Piątkowskiej. Restauracja Hawełka, a więc rynek główny w Pałacu Spiskim są Paweł Konieczny, RMF FM i Dominika Orzeł, Polsat News. Jakie tam nastroje na ostatniej wyborczej prostej?
6: Sala balowa nie czeka na tańca ani nawet na recital fortepianowy, choć ten ogromny biały rekwizyt ponownie zdobi scenę.
7: Dziś daniem wieczoru jest sondażowy wynik wyborów. W najstarszej, nieprzerwanie działającej restauracji w Krakowie pojawia się coraz więcej osób. Kiedyś jadali tu Sienkiewicz i Wyspiański.
6: No tak, przypominają o tym wiszące w sali portrety, ale są tu także monitory. To na nich wyświetlony zostanie werdykt wyborców i w zależności od niego pojawi się radość lub smutek.
7: Te emocje pojawią się u gości kandydatki, która za kilkanaście minut powinna dołączyć do osób, które oczekują na wieczorne spotkanie wyborcze.
6: Ze sztabu Moniki Piątkowskiej,
7: Dominika Orzeł, Polsat News
6: i Paweł Konieczny, RMF FM.
1: A w studiu RMF FM razem ze mną Piotr Salak, który w duecie razem z Tomaszem Telikowskim będzie prowadził nasz krakowski wieczór wyborczy w radiu RMF 24. Piotrze, dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
1: Macie długą listę gości.
8: To i to prawda, będzie z nami już tuż po 21. Andrzej Duda, były prezydent, ale i mieszkaniec Krakowa, dawno niesłyszany, długo nieobecny. Ciekaw jestem jego komentarza do tego, co się dzieje w stolicy Małopolski, ale nie tylko o krakowskich sprawach będziemy z byłym prezydentem rozmawiać. Będą też z nami były wiceprezydent Krakowa Stanisław Mazur i Jan Hoffman, czyli inicjator tego referendum które doprowadziło do tych właśnie wyborów, które dzisiaj mamy. Zaprosiliśmy też ludzi z Krakowem związanych. Łukasz Orbitowski, pisarz publicysta, Maciej Fijak z Akcji dla Krakowa, ale nie tylko z Kopca Kościuszki będziemy się przyglądać tym wyborom, bo Tomasz Terlikowski zaprosił do warszawskiego studia Tobiasza Bochańskiego z PiSu, Dorotę Łobodę z Koalicji Obywatelskiej, no i Paulinę Piechne-Więckiewicz z Lewicy. Także polecamy się, startujemy na 5 minut przed 21.
1: Za 56 minut Kraków będzie miał nowego prezydenta, 56 minut głosowania w drugiej turze o 20.55 krakowski wieczór wyborczy w RMF, w radiu RMF24, który możecie oglądać na YouTubie i w naszych mediach społecznościowych przy współpracy redakcyjnej z Polsat News. Zatem Kraków wybiera w Polsacie, a u nas krakowski wieczór wyborczy. Zostało 55 minut do tego finałowego rozdania.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24 na ulicach Cichosza, na chodnikach Cichosza, bo trwa cisza wyborcza, cisza przed decydującą rozgrywką wyborczą w Krakowie. Monika Piątkowska i Łukasz Gibała czekają na werdykt wyborców. Lokale wyborcze zamykają się o godzinie 21:00. Tuż przed 21:00 właśnie w Radio RMF 24 rusza wieczór wyborczy. Jego gospodarz Piotr Salak jest z nami.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co nas czeka?
1: Oj, dużo rzeczy będzie się działo. Wiesz, przede wszystkim kilkanaście sekund po 21:00. Naprawdę my liczymy ten czas w sekundach. Podamy już pierwsze sondażowe wyniki tej dogrywki wyborczej. To będzie się działo już w faktach RMF FM. Te fakty RMF FM co pół godziny oczywiście, bo będziemy już dużo wiedzieć. Oczywiście, jeżeli ta różnica będzie wyraźna między kandydującymi na urząd prezydenta, ale też trzeba pamiętać, jak bardzo rozjechały się sondaże, chociażby po pierwszej turze. O tym też pamiętamy, więc czekamy oczywiście z naszymi gośćmi także na te wyniki late polowe, tak mówiąc językiem politologii. Te dokładniejsze szacunki w drugiej części wieczoru się powinny pojawić. Teraz goście, bo to jest bardzo istotne. Wiesz, że w naszym studiu o 21:00 pojawi się Andrzej Duda. Kiedy ostatnio słyszałeś prezydenta Andrzeja Dudę? Dawno, prawda?
0: Bardzo dawno.
1: Otóż
0: czekamy.
1: To. Więc ja sam jestem bardzo ciekaw. Po pierwsze, co myśli były prezydent o tym, co się dzieje w Krakowie, ale też jestem bardzo ciekaw, co myśli o swojej politycznej przyszłości i też co myśli o tej naszej teraźniejszości politycznej. Więc będziemy o tym mówić. Będziemy też zaglądać rzecz jasna do sztabów obydwojga kandydatów, bo na miejscu są nasi reporterzy. Będziemy mieli gości u nas w studio. Oprócz Andrzeja Dudy będzie też z nami Jan Hoffmann chociażby, czyli ten człowiek, który zainicjował referendum. Ale te wybory, zgodzisz się, Krzysztof, one są ważne nie tylko dla Krakowa, prawda?
0: Tak, zdecydowanie.
1: Bo są ważne także dla tego, co się dzieje w krajowej polityce. Dlatego zostawimy na moment, będzie taka chwila, zostawimy na moment podczas naszego wieczoru wyborczego Kraków i przeniesiemy się do Warszawy. Tam już czeka w gotowości Tomasz Terlikowski i jego goście i oni nam opowiedzą o tym, jakie to ma znaczenie, jakie to może mieć znaczenie i dla tego, co się będzie działo w 2027 roku, czyli dla wyborów parlamentarnych, ale i dla tej bieżącej krajowej polityki. A potem, proszę pana, czytał pan ostatnio jakąś książkę Łukasza Orbitowskiego?
0: Dawno, ale chętnie bym odświeżył. Kult, genialna książka.
1: Polecamy rzecz jasna, oczywiście. Wszyscy wiemy, że znakomicie pisze Łukasz Orbitowski, ale nie wiemy, ja tego nie wiem przynajmniej, co myśli o Krakowie. A z Krakowem jest związane, to jest człowiek Krakowa, to jest człowiek Krakowa i z Krakowa. Łukasz Orbitowski będzie w naszym studiu, będzie też Maciej Fijak z Akcji dla Krakowa, który reprezentuje ruchy miejskie. Dużo takich, bym powiedział, spojrzymy na Kraków od takiej ludzkiej strony. Także wszystko podczas naszego wieczoru wyborczego. Bardzo dużo atrakcji. Ruszamy o 21:00, kończymy o 23:00 i wiesz co? I oczywiście znowu będzie nas widać. Żadnej muzyki, tylko przede wszystkim polityka i bieżące wydarzenia. Wszystko na antenie radia RMF 24 w naszych mediach społecznościowych i przypomnę, my to organizujemy i prowadzimy i działamy razem we współpracy redakcyjnej z Polsat News.
0: A o wszystkim gospodarz tego programu Piotr Salak. Piotrze, wielkie dzięki.
1: Bardzo dziękuję.
0: No i czekamy na ten program w radiu RMF 24 na rmf24.pl, w RMF-onie, media społecznościowe, no i oczywiście na YouTubie Radia RMF 24.
2: Radio RMF 24.

0: Niedzielny wieczór w Radiu RMF 24. Gramy i informujemy. To już ostatnie minuty głosowania w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Już niebawem na naszej antenie krakowski wieczór wyborczy. W nim m.in. fakty co pół godziny, które przygotuje i przedstawi dla was Tomasz Tańszewski. Dobry wieczór, Tomku. Witamy. Kiedy dowiemy się, kto będzie rządził Krakowem?
1: No, powinniśmy wiedzieć chwilę przed 21 z sondażowych opracowań przygotowywanych dla Polsatu przez dwie pracownie sondażowe. Ale oczywiście do końca ciszy wyborczej nie możemy tego ujawnić. Zatem punkt 21 ujawniamy zwycięzcę krakowskiego rozdania w tej drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich.
0: Nasi ludzie na miejscach, ale gdzie będziemy mieć naszych reporterów?
1: No oczywiście w sztabie Łukasza Gibałę i w sztabie Moniki Piątkowskiej. Dlatego jak tylko poznamy ten pierwszy wynik, usłyszycie, jak został on przyjęty przez zwycięzcę, który przez kolejne dwa lata pokieruje Krakowem, bo kolejne samorządowe rozdanie, przypominam, w roku 2029. Wcześniej wybory parlamentarne, zatem ciekawe, jakie wnioski polityka centralna wyniesie z tego krakowskiego starcia prezydenckiego.
0: Na razie bardzo dziękujemy. Tomasz Stańszewski, fakty RMF FM już o 21 i w nich pierwsze sondażowe wyniki przedterminowych. Tak jest, wyborów prezydenta Krakowa. Bądźcie z nami. A ja przypomnę, że krakowski wieczór wyborczy do posłuchania w całości w Radiu RMF 24 i obejrzenia na YouTubie RMF 24. Zapraszamy.
2: Tu Radio RMF 24.

Krakowski Wieczór Wyborczy Radia RMF FM i RMF 24. Na żywo z Kopca Kościuszki. Zaprasza Piotr Salak.

0: baranek.
1: Kowski Wieczór Wyborczy Radia RMF FM i RMF 24. Na żywo z Kopca Kościuszki.
2: Piotr Stalak, Radio RMF 24 i Krakowski Wieczór Wyborczy. Jeszcze 5 minut. 5 minut zostało niepewności, 5 minut ciszy wyborczej. Gibała czy Piątkowska? Nasi ludzie już w pełnej gotowości, jak widzicie, i w Krakowie, i w Warszawie, bo to wieczór, kiedy będzie się cała Polska przyglądała stolicy Małopolski, będzie się zastanawiała, co ten wieczór, co ten werdykt wyborczy, który dzisiaj zapadnie, dzisiaj wieczorem, dzisiaj o 21:00 już poznamy pierwsze sondażowe wyniki. Co ten werdykt oznacza dla sytuacji politycznej w całej Polsce. Ale zaczniemy od Krakowa, zaczynamy od sztabu Łukasza Gibały. Tam Maciej Sołtys, Michał Krasoń. Dobry wieczór, panowie.
3: Dobry wieczór.
2: No to, że tłum za wami jest, to rozumiem i widzę nawet, ale powiedzcie, czy jesteście już wszyscy w pełnej gotowości?
3: My jesteśmy absolutnie w pełnej gotowości. Dokładnie tłumu tak. Faktycznie zrobił się już tutaj już z 40 minut temu i z każdą chwilą rośnie. Na miejscu jest no, główny tutejszy aktor Łukasz Gibała i co szczególnie rozgrzało moje serce, pojawiły się też jego dwa psy.
4: Dokładnie tak. Są też jego najbliżsi współpracownicy, a wieczór wyborczy Łukasza Gibały w tym razem w dawnym hotelu Forum koło Wisły, prawie że naprzeciwko Wawelu.
2: Maciej Sołtys, Michał Krasoń, bardzo dziękujemy i lecimy dalej, lecimy do sztabu Moniki Piątkowskiej, a tam kolejni nasi ludzie. Paweł Konieczny, Kasper Wróblewski, dobry wieczór panowie.
5: Dobry wieczór.
2: Są? Jest fortepian czy nie? Bo nie widzę dokładnie.
5: Jest fortepian za naszymi plecami. Stoi na scenie, przed sceną stoi Monika Piątkowska, czekając na te wstępne sondażowe wyniki. Fortepian stoi na scenie i teraz pytanie, czy wybrzmi z niego We Are The Champions, czy raczej fragment sonety fortepianowej bemol opus 35, znanej jako marsz żałobny Fryderyka Chopina.
6: No i czekamy oczywiście na to, co będzie się tutaj działo. Wielu znamienitych gości, między innymi były prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, są także posłowie z Krakowa, są także radni krakowscy, zatem tutaj taka atmosfera oczekiwania i napięcia przed tym, co wydarzy się punktualnie o godzinie 21:00.
5: Wszystkiego dowiemy się za chwilę.
2: Paweł Konieczny, Kasper Wróblewski, nasi ludzie w sztabie Moniki Piątkowskiej. Tyle jeśli chodzi o Kraków, ale te wybory oczywiście stoją na dwóch nogach, tej warszawskiej i tej krakowskiej. To teraz ta noga warszawska i oczywiście Krzysztof Berenda razem z nami z naszego warszawskiego studia. Krzysztof, będziesz przyglądał się tym sondażowym wynikom, będziesz je analizował dla nas, ale też będziesz zbierał, rozumiem, głosy klasy politycznej.
7: Oczywiście, że tak. Jesteśmy w Warszawie, ale jesteśmy bardzo blisko Krakowa, bo tutaj 400 metrów stąd akurat Legia Warszawa podejmuje Wisłę Kraków, a i Wisła koło naszej warszawskiej redakcji też płynie. Ale tak, rzeczywiście, dzisiaj będę mógł się poczuć trochę jak Ryszard Trębiszewski w Totolotku dawno, dawno temu, jeżeli państwo pamiętają. Mogę śmiało powiedzieć, że bęben maszyny sondażowej jest pusty. Już za chwilę o 21:00 nastąpi zwolnienie blokady i podamy państwu wyniki. Dwa sondaże będę miał o 21:00, dwa tak zwane exit pole, jeden z OGB, drugi z Ipsosu. To są dane, które organizuje Polsat News i my od nich będziemy mieli te dane, jak tylko zobaczymy, od razu opowiemy. Po tym, jak o 21:00 podamy exit pole, proszę zostać z nami, bo gdzieś pewnie po godzinie pojawi się coś, co się nazywa late poll, czyli dane już troszeczkę poprawione, jeszcze bardziej dokładne. I jak państwo z nami zostaną, to będą dokładnie wiedzieć, kto wprowadzi się do pokoju 107 w krakowskim magistracie.
2: Do Krzysztofa oczywiście będziemy zaglądać często podczas tego wieczoru wyborczego. Poznajecie państwo tego czwartego pana oczywiście. Nie poranna rozmowa, nie. Dzisiaj wieczorem trzeba będzie trochę popracować. Tomasz Terlikowski, dobry wieczór Tomku.
8: Dobry wieczór, witam cię serdecznie, witam państwa.
2: Dzisiaj rozumiem o 22:00 zaprosiłeś gości do swojego studia, którzy stamtąd, z centrali, z Warszawy skomentują to, co się dzisiaj wydarzy w stolicy Małopolski.
8: No oczywiście, że tak, to będzie Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, Paulina Piechna-Więckiewicz z Nowej Lewicy i Tobiasz Boheński z PiSu. No i zapytam ich o to, co z tego wynika oczywiście, bo te wybory, choć oczywiście są kluczowe dla stolicy Małopolski, dla Krakowa, ale będą miały znaczenie i to z całą pewnością dla całej Polski. Co z nich wynika? Jakie wnioski wyciąga z nich klasa polityczna i czy ma sobie coś któraś ze stron do zarzucenia?
2: Tomasz Terlikowski w naszym warszawskim studiu, wcześniej Krzysztof Berenda, a wcześniej oczywiście nasi reporterzy i w sztabie Łukasza Gibały, i w sztabie Moniki Piątkowskiej. Za chwil kilka, za dokładnie 35 sekund ruszają fakty RMF FM, a tam przypomnę, pierwsze sondażowe wyniki. Ta historia zaczęła się w maju, kiedy lud Krakowa odwołał Aleksandra Miszalskiego. Potem przedterminowa pierwsza tura. W tej pierwszej turze, przypomnę, było 36 do 29. 36 dla Gibały, 29 dla Piątkowskiej. Trzaskowskiej. Początkowe sondaże dawały większą przewagę Gibale. Takie były wyniki te końcowe, te pierwszej tury. Potem się okazało, że ta przewaga jest mniejsza. Jaka będzie po końcowym werdykcie wyborczym? O tym przekonamy się już za moment. Gotowa redakcja Faktów, gotowe radio RMF FM. Możemy ruszać z naszym wieczorem wyborczym. Tomasz Staniszewski i Fakty. Ruszamy!
0: A skoro minęła 21, karty na stół. W Krakowie mamy zwycięzcę. Zwycięzcę, a nie zwyciężczynię. Łukasz Gibała według sondażowych wyników wygrywa drugą turę i to on będzie prezydentem Krakowa do 2029 roku. To jest krakowski wieczór wyborczy w RMF FM, radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. A pierwszym gościem tego wieczoru będzie krakowianin, były prezydent Andrzej Duda. Zapraszam. Łukasz Gibała próbował 4 razy, no i wreszcie cel zrealizował. Będzie prezydentem Krakowa. Ja od razu łączę się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendą, który ma pełne sondażowe wyniki Exit Poll, zarówno OGB, jak i Ipsosu dla Polsat News. Krzysztofie, wygrywa Łukasz Gibała z jaką przewagą?
7: No dokładnie z taką przewagą, jaką pokazywały sondaże, które były przeprowadzane zaraz po pierwszej turze, czyli mówiąc prosto, według OGB dla Polsat News, Łukasz Gibała zdobył 64,1, Monika Piątkowska 35,9. Jeżeli chodzi natomiast o wyniki według Ipsosu, również dla Polsat News, Łukasz Gibała 61, Monika Piątkowska 39, więc widzimy 60 do 40 w dużym uproszczeniu, tak można powiedzieć, niecały 40. Rzeczywiście Łukasz Gibała chyba może być pewny, raczej ciężko się spodziewać, żeby te wyniki nagle się pozmieniały, to nie jest na żyletki, tu jest już w zasadzie pozamiatane, jeżeli oczywiście te wyniki się potwierdzą, ale jak mówimy, przewaga duża. Warto zwrócić uwagę na frekwencję. Ta frekwencja podobna do tej z pierwszej tury, według OGB 42,6. Przypomnę, w pierwszej turze frekwencja to była 43,5.
0: Krzysztof Berenda, dziękujemy bardzo.
9: Tym żyje Kraków.
0: No i nie tylko Kraków, skoro w wyborach przegrywa kandydatka wspierana przez rządzących koalicjantów Platformę Obywatelską i PSL. Przenieśmy się od razu do sztabu Łukasza Gibały w dawnym hotelu Forum. Tam są nasi dziennikarze Maciej Sołtys i Michał Krasoń. Panowie, na gorąco, jak
10: dobry
0: tam
10: wieczór,
0: się...
10: Dobry wieczór, kłaniamy się. 11 No, ogromny wybuch radości, okrzyki Łukasz, ta przewaga faktycznie miażdżąca. Tutaj tą luźną atmosferę było już czuć praktycznie od samego początku tego wieczoru. Łukasz Gibała, jak Państwo już słyszą, na scenie przemawia, już wydaje się po raz pierwszy jako prezydent elekt.
4: A razem z nim jest tutaj mnóstwo jego współpracowników. Są też ludzie, którzy nazywani są ekspertami Gibały, czyli te nazwiska, które pojawiały się przed tą drugą turą jako potencjalni wiceprezydenci. Ze sztabu Łukasza Gibały w dawnym hotelu Forum Maciej Sołtys
10: i Michał Krasoń.
0: No to teraz sztab przegranej Moniki Piątkowskiej. Restauracja Hawełka, rynek główny w Pałacu Spiskim. Tam są dziennikarze RMF FM Paweł Konieczny i Kacper Wróblewski. Co mówi się zatem w sztabie kandydatki Koalicji Obywatelskiej PSL?
6: Aktualnie trwa przemówienie Moniki Piątkowskiej. Brawa, tutaj nie było jakiegoś wielkiego smutku, tutaj nie było jęku zawodu. Były od samego początku po ogłoszeniu wyników brawa i podziękowanie. Monika Piątkowska już od kilku minut dziękuję za każdy głos, za to, że mogła startować, za to, że udało jej się zdobyć jakąś nawet część tych głosów.
5: Co ciekawe, Monika Piątkowska zaczynała swoją kampanię u boku premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tu dzisiaj w trakcie wieczoru wyborczego nie ma tych dwóch polityków, nie ma też czołowych polityków Koalicji Obywatelskiej czy PSL.
0: Kacper Wróblewski, Paweł Konieczny, dziękujemy bardzo. A my oddajemy fakta głos mieszkańcom Krakowa, bo to oni zdecydowali, postawili na Łukasza Gibałę. Jak oceniają zwycięzcę? Nasz reporter Marcin Buczek rozmawia z krakowianami na osiedlu Prokocin, zatem 12. dzielnica Krakowa. Jak komentuje, Marcinie, wynik drugiej tury?
11: No o tej porze, czyli tuż po 21 na jednym z osiedli niewiele osób już spotykam, a kiedy mówię im o tych pierwszych sondażowych ciągle wynikach, reakcje na razie są bardzo krótkie, powodzenia, dobrze, że jest wreszcie taka zmiana, no ale są i tacy, którzy zalecają jednak ostrożność i jak tu słyszę, wolą czekać na te oficjalne wyniki.
12: Wszystko się może zawsze zmienić, nie? No jak nie wiemy ostatniego, do końca trzeba zawsze liczyć, nie? No co to ma być, nie? To jest takie wróżenie z fusów, nie?
11: Czyli jednak oficjalny wynik, no cierpliwie jest, trzeba czekać.
12: No pewnie, że tak, nie? Proste.
11: A pan będzie cierpliwie czekał?
12: No ja popatrzę po czasie, zobaczę, co tam wygrał po prostu i tyle.
11: A wszystko już oficjalnie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, powinno się rozstrzygnąć po północy. Z Krakowa, Prokocimia, Marcin Buczek.
0: Miejska Komisja Wyborcza liczenie głosów rozpoczęła natychmiast po zamknięciu lokali. Wyniki mają zostać podane w nocy między 2 a 3. Tak zapowiada ta komisja.
9: Ekipa. Specjalne wydanie faktów RMF FM.
0: To jest Wieczór Wyborczy w RMF FM, Radiu RMF 24 przy współpracy z Polsat News. Przypominam, że możecie nas też oglądać na YouTubie RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Tam trwa cały czas transmisja wideo. No a teraz w faktach połączmy się właśnie ze studiem Radia RMF 24. Komentarz na gorąco do tych sondażowych wyników drugiej tury w Krakowie. Piotr Salak i jego gość.
2: Z nami jest gość specjalny, czyli były prezydent Andrzej Duda. Dzień dobry, panie prezydencie.
13: Dobry wieczór,
2: nie sądzę, żeby pan był
13: w Krakowie.
2: Tak jest, nie sądzę, żeby pan był zaskoczony tymi wynikami, ale jakie pan skomentuje?
13: Nie jestem zaskoczony tymi wynikami. Oczywiście, tak jak tutaj wcześniejszy rozmówca, krakowianin, którego słyszeliśmy, wolę czekać z takim ostatecznym potwierdzeniem do wyników już obliczonych, wyników wyborczych. Natomiast no, fakty są takie, że no, byłby to straszny blamaż ze strony firm robiących sondaże, że gdyby się okazało, że ten wynik bardzo by się zmienił, prawda? Więc raczej rzeczywiście przede wszystkim należy pogratulować panu, kiedyś posłowi, dzisiaj już prezydentowi elektowi Łukaszowi Gibale, bo to jest jego wielki triumf, jego wielkie zwycięstwo.
2: A przyzna się pan, na kogo pan głosował? Człowiek związany ze środowiskiem bliskim Prawo i Sprawiedliwości, ze środowiskiem raczej konserwatywnym.
13: Wie pan, ja myślę, że tak jak zdecydowana większość ludzi w Krakowie, ja chciałem, żeby coś się po prostu zmieniło, bo to, co działo się ostatnio, było już bardzo złe. Dawniej, jeszcze w czasach, kiedy prezydenturę tutaj realizował pan prezydent Jacek Majchrowski, te wpływy Platformy Obywatelskiej były duże, ale mimo wszystko nie były pełne. W momencie, kiedy stały się pełne, podjęto cały szereg fatalnych decyzji i to zarówno decyzji personalnych, jak i decyzji co do tutaj naszej życia na co dzień w Krakowie, wobec których ludzie zaprotestowali, odwołując prezydenta z Platformy Obywatelskiej. Więc oczywiście, że chcieliśmy tego, żeby przyszła jakaś nowa propozycja. Tą jedyną propozycją nową był pan Łukasz Gibała, bo tylko on był w stanie wyjść z taką propozycją, która znalazła poparcie krakowian w wystarczającej liczbie, żeby wejść do drugiej tury.
2: Nie musi się pan przyznać, panie prezydencie. Ja już wiem, na kogo pan głosował. Słuchacze RMF FM i RMF 24.
13: Ja już się chyba przyznałem, prawda?
2: są bardzo inteligentni i wiedzą
13: no
2: na
13: tak,
2: pewno.
13: No tak, oczywiście, że tak. No to było jasne. Ja też chciałem, żeby się zmieniły te bardzo złe, nowe metody, którymi tutaj próbowano zarządzać Krakowem. Niektóre, jak to wprost ludzie w Krakowie mówili, chore po prostu rozwiązania i chore pomysły.
2: O, będziemy jeszcze rozmawiać oczywiście o tym, co się w Krakowie dzieje i co się dziać powinno. Były prezydent Andrzej Duda razem z nami w radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w krakowskim Wieczorze Wyborczym w radiu RMF 24. Panie prezydencie, a panu Krakowa brakowało przez te 10 lat?
13: Brakowało mi może trochę spokoju Krakowa, tej naszej specyficznej krakowskiej atmosfery.
2: Pan mówi o spokoju w Krakowie, panie prezydencie. Widzi pan, co się dzisiaj dzieje?
13: Nie. No, panie redaktorze, no w porównaniu z Warszawą, z rytmem życia politycznego w Warszawie, czy rytmem życia biznesowego, gospodarczego w Warszawie, no Kraków jest ostoją spokoju, opanowania i takiej rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo specyficznej atmosfery, więc jest inny, po prostu jest inny.
2: A to dlatego, że jest inny, to dlaczego w takim razie był tak słaby wynik wyborczy chociażby przedstawiciela pańskiego środowiska politycznego, czyli Łukasza Drewnickiego?
13: No dlatego właśnie między innymi, że Kraków jest inny, ma wiele różnych innych swoich uwarunkowań.
2: A pamięta pan, ile dostał? 17%.
13: 17%, wie pan, no to też jest jeszcze człowiek bardzo młody jak na warunki krakowskie. Tak ja przypominam sobie przecież moje starty tutaj w Krakowie w wyborach prezydenckich w 2010 roku, kiedy też byłem tym trzecim kandydatem, a więc nie wszedłem do drugiej tury. Ten wynik wtedy był lepszy, ale też nie był oszałamiający w porównaniu do konkurentów, tak? No miałem wtedy 36 lat, tak? Przepraszam, 38. I byłem, jak krakowianie wtedy mówili, bo wielu ludzi do mnie mówiło, wie pan, to jest pan strasznie młody. To pan
2: za młody na Kraków. Młody.
13: No trochę się w międzyczasie tutaj w Krakowie pozmieniało, tak?
2: Ale, dobrze,
13: bo też się pozmieniało w Polsce.
2: Ale panie prezydencie, pan jest rozczarowany tym słabym wynikiem Kosza Drewnickiego i przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości.
13: No oczywiście bym się cieszył, gdyby ten wynik był lepszy, no ale też trzeba sobie powiedzieć, że
2: panie prezydencie.
13: No ale też trzeba sobie powiedzieć, że kolega Drewnicki trafił na bardzo trudny czas, tak, dla prawicy generalnie, bo to był moment, w którym doszło do podziału Prawa i Sprawiedliwości, w którym doszło do odejścia ogromnej grupy posłów. To wzbudziło też ogromny niepokój wewnątrz całego środowiska. No to był trudny moment, bardzo trudny moment.
2: A jak pan mówi o trudnym momencie, to pan myśli, że to był trudny moment dla kogo? Dla Jarosława Kaczyńskiego czy dla Mateusza Morawieckiego?
13: Ja mówię, że to był trudny moment w ogóle dla prawicy, to jest trudny moment dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości szeroko pojętego, tak, czy środowiska Zjednoczonej Prawicy, nazwijmy to tak, tak. A zwłaszcza w tamtym momencie, kiedy te wybory były, one na pewno nie pomogły kandydatowi.
2: A w tym sporze pan się po której stronie się skonstytuuje?
13: Po żadnej, panie redaktorze.
2: Nie wierzę w to, panie prezydencie.
13: Po żadnej stronie się nie wierzę w to.
2: Ale co, chce pan być ponad to? W takim razie ponad tym sporem?
13: Nie podoba mi się ten spór. Ja przede wszystkim czekałem na dobry program, który pokazałaby Zjednoczona Prawica. Na tym mi najbardziej zależało.
2: A nie pokazała do tej pory?
13: Powtarzałem, że uważam tak. Niestety mamy taką sytuację w Polsce, że Donald Tusk i jego ludzie wygrywają wybory, nie mając żadnego programu. Wystarczy, że będzie odpowiednia propaganda liberalno-lewicowa, nagonka ogólna, ulica i zagranica, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
2: W 2023 nie
13: wystarczy przestraszyć ludzi i... Jak to nie mieli propagandy? Proszę nie opowiadać takich rzeczy.
2: I, no media należały do Prawa i Sprawiedliwości.
13: Tak, TVN należał do Prawa i Sprawiedliwości.
2: A to myśli pan, że dlatego, że był TVN, dlatego przegrały wybory Prawa i Sprawiedliwości?
13: Nie, myślę o tym, co pisały zagraniczne media, jak byli wspierani w Brukseli. Myślę o zablokowaniu pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Myślę o nieustannych nagonkach z Brukseli, środowisk liberalno-lewicowych, które tam rządzą. Panie redaktorze, o czym my w ogóle mówimy?
2: A myśli pan, że Prawo i Sprawiedliwość wtedy nie popełniło żadnych błędów?
13: Ale oczywiście, że popełniło.
2: To jakie, panie prezydencie?
13: Oczywiście, że popełniło, tylko ja panu powtarzam jeszcze raz. Wróćmy do tego, od czego wychodziłem. Mówiłem, że tamta strona jest w stanie wygrywać bez żadnego programu, a Zjednoczona Prawica musi mieć program.
2: To ja
13: Dlaczego? Dlatego, że na tym polega jej wiarygodność, że ten program był w 2015 roku, on został w większości zrealizowany. Te zobowiązania, których ludzie oczekiwali w Polsce, dotyczące zmiany poziomu życia w naszym kraju, dotyczące zmiany priorytetów w naszym kraju, dotyczące polityki, prawdziwej polityki prorodzinnej w naszym kraju, one zostały zrealizowane. I to jest ogromna siła, którą dzisiaj środowisko Zjednoczonej Prawicy w sensie wyborczym ma. Dlatego ja powiedziałem, że jeżeli uda im się przygotować dobry program, program, w którym będą atrakcyjne propozycje dla ludzi, to mają szansę wygrać wybory, ponieważ mają już zbudowaną tą renomę, że są środowiskiem, które spełnia swoje zobowiązania, które obiecuje i spełnia, w przeciwieństwie do Donalda Tuska, który dawał 100 obietnic, których nie spełnił zdecydowanej większości. Prawo i Sprawiedliwość, środowisko Zjednoczonej Prawicy złożyło swoje zobowiązania w 2015 i 2019 roku, z których zdecydowana większość została spełniona.
2: Tak mówi Andrzej Duda, były prezydent i gość specjalny w krakowskim wieczorze wyborczym Radia RMF 24, ale ten wieczór też należy do Łukasza Gibały, czyli zwycięzcy wyborów, przynajmniej tak według tych wstępnych sondaży. Przenieśmy się w takim razie do sztabu wyborczego Łukasza Gibały i oto zwycięzca drugiej tury przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie.

Szanowni Państwo, drodzy krakowianie, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy oddali na mnie głos za okazane zaufanie. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy wspierali mnie w trakcie tej kampanii. Członkom mojego sztabu wyborczego, moim współpracownikom, ale też wszystkim tym, którzy na mieście rozdawali moje ulotki, rozwieszali moje plakaty i moje banery. Oraz wreszcie wszystkim tym, których w czasie tej kampanii spotkałem na ulicy i którzy wsparli mnie po prostu dobrym słowem. Bardzo serdecznie wam dziękuję. A szczególne podziękowania chciałem skierować do mojej partnerki, Adrianny, za to, że cały czas mnie wspierała, za to, że cały czas przy mnie stała. Bardzo ci, Ada, dziękuję, bo wiem, jak ci to kosztowało. Zapraszam cię tutaj.

0: Ale szanowni państwo, chciałem też podziękować wszystkim tym, którzy dzisiaj poszli do lokalu wyborczego i oddali głos na moją kontrkandydatkę. Wybory właśnie się skończyły. Odłóżmy na bok wszelkie spory. Pokażmy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest dla nas to, co nas łączy i że wspólnie potrafimy pracować na rzecz dobra naszego miasta. Zwłaszcza, że to nie będą 2 lata. I powtórzę to bardzo wyraźnie. Najbliższe 2 lata będą bardzo trudne. Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie. Ale wierzę, że wspólnie, razem z wami wszystkimi damy radę.
1: Łukasz Gibała ze swojego sztabu wyborczego, zwycięzca drugiej decydującej tury w wyborach prezydenckich, przedterminowych wyborach prezydenckich w Krakowie. Z nami był prezydent kraju Andrzej Duda. Raz jeszcze witam, panie prezydencie. Panie prezydencie, 43%, trochę mało jak na drugą turę wyborów, przyzna pan, mówimy o frekwencji.
2: No bardzo mało. Słyszeliśmy przed momentem pana prezydenta elekta, już najprawdopodobniej Łukasza Gibałę, tak powiedział prawie dokładnie to samo, co ja powiedziałem wcześniej, tak? O tych zmianach, które są potrzebne w Krakowie i o tym, co trzeba będzie zrobić. No, sytuacja jest bardzo ciekawa, bo on rzeczywiście ma na to, żeby zacząć swoją pracę tutaj dla Krakowa i pokazać się krakowianom nieco ponad 2 lata.
1: A będzie prezydentem na 20 lat, tak jak Jacek Majchrowski,
2: myśli pan? Do następnych wyborów prezydenckich. No jak pokazała ostatnia sytuacja, wcale to nie jest takie oczywiste, tak? Bo wcześniej mówiono w Krakowie, no jak tutaj ktoś raz już zostanie prezydentem, to potem będą go wybierali cały czas. No jak się okazało, Krakowie potrafią też prezydenta odwołać. Więc musi poczekać. Się naprawdę postarać Łukasz Gibała, jeżeli chce zaskarbić sobie zaufanie krakowian, któremu by przyniosło mandat na pełną 5-letnią prezydencką kadencję, tak? Co za 2,5 roku niecałe się okaże. Więc to jest rzeczywiście duże wyzwanie, które przed nim. No zobaczymy.
1: Panie prezydencie, a pan wraca do krajowej polityki. Czy pan będzie ją tylko komentował?
2: Panie redaktorze, no...
1: No jestem bardzo ciekaw.
2: Ja nie mam żadnych propozycji, żeby wracać do...
1: Nie padła żadna propozycja.
2: Ja nie mam żadnych propozycji, żeby wracać do krajowej polityki. Ja mam zresztą, szczerze mówiąc, bardzo biorąc pod uwagę pewne tradycje postprezydenckie u nas w kraju, jakie do tej pory zostały wypracowane przez moich poprzedników. Bardzo wąskie jest to spektrum możliwości ewentualnego jeszcze działania politycznego. Nie, ja nie mówię, że za wąskie. Natomiast mówię i stwierdzam fakt. Stwierdzam, jakie ono jest. Zresztą powiem tak, ja się nabyłem już w polityce i to w bardzo ostrej polityce, bo to było trudne 10 lat te czasy, kiedy ja byłem prezydentem Rzeczypospolitej i powiem tak, nie mam jakiegoś, jak to mówią, ciągu do tego, żeby wracać.
1: Czyli nie, te pogłoski o tym, że pan mógłby startować na premiera, rozumiem, że są absolutnie wyssane z palca.
2: Co to znaczy startować na premiera?
1: No na przykład się pojawić, czy pańska kandydatura, ktoś pan to proponował w ogóle, panie prezydencie, czy
2: no
1: nie?
2: Więc dlatego mówię, że co to znaczy startować? No to ja rozumiem, że jeżeli ktoś ma zostać premierem, to musi jakaś grupa polityczna poważna, a najlepiej jakaś grupa, która wygra wybory albo która utworzy koalicję, przyjść i z nim taką rozmowę przeprowadzić.
1: I taka się grupa nie pojawiła, panie prezydencie?
2: Nie, nie pojawiła się
1: taka grupa. A kiedy pan ostatnio rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim? Długo się
2: dawno temu.
1: Czyli rozumiem, że to było ponad rok temu.
2: No zdecydowanie ponad rok temu, tak. Tak.
1: To dlatego, że obraził się nawet pana prezes Jarosław Kaczyński, myśli pan?
2: Nie mam powodu rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim. Jeżeli by Jarosław Kaczyński był zainteresowany rozmową ze mną, to być może próbowałby mnie w jakiś sposób na rozmowę zaprosić, ale nie był zainteresowany rozmową ze mną, a ja mam swoje sprawy, którymi w tej chwili się zajmuję i jestem z tego zadowolony, czym się zajmuję na co dzień.
1: Brzmi pan tak, jakby pan miał żal do prezesa.
2: Nie mam żalu do pana prezesa. Ja już swoją misję wykonałem, jestem z tego zadowolony, w jaki sposób ją wykonałem. Mam z tego powodu dużą satysfakcję, bo z całą pewnością odchodząc z urzędu prezydenta Rzeczypospolitej zostawiłem Polskę w znacznie lepszym stanie, niż ją zastałem, co jest dla mnie wielkim powodem do radości i do dumy i wielu moim rodakom żyło się w 2025 roku, kiedy odchodziłem z urzędu prezydenta, znacznie lepiej niż kiedy na ten urząd przychodziłem w 2025 roku. Zresztą prolongowali moją misję prezydencką w 20 roku znów na mnie głosując i wygrałem przecież wybory prezydenckie drugi raz. Wszystkie głosowania swoje wygrałem, tak? Dwa razy za pierwszym razem i dwa razy za drugim razem.
1: Dlatego pytam, czy pana nie korci powrót do wielkiej polityki?
2: Nie korci mnie powrót do wielkiej polityki. Obserwuję ją z dużym zainteresowaniem, bo nie mam wątpliwości, że w tej polityce nadchodzi zmiana generacyjna. No, powiedzmy sobie otwarcie, czas Jarosława Kaczyńskiego się kończy, tak? To był bardzo długi czas w polskiej polityce, ale ten czas się kończy nieuchronnie na skutek upływu czasu po prostu, no niczego innego, tak? Więc te zmiany są nieuchronne, one nadchodzą i na pewno będą duże. Zresztą myślę, że cała grupa polityków pokolenia Jarosława Kaczyńskiego będzie po prostu odchodziła w taki czy inny sposób na polityczną emeryturę i te miejsca będą zajmowali ludzie z młodszego pokolenia.
1: Pan to wie, a czy Jarosław Kaczyński to wie?
2: Nie wiem, ale każdy zdroworozsądkowo myślący człowiek to wie.
1: A myśli pan, że łatwo ustąpi?
2: Wie pan, ja mówiłem o czasie, a nie o ustępowaniu.
1: Panie prezydencie, jak pan patrzy na ten rok Karola Nawrockiego, to pan myśli, pan jest zadowolony z tego roku?
2: Z prezydentury pana prezydenta? W bardzo trudnym czasie jest ta prezydentura realizowana, ma bardzo duże zadania przed sobą, jak na razie sobie radzi dobrze z tymi zadaniami. Najważniejsze jest utrzymanie jak najlepszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. To jest dzisiaj fundamentalnie ważna sprawa. W dobie rosyjskiej agresji na Ukrainę cały czas trwającej, w dobie tego, kiedy no, walczymy o to, żeby stać się stałym członkiem grupy G20, te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z prezydentem Stanów Zjednoczonych mają fundamentalne znaczenie, a prawda jest taka, że strona rządząca, Donald Tusk, Radosław Sikorski, ich koledzy no, doprowadzili do takiej katastrofy w tych relacjach swoich, że nie mają żadnych szans na jakiekolwiek relacje z władzami Stanów Zjednoczonych dzisiaj, więc można liczyć tylko na prezydenta Karola Nawrockiego. Na szczęście działa.
1: A jak pan słyszy, że prezydent Donald Trump się dogaduje z Władimirem Putinem, to co pan sobie myśli, panie prezydencie?
2: To myślę sobie, że prezydent Donald Trump jest mega spryciarzem, znam go od tej strony, stawia różnego rodzaju zasłony dymne, natomiast jestem w stanie zakładać się z każdym, do jakiego efektu Donald Trump zmierza.
1: Ale to myśli pan, że to jest zasłona dymna, kupowanie ropy od Rosjan?
2: Myślę, że Donald Trump bierze pod uwagę tylko jedno rozwiązanie. Swoje zwycięstwo.
1: Panie prezydencie, są sondażowe wyniki i PSOS-u i OGB. Dosyć wyraźna przewaga Łukasza Gibały nad Moniką Piątkowską, 61-39. Tak to prognozuje IPSOS. OGB wyższa, większa różnica, 64-35. Ale jedno nie pozostawia wątpliwości.
2: Powiedzmy sobie otwarcie, no, w każdy z tych wyników, zarówno jeden jak i drugi, jeżeli okazałby się rzeczywistym wynikiem, no to jest wynikiem miażdżącym, jak na polskie warunki. Tak, to jest miażdżące zwycięstwo.
1: A co ten miażdżący wynik oznacza dla krajowej polityki, pańskim zdaniem?
2: No, on oznacza czerwoną kartkę dla Platformy Obywatelskiej w mieście, w którym Platforma jak do tej pory w zasadzie zawsze wygrywała, tak? I
1: no, Jacek Majchrowski to nie był kandydat Platformy Obywatelskiej. Czas.
2: No, Jacek Majchrowski był troszeczkę z innych czasów prezydentem, został prezydentem w innych czasach i trwał cały czas. Zresztą prezydent Majchrowski jest taką specyficzną, wyjątkową postacią, bo jest to człowiek wyjątkowej biegłości politycznej, inteligencji, sprycie i trzeba sobie to jasno powiedzieć i znakomicie rozgrywał swoją partię polityczną przez cały ten czas.
1: To jest taki człowiek, który się potrafi dogadywać ze wszystkimi, czy takich polityków na...
2: To jest wybitna umiejętność.
1: A takich polityków na krajowym podwórku brakuje, pańskim zdaniem?
2: Na pewno brakuje polityków o takich...

0: zdecydowali, bo tak to wygląda w praktyce.
1: I pan też się uważa, że powinien tyle wetować ustaw, ile wetuje?
0: Wie pan, on nie ma żadnej współpracy z rządem. Proszę zwrócić uwagę, ile projektów złożył prezydent, czy którykolwiek z tych projektów jest procedowany. O tym nikt nie mówi w mediach, tak? Że wszystkie pomysły prezydenta zostały w brutalny sposób zablokowane. Jakoś rząd z prezydentem nie chce współpracować, ale cały czas w niebiosa krzyczy w mediach, że prezydent blokuje rząd i nie chce współpracować z rządem. A może by tak odrobinę dobrej woli ze strony premiera Tuska i jego ludzi? Może by tak odrobinę życzliwości wobec prezydenta? Ja mam tutaj z nimi swoje odpowiednie doświadczenie i niestety nic dobrego na ich temat nie mogę powiedzieć.
1: Ale ma pan też znakomite doświadczenia w relacjach chociażby z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Pan uważa, że stosunki polsko-ukraińskie są na takim zadowalającym pana poziomie, czy nie?
0: Wie pan, ja powiem tak. Stosunki polsko-ukraińskie muszą zostać ułożone tak, żeby były stosunkami dobrymi. Żeby były stosunkami dobrymi, pewne sprawy muszą zostać załatwione, także te historyczne. Oczywiście były momenty, w których trzeba było się zastanowić, co w danym momencie powinno być na pierwszym miejscu. Zawsze też i ja stawałem przed tym trudnym wyborem. Uważałem, że w pierwszej kolejności, w tamtym momencie, gdy Ukraina została zaatakowana przez Rosję, jest bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. I w związku z tym taką politykę realizowałem ją skutecznie, bo Polska nie była nigdy w zagrożeniu.
1: Ale dostrzega pan zmianę tej polityki, jeśli chodzi o Karola Nawrockiego?
0: Oczywiście, że dostrzegam tą zmianę polityki, jeżeli chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego, ale dostrzegam też zmianę polityki, jeżeli chodzi o prezydenta Zełenskiego, panie redaktorze.
1: I pańskim zdaniem w takim
0: razie... Prezydent Zełenski prowadził inną politykę w czasach, w których ja z nim rozmawiałem, a dzisiaj zachowuje się inaczej. I to też trzeba wziąć pod uwagę.
1: To pan, panie prezydencie, wręczał order Orła Białego prezydenta
0: Zełenskiego? Tak, oczywiście. Przyznałem mu ten order w 22 roku.
1: I pan by dzisiaj ten order też odbierał?
0: Panie redaktorze, ja przyznałem prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu w 22 order roku za bardzo konkretne zasługi dla relacji polsko-ukraińskich, ale także i dla Rzeczypospolitej Polskiej w postaci obronienia Ukrainy, w postaci tego, że zachował się inaczej niż niestety polskie władze zachowały się w 1939 roku, które po prostu uciekły. On się nie bał, on został i uważam, że jego postawa to jest wzór do naśladowania dla polityków, prezydentów na całym świecie, jak powinien się zachować prezydent, jak powinien się zachować człowiek, który jest głową państwa w sytuacji takiego zagrożenia, jakie na Ukrainę przyszło.
1: Ale biorąc pod uwagę tą politykę historyczną, którą w tej chwili prowadzi Ukraina, pan by ten order odebrał? Wrócę do swojego pytania.
0: Panie redaktorze, przede wszystkim trzeba prowadzić twardą politykę Rzeczypospolitej Polskiej, domagając się tego, co nam się obiektywnie ze względu na prawdę historyczną po prostu należy. Ja prowadziłem politykę taką, jaka była, uważam, niezbędna na tamte czasy, aczkolwiek przypomnę, że nie kto inny, tylko ja właśnie spowodowałem, że Wołodymyr Zełenski przyjechał w lipcu 2023 roku do Łucka, do katedry w Łucku i tam razem ze mną uczcił ofiary ludobójstwa na Wołyniu i generalnie mordów, które były na Polakach realizowane przez UPA, przez nacjonalistów ukraińskich.
1: Dzisiaj Karol Nawrocki powinien pojechać do Kijowa, pańskim zdaniem, jak najszybciej?
0: Dlaczego jak najszybciej?
1: No, pytam się, co pan myśli na ten temat?
0: Przede wszystkim powinien pojechać wtedy, kiedy będzie miał zaproszenie i wtedy, kiedy...
1: To zaproszenie będzie, już jest, panie prezydencie.
0: I wtedy, kiedy będzie zdecydowana dobra agenda tego spotkania, bo to ma decydujące znaczenie, po co się jedzie.
1: A co dzisiaj jest najważniejsze w tych relacjach polsko-ukraińskich, pańskim zdaniem? Sprawy historyczne właśnie, czy nie?
0: One są bardzo ważne, ale bardzo ważne są też różnego rodzaju nasze interesy, chociażby związane z tym, żebyśmy nie zostali pominięci w działaniach związanych z przyszłą odbudową Ukrainy, bo można w różny sposób powierzchowny oceniać to, co robi prezydent Donald Trump. Ja prezydenta Donalda Trumpa dobrze znam i wiem o tym, że jest to człowiek, który bierze pod uwagę tylko jedno rozwiązanie. Tym jednym rozwiązaniem jest jego zwycięstwo polityczne. W związku z powyższym nie sądzę, żeby brał pod uwagę inne rozwiązanie niż to, że Władimir Putin zostanie przez niego po prostu pokonany. Żeby była pełna jasność. Proszę mi pozwolić kontynuować.
1: Ja, oczywiście.
0: Co do Donalda Trumpa i w związku z tym uważam, że Donald Trump zakończy tą wojnę. Ale... Bo to obiecał.
1: Tylko, że obiecał, że skończy ją w 24 godziny. Pamięta pan doskonale.
0: Obiecał, że ją skończy, panie redaktorze. I myślę, że będzie chciał tego dotrzymać.
1: A dzisiaj jak...
0: I powiem tak. Myślę, że po prostu będzie chciał zwyciężyć. Będzie chciał wyjść z tego z osobistą satysfakcją zwycięstwa w całej tej rozgrywce, bardzo trudnej i bardzo szerokiej. I w związku z powyższym, bo do czego zmierzam, do tego,

0: że wojna na Ukrainie się zakończy. Każda wojna się kończy. Ta także się zakończy. Chodzi o to, żebyśmy my po tej wojnie po pierwsze mieli nadal sąsiada, czyli żeby trwała niepodległa, suwerenna Ukraina, która będzie dalej nas oddzielała od Rosji i która będzie odbudowywana i która będzie miała swoją siłę, ale która będzie zarazem naszym sojusznikiem, z którą będziemy mogli robić interesy, no ale żebyśmy byli do tych interesów dopuszczeni. Tutaj trzeba bardzo mocno dbać o polskie sprawy i nie mam wątpliwości, że prezydent Karol Nawrocki to właśnie ma na agendzie.
1: Tak mówi prezydent Andrzej Duda, gość specjalny dzisiaj naszego krakowskiego wieczoru wyborczego. Wieczoru wyborczego, którym można ogłosić zwycięstwo Łukasza Gibały nad Moniką Piątkowską. Jeszcze nieoficjalne, ale już te sondaże nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
0: Mam nadzieję, że będzie wielu Krakowian, którzy będą chcieli pomóc prezydentowi Gibale w tym, żeby miasto wyprowadzić z tej trudnej sytuacji. To wymaga rzeczywiście bardzo uczciwego działania i bardzo uczciwej polityki. To będzie dla niego wielkie sprawdzam, bo różnie o nim w Krakowie mówią, tak? Ale jak widać, Krakowianie mu zaufali i mówię, no za 2,5 roku niecałe będzie miał sprawdzenie.
1: Będziemy sprawdzać to w takim razie. Prezydent Andrzej Duda razem z nami podczas wieczoru wyborczego w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy, panie prezydencie.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz już oczywiście Fakty RMF FM i Tomasz Staniszewski z naszego studia faktów. Zapraszamy. Pięknie, dziękuję panie prezydencie.
2: Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem Krakowa. Tak wynika z sondażowych wyników drugiej tury głosowania przygotowanych przez OGB i Ipsos dla Polsat News. W badaniu ogólnopolskiej grupy badawczej Gibała wygrywa procentowo z kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Moniką Piątkowską 64-36, w sondażu Ipsosu 61-39. W faktach ponownie dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, który analizował pełne wyniki sondaży. Krzysztofie, co jeszcze z nich wynika?
3: O, że wyborcy Łukasza Gibały chcą go widzieć jako człowieka z nadziei na zmianę, na lepsze życie, na nowe porządki. A co za tym przemawia? Ano chociażby to, że wśród młodych wyborców Łukasz Gibała miał poparcie kolosalne. Wśród ludzi poniżej 40 roku życia zebrał aż 77% z głosów. To jest potężna przewaga. I ci ludzie wskazywali, że potrzebują od osoby urzędującej w pokoju 107 krakowskiego magistratu rozwiązywania realnych problemów. Ceny mieszkań, praca, dostępność żłobków i przedszkoli, korki na ulicach. W tygodniu kampanii ta, która przegrała, czyli Monika Piątkowska, chwaliła się poparciem rządu oraz poprzednich prezydentów Krakowa, no a wyborcy najwyraźniej uznali to za kontynuację starych bolączek i dlatego wybrali Łukasza Gibałę.
2: To właśnie z jego usłyszeliśmy kilka minut temu, że po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto. To jest Wieczór Wyborczy w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24, realizowany we współpracy z Polsat News. Przenosimy się teraz do sztabu Łukasza Gibały w dawnym hotelu Forum. Na linii reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak zwycięzca skomentował te sondażowe wyniki?
4: To było bardzo krótkie wystąpienie Łukasza Gibały. Przede wszystkim podziękował swoim wyborcom, najbliższym, no i wszystkim współpracownikom. Zaapelował też do wyborców i obozu Moniki Piątkowskiej.
5: Pokażmy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest dla nas to, co nas łączy i że wspólnie potrafimy pracować na rzecz dobra naszego miasta.
4: Podkreślał też, że przed nim teraz najtrudniejsze zadanie – posprzątać po poprzednikach. Ze sztabu Łukasza Gibały, Michał Krasoń.
2: 6:45, jutro rano Łukasz Gibała na Rondzie Mogilskim. Tak jak 2 tygodnie temu będzie chciał podziękować wyborcom. Znamy też 2 pierwsze decyzje prezydenta elekta. Jak powiedział przed chwilą w wywiadzie dla RMF FM i Polsat News, pierwsza z decyzji to ochrona 200 hektarów Doliny Prądnika. Tam powstać ma park dla mieszkańców, a druga to przywrócenie poprzednich taryf komunikacji miejskiej, w tym biletu 20-minutowego. A w wieczornych faktach teraz sztab Moniki Piątkowskiej, restauracja Hawełka, rynek główny, tam jest Kacper Wróblewski. Kacprze, kandydatka koalicji Platformy i PSL przegrała i to wysoko. A jak odniosła się do tych sondażowych wyników?
6: Przede wszystkim na początku podziękowała za każdy oddany głos, mówiła o trudnej, długiej kampanii wyborczej, zwróciła się też bezpośrednio do swojego kontrkandydata.
7: I chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Będziemy bardzo bacznie przyglądać się, czy twoje hasło, czy twoja obietnica Kraków dla mieszkańców jest prawdziwa.
6: Tak mówiła Monika Piątkowska do Łukasza Gibały. Sala w restauracji Hawełka powoli pustoszeje. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej Kacper Wróblewski.
2: Krakowski Wieczór Wyborczy w RMF FM i Radiu RMF 24 we współpracy redakcyjnej z Polsat News. W obu sondażach OGB i Ipsosu dla Polsatu zdecydowanym zwycięzcą, powtórzmy, jest Łukasz Gibała. W badaniu ogólnopolskiej grupy badawczej wygrywa procentowo 64-36, w sondażu Ipsosu 61-39. Trwa specjalny program w Radiu RMF 24. W nim ciąg dalszy dalsze komentarze. Już za chwilę prezydencką Wielką Krakowską zapytamy o to rozdanie Jana Hoffmana, czyli inicjatora referendum, od którego wszystko się zaczęło, oraz Stanisław Mazur, były zastępca odwołanego w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego, zatem były pierwszy zastępca prezydenta i ten, który do fotela wiceprezydenta jest przymierzany. Transmisja wideo na rmf24.pl, naszym kanale na YouTubie i w mediach społecznościowych, a kolejne fakty punktualnie o 22.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A w Radiu RMF 24 trwa krakowski wieczór wyborczy. Nas i widać, i słychać, bo to specjalny program i znakomici goście razem z nami. Profesor Stanisław Mazur, były wiceprezydent Krakowa. Dzień dobry, panie profesorze. I Jan Hoffman, czyli inicjator referendum. Od tego pana się wszystko zaczęło, czyli to pan rozpoczął tę akcję referendalną. Jan Hoffman, być może przyszły wiceprezydent Krakowa. To prawda? Już rozmawiał pan może z panem Łukaszem Gibałą na ten temat, czy nie? No tak się domyślam. A rozumiem, że to jest tak, że ta propozycja już padła, czy jeszcze nie padła?
9: No, gdybym miał coś do zakomunikowania, to bym komunikował, ale myślę, że to dobrym zwyczajem jest, że prezydent elekt komunikuje takie rzeczy, albo prezydent już nie elekt, tylko prezydent ten...
1: Profesor Stanisław Mazur, były wiceprezydent Krakowa za Aleksandra Miszalskiego. Jaka to będzie prezydentura, panie profesorze?
10: Czy to jest pytanie, które mnie bardzo nurtuje od wielu tygodni, bo specyficzne są okoliczności konstytuowania tej nowej władzy, ale również będzie bardzo specyficzny czas. Jedne wybory, drugie wybory, szereg problemów, z którymi się mierzy miasto. Więc to będzie prezydentura, która będzie wymagała olbrzymiej odwagi, determinacji i spełnienia tylko oczekiwań, które zostały rozbudzone. Czy tak się zdarzy? Chciałbym, żeby tak się zdarzyło.
1: Panie profesorze, ale to jest zdecydowane zwycięstwo. Gdy patrzymy na wyniki drugiej tury, zgadza się pan?
10: Jeżeli te sondaże się potwierdzą, to absolutnie ta różnica bardzo jasno pokazuje, że to, co pan przewodniczący Gibała przedstawił mieszkańcom, zyskało ich aprobatę. I to jest oczywiste i trudno z tym polemizować.
1: To dlaczego krakowianie tak zdecydowali, pańskim zdaniem?
10: Myśląc o mieście, zawsze starałem się myśleć z perspektywy nieco innej niż perspektywa polityczna. Bardzo interesuje mnie zmiana miasta i uruchamianie pewnych procesów rozwojowych. I wtedy, kiedy patrzymy na te rzeczy, to na pewno to, co jest kluczowe, to jest kwestia komunikowania się i nazwijmy swoistego rodzaju uwiedzenia mieszkańców. I to nie jest nic pejoratywnego, to jest pewna zdolność przekonywania i budzenia emocji i z pewnością panu przewodniczącemu to się udało. I to jest szalenie ważne, ale z mojego punktu widzenia dużo ważniejsze jest, jak przejść do tej fazy pomiędzy uwiedzeniem tych mieszkańców, żeby zbudować pewien program, zyskać siłę i poparcie dla realizacji i zmieniać to miasto.
1: I pan Jan Hoffman, to w takim razie po tym uwiedzeniu Krakowa, pan się zgodzi z tą tezą, czy nie? Że Kraków został uwiedziony przez Łukasza Gibałę?
9: Ja myślę, że Kraków został nie prezydentem Aleksandrem Miszalskim i czteroma wiceprezydentami, tylko konkretnie prezydentem Aleksandrem Miszalskim. Tak? To znaczy, myślę, że... Ja przepraszam, nie lubię zdradzać kuchni, ale jak siedzieliśmy tutaj w studiu, powiedziałem panu profesorowi, gdyby dwa lata temu postawili na pana, to nie byłoby pewnie ani referendum, ani przyspieszonych wyborów.
1: Jan Hoffman razem z nami, profesor Stanisław Mazur, trwa specjalny wyborczy program Krakowski Wieczór Wyborczy w Radiu RMF 24. No to w takim razie oddajmy głos prezydentowi elektowi Łukasz Gibała przed mikrofonami naszymi, czyli RMF-u, i przed mikrofonami i kamerami Polsat News, bo ten wieczór wyborczy realizujemy wspólnie.
11: Tak jest, już jesteśmy, jest z nami Łukasz Gibała,
1: mamy radny
11: miasta Krakowa, który jak wynika
1: już
11: z pierwszych sondażowych wyników wyborów, zostanie kolejnym prezydentem Krakowa i razem z Maćkiem Sołtysem będziemy teraz z prawdopodobnie nowo wybranym prezydentem rozmawiać i pierwsze, o co bym chyba chciała zapytać, to jest to, jak smakuje to zwycięstwo po czterech próbach, po wielu latach.
12: Dobry wieczór. No, ja bym się nie rozpędzał. Jeszcze czekam na oficjalne potwierdzenie tych danych z Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast, no, jeśli by się okazało, że faktycznie dane się potwierdzą, to jest to spora przewaga. No i jest to wielki sukces wszystkich tych osób, które tyle lat walczyły o to, żeby w Krakowie doszło do realnej zmiany, więc to będzie dzień historyczny.
13: Pana reakcja dość wyważona na te sondażowe wyniki. Skąd ten spokój?
12: No bo ja startuję po to, żeby coś realnie w Krakowie zmienić. To jest dopiero początek. Jeśli udało się rzeczywiście wygrać, jeśli faktycznie wygram, to wtedy ciężkie bardzo 2 lata przede mną. Trzeba będzie zbudować większość w Radzie Miasta, trzeba będzie naprawić finanse Krakowa. No więc to nie będzie łatwy czas. Będę się cieszył za 2 lata, jeśli się okaże, że faktycznie uda mi się tutaj posprzątać po poprzednikach i przywrócić normalność.
11: Co jutro w takim razie?
12: Jutro, nie zaskoczę pewnie Państwa, podobnie jak 2 tygodnie temu, Rondo Mogilskie, 6:45, będziemy rozdawać obwarzanki i dziękować mieszkańcom za to, że na mnie zagłosowali, niezależnie od tego, jaki ten wynik ostatecznie będzie.
13: No dobrze, a pierwsza decyzja? W jednym z wywiadów w minionym tygodniu powiedział Pan, że pierwsza decyzja to będzie dotyczyła Doliny Prądnika. Czy podtrzymuje Pan to?
12: Tak, pierwsze 2 decyzje to jest Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
11: Pytanie o pracę w urzędzie. Nie ma pan na razie takie, nie miał pan w swojej karierze jak do tej pory takiego doświadczenia, więc to na pewno będzie duże wyzwanie. Będzie pan musiał z pewnością też polegać w dużej mierze na swoich współpracownikach. Czy oni są już dobrani w pańskiej głowie?
12: Mam wspaniałych współpracowników, można też o nich poczytać na mojej stronie internetowej. Tu chciałem, żeby wszystko było jak najbardziej jawne. Są tam dostępne biografie moich ekspertów od transportu, od gospodarki, od edukacji. W związku z tym, tak, ja byłem przygotowany do tego, byłem przygotowany już 2 lata temu, bo już wtedy była realna szansa na to, żeby wygrać. Więc tu myślę, że będziemy w stanie szybko ruszyć do pracy.
13: A wiceprezydenci w sercu, inspektorze już są?
12: Już tak, można powiedzieć, że pewne plany są, ale nie chciałbym ich zdradzać teraz. Chciałbym najpierw jeszcze porozmawiać z wszystkimi tymi osobami, tak żeby nie czuły się zaskoczone. Wstępnie z nimi rozmawiałem, a to były wstępne rozmowy, więc poczekajmy jeszcze na potwierdzenie tych wyników. Poczekajmy na oficjalne zaprzysiężenie i wtedy oczywiście ogłoszę Państwu 4 wiceprezydentów.
11: Mówił Pan w swoim przemówieniu, odłóżmy spory na bok, kampania się skończyła, przyszedł teraz czas współpracy na rzecz miasta. To rzeczywiście tak jest, że jutro już Pan będzie czekał na telefony, telefon od Moniki Piątkowskiej, będą rozmowy?
12: No mam wielką nadzieję. Pani senator Piątkowska wielokrotnie podkreślała, jak dobre ma relacje z członkami rządu. Zresztą przyjeżdżali tutaj na czele z premierem. Bardzo mi zależało, żeby lobbowała w Warszawie za naszym miastem. Nasze miasto potrzebuje wsparcia na wielu płaszczyznach. Spotkam się też z każdym z kontrkandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze. Będzie mi zależało, żeby jak najwięcej zrealizować z ich programu oraz żeby mieć wsparcie wszystkich sił politycznych, bo wydaje mi się, że naprawa finansów publicznych i naprawa Krakowa po tych ostatnich 24 latach wymaga współpracy wszystkich sił politycznych.
13: Muszę zapytać o Radę Miasta. Była taka deklaracja współpracy z pana strony 6 radnych. Czy rozmawia pan z radnymi z Rady Miasta, z twoimi przeciwnikami?
12: Tak, takie rozmowy będą się toczyły, takie rozmowy już wcześniej się toczyły. Też nie chciałbym zdradzać szczegółów, zwłaszcza, że znowu się okaże, że zostanę pozwany tak jak ostatnio, więc poczekajmy. Ale ja jestem naprawdę dobrej myśli. Sądzę, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wkrótce po tym, jak zostanę zaprzysiężony, będziemy mogli ogłosić, że jest stabilna większość w Radzie Miasta.
11: Bardzo dziękujemy za tę rozmowę, za te pierwsze...
1: Tak mówi Łukasz Gibała, prezydent elekt Krakowa. To już wiemy niemal z całą pewnością, choć jeszcze oficjalnych wyników nie ma. Jan Hoffman razem z nami, profesor Stanisław Mazur. Kontynuujemy nasz krakowski wieczór wyborczy. A to ciekawe pytanie słowem mówiąc krótko, w skrócie do prezydenta elekta w sprawie Rady Miasta. Rada Miasta będzie współpracowała z nowym prezydentem?
14: No, ja głęboko wierzę, zresztą nawet...
1: A to wiara nie zawsze czyni cuda, wie pan, szczególnie w polityce.
14: No, ale to... Ta wiara nie jest oparta na jakimś myśleniu życzeniowym, tylko na znajomości ustawy o samorządzie gminnym i tym, że tak naprawdę jednak ta pozycja prezydenta jest dość silna w tym ustroju. Tak to przesądził ustawodawca, wprowadzając reformę obowiązującą od 2002 roku. W związku z czym myślę, że tutaj odpowiedzialność za miasto, gdy się jest w Radzie Miasta, powinna skłaniać do współpracy z prezydentem, bo o ile prezydent bez Rady Miasta bardzo dużo rzeczy zrobić nie może, o tyle Rada Miasta bez prezydenta też.
1: Ale to oznacza, pan Jan Hoffman, to oznacza pańskim zdaniem, że to będzie prezydentura, przynajmniej te 2 lata, to będzie prezydentura konfliktu z Radą Miasta, czy nie właśnie? Czy to będzie raczej prezydentura koabitacji, tak jak dzisiaj obserwujemy to na poziomie ogólnopolskim, czy to będzie prezydentura współpracy?
14: Gdybym miał zdolności profetyczne, to bym postawił w totolotku i byłbym milionerem. Natomiast uważam, że rozsądnym podejściem oczywiście nowej administracji jest szukanie większości w Radzie Miasta do dobrych rozwiązań i rozsądnym też z punktu widzenia radnych jest współpraca z prezydentem, zwłaszcza, że gdyby doszło do takiej sytuacji, że byłyby opracowywane, powiedzmy, sensowne jakieś projekty zmiana i one nie znajdowałyby akceptacji w Radzie Miasta i mogłoby dojść do takiego wrażenia, że to jest czysto z przyczyn politycznych, czy w związku z niezadowoleniem na przykład z wyboru danej osoby na stanowisko prezydenta, no to wtedy bardzo szybko mieszkańcy by to ocenili za 2 lata, więc to byłoby po prostu no, nieskuteczne politycznie z punktu widzenia tych radnych, którzy tworzą dzisiaj większość.
1: Przed nami, panie profesorze, 2 lata konfliktu i napięć między Radą Miasta a prezydentem, czy sądzi pan, że będzie jednak z dwóch stron szukanie kompromisu?
10: Wydaje mi się, że to, co jest kluczem odpowiedzi na pytanie pana redaktora, to uświadomienie sobie, z jakimi wyzwaniami my się w tej chwili będziemy mierzyć przez kolejne lata. I te wyzwania były w kampanii podniesione, ale dosyć ogólnie, co pewnie wynika z istoty kampanii. Bardzo silna potrzeba zmiany modelu gospodarczego Krakowa. Mhm. Przez 2 lata mojej bytności w urzędzie mam wrażenie, że sporo zrobiliśmy, ale to nie znaczy, że to jest zamknięte. To jest dopiero początek tej zmiany. Mamy problem bardzo istotny mieszkalnictwa. Problem kultury, problem uczelni wyższych i styku z biznesem i wreszcie szereg innych problemów dotyczących finansów publicznych. I teraz odpowiadając na pytanie pana redaktora, starając się być bardziej pragmatyczny, to co może spowodować, żeby ta współpraca w formule kohabitacji była realna, to jest coś, co trafnie ujął pan Jan Hoffman. Znaczy to muszą być takie propozycje, które zyskają szerokie poparcie i presję mieszkańców, bo wtedy radni, ale i też pan prezydent, jego administracja będą skłonni te projekty realizować. Suma summarum rzekłby, że od tego, czy to będzie skuteczna polityka nowej administracji, będzie zależeć jakość przedłożeń, które będą dyskutowane na forum miasta.
1: Ale panie profesorze, ja bardziej pytam o to, czy pańskim zdaniem to są 2 lata na przeczekanie do kolejnych wyborów samorządowych, czy rewolucja, zmiana w Krakowie zacznie się już jutro?
10: To jest bardzo trudna sprawa i wydaje mi się, że każdy, kto obejmuje władzę, zdaje sobie bardzo szybko sprawę z złożoności materii, z którą się mierzy. I uważam, że w Krakowie ta rewolucja, nawet jeżeli czasami w wypowiedziach pojawiała się polityków, pretendentów, nie jest potrzebna, ale jest potrzebna bardzo rzetelna rozmowa i uzgodnienie pewnego pakietu, który budowałby przyszłość tego miasta. Jeżeli nie będziemy w stanie tego zrobić, to pogrążymy się przez 2 lata w te wojenki, personalne uszczypliwości i pewnie to daje wiele radości takiej populistycznej, budzi zainteresowanie, ale to nie jest myślenie o rozwoju miasta. Mam wrażenie, że tego nie dojdzie, ale w równej mierze po stronie pana prezydenta elekta jest jakby odpowiedzialność za to, co i po stronie Rady.
1: Tak mówi profesor Stanisław Mazur, kiwa głową ze zrozumieniem Jan Hoffman, co zaskakujące, chociaż może i nie zaskakujące.
14: Tylko ja myślę, że akurat to pan redaktor, przepraszam, że to tak nieskromnie powiem, zaprosił gości merytorycznych, żeby się kłócili.
1: Cieszymy się, pod takim kątem wybieraliśmy gości. dlatego właśnie cieszymy się, że widzimy państwa, panów w studiu, ale posłuchajmy, co o tej koabitacji, o tym współrządzeniu Rady Miasta z nowym prezydentem mówiła Anna Kulma, czyli politolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
15: Zdecydowanie zmienia się układ sił w Krakowie. Będziemy mieli prezydenta, który reprezentuje swoje stowarzyszenie tak naprawdę. Stowarzyszenie, które też ma silną reprezentację w Radzie Miasta, ale nie ma większości. Radę Miasta tworzą głównie reprezentanci Koalicji Obywatelskiej i różnych podmiotów, w związku z czym będzie pewien problem w przegłosowywaniu różnych spraw, o czym już Łukasz Gibała mówił podczas kampanii. Mówił, że dogadywał się z pewnymi członkami Koalicji Obywatelskiej, z pewnymi radnymi z tego ugrupowania. Natomiast oczywiście w trybie wyborczym było to sprostowane, że to jednak nieprawda. Nie dowiemy się, co było ustalane, na jakiej stopie, natomiast możemy się spodziewać, że będzie tutaj pewien klasz polityczny. Jednak zarządzanie miastem to też obsadzanie spółek, to też sprawianie, że miasto funkcjonuje jako pewien organizm, a Łukasz Gibała nie ma aż tak szerokich kadr, w związku z czym możemy oczekiwać tutaj silnej współpracy jednak z różnymi ugrupowaniami, ale jakie to będą dokładnie osoby, tego się dopiero dowiemy.
1: Anna Kulma razem z nami i dla nas, dla Radia RMF 24, dla naszego krakowskiego wieczoru wyborczego, przypomnę, Jan Hoffman i profesor Stanisław Mazur razem z nami. Czy to oznacza, że Łukasz Gibała nie ma ludzi do tego, żeby obsadzić kadry w mieście?
14: No, to są dywagacje takie, moim zdaniem, jednak nie oparte do końca na rzeczywistości. Ludzie, myślę, że pan prezydent elekt mówił o tym dość wyraźnie, no, nawet w tym wywiadzie, który wysłuchaliśmy, że zamierza oprzeć się na tych ekspertach, z którymi współpracował przez lata, których nazwiska prezentował u siebie na stronie. Natomiast pamiętam też, że pan prezydent mówił o otwartych konkursach, no, w związku z czym, jeżeli mają być konkursy na różne stanowiska, to trudno, żebyśmy dzisiaj znali wyniki tych konkursów.
1: Ale rozumiem, że konkurs nie będzie obejmował stanowiska wiceprezydenta, zgadza się?
14: No, ja akurat uważam, że to są stanowiska takie polityczne, więc one nie podlegają.
1: Trochę byłem złośliwy, jak się pan domyśla, z lekka.
14: A ja wybrnąłem od odpowiedzi wprost.
1: Całkiem dobrze, ale chciałem pana zapytać w takim razie, czy Łukasz Gibała będzie musiał spłacać swoje zobowiązania polityczne po tych wyborach, czy nie?
14: A wobec kogo?
1: No właśnie się zastanawiam, czy są takie zobowiązania, czy nie.
14: Moim zdaniem, jeżeli ma zobowiązania, a ma zobowiązania bardzo takie mocne wobec mieszkańców tych, którzy
1: A wobec polityków
14: wybrali.
1: I wobec ugrupowań politycznych?
14: To było iluś kandydatów, którzy startowali w tych wyborach. Ja się wycofałem akurat przed pierwszą turą i pakt porozumienie podpisaliśmy.
1: Zaskakujące to było swoją drogą.
14: Być może. W każdym razie porozumienie jakieś zawarliśmy też programowe. Natomiast jeżeli chodzi o innych kandydatów, no to oni startowali do końca, prezentowali swoje pomysły na rozwój miasta. Do drugiej tury trafiło dwóch kandydatów. Ja nie widzę tutaj takich zależności, paktów, jakichś porozumień. Nic o tym też nie wiem, żeby takie były zawarte.
1: Takich rzeczy się nie robi otwarcie. Przecież wie pan doskonale, za długo pan jest w polityce.
14: No, a myślę, żebym wiedział, gdyby jakieś twarde takie pakty były.
1: Jak pan nie wie na ten temat.
14: Nic o tym nie wiem, żeby jakieś pakty twarde były podpisane, jakieś scenografy. Raczej myślę, że to też jest siła potencjalna taka tej prezydentury, że na starcie nie jest obciążona tymi
1: scenografami. I rozumiem, że żadnego scenografu też nie było w sprawie pańskiego wycofania. Fania się, rozumiem, ze startu w wyborach prezydenckich, tak?
14: Ja jestem osobą taką niezależną, która scenografów nie podpisuje.
1: Zastanawiające to było, to pańskie takie nagłe wycofanie się, przyzna pan.
14: Tak, prawda? Aczkolwiek podpisaliśmy porozumienie.
1: Oczywiście.
14: Obejmujące kilka punktów.
1: Pamiętam, ale najpierw pan występuje i chce pan odwołania prezydenta Miszalskiego, a potem pan się wycofuje z wyścigu prezydenckiego.
14: No tak, no bo myślę, że poszedłem też tą drogą, którą tutaj pan prezydent Mazur poszedł dwa lata temu, czyli analiza zeszła. Ja nie będę tutaj za panem prezydenta mówił, co nim kierowało, powiem, co mną kierowało, bo to wiem, czyli tak naprawdę myśmy prowadzili to, jakieś badania zlecaliśmy w ramach sztabu, no i wyszło, że wyżej tego poziomu się nie podskoczy, mówiąc wprost, w tej kampanii, w związku z czym, skoro to jest niemożliwe, żeby wygrać, no to te postulaty można realizować tylko z jednym z tych kandydatów, które wszystkie badania mówiły, że będzie ta dwójka w drugiej turze. Pan Łukasz Gibała wydawał się, po pierwsze, był bardziej akceptowalny dla mojego środowiska z racji na to, że jednak mieliśmy jakąś współpracę referendalną, więc był łatwiejszy do zaakceptowania niż na przykład byłaby pani senator Piątkowska, a po drugie, co też ważne, no to te postulaty pewnej zmiany, no to raczej łatwiej byłoby, czy bardziej wiarygodne dla nas było możliwość zrealizowania ich właśnie z prezydentem Gibałą.
1: Panie profesorze, jak pan sądzi, bo z jednej strony słyszę właśnie, tak jak mówi prezydent elekt, będą konkursy, będzie przede wszystkim merytokracja decydowała o tym, jak będą obsadzane stanowiska w magistracie, a z drugiej strony no, jest polityka, twarda polityka. I pańskim zdaniem, co zwycięży? Właśnie ta twarda polityka?
10: Jeżeli zwycięży twarda polityka, w sensie takiego, powiedziałbym, bardzo ostrej rywalizacji politycznej, to będzie szkoda dla Krakowa, to jest oczywiste. Więc chciałbym, żeby zwyciężyło to, co pan określił mianem merytokracji. I też po tych dwóch latach pracy w mieście, w urzędzie, mogę powiedzieć, że tam jest mnóstwo fantastycznych ludzi i trzeba z tymi ludźmi zbudować partnerski dialog, pozwolić im działać, dać im autonomię i te rzeczy będą się toczyć, więc mam wrażenie, że te kolejne dni będą przełomowe, na ile uda się wyjść z tej takiej plemiennej rywalizacji, tylko zbudowania jakiejś przestrzeni i ta przestrzeń nie musi dotyczyć całości spraw miejskich. Można się dogadywać, używając kolokwializmu, wokół pewnych spraw, wybrać kluczowe problemy i wokół tego z wszystkimi środowiskami znaleźć porozumienie.
1: A pańskim zdaniem, panie profesorze, dlaczego Monika Piątkowska przegrała? Bo to była kandydatka, która swoją kampanię zaczęła w Warszawie, bo nie miała odpowiedniego wsparcia, bo Łukasz Gibała był zbyt mocny. Jak pan to diagnozuje?
10: Pewnie wiele przyczyn się na to złożyło i pomimo bardzo dużej pracy, którą pani senator włożyła w to. Ten efekt z tych badań wynika nie jest zadowalający, ale to jest dużo innego określenia. Brytyjczycy mają takie powiedzenie, okno możliwości. Czasami w historii miast, państw pojawiają się takie okoliczności, kiedy emocje społeczne są tak ustrukturyzowane i tak silne, że po prostu nie da się ich zatrzymać. I mam wrażenie, że to był trochę taki element.
1: Pan uważa, że czytał pan pewnie ten ostatni wpis Aleksandra Miszalskiego tuż przed zakończeniem ciszy wyborczej, bardzo mocny w mediach społecznościowych, gdzie padły bardzo mocne zarzuty w kierunku obecnego prezydenta elekta. Pan uważa, że to był pocałunek śmierci? Trochę dla Moniki Piątkowskiej?
10: Nie chciałbym tego oceniać. Ja rozumiem, że pan prezydent Miszalski wyraził swoje stanowisko w tej sprawie.
1: Pan by się zgodził z tym stanowiskiem?
10: I byłbym, powiedziałbym, nieco bardziej wyważony w tej ocenie, ale też to, co mi przyświeca przez ostatnie dni, mam nadzieję tygodnie, to żeby odejść od tej retoryki personalno-politycznej rywalizacji.
1: A czy to się da odejść, panie profesorze?
10: No myślę, że jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu zmarnujemy to, co jest dla Krakowa bardzo istotne. Ja wiem, że to przykuwa uwagę opinii publicznej, że to emocje przyciąga i wiem, że to, co mówię, brzmi bardzo, tak nazwę, pozytywistycznie, a ja głęboko wierzę, że na tym polega rozwój tego miasta.
1: Ale pan sądzi, mamy jeszcze, panowie, zanim zadam kolejne pytanie, bo mamy wyniki już late polowe, czyli late poll to są wyniki late poll OGB dla Polsat News. 62,6 Łukasz Gibała, 37,4 Monika Piątkowska, więc potwierdza się oczywiście pewne zwycięstwo Łukasza Gibały i podejrzewamy, że jak wszyscy tutaj siedzimy, jak wszyscy chyba obserwujemy to, co się dzieje na politycznej scenie Krakowa, że ten najważniejszy werdykt wyborczy się już nie zmieni. Pan Jan Hoffman razem z nami, czy pan, pańskim zdaniem to, co się wydarzyło w tych ostatnich godzinach i przez te ostatnie dwa tygodnie, bardzo ostrej, mam wrażenie, dogrywki wyborczej, to w jakiś sposób da się zakopać szybko? No bo Łukasz Gibała mówi, połączmy siły, wszyscy teraz pracujmy dla Krakowa, ale czy to się da łatwo zapomnieć, te procesy chociażby w trybie wyborczym?
14: Ale te procesy, no to taka jest specyfika kampanii. Te dwa tygodnie rzeczywiście pomiędzy pierwszą turą a drugą turą były z punktu widzenia jakości debaty na pewno słabsze niż cała debata przed pierwszą turą.
1: Bo debaty nie było w ogóle.
14: No nie było.
1: No właśnie. A ciekawe, dlaczego Łukasz Gibała nie chciał debatować?
14: To już, jak ja to dobrze rozumiem, to pan Łukasz Gibała proponował debatę face to face z panią senator Piątkowską. No mieli kompletnie inną koncepcję, tak? Ale nie chciałbym już się skupiać na tych debatach, które się nie odbyły, tylko na tym, że generalnie więcej merytoryki i pomysłów, raz lepszych, raz gorszych ze strony różnych kandydatów było przed pierwszą turą. W drugiej turze rzeczywiście to się już zrobiło. Było takie wytykanie sobie wzajemnie błędów. Natomiast sam wynik mnie o tyle nie dziwi, że przez te dwa tygodnie nie zdarzyło się też żaden tak zwany game changer, więc już analiza tak naprawdę wyników z pierwszej tury sugerowała, że mogą być teraz podobne, a te wyniki były, wydaje mi się, że też taką emanacją nas, po pierwsze jednak tego, co się wydarzyło w referendum, pewnego niezadowolenia społecznego, które się urzeczywistniło wtedy w dniu głosowania. Po drugie też ktoś kiedyś powiedział o wyborach prezydenckich zeszłego roku, że nie wystawia się w centroprawicowych wyborach centrolewicowego kandydata i że gdyby był na przykład pan Radosław Sikorski, to pewnie by wygrał te wybory. No tak samo tutaj można powiedzieć, to jest oczywiście moje zdanie, że gdyby był na przykład, nie wiem, pan Ireneusz Raś po stronie koalicji, to ten bój byłby bardziej wyrównany, no bo w istocie pan Łukasz Gibała nie jest prawicowym kandydatem i gdyby był ktoś bliżej, powiedzmy, prawej strony przez Koalicję Obywatelską, ale to już mówię tak analitycznie, a nie jakoś tak politycznie, to wydaje mi się, że wtedy ten wynik byłby bardziej wyrównany, a tak spośród dwóch kandydatów, to można powiedzieć nieprawicowych, dla elektoratu prawicowego pan Łukasz Gibała jako ten nie mający związku z koalicją był bardziej atrakcyjny.
1: Czy to, że Łukasz Gibała wygrał z kandydatką, którą bardzo mocno promował Donald Tusk, to może mieć jakieś konsekwencje dla Krakowa pańskim zdaniem, pan Jan Hoffman?
14: No ja sobie, szczerze mówiąc, nie wyobrażam, tak patrząc z punktu widzenia funkcjonowania administracji publicznej, żeby to jakieś takie uszczypliwości powodowało. Zresztą mieliśmy przez dwa lata pana prezydenta Miszalskiego, czyli kogoś, wobec kogo z żadnych złośliwości powinno nie być, a w tym czasie Gdańsk dostał ustawę metropolitarną i teraz ostatnio przeczytałem na profilu pana Tuska, ale pana Michała Tuska, nie pana Donalda Tuska, że Gdańsk dostanie też 1,5 miliarda na budowę czegoś, co pan Michał Tusk nazwał linią metra, tak? O co my się nie może tutaj zabiegaliśmy, myślę, ponad podziałami i nie mogliśmy tego, nie udało się tego póki co zabezpieczyć finansowanie.
1: Nie będzie metra. Pamiętam, panie profesorze, jak rozmawialiśmy w warszawskim studiu RMF-u na temat metra krakowskiego, tego metra nie będzie. Czy Łukasz Gibała może je zbuduje, pańskim zdaniem?
10: Uważam, że jednym z takich przestrzeni, w której trzeba szukać porozumienia, jest projekt metra, bo to jest projekt, który wykracza poza to, że szybko jeździ pod ziemią, to jest projekt, który transformuje miasto. Jest także szansą dla lokalnego biznesu i uczelni krakowskich. I ten tak zwany często używany pojęcie local content, po prostu maksymalnie dużo tych środków, które byłyby dedykowane, powinno być w tej gospodarce lokalnej wykorzystywane. Ja wierzę, że będzie i tutaj podzielam opinię pana Jana Hoffmana, że te dwa lata walki o metro w Krakowie, no pozwoliło ten proces bardzo zdynamizować, ale ciągle to nie był taki etap, w którym mieliśmy te środki finansowe. A ja uważam,
1: mieliście to już obiecane, panie profesorze, czy nie?
10: To wielokrotnie padało i w publicznej wypowiedzi, jak ja pamiętam wypowiedź pana premiera Tuska w 2024 roku, przed wyborami wtedy, w Nowej Hucie, kiedy on deklarował taką gotowość. Potem wielokrotnie prominenci politycy Koalicji Obywatelskiej o tym mówili, więc ja bardzo głęboko wierzę, że oni się z tego nie wycofają i pomimo różnych uszczopliwości, które zdarzały się i pewnie braku wielkiej miłości, da się uzgodnić, że to jest projekt, który jest bardzo potrzebny i wokół tego projektu i pewnie kilku innych budowałbym tą chęć porozumienia. Znaczy Kraków potrzebuje metra i tyle.
1: Tak mówi profesor Stanisław Mazur, razem z nami również w studiu był Jan Hoffman. Trwa nasz oczywiście krakowski wieczór wyborczy w radiu RMF 24, który realizujemy razem z Polsat News. Przypominamy, nie tylko nas słychać, ale także oczywiście nas widać w naszych mediach społecznościowych. Polecamy się, żeby posłuchać i obejrzeć, jak to wygląda, jak wygląda chociażby studio RMF FM. Zostawiamy na moment Kraków, zostawiamy na moment, jeśli chodzi o wieczór wyborczy, Kopiec Kościuszki i przeniesiemy się tuż po faktach do warszawskiego studia, gdzie będzie czekał Tomasz Terlikowski ze swoimi gośćmi, ale wcześniej oczywiście fakty i Tomasz Stańszewski. Zapraszamy już teraz.

0: Łukasz Gibała wygrywa drugą turę wyborów w Krakowie. Jak mówi, 11 października przejdzie do historii.
1: Krakowianie odzyskali swoje miasto!
0: 64-36 dla Gibały w badaniu OGB, 61-39 w badaniu Ipsosu dla Polsat News. Mimo porażki Monika Piątkowska zapewnia:
2: jesteśmy na biegu i na tym biegu idziemy dalej. I o to was proszę!
0: A to jest krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i Radio RMF 24 we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Łukasz Gibała wygrywa drugą turę, będzie nowym prezydentem Krakowa. A my znamy już pierwsze sondażowe wyniki Late Poll. To jest sondaż OGB dla Polsat News z redakcją, którego przygotowujemy ten krakowski wieczór wyborczy. Krzysztof Berenda ponownie w studiu. Krzysztof, jakie są zatem te najnowsze
3: wyniki?
0: Ponownie
3: witam. Te najnowsze, zaktualizowane i lepiej przeliczone wyniki pokazują, że poparcie dla Łukasza Gibały minimalnie się zmniejszyło, ale i tak bezproblemowo pokonuje on swoją rywalkę. Te aktualne wyniki Late Poll OGB dla Polsat News pokazują, że Łukasz Gibała zdobył 62,6% poparcia, Monika Piątkowska 37,4%. Frekwencja umiarkowana 45,9%, czyli podobna do tej z pierwszej tury.
4: Specjalne wydanie faktów RMF FM na żywo z miejsca wydarzeń.
0: No to teraz od razu Hotel Forum w Krakowie. Tam wieczór wyborczy spędza Łukasz Gibała i jego sztab. Zatem brutalistyczny krakowski modernizm i bezwzględne zwycięstwo kandydata Krakowa dla mieszkańców. Tam na miejscu nasi dziennikarze Maciej Sołtys i Michał Krasoń. Panowie, jakie deklaracje do tej pory padły z ust Łukasza Gibały?
5: Tutaj ze sceny Łukasz Gibała mówił przede wszystkim, że przed nim ciężka praca, polegająca na tym, żeby posprzątać po swoich poprzednikach. Deklarował też chęć współpracy z obozem Moniki Piątkowskiej. Jaka będzie odpowiedź? No to czas pokaże. Mówił również, że Kraków może być dowodem dla mieszkańców innych miast, że samorządowcy mogą wziąć sprawy w swoje ręce. Tyle tutaj padło ze sceny, ale Maćku, ty rozmawiałeś z Łukaszem Gibałą, jak już z tej sceny
6: dokładnie
5: zszedł.
6: Tak. I tuż po zejściu ze sceny zapytałem go, jakie podejmie pierwsze decyzje po objęciu urzędu.
7: Pierwsze dwie decyzje to jest A. Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
6: Ze sztabu Łukasza Gibały w dawnym hotelu Forum Maciej Sołtys
5: i Michał Krasoń.
0: A teraz daleki od triumfu sztab Moniki Piątkowskiej w Hawałce na rynku głównym. Reporterzy RMF FM Paweł Konieczny i Kacper Wróblewski. Panowie zatem, co dalej po porażce kandydatki koalicji rządzącej?
8: No, przed chwilą miałem okazję, by porozmawiać z Moniką Piątkowską i zapytać, czy będzie dalej biegła w tym maratonie. Tak jak zrobił to Łukasz Gibała, troszeczkę musiał się nabiegać, aby zostać prezydentem Krakowa. Powiedziała, że na razie nie wie, nie wie, czy w kolejnych wyborach wystartuje. Natomiast na razie także zamierza skupić się na swojej pracy senatorskiej dla Krakowa.
9: Jednocześnie mówiąc o przyszłości, Monika Piątkowska zwróciła się ze sceny do działaczy Koalicji Obywatelskiej.
2: I was bardzo proszę, od poniedziałku, wszyscy razem, każdego dnia przez najbliższy rok i później również. Ciężko pracujmy.
9: Mowa tu oczywiście o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej,
8: Paweł Konieczny
9: i Kacper Wróblewski.
0: A my w faktach oddajemy teraz głos mieszkańcom Krakowa, bo to oni dziś zdecydowali. Z Prokocimia na rynek podgórski dotarł już reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, jak tam mieszkańcy przyjęli wyniki?
10: No, tuż po 22, czyli nieco ponad godzinę po ogłoszeniu sondażowych wyników, słyszę coraz więcej gratulacji.
11: Wygrał? No to gratulacje.
12: Życzę mu wszystkiego najlepszego i żeby faktycznie działał, żeby ludzie nie zmieniali często liderów w mieście.
10: To ważna zmiana dla miasta, nowy prezydent?
13: No, patrząc po ostatnim, istotna.
14: Życzę mu wszystkiego dobrego i życzę, myślę, że mam nadzieję, że mu się w końcu uda.
10: To jego sukces?
14: No na pewno. No i mam nadzieję, że nas nie rozczaruje.
10: A liczenie głosów ma potrwać jeszcze około kilku godzin. Z rynku podgórskiego w Krakowie Marcin Buczek.
4: Polityka w faktach RMF FM.
0: To jest krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i Radiu RMF 24 we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Czas na kolejne komentarze. Witamy Tomasza Terlikowskiego i jego gości.
15: A moimi gośćmi są Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska, witam serdecznie. Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister edukacji, Nowa Lewica.
16: Dobry wieczór.
15: I Tobiasz Bochański, Prawo i Sprawiedliwość.
17: Dobry
15: witam
17: wieczór.
15: Serdecznie. Krótko, pogrom czy sukces?
16: Krakowianki i Krakowianie wygrali. Gratuluję Łukaszowi Gibale. I też dziękuję Monice Piątkowskiej za dzielną walkę.
15: No to nie jest odpowiedź na moje pytanie, ale dobrze, rozumiem, że nie chce pani powiedzieć, czy to została rozgromiona Monika.
16: Nie, absolutnie nie. Uważam, że dzielnie walczyła. miała trudną pozycję startową, zrobiła co mogła i tak naprawdę nie ma żadnego wstydu, czyli ani pogromu.
17: Nie ma wstydu. Dobrze, to teraz Paulina Piechna-Więckiewicz.
18: Wygrała demokracja oczywiście, gratuluję również, ale zawsze należy przestrzegać, abyś otrzymał to, o co prosisz. Łukasz Gibała otrzymał to, na co pracował i w co włożył dużo pieniędzy również. No i teraz jest pytanie, czy to było to, czego chciał i czego zechcą krakowianie już pod koniec kadencji Łukasza Gibały jako prezydenta.
17: I teraz Tomasz Bochański.
19: No, jeżeli kandydatka zrobiła w drugiej turze wynik podobny do pierwszej tury Aleksandra Miszalskiego z 2024, to nie można tego nazywać sukcesem. Jest to nokaut.
17: I tu stawiamy kropkę, a przechodzimy do studia faktów, ale za chwilę wrócimy w Radiu RMF 24. No dobrze, to teraz wrócimy do tego, co to znaczy dla Polski, ale najpierw jeszcze jednak wrócimy do tego, jakie to są wyniki. Przed chwilą pani Dorota Łoboda, pani posłanka powiedziała, że to wstydu nie ma. No rzeczywiście to jest gorzej niż w pierwszej turze Aleksander Miszalski, więc sukcesu, ale powodów do dumy też z całą pewnością nie ma.
16: No ja trochę się odgryzę panu europosłowi Bochańskiemu, że wstydem to można nazwać wynik kandydata Prawa i Sprawiedliwości, który chyba miał najgorszy ze wszystkich, którzy startowali w wyborach na prezydenta Krakowa.
19: Jak to znaczy? W spisu.
17: Najgorszy z PiSu. Nie, no najgorszy.
16: Więc tutaj sukcesu nie było. Przede wszystkim Monika Piątkowska startowała w zupełnie innej sytuacji niż Aleksander Miszalski. Ona musiała podnieść Kraków i nasze poparcie po klęsce Aleksandra Miszalskiego, kiedy on przegrał referendum, więc rzeczywiście nie było jej wcale łatwo.
17: Ja bym powiedział, przepraszam, to ja państwa pogodzę, bo moim zdaniem wszyscy, którzy tutaj siedzą, to ich partie wielkiego sukcesu nie odnotowały, o tak powiem bardzo krótko. To znaczy, no, pani Monika Piątkowska, to sukces widzimy, to jest prawie 20, nawet więcej, 62 do 37, no dobrze, ponad 20% niżej. Lewica przegrała, Nowa Lewica przegrała z partią Razem, a PiS rzeczywiście ma niższy wynik wyborczy i to w sytuacji, w której odniósł sukces odwołując Miszalskiego, Razem z Gibałą zresztą.
18: Ja bym chciała powiedzieć, że my nie będziemy zrzucać jakby naszego wyniku na kogoś innego. Ja dalej uważam, że i będę uważała, że Daria Gosek-Popiołek jest po prostu rzeczywiście świetną posłanką krakowską. Natomiast to, co dzisiaj będziemy oglądać zaraz po tych wyborach, nowy prezydent nie ma większości. Ja mam trochę doświadczenia samorządowego. To nie będzie łatwe rządzenie i myślę, że pan Łukasz Gibała, prezydent INSPE, musi się mocno na tym skupić, żeby rzeczywiście, no to już nie wystarczy zagrać różnymi gierkami, że tu trochę temu elektoratowi coś obiecamy, tu trochę drugiemu, bo będą już decyzje, trzeba będzie za nie brać odpowiedzialność.
17: Ale że pani sugeruje,
18: będą
17: że
18: łatwiejsze, trudniejsze. No tak jest. Wiem, bo jestem w tej chwili podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji. I
17: jest absolutnie i jasne, że oczywiście bez większości nie da się rządzić, a przynajmniej jest to dość trudne, nawet w mieście.
18: To będzie wyzwanie.
19: Demokratycznym zróbmy zastrzeżenie, że bez większości nie da się rządzić.
17: No, ale to oczywiście mówimy o państwie demokratycznym. To były wybory demokratyczne
18: samorządowe. W Krakowie.
17: W Krakowie. Dobrze, to jeszcze pytanie o PiS. No bo rzeczywiście, no panie pośle, ja jednak powiem, nie ma tego gigantycznego sukcesu. Panie europośle, znaczy, oczywiście.
19: Żebyśmy wyklarowali, dlaczego powiedziałem, że jest to nokaut. Ja nie mówię już nawet konkretnie o kandydacji, tylko mówię w sensie partyjnym. Jeżeli 51% mieszkańców Krakowa w roku 2024 zaufało kandydatowi Koalicji Obywatelskiej, a następnie go odwołało i kandydatka z poparciem Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Tomasza Grodzkiego, ministra Domańskiego, doznaje takiej porażki, to znaczy, że powtórzył się wariant, byle nie Koalicja Obywatelska w drugiej turze.
17: No właśnie.
19: Jeżeli chodzi o wynik Prawa i Sprawiedliwości, to oczywiście jest on obarczony i rozłamami, jest daleki od naszych oczekiwań, ale Michał Drewniński wykonał naprawdę bardzo dużo doskonałej pracy, ale no oczywiście nie będę zakłamywał liczby, bo zakłamywanie liczb byłoby nieuczciwością, ale tłumaczę skąd tego rodzaju moja opinia.
17: Ale jako, że jesteśmy w studiu w Warszawie, to jednak zapytam, czy to będzie miało znaczenie dla polityki ogólnopolskiej, bo tak naprawdę po to tutaj się spotkaliśmy, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie.
19: A jedną rzecz tylko dodam, że uważam, że biorąc pod uwagę, jak jest skonstruowany w Polsce samorząd, prezydent Gibała dość szybko uzyska większość w Radzie Miejskiej. Jestem o tym przekonany. W przeciągu miesiąca to zobaczymy.
17: Bo ja pamiętam, co mówił u mnie w studiu i pamiętam, co sąd potem kazał prostować, ale zobaczymy.
19: Pamiętajmy, że prezydent miasta może kusić radnych w różny sposób, nie tylko programowy, ale też w inny sposób, co jest, ja uważam, to jest moje zdanie, patologią polskiego samorządu.
17: Ale ja wrócę do tego pytania. Co z tego wynika dla polityki ogólnopolskiej? Bo rzeczywiście jest tak, że urok osobisty kolejnych osób przyjeżdżających do Krakowa, w tym premiera Donalda Tuska, chyba w tych wyborach nie zadziałał, co może mieć znaczenie w nadchodzących wyborach parlamentarnych.
16: Nie sądzę, żeby to był jakiś przełom w ogólnokrajowej polityce. Już słyszeliśmy po referendum w Krakowie, że teraz będzie fala referendów, będą odwoływani kolejni włodarze miast. Tu Warszawa miała być świetnym tego przykładem. W Warszawie nie udało się nawet zebrać podpisów pod wnioskiem o referendum, więc referendum nie zmieniło nic w polityce.
17: Bo w Warszawie nie było Łukasza Gibały.
16: No i tak, i to jest trochę odpowiedź na pana pytanie. Kraków był i ta sytuacja w Krakowie jest specyficzna, bo jest tam Łukasz Gibała, który jest osobą zupełnie spoza tej głównej sceny politycznej. On nie reprezentuje żadnej partii i też to, że akurat partie prawicowe bardzo się cieszą z tego wyniku, bo przegrała Koalicja Obywatelska i PSL, no to wkrótce się okaże, że to nie jest prezydent, który ma wartości prawicowe i który będzie reprezentował te
17: interesy.
16: Oczywiście, dlatego też mówię, że w polityce ogólnokrajowej nie będzie to miało tak olbrzymiego znaczenia, bo w polityce ogólnokrajowej nie ma Łukasza Gibały, tylko są partie polityczne, które utrzymują swoje status quo i po wyborach w Krakowie, myślę, że sondaże partyjne nie zmienią się ani o jotę, niż były przed wyborami w Krakowie. A do tego wszystkiego wydarzenia polityki ogólnokrajowej i chociażby to, co działo się w ostatnim tygodniu w Polsce, sprawiły, że w ogóle te wybory w Krakowie zeszły na plan dalszy.
17: No to oczywiście mam jeszcze politykę zagraniczną, ale ja jednak wrócę do tezy, że jakieś znaczenie to jednak ma, bo coś, jak się zdaje, pokazał Łukasz Gibała, oczywiście nie jest członkiem żadnej partii, ale ma jakieś poglądy. Jest libertarianinem, co mu buduje poparcie w Konfederacji, części Konfederacji, uczciwie rzecz biorąc. Ma poglądy w innych kwestiach, a przynajmniej miał, dość lewicowe, co mogło sprawić, że zagłosowali na niego inni. No dobrze, ale są też takie partie na scenie politycznej, więc jednak wyborcy jego, czy którzy by go wybrali, gdyby mieszkali w Krakowie, mogą głosować też w wyborach parlamentarnych. I teraz pani minister Piechna-Więckiewicz.
18: Ja nie widzę w tej chwili, żeby to miało mieć przełożenie bardzo duże na politykę krajową. Łukasz Gibała jest bardzo specyficznym, był i jest bardzo specyficznym kandydatem. To jest jednak człowiek, który bardzo skupił się i to jest akurat pozytywne, tak? Jakby od wielu lat na tym, żeby zostać prezydentem Krakowa, żeby rządzić, żeby robić projekty tak, które przedstawiamy. Możemy się z częścią zgodzić, nie zgodzić. Więc pytanie jest takie, czy gdzieś po prostu rzeczywiście nie dostał tego bonusu za wieloletnią pracę.
17: Za maraton,
18: który odbył. Może to jest też jakiś wyraz szacunku części wyborców. To ja powiem teraz zupełnie, to będzie truizm, ale nie widzę, żeby to miało mieć wpływ na politykę krajową. Natomiast oczywiście partie polityczne nie mogą pozostawiać bierne w analizowaniu tych wyników i przekładaniu ich na życie społeczne naszego kraju. Natomiast rzeczywiście wiele referendów w Polsce nie dochodzi też do skutku. To nie jest takie proste, żeby odwołać prezydenta, burmistrza, wójta i cała ta historia też o tym, że którzy są samorządowcami, nie są politykami. Ja w ogóle bardzo nie lubię tej narracji. Znaczy uważam ją zupełnie za nieuczciwą. Bo bardzo często opowiadają ją byli politycy, a jeszcze politycy. Później, jak kończą kadencję, to są znowu politykami. I zawsze się zastanawiam, jakim się to mieści w głowach, I w takim szacunku też do
17: wyborców.
18: Rybki.
17: Uczciwie rzecz biorąc, że Tobiasz tak. Bochański, bo to rozumiem, że znaczy, pani budują taką wersję, że to nie ma znaczenia. A pan się z tym zgadza? Dla ogólnopolskiej polityki, bo oczywiście ma znaczenie dla Krakowa.
19: żeby być rzetelnym w tej analizie, to mogę część tutaj racji oddać w tym, że wybory były bardzo specyficzne w Krakowie. Bo wybory samorządowe bardzo często w dużych miastach są wyborami partyjnymi jednak. I wyborcy patrzą na to, kto jest z jakiej partii.
17: Tak jest w Warszawie.
19: Tak jest zdecydowanie w Warszawie. Zresztą to jest moje doświadczenie z rozdawania ulotek na ulicach. Ale... jeżeli pierwsze spojrzenie...
17: Nie jest taki oczywisty,
19: ale właśnie Kraków jest tutaj innym jakby doświadczeniem, dlatego że wieloletnia, wielokadencyjna prezydentura profesora Majchrowskiego i zmęczenie nią, potem poszukiwanie innej drogi, znalazło swój efekt w dzisiejszych wyborach ostatecznie. Ale teraz tutaj niezależnie od tego, co powiedziałem, te wybory będą miały
17: konsekwencje. Pan oczywiście wie, że jest taka zasada, że liczy się tylko to, co jest po ale.
19: Nie, ale bo ale jest tutaj faktycznie ważniejsze. Znaczy, będzie miało to skutek w polityce ogólnopolskiej, dlatego, że jest to drugie co do wielkości miasto w Polsce i będzie to rezonowało w dyskursie politycznym najbliższego tygodnia. Po prostu tak będzie. No tu możemy się zakładać.
17: Ale przepraszam, rezonowanie w dyskursie politycznym najbliższego tygodnia to jest żaden skutek.
16: Tylko właśnie problem jest taki, że ten dyskurs dzisiaj, on się kończy następnego dnia.
17: Nie, bo ja się pytam o...
16: W każdej sprawie, bo ja teraz nie mówię o Krakowie.
17: Pozwoliłbym jednak dokończyć panu.
19: Znaczy nie wiem, dlatego że odnoszę takie wrażenie, że oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych sondaży i pewnych zjawisk, a potem, kiedy nadchodzą wybory i nawet widzieliśmy sondaż partyjny po exit poll, po pierwszej turze wyborów, to on był zasadniczo, rozmijał się z tym, co widzimy w ogólnopolskich sondażach, a jeszcze jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Kraków to jest duże miasto, czyli ma pewną specyfikę, zawsze jest więcej wyborców Koalicji Obywatelskiej niż Prawa i Sprawiedliwości, to pokazuje nam pewne inne trendy i wydaje mi się, że to będzie miało znaczenie polityczne. Tak
17: to ja jeszcze zadam to pytanie, bo tutaj pojawiła się taka sugestia, że no, samorządowcy często są byłymi politykami. To jest kazus Łukasza
19: Gibała. Ja się zgadzam z panią minister.
17: To jest kazus Łukasza Gibały.
16: Łukasz Gibała jest totalnie, no po prostu.
17: To jest były politykiem, to chciałem powiedzieć. I żebyś no, ja chciałem zapytać o dalszą drogę, bo no, to jest takie zwycięstwo, które może komuś dać wiatr w skrzydła. Powiedzieć sobie, no 62%, ile by nie było, nawet jeżeli będzie 60%, bo zobaczymy oczywiście, jakie będą wyniki. 62, 65, 60, wszystko jedno. To jest ogromne zwycięstwo. To może pomyśli, to jest moment, żeby założyć nową formację. Nieustająco słyszymy o prezydentach, którzy będą działać.
16: Ale właśnie,
17: o potrzebie nowej trzeciej drogi.
16: I jakby to się nie przekłada później na rzeczywistość polityki krajowej. I różni samorządowcy z wieloletnim dorobkiem samorządowym na różnych poziomach jednostek samorządu terytorialnego, od gmin, przez powiaty, czy regiony, czy nawet reprezentacja tych osób w Senacie, próbuje zakładać ugrupowania. Nawet mieliśmy taką próbę w tej kadencji Senatu i żadnego przełożenia na politykę krajową, żadnego przełożenia. No tak to w tej chwili wygląda. Myślę, że sama się nad tym zastanawiałam. Słowa Łukasza Gibały o tym, że Kraków wreszcie odzyskany oraz żeby wszystkie inne miasta odzyskiwane były, co też mnie zawsze irytuje u polityków, którzy uważają, że są jedynymi wybranymi. Nie lubię syndromu Boga bardzo w polityce. To może wskazywać na to, oczywiście, ale pan Gibała musi się zająć miastem. Jak przestanie się zajmować miastem, to wszystkie jego deklaracje i to, na czym budował swoją kampanię, po prostu spowodują, że ten projekt i tak mu nie wyjdzie. Mówię o potencjalnym budowaniu.
17: A może to ja postawię pewną scenę polityczną. Dobrze, bardzo proszę, ja nie będę
20: Ja nie znam Łukasza Gibały, nigdy z nim nie pracowałam, natomiast wydaje mi się, że tyle wysiłku i pieniędzy włożył w to, żeby zostać prezydentem Krakowa, że życzę krakowianom, żeby rzeczywiście... To był jego cel, żeby on faktycznie miał pomysł na to miasto i przez tyle lat przemyślał, jak chce tym miastem rządzić i żeby nie traktował tego jako jakiś krótki przystanek do jakiejś innej kariery. Natomiast zanim przejdziemy dalej, to chciałam powiedzieć, że właśnie OGB opublikowało sondaż dotyczący poparcia partii w Krakowie, który dzisiaj zrobiono przy okazji tych wyborów. Co prawda trochę jest, pewnie nam się będzie trudno odnosić, bo koalicja 15 października jest potraktowana jako jedna lista i taka lista miałaby 49,5% w Krakowie, PiS 19, Konfederacja 15, Partia Razem 9, Rozwój Plus 4 i 1 i Korona 3 i 2. Więc to pokazuje, że zupełnie te tak, wybory
17: to oczywiście
20: nijak
17: jest...
20: się mają do poparcia, nawet w samym Krakowie, dla partii politycznych.
17: A to z drugiej strony wiemy, że też to poparcie dla partii politycznych w Krakowie nijak się ma na przykład do innych miejsc w Polsce, ale ja...
19: Ale to tylko taka uwaga, że po pierwsze każdy samorządowiec mówi, że nie jest politykiem, bo niestety dla naszej trójki tutaj Polacy bardzo źle oceniają polityków, więc samorządowcy jak tylko mają okazję, żeby się nazywać samorządowcami, ale są politykami, mówię to jako były wojewoda, to są politycy i uprawiają politykę w skali mikro, nie ogólnopolskiej, ale uprawiają i to jest oczywiste. I dlatego,
20: każdy z nas ma to doświadczenie samorządowe.
19: Ja mógłbym tutaj wykładać całe historie na ten temat.
17: I dodajmy, że mają dość dużą władzę, to znaczy prezydent miasta ma dużą władzę i duże pieniądze pod sobą.
19: Więc tak duże zwycięstwo to jest przede wszystkim wielkie zobowiązanie, to znaczy trudno jest rządzić miastem dużym.
17: Szczególnie jak jest tak zadłużone.
19: Ale naprawdę to nie jest tak, że przychodzi prezydent i mówi, ja mam tutaj świetny pomysł i robimy go i to się dzieje. To jest bardzo skomplikowany proces zarządczy. I teraz będzie ogromna presja na panie Gibale, żeby zrealizował część swoich obietnic, co może być dla niego problematyczne. Dlatego, że samorząd nie ma korpusu służby cywilnej, tak jak administracja rządowa. Więc większość osób pracujących w magistracie, a to jest z czasów pana Miszalskiego, a to jest z czasów pana Majchrowskiego i może się spotkać z wewnętrznym oporem, jak będzie chciał dokonywać tam swojej rewolucji, bo jego wybór jest pewną rewolucją dla Krakowa. Zatem zobaczymy, pierwsze miesiące będą dla niego bardzo trudne.
17: To ja jeszcze już o Polskę się zapytam. Znowu rozumiem, że państwo uciekają trochę od tego tematu, ale pojawiły się takie sugestie, że może jest tak, że ten wybór pokazuje jeszcze jedną rzecz. Jest grupa rozgoryczonych wyborców po różnych stronach. Ci, którzy byli rozgoryczeni PiS-em, głosują na Konfederację lub Koronę Polską.
19: Czy to jest... Konfederację też. To jest
17: i Konfederację, i Koronę, tak, Konfederację Korony Polskiej. No ale upraszczam, mówiąc Korona Polska.
19: Nie odbierajmy
17: ci,
19: tego.
17: Ci, którzy są rozgoryczeni Nową Lewicą, głosują na partię Razem. Może pojawiła się grupa rozgoryczonych wyborców Centrum i dla nich trzeba by coś... nowego stworzyć.
20: My nie uciekamy od przekładania tego na sytuację ogólnopolską, tylko po prostu mamy inne zdanie niż pan redaktor.
17: Macie państwo prawo.
20: Tak. I to nie jest, że my unikamy odpowiedzi, tylko po prostu nie podzielamy tezy, którą pan redaktor stawia, że ma to jakieś olbrzymie przełożenie na politykę ogólnokrajową. Tak, z całą pewnością w polityce ogólnokrajowej jest jakaś grupa wyborców, którzy szukają zawsze jakiegoś rozwiązania, które jeszcze nie było sprawdzone i szukają takiej nowej partii, która się pojawi na scenie politycznej. Mieliśmy to w wyborach ogólnokrajowych nieraz. W samorządzie też często tak jest. Tutaj z kolei często w to miejsce wchodzą ruchy miejskie, które trochę idą obok tego głównego nurtu partyjnego.
17: Chociaż
20: zasadniczo i proponują...
17: są często lewicowe bardziej trochę.
20: To prawda, no ale jednak pozycjonują się jako ta siła taka niezależna od partii głównego nurtu. I ja myślę, że raczej sukces Łukasza Gibały odnosi się do tego, co się dzieje w samorządach, że ludzie po prostu uważają, że dobrze jak włodarz miasta, to nie będzie ten partyjny działacz, tylko to będzie ktoś z tego miasta, ktoś, kto jest trochę postrzegany jako taki aktywista, no mimo, że oczywiście Łukasz Gibała ma całą tę swoją przeszłość polityczną, natomiast w wyborach na prezydenta Krakowa jednak pokazywał się jako osoba z Krakowa, spoza głównego układu politycznego, ktoś, kto po prostu będzie dobrze zarządzał miastem.
17: A może po prostu popełniono błąd, wybierając Monikę Piątkowską, to znaczy prezentując ją w Warszawie, osobę mieszkającą przynajmniej czasowo w Warszawie.
19: I chyba w Pruszkowie.
17: No dobrze, no...
19: Ale to nadal mój okręg wyborczy.
17: W obwarzanku Warszawy, tak powiedzmy. Po prostu popełniono błąd. I tyle, to trzeba jasno powiedzieć.
20: No, no to przyjdzie czas na pewno na analizę i dotyczącą wyboru kandydatki i przeprowadzonej kampanii. Natomiast na pewno zaangażowania i pracowitości kandydatce w czasie kampanii nie można było odmówić.
17: Nie można odmówić. Mam pytanie do pana europosła, a Donald Tusk, bo rzeczywiście... No to są już drugie wybory, w których pod koniec udziela poparcia i szału nie ma.
19: No nie ma, panie redaktorze, mnie to nie smuci. Znaczy, tak samo
17: nie,
19: mnie to
17: ja nie
19: smuci.
17: Pytam się,
19: tak
17: że pana to smuci.
19: Panie redaktorze, mnie to tak samo nie smuci.
17: Ja nie oczekiwałem odpowiedzi, że pana to smuci.

0: strony Donald Tusk bardzo stronił od pokazywania się obok kandydatki, co wydaje mi się, że mógł się wiedzieć, jakie są sondaże wewnętrzne w Koalicji Obywatelskiej i nie chciał po prostu za blisko się jej pojawiać, więc ją trochę zostawił.
1: Ja myślę, że ja bym odwróciła pytanie, które pan redaktor nam zadał. To znaczy, jaki to ma wpływ na wybory lokalne w Polsce? Nie na politykę krajową. To znaczy, rzeczywiście wydaje się, że coraz częściej i coraz mocniej na to, kto zostanie wybrany włodarzem, ma jednak tożsamość, tak? I mamy nawet takie, my byśmy z punktu widzenia polityki krajowej, ja nie będę podawać konkretnych przykładów, ale takie konkretne przykłady. Nam się wydaje, że ktoś już absurdalnie nie powinien zostać tym prezydentem, wójtem, burmistrzem, bo wydaje się, że już tyle błędów popełnił, różne rzeczy się zadziały, a jednak to przywiązanie mieszkańców tożsamości, do tożsamości, związanie tej osoby z miastem, z gminą, wygrywa w głosowaniu. I ja bym raczej widziała ten trend, coraz mocniejszy, tożsamościowy, lokalny, jako taka stała w życiu mieszkańców, wbrew pozorom, mimo tego, co się tutaj stało. Ale Łukasz Gibała jest właśnie przedstawicielem takiego trendu, więc chyba bardziej bym tak powiedziała, że to tak wygląda.
2: To może kończąc już powoli naszą rozmowę, jeszcze mamy 5 minut, to ja pójdę dalej, dlatego że rzeczywiście tu państwo o tym mówili, że generalnie te wybory są, odbywają się w cieniu innych wydarzeń. No tak trzeba powiedzieć, społecznie. I to bardzo różnych wydarzeń, zarówno krajowych, trudnych, jak i zagranicznych, także niełatwych. To teraz pytanie, no właśnie, może jest tak, że w ogóle kompletnie co innego, że my nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć, co za rok, no bo mniej więcej za rok są wybory, będzie decydować o tej dynamice decyzji wyborczych i może się okazać, nie chcę powiedzieć, że scena zostanie wywrócona, bo jakby każdy, kto zna scenę polityczną, wie, że to jest niemożliwe, bo partie mają środki finansowe, mają struktury, mają ostatecznie swoje logo, ale może w ogóle coś innego zadecyduje o tych wyborach.
3: Przede wszystkim bardzo nieprzewidywalna jest sytuacja międzynarodowa, która w poprzednich latach nie miała aż tak wielkiego wpływu na Polskę, a przynajmniej Polki i Polacy aż tak bardzo nie interesowali się polityką zagraniczną i nie czuli, że to, co się dzieje w tej dużej polityce światowej, ma wpływ na nas. A teraz widzimy, że te wydarzenia międzynarodowe mają olbrzymi wpływ też na to, co się dzieje tu u nas w Polsce, na nasze bezpieczeństwo, na nasze poczucie bezpieczeństwa, na to, czym się zajmujemy, co nam zagraża. Więc myślę, że to może być ten czynnik, który jest nieprzewidywalny i on może wpłynąć na wybory za rok.
2: Piotr Stanie, minister Piechna-Więckiewicz. Co może wpłynąć na ten dzień?
1: Ja absolutnie uważam, że sytuacja międzynarodowa może być czynnikiem, którego myślę, że nikt w tej chwili nie lekceważy. Wszyscy zdajemy sobie z niego sprawę. To jest coś absolutnie, co może się zmienić z dnia na dzień, a też kwestie tego, jak funkcjonuje dzisiaj informacja, jak ludzie pozyskują informacje z różnych źródeł, to też może być po prostu zagrożenie zwyczajnie dla demokracji i bezpieczeństwa krajów.
2: No i teraz pan.
0: Jeżeli chodzi o to, co pani powiedziała, to nie mogę się nie zgodzić. Oczywiście, że sytuacja międzynarodowa będzie miała wpływ. Ale rok.
2: Ale kluczowy?
0: Nie jestem pewny, czy kluczowy, ale na pewno będzie miała wpływ, bo dzieje się tak wiele zawirowań, ład światowy się zmienia na naszych oczach, pęka w zasadzie, że będzie bardzo dużo różnego rodzaju zdarzeń, to na pewno. Rok w polskiej polityce. No, to jest jak dekada w zwykłym życiu. No, to po prostu, tu się tyle rzeczy wydarzy, że aż trudno sobie wyobrazić. Zresztą i tak już teraz przejdę trochę na mniej poważną część wypowiedzi. No, popatrzmy sobie na kampanię prezydencką ostatnio. Internauci lubują się w zestawianiu tam swoich z obu stron, żeby już nie robić przytyków. Z obu stron wybierają sobie i składają. I to jest takie najlepsze fragmenty kampanii.
2: The best of.
0: The best of. Więc w samej kampanii wyborczej dzielą się tak nieprawdopodobne rzeczy w Polsce, których byśmy sobie nigdy nie wyobrażali, które koncentrują uwagę opinii publicznej. Przecież Polacy kochają politykę. Ja uważam, że to jest narodowy nasz sport. To nie jest piłka nożna, to jest polityka, jest naszym narodowym sportem. Że bardzo dużo się rzeczy wydarzy.
1: No tak, wszyscy się na nim znamy też.
0: Tak? No, oczywiście.
2: Na polityce się wszyscy znają, ale jak widać, akurat te wybory nie przyciągnęły
1: na edukacji
2: mas.
1: Też. No,
0: ale to są wybory samorządowe. Wybory samorządowe są bardzo specyficznymi wyborami, innymi, innego rodzaju. Po drugie, no, odbywały się tylko w Krakowie. Trudno, żeby wszyscy Polacy tym żyli.
2: No, zarówno... Ja mówię teraz o mieszkańcach Krakowa, ile przyciągnęły.
0: No, ja uważam, że ta frekwencja to nie jest wcale

0: zła, panie redaktorze.
1: W wyborach samorządowych w ogóle około 50% mamy frekwencję. Więc
0: nie jest to zła frekwencja. Zresztą zaangażowanie było ogromne. Ja pamiętam,
2: dobrze, ja muszę teraz zakończyć. Przepraszam, bo ja tutaj muszę być twardy. Bardzo się cieszę, że wszyscy państwo macie dobre humory. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Panie redaktorze, szansa na spotkanie z panem o 22:30.
2: I oddajemy głos do studia faktów, bo tam najnowsze fakty. RMF FM z najnowszymi informacjami i komentarzami.
1: Dziękujemy.
3: A w faktach mamy kolejną aktualizację wyników krakowskich wyborów prezydenckich. Łukasz Gibała 62,1%, Monika Piątkowska 37,9% poparcia. To są najnowsze wyniki sondażu Late Poll pracowni OGB dla Polsat News. Te wyniki analizujemy razem z Krzysztofem Berendą. Krzysztofie, w pierwszej turze Łukasz Gibała miał 36% poparcia. Jak zatem wyśrubował ten wynik do 62 punktów procentowych?
4: Przede wszystkim zdobył elektorat Michała Drewnickiego, czyli kandydata PiSu, który w pierwszej turze był numerem 3 i wtedy zdobył 17,5% głosów. Według OGB dla Polsat News Łukasz Gibała przyjął 100% Łukasza Drewnickiego, Michała Drewnickiego. Dokładnie, więc potężna grupa. Co ciekawe, podbił także serca wyborców Aleksandry Owcy z partii Razem. Ona miała w pierwszej turze niemal 7% poparcie i 60% tego poparcia przyjął przyszły krakowski prezydent. Monika Piątkowska nie była w stanie przekonać większej grupy wyborców spoza świata Koalicji Obywatelskiej. Jedynie wywalczyła poparcie części lewicy, czyli niewielkiego elektoratu Darii Gosek-Popiołek.
5: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
3: I oni także mówią, bohaterowie drugiej tury. Łukasz Gibała w rozmowie z Polsat News i radiem RMF FM tak mówi o swojej prezydenturze.
6: Ciężkie bardzo 2 lata przede mną. Trzeba będzie zbudować większość w Radzie Miasta, trzeba będzie naprawić finanse Krakowa. No więc to nie będzie łatwy czas. Będę się cieszył za 2 lata, jeśli się okaże, że faktycznie uda mi się tutaj posprzątać po poprzednikach i przywrócić normalność. Jutro, nie zaskoczę pewnie państwa, podobnie jak 2 tygodnie temu, Rondo Mogilskie, 6:45, będziemy rozdawać obważanki.
3: I w ten sposób Gibała chce podziękować swoim wyborcom. A jak swoją przyszłość i przyszłość swoich zwolenników widzi Monika Piątkowska?
7: Mamy pewne zadanie do odrobienia. I ja wiem, że wy wiecie, jakie to jest zadanie. I was bardzo proszę, od poniedziałku, wszyscy razem, każdego dnia przez najbliższy rok i później również, ciężko pracujmy. Dla naszego miasta, dla regionu.
3: A w przyszłym roku wybory parlamentarne, przypominam. Aktualna informacja z S1 koło Jawiszowic. Strażacy gaszą w tej chwili pożar auta. To jest odcinek Bielsko-Biała-Bieruń i na czas działania służb jezdnie w kierunku Bierunia zablokowano. Utrudnienia potrwać mogą do północy. W RMF FM i w Radiu RMF 24 trwa krakowski wieczór wyborczy. Polecam radiowy YouTube i nasze media społecznościowe. Już za chwilę wynik drugiej tury skomentują patrzący na ręce politykom. Łukasz Orbitowski, jak sam się przedstawia, pisarz bez schematów, ale z Krakowem mocno związany. Tu się urodził, tu studiował, tutaj mieszka. Razem z Łukaszem Orbitowskim Maciej Fijak z Akcji dla Krakowa. Miejski aktywista, który na Facebooku pisze, sprawdza, działa i jak przekonuje, niewielkie zmiany w zarządzaniu miastem przynoszą duże korzyści dla jego mieszkańców. No dzisiaj duża zmiana w Krakowie stała się faktem. Łukasz Gibała w 4. podejściu zostaje prezydentem Krakowa. Na rmf24.pl wyniki sondażowe, tam też na żywo krakowski wieczór wyborczy do 23:00. Ja już teraz zapraszam na kolejne fakty RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Krakowski wieczór wyborczy w Radiu RMF 24. Witamy ponownie, tym razem z Kopca Kościuszki. Zostawiamy już warszawskie studio i kolejni nasi goście, o których słyszeliście w faktach, rzecz jasna. Maciej Fijak, Akcja dla Krakowa, działacz społeczny, radny 13. dzielnicy, czyli Podgórza. Dzień dobry, dobry wieczór. I Łukasz Orbitowski, pisarz, publicysta. Dzień dobry, dobry wieczór. Wybieracie się panowie na Rondo Mogilskie po obważanki na 6:45. Trochę wcześniej, ale może warto od nowego prezydenta?
9: No niestety żłobek mojego syna jest otwarty od 7:00, więc mogę nie zdążyć.
10: A ja jestem osobą bezwstydnie rozleniwioną, w związku z tym za tego uważanka podziękuję.
8: Ten wynik was pewnie nie zaskoczył, ale rozumiem, że jesteście, macie w tej chwili duże oczekiwania wobec tej prezydentury Łukasza Gibały?
10: Powiem w ten sposób. Ja jestem jej ciekawy, ponieważ z mojej perspektywy Łukasz Gibała jest wielką niewiadomą. Ja tak naprawdę nic o tym facecie nie potrafię powiedzieć. Być może dlatego, że on też nie był jak gdyby skory do ujawniania pewnych aspektów w swojej osoby. Generalnie o Gibale wiemy tyle, że jest bardzo bogaty. Ja też dosyć.
8: A to jest jego zaleta czy wada?
10: No, lepiej chyba jest być bogatym niż biednym. Jest tego, jest
8: na
10: tego...
8: pewno dobrze być bogatym i szczęśliwym.
10: Tak, tak, ale jak gdyby no, Gibale robią z tego tytułu zarzuty, natomiast no, ja po prostu czekam, wiesz? Zastanawiam się, co będzie, zwłaszcza, że to jest bardzo ciekawa prezydentura, gdyż krótka. W związku z tym, jeżeli ten człowiek się sprawdzi, to pozostaje na stanowisku, a jeżeli się nie sprawdzi, to jak sądzę, no Krakowianie już pokazali, że umieją wystawiać czerwone kartki, więc jak będzie źle, to podziękują. Podziękują temu człowiekowi. Zobaczymy. Jestem, jakby, widzę w tym jakąś zmianę. Coś się skończyło. Prawda? I czekam, co będzie dalej.
8: Łukasz Orbitowski, Maciej Fijak, też czekasz na tą prezydenturę? Czekasz na to, co się wydarzy w tych pierwszych dniach? To będzie decydujące twoim zdaniem dla tego obrazu całości, jaki będziemy mieli przez dwa lata, dla oceny potem tej prezydentury?
9: No na pewno to jest, czy tak jak się z człowieka poznaje, zapamiętujemy go zazwyczaj
8: z pierwszego wrażenia. I nie da się zrobić drugi raz dobrego pierwszego wrażenia.
9: Dokładnie. Aleksander Miszalski sprzedał prezydenckiego Lexusa i to było takie symboliczne. Łukasz Gibała, myślę, że też zacznie te swoje czystki w Urzędzie Miasta. On mówi o stanowiskach tych najwyższych już od pierwszego dnia, więc myślę, że to będzie coś, z czego go zapamiętamy. Pytał pan o te oczekiwania. No myślę, że Łukasz Giba, będąc no 12 lat w opozycji, naprawdę bardzo twardej opozycji, sam zbudował wokół siebie ogromne oczekiwania. Lista tych jego postulatów, obietnic jest naprawdę bardzo, bardzo długa, no więc no będzie ciekawie.
8: Jeżeli patrzymy na te late pole, to zwycięstwo Gibały jest dosyć wyraźne. 62,1-37 do 9. To jest zaskakujące, że aż tak duże i to aż tak zdecydowane zwycięstwo Gibały? Czy po tej pierwszej turze i po tym, jak się zachowywali ci pozostali kandydaci, którzy nie weszli do drugiej tury, można się było tego spodziewać?
9: Ja myślę, że tak. Zresztą to było z arytmetyki widać, tak? Wiedzieliśmy, skąd może czerpać Łukasz Gibała, wiedzieliśmy, skąd może czerpać pani senator i tak naprawdę no, ta druga tura, wydaje mi się, że ona była formalnością.
8: Wiecie, co mnie zaskakuje? To stosunkowo niewielka frekwencja, 43%, co nie jest dużo. To znaczy, że jakby krakowianie wcale tak za bardzo do tych wyborów nie szli tłumnie.
10: Znaczy, ja powiem coś niepopularnego. Myśmy trochę wybierali tutaj pomiędzy bardzo butną i bardzo arogancką panią senator, a człowiekiem, który niepokojąco przypomina cyborga. W konsekwencji były dwa charaktery, dwie postaci, dwie figury, do których trudno odnieść się z sympatią, których się po prostu, ich trudno lubić, i ją i jego. Tak się tak dziwnie wyszło, a ludzie głosują emocjami. Ludzie, zwłaszcza w tych wyborach lokalnych, gdzie ten polityk jest jak gdyby bliżej, że można go dotknąć, można się z nim nawet spotkać, nie jest odgrodzony tak jak jest prezydent Polski czy premier. I tutaj ten element czysto empatyczny mógł odegrać rolę. Ja sam, idąc do wyborów, to tak szedłem z ciężkim sercem, powiem wam, bo osoby, z którymi rzeczywiście sympatyzowałem, odpadły wcześniej. I myślę, że bardzo wiele osób po pierwsze stwierdziło, że nie znajdują się w tym, w tej dwójni, w tej wariacji wyboru. A część zapewne doszła do wniosku, że jest jeden z ostatnich ładnych weekendów tej jesieni. I może skorzystać. Gibała i tak wygra, więc po co głosować?
9: Chociaż przed chwilą, jak tu wchodziliśmy, to widzieliśmy tą frekwencję z late pola i ona mówiła, że 45%, a to by oznaczało, że to jest więcej niż w pierwszej turze i to byłby pewien ewenement.
8: Ale gdzie tam do frekwencji z wyborów prezydenckich ogólnopolskich, prawda? To teraz posłuchajmy, co miała do powiedzenia Monika Piątkowska przed naszymi mikrofonami i przed kamerami Polsat News.
11: Za panią tygodnie kampanii, tygodnie ciężkiej pracy nie udało się. Co pani czuje w tej chwili?
12: Czuję wdzięczność za wszystkie głosy, które zostały na mnie oddane. Przypomnę, jak startowałam w pierwszym tygodniu, miałam czwarte miejsce w sondażach, wręcz mówiono, że w ogóle dwójki z przodu nie będzie, więc czuję wdzięczność za wszystkie rozmowy, za wszystkie spotkania, ale czuję również pewnego rodzaju zobowiązanie do tego, żeby się nie zatrzymywać, żeby dalej spotykać się z naszymi mieszkańcami naszego miasta. Jestem senatorką Koalicji Obywatelskiej, wracam do moich piątkowych dyżurów, do spotkań z naszymi z mieszkańcami naszego miasta, bogatsza o wiele różnych problemów, o których mówili mi mieszkańcy naszego miasta. Bogatsza o mnóstwo dobrej energii. Bogatsza o ogromną falę życzliwości i wsparcia, które zwłaszcza otrzymałam w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Wiecie państwo, że ostatnie dwa tygodnie kampanii nie była kampania merytoryczna. To była trudna fala hejtu. To były historie, o których dzisiaj nie chcę mówić, jeszcze do tego wrócę, ale mówię o tym dlatego, że z drugiej strony to był chyba najlepszy czas tej kampanii, jeżeli chodzi o tą pozytywną energię, o te dobre słowa, które otrzymałam od mieszkańców Krakowa. I za to Wam, kochani, bardzo serdecznie dziękuję.
13: Pogratulowała Pani senator Łukaszowi Nibale. Jak będzie Łukaszem Nibałem? No i też co będzie patrząc w stronę mieszkańca Krakowa, jego największym wyzwaniem?
12: Nie mam zielonego pojęcia, jakim prezydentem będzie Łukasz Gibała. To zależy od niego, jakim prezydentem zdecyduje się być. Ja powiedziałam, że będę oczywiście patrzyła na ręce, będę zwracała szczególną uwagę, czy decyzje, które są podejmowane przez prezydenta miasta, służą mieszkańcom naszego miasta, bo jestem senatorką z Krakowa, jestem z Krakowa i będę w tym mieście pracowała i żyła. Nawet jeśli część czasu będę spędzała w Warszawie jako senatorka bądź szefowa organizacji. Natomiast to dobrze życzę naszemu miastu, więc też dobrze życzę prezydentowi, ale z drugiej strony będziemy oczywiście patrzeć na ręce, będziemy kontrolować, bo taka jest przecież też rola parlamentarzystów, a ja tą parlamentarzystką jestem.
14: Coś w tej kampanii można było zrobić lepiej, panie senator?
12: Panie redaktor,
8: Monika Piątkowska przed naszym mikrofonem i przed kamerami Polsat News. Przypomnę, ten wieczór wyborczy realizujemy wspólnie we współpracy redakcyjnej. W naszym studiu goście Łukasz Orbitowski, Maciej Fijak, Akcja dla Krakowa. Bardzo elegancko pani senator pogratulowała prezydentowi elektowi. Gdy Łukasz Gibała przegrywał wybory z Aleksandrem Miszalskim, to wtedy nie gratulował zwycięzcy.
9: To prawda, była taka słynna konferencja prasowa, gdzie naprawdę bardzo fajna, taki power speech tam był wtedy, że oni nie odpuszczą, że będą pilnowali miasta, że myślą już o kolejnych wyborach. No i wtedy właśnie jeden z dziennikarzy zadał pytanie już po tej oficjalnej części, czy pogratuluje Aleksandrowi Miszalskiemu, i powiedział, nie pogratuluje, bo, i tam była bardzo długa lista zarzutów. Tak emocjonalnie jest to zrozumiałe, politycznie pewnie powinien był pogratulować, ale no jak widać, co się odleczy, to nie uciecze.
8: Łukasz, co mnie najbardziej wkurza w Krakowie?
10: Ja przecież kocham to miasto. Cieszę się, że tu mogę żyć. Uważam, że mamy dosyć duży problem z komunikacją miejską. To jest taka rzecz, która mnie...
8: Od tego byś zaczął, gdybyś był prezydentem.
10: Przede wszystkim, może nie jestem najmądrzejszym człowiekiem na świecie, ale raczej nie chciałbym być prezydentem miasta, które ma 9 baniek długu. Nie. Ja się w ogóle dziwię każdemu, kto się brał za tę robotę, i trochę chyba to było widać w tych wyborach, że nikt się do tej władzy w Krakowie poza panem Gibałą nie pali. Nie? Nawet pani senator wydaje się taką kandydatką trochę drugiego, trzeciego wyboru wewnętrznego, ale co mnie irytuje, no te niedojeżdżające na nowe osiedla autobusy, jeżeli mieszkasz na Złocieniu, jeżeli mieszkasz, jak to się Awia nazywa, to takie duże osiedle, no to nie jest najlepiej.
8: Bo wiesz, dlaczego o to pytam? Aha. Dlatego pytam, że zastanawiam się, z czego będą rozliczać krakowianie tego Łukasza Gibałę za 2 lata, kiedy trzeba będzie znowu głosować. Za 2 lata z ogonkiem.
10: Nie mam bladego pojęcia.
8: Czy z długu właśnie? Czy może z tego, jak załatwić sprawę biletów?
10: Tego długu nie zlikwiduje. Co najwyżej może rozpocząć jakiś program naprawczy, może dokończyć remonty, które teraz trwają. No jego sytuacja jest bardzo trudna. I ja przecież ja się nie śmieję, że nie wyobrażam sobie siebie w roli prezydenta. Ja sobie tego po prostu nie życzę. Nie wiem, co ten człowiek miałby zrobić, ponieważ marzył przez całe swoje dorosłe życie, z nim studiowałem, to wiem, o prezydenturze Krakowa.
8: Ale już wtedy na studiach mówił, że chce być prezydentem.
10: No może nie, ale sprawiał wrażenie człowieka przeznaczonego do rzeczy wielkich, a przynajmniej tak siebie samego lokował, ale okazało się, że to marzenie mu się spełniło w momencie, kiedy czasy dla miasta są wyjątkowo trudne i wymagają wybitnego człowieka. Pan prezydent jest osobą wybitną, to nie wiem, ponieważ jest osobą dla mnie tajemniczą.
8: Posłuchajcie, cały czas zastanawiamy się, jakie są te najważniejsze nowe wyzwania dla prezydenta elekta, wkrótce nowego prezydenta Krakowa, Łukasza Gibały. Pytaliśmy krakowian, co według z nich jest najważniejsze?
15: Moim zdaniem teraz chyba powinno być tak, że stop tym deweloperom rozbudowy i żeby miasto samo zaczęło budować mieszkania komunalne, bo tyle ludzi potrzebują i to będą w ogóle wtedy inne czynsze, inne wszystko. Najważniejsze myślę mieszkalnictwo.
16: Wydaje mi się, że generalnie ceny są bardzo wysokie, jeśli chodzi o transport na pewno i no paliwo, no to już nie mówię, no bo to jakby cała Polska i w sensie chyba też nie tylko Polska, ale no myślę, że generalnie zdjęcie tego czystego powietrza i może obniżka troszkę cen tego transportu, bo myślę, że to jednak jest obciążające dla...
17: Czyli ceny biletów komunikacji miejskiej, tak w największym uproszczeniu.
16: Tak.
18: Bo ostatnio kogo by się nie wybrało, to nic się nie zmienia. No ciężko zmienić ten dług, to jest główny problem, więc mam takie wrażenie, że że to wszystko fajnie zawsze wygląda w programach wyborczych, a później jak już, że tak powiem, zobjęty ten stołek, to nic się takiego nie dzieje, więc już człowiek tak troszkę traci wiarę, że ktokolwiek by nie został tym prezydentem, to zostajemy w tym samym miejscu i coraz bardziej się, że tak powiem, pogrążamy, coraz większe opłaty, coraz większe podatki, wszystko, a stoimy sobie w tym samym miejscu.
8: Krakowski wieczór wyborczy w radiu RMF 24. Maciej Fijak, akcja dla Krakowa. Dług, strefa czystego transportu, czy transport miejski? To są najważniejsze wyzwania, ale które z nich najważniejsze?
9: No to było widać też w różnych badaniach, że rzeczywiście wybijał się ten dług, wybijały się ceny biletów, chociaż tutaj chodzi, podejrzewam, że o te jednorazowe i wybijało się to, co w Krakowie nazwano epidemią kolesiostwa, czyli zatrudnianie no nie po kluczu kompetencji, tylko po kluczu różnego rodzaju znajomości. Myślę, że to ludzi, szczególnie w momencie takim, którym jest Kraków, gdzie no, zaczyna być problem z tymi zwolnieniami grupowymi i tak dalej, że to po prostu trafiło na realne ludzkie emocje. Ta strefa, no jakby też kandydaci nie przypominali o tym, podgrzewali te emocje, ale nie przypominali o tym, że mieszkańcy są przecież z niej zwolnieni. To zresztą było postulat Krakowa dla mieszkańców Łukasza Gibały. Oni powiedzieli, strefa dobra, ale wyłączamy mieszkańców i to się zadziało. Więc myślę, że teraz też trzeba trochę, bo jednocześnie przecież jakość powietrza też jest nadal dla mieszkańców ważna. Wychodzi to w miejskim barometrze, wychodziło to w różnych badaniach teraz przed tymi wyborami. No a to jest jedno z narzędzi. Oczywiście pewnie jakieś zmiany muszą być, ale zaoranie do końca, tak jak tutaj pan Hoffman opowiada, czyli do plant, to jest tak naprawdę likwidacja tego narzędzia. No to jest, ja już tu gdzieś mówiłem, postulat dla radnego sejmiku wojewódzkiego, a nie dla prezydenta, czy wiceprezydenta, tak jak spodziewamy się, że będzie pan Hoffman wiceprezydenta miasta.
8: A jeśli chodzi o ceny biletów, to też jest kołderka bardzo krótka, bo z jednej strony mówimy dług, prawda, a z drugiej strony mówimy, że za droga komunikacja. No nie ma takiego miasta w Polsce, które nie dopłaca do komunikacji miejskiej. To w takim razie, jak to zarobić, żeby komunikacja była tańsza, a jednocześnie, żeby dług nie rósł?
9: No nie da się tego zrobić, dlatego tak jak ktoś tutaj mówi, że przed gigantyczne zadanie, bo oni oboje, i pani senator, i Łukasz Giba opowiadali o obniżkach generalnie i o jednoczesnym likwidowaniu długu. Tego się generalnie nie da w ten sposób zrobić. Opowiadali o tym, że chcą pozyskiwać większą bazę wyborców, nowe firmy, tylko że gdyby to było aż takie proste, to podejrzewam, że dwóch poprzednich prezydentów by to zrobiło, tak? Łukasz chce mieć więcej pieniędzy na inwestycje. Także no będzie to naprawdę bardzo ciekawe. My jeszcze tylko dodam, a propos tych obietnic, też tutaj widzieliśmy, że Łukasz Giba tak dosyć spokojnie podchodzi do tego zwycięstwa. Już mówi, że to będą trudne czasy, trudne dwa lata, nie wiadomo co z Radą Miasta. Obniża te oczekiwania ewidentnie. Mm-hmm. My podliczyliśmy dzisiaj razem z zespołem z akcji jego obietnice, które padły w różnych wywiadach i które wyłuskaliśmy z tego jego krótkiego, ale nadal programu. No i to jest 107 różnych obietnic, więc jeżeli popatrzymy, ile zostało do końca tej kadencji, no to jest mniej więcej jedna obietnica tygodniowo do realizacji. Naprawdę bardzo poważne zadanie.
10: Ale wiesz, ale ośmielę się przypomnieć, że w takich hurtowych obietnicach typu 100 obietnic, to politycy są dobrzy.
8: Są dobrzy, niewątpliwie. Zwróćcie okiem na to, co tutaj mamy na naszej tablicy, to są late pola OGB z podziałem na płeć, jeśli chodzi o to, jak głosowano i na Łukasza Gibałę, i na Monikę Piątkowską. Te wyniki w zasadzie potwierdzają to, co mówimy o ogólnych late polach, choć widać, że kobiety częściej wybierały Monikę Piątkowską. Czy waszym zdaniem, no nie było jeszcze prezydentki Krakowa, prawda? A czy waszym zdaniem to był ryzykowny pomysł z wystawianiem Moniki Piątkowskiej jako kobiety, która mogłaby rządzić w magistracie?
10: Bo ja wiem. Myślę, że tutaj płeć nie była problemem. Problemem był charakter i stosunkowo niska rozpoznawalność. Pani Piątowska dawno temu była urzędniczką, teraz jest stowarzyszona z Warszawą, mieszka pod to Warszawą, była z tym jakaś w ogóle awantura.
8: No tam zaczęła kampanię, tak, tam ją przedstawił premier.
10: To się bardzo źle zaczęło, potem ta Warszawa zaczęła do Krakowa przyjeżdżać, co ja odebrałem już jako taki trochę gest rozpaczy, że ratujmy sprawę jak się da. W związku z tym...
8: Ale to, że...
10: Wie pan, Gibała jest krakowski.
8: Tak.
10: Pani Piątkowska nie była krakowska i tutaj bym jak gdyby upatrywał jednej z wielu przyczyn tej klęski, tego ogromnego niepowodzenia.
8: To cały czas ma duże znaczenie. Krakowskość, to czy jesteś stąd, czy jesteś z Krakowa właśnie?
9: Ja myślę, że tak, ale też myślę, że to się obniża na przestrzeni tych lat. Mamy bardzo dużo osób, które się tu wprowadziły z zewnątrz, w cudzysłowie, którzy nie mają grobu na Rakowicach, tak. jak to ostatnio w ostatniej kampanii się śmialiśmy, że trzeba mieć grób na Rakowicach, ewentualnie na Salwatorze, żeby móc wchodzić do krakowskiego świadka. To się zmienia, zostaje tu mnóstwo ludzi po studiach i super, bo ta różnorodność Krakowa jest jego siłą. Kraków nigdy nie miał prezydenta kobiety, więc myślę, że to jest też jakieś kolejne wyzwanie przed miastem. Są takie głosy, że to było konserwatywne miasto, że to się nigdy nie uda.
8: Ale myślę, konserwatyści tutaj nie wygrywają.
9: Chociaż jak popatrzymy na zaplecze Łukasza Gibały, popatrzymy na to, kto dzisiaj był na wieczorze wyborczym, popatrzymy na przepływ elektoratu, no to bez konserwatywnych wyborców Łukasz Gibały prezydentem nie został. Pytanie, jak to się będzie odzwierciedlało w zarządzaniu miastem, bo miasto na szczęście lub nieszczęście, no mało tu jest tych przestrzeni, w których te poglądy, nazwijmy to, jakieś tam światopoglądowe mają duże znaczenie. Oczywiście, tak jak Łukasz mówił, o tym, czy będzie postawiony na transport publiczny, czy na jednak wzmacnianie tego indywidualnego transportu, czyli samochodu. To są tego typu rzeczy. No zobaczymy. Myślę natomiast, że kończąc myśl, że to, że pani Piątkowska była, czy jest kobietą, to nie miało aż takiego dużego znaczenia. Tam był po prostu szereg następujących po sobie wpadek nie do odwrócenia.
8: A jak z drugiej strony popatrzymy na te sondaże, na te wstępne wyniki, to mamy zdecydowane poparcie dla Łukasza Gibały wśród młodych ludzi. Młodzi ludzie, albo też młodzi dorośli, albo też ci, którzy nie przekroczyli jeszcze 40, absolutnie masowo popierają Łukasza Gibały. Dlaczego, twoim zdaniem?
9: No, był kandydatem buntu, na pewno. Był tym, który od lat punktował urzędujące władze i bardzo, bardzo dużo obiecywał. Czy to właśnie w kontekście mieszkalnictwa. W 2024 roku oni obiecywali zbudowanie 10 tysięcy mieszkań. To był naprawdę gruby postulat. Teraz tego oczywiście nie powtarzają, bo wiedzą, że mają tylko 2 lata z hakiem, ale no, rozwiązanie problemu właśnie tych ludzi, którzy wchodzą w dorosłe życie, czy tych młodych dorosłych, myślę, że jest palącym problemem. Zresztą no, to też widać, że to jest duży problem tych partii mainstreamowych, na PiS i na Platformę. Już głosują coraz starsi ludzie, a młodzi się od tych partii odwracają. To pokazuje, że oni nie mają za bardzo też oferty dla tych wyborców, a Łukasz Gibała, jak przynajmniej w oczach tych młodych wyborców, taką ofertę ma. Tym większa na nim teraz odpowiedzialność ciąży.
8: Łukasz, zaraz oddam ci głos, tylko jeszcze chciałem rzucić okiem na te late pole, tym razem Ipsosu, też dla Polsat News. 62,3 Łukasz Gibała, Monika Piątkowska 37,7. Tutaj trochę chyba mniejsza przewaga Łukasza Gibały, ale no, nie ma wątpliwości, kto te wybory wygrał. To wracając do tego pytania, dlaczego młodsi wyborcy głosują na Łukasza Gibała.
10: Może należałoby tutaj jakiegoś młodego człowieka zaprosić,
8: Czujesz się młody?
10: Mój syn ma 20 lat. Okay. Także w żadnym razie...
8: Podobno PESEL nie decyduje.
10: Młodzi są tacy jak Łukasz Gibała, tajemniczy. Mm-hmm. Ale tutaj ja się nie chcę wchodzić w buty analityka politycznego, którym nie jestem, ale wydaje mi się, że w jakiś dziwny sposób pan Gibała przejął część elektoratu wyborców Aleksandry Owcy i przejął też część elektoratu konfiarskiego, który był elektoratem siły rzeczy zagubionym, ponieważ jednym z radośniejszych elementów tej politycznej awantury w ostatnich miesiącach jest kompromitacja Konfederacji, ale ci wyborcy gdzieś są, przecież oni nie zniknęli i być może z braku laku poszli do urny i wrzucili kartkę z nazwiskiem naszego biznesmena.
9: Ale to też jakby pokazuje, że Łukasz Gibała teraz będzie będzie musiał łączyć wodę z ogniem, bo nie tylko wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji czy Razem na niego zagłosowali, ale z tego, co było pokazane zaraz po ogłoszeniu wyników, prawie co piąty wyborca Aleksandra Miszalskiego z 2024 roku.
19: Otóż to!
9: Także no, to pokazuje, jakby niezależnie od tego, co kto myśli o Łukaszu Gibale, o jego pomysłach lub braku tych pomysłów, jest to pewnego rodzaju no, ewenement, że połączył wszystkie elektoraty i bez jednego z nich nie zostałby tym prezydentem.
19: Ale to posłuchajcie, mam takie wrażenie, że Kraków ma wręcz tradycję prezydentów, którzy łączą różne elektoraty. Od razu mi się przypomina Jacek Majchrowski, który potrafił się dogadywać z lewą i z prawą stroną. Łukasz Gibała to może być drugi Jacek Majchrowski, prezydent na 20 lat?
9: No na 20 lat na szczęście nie może być. Na szczęście mówię dlatego, że jestem fanem dwukadencyjności. Co prawda, te dwa lata nie będą się liczyły do tych dwóch kadencji, ale to znaczy, że może być maksymalnie 12,5 roku. Myślę, że Łukasz Gibała jednak no, ma taki analityczny umysł i wyciągnął lekcje i z wpadek i sukcesów Jacka Majchrowskiego i też jego poprzednika, jego następcy, Aleksandra Miszalskiego i widzi, że to jest sposób. Pytanie, co zrobi z tą Radą Miasta? Czy też tak jak Jacek Majchrowski będzie kupował radnych budżetem, zadaniami budżetowymi, czy też tu będzie jakaś nieustanna wojna? Dzisiaj trochę tak słyszymy, trochę jest tak różowo, tak? Wszyscy, że tutaj współpraca dla Krakowa, że miasto jest najważniejsze, mieszkańcy są najważniejsi. No ja bym tak bardzo chciał, ale mam obawy, znając, obserwując tych ludzi już prawie od 10 lat, czy to nie będzie taki miesiąc miodowy, a potem się naprawdę zacznie naparzanka przez te dwa lata, to by było ze szkodą dla miasta.
19: Zobaczcie, tutaj mamy już wyniki, jak głosowali krakowianie według wieku. To jest bardzo ciekawe o tym, że młodzież poparła, czy młodzi ludzie poparli Łukasza Gibałę, to trochę mówiliśmy, ale bardzo ciekawe jest to, jak głosowali starsi mieszkańcy Krakowa. Zwróćcie uwagę, że ta przewaga Łukasza Gibały wśród wyborców 70 i więcej lat jest stosunkowo niewielka, bo to jest ledwie 7 punktów procentowych. Jeśli chodzi o 60-69, też mamy trochę powyżej 10, ale one nie są aż tak duże jak w tych late polach. Wygląda na to, że konserwatywni starzy krakowianie jakby nie wierzą do końca Łukaszowi Gibale.
10: Trudno mi to skomentować, bo nie zaliczam się do tego grona. Jeszcze raz powtórzę. Łukasz Gibała jest najdziwniejszym kandydatem protestu, z jakim się zetknąłem, ponieważ nie jest ani kukizem, ani brutalnym reperem, jest milionerem z wywodzącym się z bardzo bogatej rodziny.
19: Łukasz, bo często padał taki zarzut wobec Łukasza Gibały, że on kupował sobie Kraków, że on w pewnym sensie zauroczył sobie Kraków pieniędzmi, które miał, tym majątkiem, który za nim stał. Ty się czułeś zauroczony albo taki kupowany przez Łukasza Gibały?
10: Ani przez moment, ponieważ ja mu niespecjalnie wierzę. Muszę przyznać, że byłem dosyć dużym sympatykiem referendum, ale to dlatego, że podobało mi się pokazanie władzy czerwonej kartki. We mnie mieszka, to było dla mnie...
19: Duch anarchisty trochę.
10: Trochę punkowskie i trochę rebelianckie. No i oczywiście jak każdy kontrkulturowy jest bardzo często sponsorowany przez kogoś bogatego i tak było tym razem. Natomiast był taki cesarz Didius Julian, cesarz rzymski, który literalnie kupił sobie głosy. Po prostu urządzono licytację, pretorianie wybierali cesarzy, on zapłacił im najwięcej tej sestercji, wybrali go, rządził chyba 60 dni i potem został brutalnie zamordowany, no bo przyszedł ktoś inny moskiewski. Oczywiście jestem jak najdalszy, żeby życzyć Łukaszowi Gibale takiego losu. Życzę mu jak najlepiej, bo życzę dobrze temu miastu i chcę, żeby miał dobrego prezydenta, ale czasy są trudne, a facet sam chciał. W związku z tym ma to, o czym marzył.
9: Aczkolwiek też no, politycy generalnie mają to do siebie, że no, wydają te pieniądze na tą propagandę i tak Łukasz Giba to robił, tylko że on to robił za swoje pieniądze. Trochę być może staje w jego obronie. Jacek Majchrowski, przypomnę, w swoim szczytowym momencie wydawał dwutygodnik, miesięcznik, kwartalnik i miał dwie magistrackie telewizje.
10: Tak było.
9: Więc to jest zresztą jeden z postulatów Łukasza Gibały, że jest koniec z tymi miejskimi mediami. Bardzo jestem ciekawy, jak będzie się komunikował z mieszkańcami bez tego wszystkiego.
10: Założę TikToka. Zresztą podejrzewam, go ma.
19: Myślicie, że Kraków pokocha Łukasza Gibałę? On teraz dostaje duży kredyt zaufania. Takie mam wrażenie, prawda?
9: Znaczy jest to na pewno historia Netflixowa, to, że gość 12 lat się starał,
19: cztery razy próbował,
9: z uporem maniaka, natomiast no, on sobie napisał teraz dwa, może trzy sezony, a kolejny sezon zaczyna, już jest tylko i wyłącznie w jego rękach, więc no zobaczymy.
19: To, co dzisiaj się stało, to na pewno nie jest sezon ostatni. Niewątpliwie. Posłuchajcie, bardzo wam dziękuję za spotkanie, bardzo wam dziękuję za obecność podczas tego wieczoru wyborczego. To była przyjemność porozmawiać z wami w tak szczególny dla Krakowa wieczór. Łukasz Orbitowski, pisarz i publicysta, był razem z nami. Bardzo dziękuję.
10: Dziękuję.
19: I Maciej Fijak, czyli Akcja dla Krakowa, działacz społeczny, radny 13 dzielnicy z Podgórza. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Przypominamy, zwycięzca wieczoru, czyli Łukasz Gibała, pewnie wygrywa w drugiej turze wyborów z Moniką Piątkowską. Te przewidywania przedwyborcze potwierdziły się, nie było zaskoczenia. Łukasz Gibała co najmniej przez najbliższe 2 lata z ogonkiem będzie rządził Krakowem, a na pewno wystartuje po raz piąty, bo ta kadencja skrócona i po 2 latach trzeba będzie znowu startować. Piotr Salach, dziękuję. Czas na fakty RMF FM.

0: Kraków postawił na Łukasza Gibałę.
1: Po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto.
0: Dwie godziny mija od zamknięcia lokali wyborczych. Miejska komisja ma już policzonych ponad 3/4 oddanych głosów. My mamy też najnowsze sondażowe late pole dla Polsatu News i mamy też podsumowanie wieczoru w sztabach walczących kandydatów. 23 na zegarze. Zapraszam na fakty. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie przeliczyła już ponad 3/4 głosów oddanych w drugiej turze wyborów prezydenckich. One potwierdzają to, co wykazywały sondaże. Łukasz Gibała zdecydowanie wygrał z Moniką Piątkowską. Fakt otwiera niezmiennie Krzysztof Berenda. Krzysztofie, masz najnowsze wyniki. Jakie są więc te najbardziej aktualne?
2: Mamy przeliczone już, drodzy Państwo, prawie 82% oddanych dzisiaj głosów w drugiej turze i wyniki wyglądają po tym przeliczeniu następująco. Łukasz Gibała 62,77%, Monika Piątkowska 37,23%. Tutaj już szans na zmianę nie ma. Łukasz Gibała spokojnie może brać karton i wprowadzać się do najważniejszego gabinetu na Placu Wszystkich Świętych w Krakowie.
0: Krzysztof, napłynęły też najnowsze wyniki sondażowe. Co one pokazują?
2: Szczerze mówiąc, pokazują dokładnie to samo. Wyniki badania Late Poll pracowni OGB dla Polsat News dają Łukaszowi Gibale przewagę 62,1 wobec 37,9 dla Moniki Piątkowskiej. Bardzo podobny rezultat pokazuje najnowsza wersja badania Ipsosu. Tutaj Łukasz Gibała wygrywa 62,3 wobec 37,7. No ale, krótko mówiąc, można to tak podsumować, parafrazując świętego Augustyna: Krakowia locuta causa finita. Kraków przemówił. Sprawa zakończona.
0: Krzysztof Berenda, dziękujemy bardzo. A przed siedzibą wspomnianej Komisji Wyborczej w Krakowie jest reporter RMF FM, Marcin Buczek. Marcinie, mamy szybko spływające głosy. Ile potrwa jeszcze ich liczenie?
3: No, oficjalne wyniki mają być znane po północy. Wstępnie szacuje się, że może to być około drugiej. Komisji obwodowych było ponad 450. No i te wszystkie listy z głosami wyborców są tu teraz zwożone i głosy skrupulatnie liczone. Wejść do budynku nie można. Drzwi są, to sprawdziłem przed chwilą, zamknięte. Plac przed budynkiem też powoli pustoszeje, ale okna na pierwszym piętrze, jak widzę, cały czas są rozświetlone. No a to oznacza, że tam ciągle trwa liczenie głosów. Sprzed siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Marcin Buczek.
4: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
0: Sztaby kandydatów opustoszały, emocje na pewno wciąż u Łukasza Gibały i jego zwolenników, bo przed nami 2 lata ciężkiej roboty, tak deklarował zwycięzca drugiej tury po ogłoszeniu sondażowych wyników. Zatem raz jeszcze w wieczornych faktach. Forum Horyzonty, sztab Łukasza Gibały, tam są reporterzy RMF FM, Maciej Sołtys i Michał Krasoń. Panowie, przypomnijcie, jak zareagowano tam na sondażowe wyniki wyborów.
5: Przewaga była miażdżąca, więc i reakcja w sztabie bardzo entuzjastyczna. Sam Łukasz Gibała wydawał się niewzruszony, ale później przyznał, że ma świadomość, jak trudna misja przed nim.
6: I tę świadomość mają też jego najbliżsi współpracownicy.
7: Wiemy, że jednak zarządzanie dużym miastem, co pokazuje również prezydentura Miszalskiego, no nie jest łatwe. Można popełnić wiele błędów, a mieszkańcy teraz będą bacznie się przyglądać.
6: Mówi Łukasz Maślona, radny Krakowa dla mieszkańców, a także prawdopodobny jeden z wiceprezydentów miasta. Z wciąż świętującego sztabu Łukasza Gibały Maciej Sołtys
5: i Michał Krasoń.
0: I teraz sztab Moniki Piątkowskiej po krakowskim nokaucie. Tak wynik kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w naszym krakowskim wieczorze wyborczym skomentował Tobiasz Bochański z Prawa i Sprawiedliwości. W Hawełce, na rynku głównym, duet reporterów RMF FM, Paweł Konieczny i Kacper Wróblewski. Panowie.
8: Wnętrze historycznej Hawełki, gdzie swój wieczór wyborczy organizowała kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, szybko opustoszało. Monika Piątkowska po ogłoszeniu tych wstępnych wyników apelowała do partyjnych działaczy, że przed nimi ciężka praca w najbliższych miesiącach, aby odbudować zaufanie. Mówiła to oczywiście w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.
9: A jeśli chodzi o pozostałych działaczy, padło pytanie, co dalej? Jakim prezydentem będzie wybrany dzisiaj Łukasz Gibała?
10: Po czynach ich poznacie.
9: To krótki komentarz do dzisiejszych sondażowych na razie wyników wyborów, który wygłosił Jacek Majchrowski, były wieloletni prezydent Krakowa. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej,
8: Kacper Wróblewski
9: i Paweł Konieczny.
0: Niemal 22 lata w magistracie Jacka Majchrowskiego, 749 dni odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego, teraz czas Łukasza Gibały.
4: Wybory w faktach RMF FM.
0: To był krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24. Wieczór przygotowywany we współpracy z Polsat News. Kraków po wyborach będzie także głównym tematem jutrzejszych porannych faktów, bo już wiemy.
11: Jutro, nie zaskoczę pewnie Państwa, podobnie jak 2 tygodnie temu, Rondomogiskie, 6:45. Będziemy rozdawać obważanki i dziękować mieszkańcom za to, że nam je zagłosowali, niezależnie od tego, jaki ten wynik ostatecznie będzie.
0: Nie zabraknie też oczywiście najnowszych doniesień na wszystkie najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Za wieczór dziękuję i zapraszam na jutrzejszy poranek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na jutrzejszy poranek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Wiele zespołów takiego właśnie przewlekłego bólu umiejscowiają się, mówiąc obrazowo, w głowie, w mózgu naszych pacjentów.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam. Radio RMF.

0: Na zegarach zaraz wybije północ. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od Bydgoszczy. Nie żyje 44-letni mężczyzna postrzelony podczas policyjnej interwencji. Potem Kraków. Przeliczono już niemal wszystkie głosy oddane w przedterminowych wyborach. Wynik niezmienny. Łukasz Gibała nowym prezydentem stolicy Małopolski. A na koniec sukces Huberta Hurkacza. Nasz tenisista z awansem do czwartej rundy turnieju w Szanghaju. Nie żyje 44-letni mężczyzna postrzelony przez policjantów w Bydgoszczy. Zachowywał się agresywnie, nie reagował na polecenia funkcjonariuszy. W pewnej chwili rzucił się na nich z nożem. Relacjonuje Monika Chlebisz, rzeczniczka bydgoskiej policji.
1: Około 21 policjanci z Bydgoszczy zostali wezwani na interwencję do agresywnego mężczyzny, który miał dokonywać samookaleczeń. Po przybyciu na miejsce pierwszego patrolu funkcjonariusze ocenili sytuację i wezwali na miejsce posiłki. Ostatecznie na miejscu interwencji mężczyzna wybiegł z klatki schodowej. Funkcjonariusze wzywali mężczyznę do odrzucenia noża. Niestety on był nadal agresywny, nie reagował na polecenia policjantów. Policjanci zmuszeni byli do użycia broni. Policjantka oddała strzał w kierunku tego mężczyzny.
0: Mężczyznę zabrano do szpitala, gdzie jednak zmarł. Policja prowadzi czynności. O sprawie powiadomiono prokuratora. Łukasz Gibała ponad 62% głosów, Monika Piątkowska około 38%. Tak prezentują się wyniki wyborów prezydenckich w Krakowie po przeliczeniu niemal wszystkich głosów oddanych w obwodowych komisjach wyborczych. Lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zasiądzie więc na fotelu prezydenta. Jak mówi naszemu reporterowi, to będą ciężkie 2 lata.
2: Trzeba będzie zbudować większość w Radzie Miasta, trzeba będzie naprawić finanse Krakowa. No więc to nie będzie łatwy czas. Będę się cieszył za 2 lata, jeśli się okaże, że faktycznie uda mi się tutaj posprzątać po poprzednikach i przywrócić normalność.
0: A jakie będą pierwsze decyzje nowego prezydenta?
2: Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
0: Frekwencja w wyborach wyniosła około 44%. Do urn poszła więc niemal połowa uprawnionych do głosowania. Porozumienie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem o dopuszczeniu rosyjskiego oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych jest niezgodne z prawem. Grupa senatorów, zarówno demokratów, jak i republikanów, zwraca uwagę, że umowa stoi w sprzeczności z ustawą przyjętą 4 lata temu, która zakazywała importu rosyjskich surowców energetycznych. Kongres wyraźnie zakazał importu rosyjskich surowców w 2022 roku, by amerykańskie dolary nie finansowały brutalnej wojny Putina przeciwko Ukrainie. Kongres był jasnym, Stany Zjednoczone nie powinny importować ropy z Rosji, dopóki ta nie zakończy agresji wobec Ukrainy i nie przestanie grozić naszym sojusznikom z NATO, napisali senatorowie we wspólnym oświadczeniu. Mimo to minister finansów Scott Bessent przekonywał w wywiadzie Fox News, że porozumienie z Rosją jest korzystne dla Stanów Zjednoczonych i legalne. Lekarze zachęcają rodziców, by zgadzali się na pobranie krwi u 6-latków, by sprawdzić poziom ich cholesterolu. To badanie, czyli lipidogram, od ponad roku jest w bilansie zdrowia tej grupy dzieci. Jak informowaliśmy w faktach, u co 10 sześciolatka w Polsce poziom cholesterolu jest powyżej normy. Komentarz na ten temat zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: To wykrycie zbyt wysokiego poziomu cholesterolu u dziecka otwiera drogę, by zbadać też rodziców, bo to może być problem przekazany genetycznie jako hipercholesterolemia rodzinna i są konkretne przykłady. To potwierdza koordynująca te badania profesor Małgorzata Myśliwiec.
4: Tata, który ma 41 lat, właśnie cały czas czuł się dobrze. Nawet powiedzieliśmy, żebym zrobił lipidogram, ale po co, ja naprawdę uprawiam sport. I okazuje się, że poziom LDL jest 380, a jak wykonano badanie tętnic wieńcowych, to okazało się, że zaawansowana miażdżyca.
3: Lekarze zapewniają, że gdy wykryją zbyt wysoki poziom cholesterolu u dziecka i jego rodziców, zapewnione jest leczenie. Dziecko może trafić pod opiekę jednego z 18 specjalistycznych ośrodków, by zapobiec problemom, które mogą się pojawić wraz z wysokim cholesterolem w przyszłości.
0: A dokładne informacje dla rodziców mamy na rmf24.pl.
5: Kibicujemy naszym tenisistom.
0: Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy turnieju tenisowego w Szanghaju. Przed południem pokonał Chińczyka Yi Zhu. To był 3-setowy pojedynek.
6: Dzisiejszy mecz na pewno był też wyzwaniem, szczególnie gdzie przeciwnik grał bardzo agresywnie, bardzo mocno uderzał piłki.
0: Podsumował nasz tenisista, który teraz zmierzy się z Alejandro Dawidowiczem Fokiną.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF24.

0: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.
1: Coś tam było! Człowiek! Może dostał? Może!

0: Na zegarach zaraz wbije godzina pierwsza. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Pielęgniarz szpitala w Skarżysku Kamiennej zaatakowany nożem przez jednego z pacjentów. Napastnik ma 60 lat, trafił do szpitala psychiatrycznego. W faktach ponownie Kraków posłuchajcie, jak Monika Piątkowska komentuje wygraną Łukasza Gibały w wyborach prezydenckich. Będzie też o królowej polskich stołów, która zagościła w Lublinie. Pacjent szpitala w Skarżysku Kamiennej zaatakował nożem pielęgniarza. Medykowi udzielono natychmiastowej pomocy. Został opatrzony, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje kielecka policja. Dodaje, że 60-letni napastnik trafił do szpitala psychiatrycznego. Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Dobrze życzę naszemu miastu, a więc dobrze życzę nowemu prezydentowi, mówi w rozmowie z reporterem RMF FM senator Monika Piątkowska, która przegrała z Łukaszem Gibałą w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Zapowiada jednak, że nowemu włodarzowi będzie patrzeć na ręce.
1: Nie mam zielonego pojęcia, jakim prezydentem będzie Łukasz Gibała. To zależy od niego, jakim prezydentem zdecyduje się być. Będę zwracała szczególną uwagę, czy decyzje, które są podejmowane przez prezydenta miasta, służą mieszkańcom naszego miasta. Dobrze życzę naszemu miastu, więc też dobrze życzę prezydentowi, ale z drugiej strony będziemy oczywiście patrzeć na ręce, będziemy kontrolować, bo taka jest przecież też rola parlamentarzystów, a ja tą parlamentarzystką jestem.
0: Mówiła Piątkowska, która w drugiej turze uzyskała niecałe 38% głosów. Lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców uzyskał poparcie ponad 62% wyborców. Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, przeliczono już głosy z niemal wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Policja apeluje do uczniów, jeśli w waszym otoczeniu są osoby, które mogą chcieć zrobić komuś krzywdę lub posiadają niebezpieczne przedmioty, zgłoście to odpowiednim organom. O szczegółach wielkopolski reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
2: W wielu przypadkach młodzież nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji, a wydziały cyberbezpieczeństwa monitorują na bieżąco sytuację. Policja interweniuje w szkołach. Oprócz prewencyjnych patroli w rejonie szkół, funkcjonariusze rozmawiają z dyrektorami, pedagogami oraz psychologami.
3: Koncentrujemy się na osobach, które mogłyby stwarzać potencjalne zagrożenie. Prowadzimy dialog z pedagogami, z dyrekcją szkoły, rozmawiając o systemowych rozwiązaniach. Po prostu to jest kolejne spontaniczne działanie ludzi, którzy w ogóle nie potrafią zrozumieć, w jaki sposób i co generują, a chęć zaistnienia w mediach, zalajkowania się, to jest właśnie ich cel.
2: Mówi nadinspektor Tomasz Olczyk, komendant wojewódzki wielkopolskiej policji.
0: Unia Europejska zaostrzy politykę wizową wobec Rosjan. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, unijni przywódcy na szczycie w przyszłym tygodniu wezwą do pilnego rozważenia takich restrykcji. Ma to związek z nasilającymi się rosyjskimi działaniami hybrydowymi, aktami sabotażu i naruszeniami przestrzeni powietrznej państw członkowskich, w tym Polski. O tym, co konkretnie zamierza zrobić wspólnota, Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Chodzi przede wszystkim o zaostrzenie zasad wydawania Rosjanom wiz turystycznych. Komisja Europejska ma przedstawić propozycję w tej sprawie na początku przyszłego roku. Polska alarmowała w tej sprawie już w czerwcu. Wtedy ujawniłam, że Rosjanie otrzymali w ubiegłym roku prawie 478 tysięcy wiz turystycznych do strefy Schengen. Najwięcej wydały ich Francja i Włochy. Unia rozważa też ograniczenie podróży rosyjskich dyplomatów oraz zakaz wjazdu dla byłych rosyjskich żołnierzy walczących przeciwko Ukrainie. Takiego zakazu nie udało się wprowadzić w ostatnim pakiecie sankcyjnym. Po ataku w Lipsku Niemcy należą teraz do krajów mocno popierających zaostrzenie restrykcji, co może przyspieszyć unijne decyzje.
0: A więcej o tym piszemy na rmf24.pl.
5: Fakty z Lubelszczyzny.
0: Królowa polskich stołów wystąpiła w lubelskim skansenie. Mowa o kapuście, która dla polskiej wsi była bardzo ważnym warzywem. Podawała się przechować przez długi czas, gdy nie było jeszcze lodówek. Dlatego jej kiszenie było jesienną tradycją.
6: Jedna do drugiej sąsiadka szła i pomagały. I się obiera tę kapustę. Ciach, ciach, ciach. To beczki. O taką małą beczkę tośmy ubijali ręką. Tu nie było soli, tylko była mąka i z tej mąki taki się zakwas robił.
7: Na spód beczki? Tak. Mąka żytnia.
6: Tak.
7: Potem kapusta.
6: Kapusta. I jak się zasypało mąką, to się zalewało wodą.
7: Ile trzeba było czekać, żeby ona się ukisiła?
6: To zależy, jak było bardzo ciepło w chałupie. Miesiąc, no i była.
0: Opowiadała Alina Myszak ze wsi Kocudzy, od której staropolski przepis zdobył dla nas reporter RMF FM Dominik Smaga. Przez prawie rok jeździła karetką z ratownikami medycznymi i fotografowała ich przy pracy. Tak powstała wystawa Innym służąc, siebie niszczę, którą można oglądać w Szczecinie. Z Marią Kośmicką, autorką zdjęć, rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
8: Ty spędziłaś trochę czasu z ratownikami medycznymi, pracując nad tą wystawą. Jak to wyglądało? Jakie były kulisy w ogóle powstawania tych fotografii?
9: To wyglądało tak, że siedziłam w miejscach, w których dane filie są ze Szczecina, czyli na Dąbiu, w Międzyzdrojach i w Szczecinie niedaleko Turzyna. Rozmawiałam z ratownikami właśnie, dopytywałam się o szczegóły ich pracy, bo jednak jestem z zupełnie innej dziedziny zawodowej, więc była to dla mnie kompletna nowość. Starałam się dowiedzieć jak najwięcej, żeby też wiedzieć, na ile mogę sobie pozwolić odnośnie zdjęć, no i tak, żeby ci ratownicy czuli się też komfortowo. No i jeździłam z ratownikami właśnie karetkami do miejsc publicznych, gdzie właśnie jakieś zdarzenia miały miejsce. I robiłam też zdjęcia właśnie w karetce. I no właśnie zależy co to było, no bo jak było coś wiadomo trochę, że tak powiem, prywatnego, to raczej starałam się od tego odciąć, żeby też nie naruszać tutaj takiej przestrzeni pacjenta, więc też musiałam wiedzieć, kiedy powinnam się wycofać, albo kiedy widziałam, że ratownik jest jakoś w miarę, że tak powiem, no nie tyle co zawstydzony, co trochę właśnie musi się skupić na pracy, a nie na tym, że jest fotografowany.
8: No tak emocjonalnie to musiało być bardzo silne przeżycie, tak myślę o tym.
9: Tak, były niektóre momenty, w których było to duże przeżycie dosyć i po powrocie musiałam sobie trochę parę kwestii poprzemyśleć. Taką chyba najbardziej pamiętną sytuacją był Sylwester, kiedy wiadomo dużo rzeczy ma miejsce, niekoniecznie szczęśliwych. Na wałach Chrobrego wybuchła jakaś petarda i po prostu przyjechałam tam z ratownikami i pierwsze co poczułam to taki zapach właśnie spalonej skóry. Było to pierwszy raz, kiedy coś takiego poczułam i no tego zapachu się nie zapomina.
8: Jak długo w ogóle i ile takich wyjazdów odbyłaś z ratownikami?
9: Co do liczby konkretnie nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo trwało to na przestrzeni mniej więcej roku. No ale wszystko trwało rok, wiadomo, czasem też miałam jeszcze wtedy studia na głowie i pracę osobistą i nie zawsze mogłam się poświęcić w 100% temu projektowi, ale kiedy miałam wolne, to jeździłam. Pamiętam, że przed okresem świątecznym to byłam chyba tydzień w Międzyzdrojach i starałam się jak najczęściej jeździć, kiedy miałam tylko wolną chwilę, nawet na te parę godzin.
8: Były jakieś takie sytuacje, które ci zaskoczyły podczas tych wyjazdów? Co pamiętasz właśnie najbardziej?
9: Najbardziej zaskoczyło mnie to, że są pewne charakterystyczne zachowania człowieka, które mogą się odbywać, gdy osoba ma udar. I na przykład jest to taki właśnie opadający kącik ust, ale tutaj nie chcę się wymądrzyć, bo nie jestem też profesjonalistą, jest to coś, co mi zapadło w pamięć i jak ważny jest w tej kwestii czas, że trzeba niekiedy wzywać helikopter właśnie taki ratowniczy, żeby zawieźć pacjenta jak najszybciej do wybranego szpitala. I właśnie największe zaskoczenie chyba było to, jak w niektórych przypadkach ten czas jest istotny, jak czasem tego czasu po prostu nie ma.
8: W opisie tej wystawy było coś takiego, że impulsem dla ciebie, żeby w ogóle zająć się tym tematem, była agresja wobec ratowników medycznych. To, że dość często nawet zdarzają się takie sytuacje właśnie, że ci pacjenci zachowują się niewłaściwie. Powiesz o tym coś więcej?
9: Tak, zdecydowanie była to, że tak powiem, inspiracja do rozpoczęcia takiego projektu, głównie dlatego, że na Instagramie natknęłam się na udostępniony przez kogoś artykuł właśnie opisujący takie, no nie jedno zdarzenie, a wielokrotne zdarzenia. I potem tak zaczęłam chyba na internecie szukać jakichś właśnie fotoreportaży i prac fotograficznych na temat pracy ratowników medycznych. Zauważyłam, że nie ma tego aż tak dużo. Głównie było, z tego co pamiętam, o właśnie takich transportach, którymi ci ratownicy, z których ci ratownicy korzystają. No i w tym momencie pomyślałam, że co jeśli ludzie zobaczyliby to z innej perspektywy, nie tylko z perspektywy pacjenta, którą my wszyscy znamy, a jednak z perspektywy ratownika, który jest po dobowej zmianie i jedzie od pacjenta do kolejnego pacjenta. I właśnie chciałam przedstawić tą niekiedy bezsilność, a niekiedy właśnie taką presję, jak to wygląda, żeby ludzie właśnie spojrzeli na to z innej perspektywy, bo wydaje mi się, że jest to dosyć istotne.
8: Co zobaczymy na tych fotografiach?
9: Zobaczymy na tych fotografiach przede wszystkim emocje. Wydaje mi się, że nie będzie to stricte fotografia reportażowa, która wszystko przedstawia od A do Z, ale będzie tam trochę właśnie takiej nuty tajemniczości, niekiedy zbliżenie, na których nie do końca wiemy, co widać, ale musimy nad tym trochę pomyśleć i zajrzeć w głąb tej fotografii. Ale najbardziej chciałam, żeby ludzie poczuli te emocje, które ja czułam wówczas. Niestety nie jestem w stanie przenieść zapachu spalonej skóry do zdjęć, ale myślę, że ludzie mogą sobie też trochę to wyobrazić.
8: Zaczęłaś, nie wiem, bardziej doceniać pracę ratowników po tych doświadczeniach?
9: Myślę, że tak, a w szczególności zaczęłam myśleć, że ja bym się nie odnalazła w takim zawodzie, gdzie ta presja czasu jednak jest dosyć duża. Także myślę, że na pewno jeśli chodzi o zawód ratownika medycznego, po zobaczeniu tego wszystkiego i po doświadczeniu tego de facto, tak, zdecydowanie tak.
8: Parę lat temu wyszła taka książka, reportaż, krótki, ale taki bardzo gęsty Pogo, dość głośny był, później też monodram powstał na jego podstawie. To była taka książeczka, która miała kilkadziesiąt stron, ale była tak intensywna, właśnie opisywała, jak taka zmiana wygląda, jak wygląda taki dyżur i nawet no, czytanie czegoś takiego było bardzo intensywnym przeżyciem. No, mogę sobie tylko wyobrazić, jak intensywne to było dla ciebie tego doświadczać, no jednak na żywo w karetce, w czasie rzeczywistym, jak to wszystko się działo.
9: Tak, no było to zdecydowanie intensywne, tak jak wspomniałam, w szczególności to odczucie tej presji, której ja niekoniecznie czułam, bo nie jestem osobą, która tym osobom udzielała pomocy, ale nawet nie byłam sobie w stanie tego wyobrazić, co muszą ci ratownicy czuć. Także no zdecydowanie były to dosyć duże emocje niekiedy.
8: A to jeszcze podsumujmy na koniec, gdzie będzie można oglądać twoją wystawę, kiedy?
9: A więc wernisaż odbędzie się w sobotę 10 października o godzinie 10, także taka piękna data, w Operze na Zamku w Holu Głównym i wystawa będzie dostępna do 15 listopada tego roku.
0: Usłyszała Anna Pałamar, nasza dziennikarka, od Marii Kośmickiej, autorki wystawy Innym służąc siebie niszczę, którą, przypomnę, do 15 listopada można oglądać w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Na zegarach druga, czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Polska Komisja Wyborcza opublikowała pełne dane ze wszystkich obwodów. Tym otwieramy Fakty, później o zarzutach dla 21-latki, która w Warszawie zaatakowała 3 kobiety w szkole przy ulicy Mińskiej. W Poznaniu z kolei ruszyły szkolenia młodych koszykarzy pod patronatem NBA. Łukasz Gibała już oficjalnie zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie. Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, przeliczono głosy ze wszystkich obwodów. Lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył 62,12% poparcia. Jego kontrkandydatka Monika Piątkowska uzyskała niecałe 38% głosów. Frekwencja wyniosła nieco ponad 44%. Aż 5 zarzutów usłyszała 21-latka, która w sobotę w Warszawie zaatakowała 3 kobiety w szkole dla dorosłych. O szczegółach reporter RMF FM Igor Skrzypek.
1: Najcięższe spośród nich to usiłowanie zabójstwa 3 osób. Do tego prokuratura zarzuca kobiecie naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i składanie gróźb karalnych. Kierowała je w trakcie ataku w zespole szkół. Stawiała też opór podczas zatrzymania. 21-letnia Kamila D. przyznała się do zarzucanych jej czynów, ale odmówiła składania szczegółowych wyjaśnień. Kobieta stwierdziła, że na pytania odpowie dopiero przed sądem. Za usiłowanie zabójstwa grozi jej kara nawet dożywocia i nie niższa niż 10 lat pozbawienia wolności.
0: Ukraina nie ugnie się pod naporem rosyjskiej agresji, przekonywał premier Donald Tusk po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełańskim. Zapewnił również o pełnym wsparciu Polski i Europy dla ukraińskiego narodu. Z kolei ukraiński przywódca dziękował za wsparcie. Omówiliśmy, co konkretnie może wzmocnić nasze pozycje i zdolności do obrony przed rosyjską agresją, przekazał Zełański w mediach społecznościowych. Dzisiaj przywódca Ukrainy przyjedzie do stolicy na Warsaw Security Forum, dwudniową